0: całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe.
1: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci zbuchtowanych trawników, wywróconych koszy, w pergolach wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci, i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Dzik, chcąc uniknąć zagrożenia, podchodzi coraz bliżej ludzi, coraz bliżej osiedli ludzkich, wchodzi do miasta, tak aby nie być pożywieniem dla wilka. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasów, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik. Jest to łatwe pożywienie, ponieważ dosyć dużo osób po prostu wyrzuca pozostałości po jedzeniu, resztki z obiadów, resztki jedzenia do koszy. Część osób dokarmia te dziki na osiedlach, w miejscach tam, gdzie te dziki przebywają. Te dziki przyzwyczajają się do tego i traktują te dożywienia jako element takiego stałego dokarmiania i zaczynają przychodzić. Do pewnego momentu jest to akceptowalne, natomiast w momencie, kiedy zaczynają stwarzać zagrożenie dla ludzi, dla mienia, buchtują, zagrażają również użytkownikom ruchu drogowego.
0: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka.
1: W tej chwili lochy już mają młode i przychodzą z tymi młodymi do miasta. I taka locha, kiedy wyczuje, że małe jest zagrożone, może danego człowieka czy dane osoby zaatakować. Natomiast musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, nie podchodzić i nie prowokować te dziki, nie dokarmiać je, tak aby nie doszło do tragedii. Problem dzików w miastach jest powszechnie znany. Szczególnie dotyczy tych większych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, gdzie możemy je obserwować w dzień. Wylegują się pod blokami, na pergolach, różnego rodzaju na trawnikach. Także Włocławek nie jest tutaj odosobniony, nie jest jedynym miastem, gdzie ten problem wystąpił.
2: Co należy zrobić, kiedy zobaczymy dzika w mieście? To, co już Pan wspominał, najlepiej nie podchodzić, nie częstować go pożywieniem, ponieważ dziki są dość mądrymi zwierzętami, tak? Mogą się przyzwyczaić do tych podarunków otrzymywanych od ludzi, stać się też poniekąd natrętne i tego pożywienia oczekiwać. Co zrobić? Dzwonić po straż miejską, po policję, kontaktować się z nadleśnictwem? Jakie drogi tutaj są?
1: Dziki są bardzo inteligentne, wbrew pozorom potrafią się bardzo szybko uczyć, bardzo szybko adoptują się do danych warunków, bardzo szybko potrafią wykorzystać dane warunki pod swoje potrzeby. Jeśli chodzi o teren miasta, no tutaj lasy państwowe nie za bardzo mogą pomóc, natomiast wszelkiego rodzaju takie przypadki należy zgłaszać do Straży Miejskiej, Ekopatrol. Straż Miejska jest tutaj odpowiedzialna za zachowanie porządku. Jeżeli to dotyczy kolizji drogowych, no to tutaj wzywamy policję. Zawsze możemy skorzystać z numeru 112 w takich sytuacjach kryzysowych. Niemniej pierwsze, co powinniśmy zrobić w takich sytuacjach, kiedy stwierdzimy zagrożenie ze strony dzików, szkodę ze strony dzików, powinniśmy zgłosić na Straż Miejską. Na Straży Miejskiej mamy ekopatrol, który się takimi sprawami zajmuje.
0: Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście.
3: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej. I dotyczą w szczególności terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych. I tutaj w

0: faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych. Ale były też zgłoszenia i z terenu osiedla Zazamcze, i z osiedla Michelin, i z osiedla Zawiśle. Z tych miejsc tych zgłoszeń jest właśnie najwięcej. Jeśli chodzi o to osiedle Południe, to tutaj mamy prawdopodobnie do czynienia z jedną i tą samą rodziną dzików z młodymi.
1: Jakie działania podejmuje Straż Miejska, aby zniwelować niebezpieczeństwo? Wiadomo, taki dzik może wpaść pod samochód, ale też może no, dojść do tragedii, kiedy zaatakuje człowieka.
0: No tak, z ogólnej wiedzy wiadomo, że matka, czyli locha z młodymi może być niebezpieczna. I tutaj trzeba mieć naprawdę duże baczenie na to, żeby uważać w kontakcie w tego rodzaju sytuacji. Natomiast nasze działania po zgłoszeniu, a powiem tutaj, że te zgłoszenia, one dotyczą godzin późno wieczornych i nocnych, skupiają się właśnie na tym, żeby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, które mogłyby przynosić jakieś negatywne skutki. I najczęściej polega to na tym, że zabezpieczamy ulicę w przypadku, gdy na przykład przejeżdżają samochody, bądź też informujemy na bieżąco osoby, które na przykład przemieszczają się na trasie przemarszu takiego stada dzików.
2: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, a nie uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Wocławka, która podczas letnich parapływackich Mistrzostw Polski juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start rywalizowali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju. Helena po raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych.
3: Przede wszystkim gratulujemy Tobie osiągnięcia aż 5 medali. Opowiedz proszę właśnie, w jakich kategoriach startowałaś?
4: W 50 kraulu i 50 stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce. W 100 metrów dowolnym zdobyłam trzecie miejsce. W 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro i w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
3: Jakie emocje Tobie towarzyszyły podczas zawodów?
4: No, oczywiście stresowałam się troszkę, bo bardzo długo się do nich przygotowywałam też, ale byłam też szczęśliwa, że tyle udało mi się osiągnąć.
3: A co oznaczają dla Ciebie te medale?
4: No, jestem z siebie też bardzo dumna, ponieważ wiem, że pracowałam z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim, na to bardzo długo i znaczą dla mnie bardzo wiele.
3: A jak wyglądały przygotowania do zawodów?
4: Codziennie miałam treningi dwugodzinne z moim trenerem. No, pięć razy w tygodniu i ciężko było. No.
3: Opowiedz jeszcze proszę o swojej niepełnosprawności.
4: No, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Trenuję z pełnosprawnymi, z moimi przyjaciółmi. No i jestem na podobnym poziomie. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo.
2: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie, ale także ciężka, systematyczna praca.
5: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo swojej niepełnosprawności, ona wykonuje praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej i ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście są momenty, które troszeczkę muszę obniżać jej te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność, staranność, to stawiam ją za wzór. A przykładem tego są zdobyte medale. To jest jej ciężka praca, I taka fajna wytrwałość.

0: że ona jednak były takie momenty takiego trochę załamania. Ona nie chciała chodzić na te treningi. Był jeden telefon, był drugi telefon. No i w końcu jednak pojawiła się na tych treningach. No i z tego się bardzo cieszy. No i efekty są.
1: Jak wyglądały przygotowania do zawodów?
0: No z przygotowaniami to mieliśmy taki trochę problem, bo była awaria pływalni. To był taki okres bezpośredniego przygotowania startowego, który jest dla zawodników, którzy są przygotowywani do ważnych imprez sportowych, jest bardzo ważny. I nagle klapa, awaria pływalni, no, zapowiadała się dłuższa przerwa. Co zrobić? No więc tu dzięki naszemu zarządowi, zarząd załatwił nam zajęcia na pływalni Delfin. Tam żeśmy się przenieśli z treningami i w sumie nawet się bardzo cieszę, bo część tych treningów się odbywały w godzinach porannych, co się dzieciom bardzo spodobało. No i mogliśmy dokończyć te przygotowania. Także ten cały program, który zaplanowałem przed Mistrzostwami Polski Helenki, został praktycznie w 100% wykonany. No i medale są.
2: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
3: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
2: 5 medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę. Drugi dzień włocławskich senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano targi dedykowane seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi.
4: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji włocławskich senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów, Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto. W tym samym czasie odbywają się prelekcje. W tej chwili spotkanie z panią Grażyną i Gerardem Makoszami z Sanatorium Miłości. Za chwilkę później spotkanie z psychologiem, z osobą motywującą do działania, do życia. Także bardzo duża grupa seniorów była tym zainteresowana, więc cieszymy się z tego, że tak się to wszystko rozwija.
2: Swoją ofertę przygotowało Fizjoekspert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów.
5: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy. Także zapraszamy dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko. Mamy 10% zniżki na zabiegi do końca roku.
2: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania.
6: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. no zapraszamy wszystkich seniorów, jest bardzo duże zainteresowanie.

0: No, myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
1: Dlaczego powinniśmy się badać?
0: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani i wyleczeni, jeżeli jakaś choroba oczywiście się ujawni.
2: Na targach znalazło się także miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów.
3: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. Coś w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
2: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami.
1: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
4: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
5: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? I, no i to mnie zachwyca.
2: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie.
6: Jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.
2: Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się w połowie marca. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim osoba spokrewniona z Tomaszem Lenzem miała skorzystać z zabiegu poza kolejnością. Miało też dojść do innych nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrolę w szpitalu, której wynikiem była kara nałożona na placówkę przez NFZ w wysokości 134 tysięcy złotych. To nie koniec reperkusji zdarzenia. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał być przewodniczącym regionu. Tymczasowo stery objął Marek Wojtkowski.
7: Senator Tomasz Lenz rzeczywiście przestał być członkiem Platformy Obywatelskiej. No i zgodnie ze statutem, jako najstarszy wiceprzewodniczącym objąłem przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. No i oczywiście nie będzie już wyborów powszechnych, bo statut o tym dość precyzyjnie mówi. Będziemy wybierać spośród czworga wiceprzewodniczących nowego szefa regionu do końca obecnej kadencji politycznej Koalicji Obywatelskiej, czyli można powiedzieć, że na prawie 4 lata. No w bardzo trudnym momencie, bo to będziemy przygotowywać się przede wszystkim do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, no i rok później wybory samorządowe, także bardzo

0: wiele wyzwań, no i po prostu partia wymaga stabilizacji, koordynacji działań, no i podjęcia nowych wyzwań przede wszystkim.
1: Kandydatów jest 4. W jaki sposób zostanie wyłoniony szef struktur?
0: To wygląda technicznie tak, że 4 wiceprzewodniczących, oprócz mnie jest pan minister Paweł Olszewski,

0: spośród czworga kandydatów nowego przewodniczącego regionu.
1: Kiedy to się odbędzie?
0: Znaczy, myślę, że tutaj akurat statut nie mówi o terminach. W związku z tym, że akurat ja jestem pełniący obowiązki, także będę chciał zwołać zarząd w możliwie szybkim terminie. Myślę, że do końca maja będzie znany nowy przewodniczący regionu Koalicji Obywatelskiej w regionie. Nie ma co dłużej czekać. Później jest oczywiście już, można powiedzieć, prawie że czas wakacyjny. No, a tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba się przygotowywać do wyborów parlamentarnych. Pracy, powiedzmy, tej politycznej jest bardzo wiele. Struktury wymagają, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia trochę. No i po prostu trzeba popracować.
1: Przypomnijmy na koniec, jakie prerogatywy ma taki szef struktur?
0: Drodzy Państwo, no szef struktur stoi na czele zarządu, tak jak to bywa w przypadku wszystkich organów kolegialnych, czyli kieruje pracą 24-osobowego w tej chwili, a później po wyborze 25-osobowego zarządu. Jest organem wykonawczym, takim organem decyzyjnym, uchwałodawczym, podejmującym najważniejsze decyzje. Jest Rada Regionu, bardzo szerokie gremium reprezentowane przez właściwie wszystkie struktury w całym województwie. No a zarząd oczywiście i przewodniczący to koordynuje. To są kwestie wyboru kandydatów na listy parlamentarne do Sejmu, Senatu. No i oczywiście zatwierdzanie list także w wyborach samorządowych, w miastach, a przede wszystkim w sejmiku wojewódzkim, a także wybór kandydata na marszałka.
2: Dodajmy, że wraz z Tomaszem Lenzem ze struktur Koalicji Obywatelskiej został wykluczony dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski. W ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. W wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
3: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu i właśnie w piątek, 15 maja, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionym charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego muzeum wieczorne, czyli o 18.30, 19.30, 20.30 i 21.30.
2: Program Brzeskiej Nocy Muzeów będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać niecodziennych gości. Wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia.
3: Przygotowaliśmy moc atrakcji. Na pewno spotkacie podczas waszych wędrówek w nocy muzeów ciekawe postacie. Myślę, że to będzie, że spotkacie się z Eufrozyną i z Łokietkiem. Będziecie grać w grę specjalnie przygotowaną, także czeka na wszystkich wiele zagadek. Trzeba będzie zajrzeć we wszystkie zakamarki, odsłuchać niesamowitych historii i wypełnić kartę do gry, którą każdy uczestnik otrzyma. Oczywiście na zakończenie całej zabawy będą rozdawane nagrody, losowane na takim specjalnym, przygotowanym kole fortuny. Nie zabraknie degustacji. Będzie degustacja sera, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale chcemy o tym głośno mówić, że pierwsze naczynie do wyrabiania serów znaleziono właśnie w Brześciu Kujawskim, więc możemy się pochwalić, że Brześć Kujawski byli pierwsi serowarzy, więc będziemy to mocno podkreślać, więc będzie można degustować ser. Oczywiście kujawskie ruchańce z fiutem, na które serdecznie zapraszam. I proszę Państwa, też podczas Nocy Muzeów myślę, że będzie panowała wyjątkowa, troszkę zagadkowa atmosfera. Zapraszamy serdecznie. Obowiązują zapisy. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej www.wahadło.brześkujawski.pl. Tam zapisujemy się na wybraną przez siebie godzinę. No i zapraszamy na noc pełną zagadek, pełną ciekawych spotkań, no i pyszności. No i tutaj myślę, że jakieś duchy też będą trochę straszyć na naszej wystawie. Zapraszam bardzo serdecznie.
2: Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisienka na torcie w postaci spotkania z królem Władysławem.

0: wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkarstwo?

0: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji Włocławskich Senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów, Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto.
1: Chciałabym powiedzieć, że właśnie po wczorajszym bardzo intensywnym dniu i przyznam, że jest bardzo dużo ciepłych słów, co mnie bardzo cieszy, bo było nas naprawdę bardzo dużo od godziny 10 do 21. Dzisiaj od godziny 10 działamy, czyli dokonaliśmy jak gdyby otwarcia pierwszych włocławskich targów wyrobów i usług dla seniora. Jest też bardzo duże zainteresowanie.

0: Jest dużo stoisk, można sobie skorzystać. Widzę, że seniorzy korzystają z tych stanowisk, że pobierają nawet różne ulotki, gadżety, korzystają z badań, czyli jest też pomysł trafiony, co się bardzo cieszymy, bo przecież Wrocławska Rada Seniorów robi to wszystko dla seniorów, chociaż my też jesteśmy seniorami, czyli robimy to dla innych i dla siebie jednocześnie, bo też możemy z tego skorzystać.
1: Proszę jeszcze zaprosić wszystkich na jutrzejszy dzień.
0: No, jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No, przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.

0: dla seniorów z naszego miasta przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy.
1: Dzień dobry. No, cudne wrażenie, naprawdę cudne. Dreszcze po całym ciele, zależy jak pozycję się złapie, to wszędzie uderza. Mrowienie, normalnie skóra cieszy się razem ze mną. Cały kręgosłup pracuje, naprawdę.

0: dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No, zapraszamy wszystkich seniorów, jest bardzo duże zainteresowanie i no, myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
1: Dlaczego powinniśmy się badać?
0: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zauważeni.

0: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: A czy seniorzy czytają książki?
0: Tak. I właśnie w wersji takiej słuchowej, audiobookowej i właśnie korzystają z czytaków. I mamy też taką serię Wielkie Litery, także też mają taką opcję, żeby po prostu usiąść z książką i bez problemu przeczytać ją z troszkę większą czcionką.
1: A po jakie książki sięgają najczęściej?
0: Powiedziałabym, że najczęściej są to obyczajówki. No, kobiety najczęściej sięgają po takie książki. Są to też i współczesne książki obyczajowe i czasami też preferują takie z, jednak z historycznym settingiem. No i kryminały też się cieszą popularnością.

0: Jestem bardzo zadowolona. Wczorajszy dzień trochę popsuł nam pogodę. Ale no, było fajnie po południu. Byliśmy na zabawie. No, był posiłek. Było wspaniale. Pięknie występowali na scenie. Śpiewały kobiety i mężczyźni razem, nie? Tańczyli. No, naprawdę jestem bardzo zadowolona.
1: Dzisiaj drugi dzień targi dla seniorów. Proszę powiedzieć, czy już pani z czegoś skorzystała?
0: No nie, po prostu trochę się śpieszę, ale tak obeszłam, zobaczyłam, co jest. Posmakowałam tutaj powidełek, bo nigdy nie robiłam z rabarbaru, może zrobię. I tak tu, no przeszłam się po prostu obejrzeć wszystko, nie? Jak zasięgnąć jakieś wiadomości o niepełnosprawnych, jest stoisko, jest ZUS-u, jest policji. Także, no jestem zadowolona.
1: Dzisiaj,
0: jutro na DJ Wikę przychodzimy. Na pewno będzie wspaniale, bo byłam też na koncercie 3 lata temu w Krakowie i ona też tam występowała. Ja między innymi na scenie byłam też tam w pokazie mody.
2: Wczoraj byliśmy, występowaliśmy tutaj z Centrum Wsparcia Społecznego. Mieliśmy występ, pięknie nam wyszło, także widownia tutaj się cieszyła bardzo, śmiechy i krzyki nawet, bo było bardzo wesoło. Nie śpiewaliśmy, tylko żeśmy taki, można powiedzieć, kabaret raczej. No nie wiem, czy państwo byliście też. Tak, no to pierwszy występ to był. No, a dzisiaj przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka.

0: Ale piękne kamienie w tym są, nie? No i to mnie zachwyca po prostu.
1: Pierwszy dzień bardzo mi się podobał, bardzo był ładnie zorganizowany, piękne występy. No dzięki temu, że znaleźli się tacy ludzie, którzy chcieli to zorganizować i włożyć w to tyle pracy. Ale bardzo fajnie, wszyscy byli zadowoleni. Także coś dla seniorów się u nas we Włocławku dzieje.
2: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
1: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
3: Przepraszam, byłam już tutaj u pani Heni Przybysz, która z synem prowadzi biuro Happy Tourist, biuro podróży, no i otrzymałam takie gadżeciki. Długopis i ciasteczka. I teraz będę się rozglądała, jakie są jeszcze stoiska. I na pewno skorzystam.
2: Czy była pani również wczoraj? Jak się pani podobało?
3: Oczywiście, wczoraj byłam. Z tym, że przyjechałam już bezpośrednio tutaj do browaru B, ponieważ no strasznie lało, a ja jestem taka wrażliwa na przeziębienia, więc skorzystałam i byłam tutaj. A że jestem prezesem Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora, więc jeszcze na koniec otrzymałam piękny, piękny bukiet, podarunek w postaci bukietu i dyplom. Także było bardzo przyjemnie, fajnie. Zespoły pięknie śpiewały, co jeden to lepiej. Także przyjemnie spędziłam wczorajszy dzień.

0: Proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę. Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
1: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Mówię, gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
2: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu, tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę, tam właśnie w Ustroniu. Nie? Było fantastycznie, na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił, odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
1: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
0: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?

0: mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi: Iwona, idź, to jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
1: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę je zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce Tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowały mnie. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i no dobrze się mam.
0: Ja bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźnie, na spędzanie wspólne czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba i faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u Państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni, powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej, ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No, usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
1: Absolutnie.

0: wrażenia po spotkaniu?
1: Super, bardzo fajnie, bardzo ciekawe było spotkanie i bardzo ciekawe ćwiczenia przydatne dla seniorów. No, myślę, że wszystkim się podobało.
0: Jak wrażenia po spotkaniu?
2: No, bardzo przyjemne. Dowiedzieliśmy się osobistych rzeczy pana Gerarda. Opowiedział nam swojej przeszłości, młodości, gdzie ciężko pracował. Pani Iwonka też bardzo ciekawa, bo jest, jak widzę, jest rehabilitantem chyba, bo prowadzi różne zajęcia. Więc uważam, że

0: To jest bardzo z korzyścią dla wszystkich seniorów i dla nas wszystkich, żebyśmy tutaj wysłuchali tych ich życiowych sytuacji, bo to jest piękna życiowa sytuacja. Spotkać się na takim forum publicznym i połączyć razem te swoje dwa życia. To jest ładne i fajnie, bardzo przyjemne było.
1: Bardzo energetyczne spotkanie. Powiem, dużo żeśmy wynieśli z tego spotkania. Pomijając fakt taki podstawowy, że w każdym wieku można kochać i być kochanym, to przy okazji tych ćwiczeń i tej rozmowy z panią wynieśliśmy tyle ważnych rzeczy dla siebie, że bardzo tak energetycznego spotkania nie było.
2: A jak pani się podobało?
3: To jest spotkanie, na które ja czekałam, ponieważ akurat ja te osoby, które do nas dzisiaj zawitały, znam od wielu lat. Pierwszy raz się spotkaliśmy chyba gdzieś 7-8 lat temu, jeszcze przed Sanatorium Miłości, bo Iwonka, która dzisiaj tutaj przed momentem wystąpiła dla nas, przyjeżdża na senioralia, na Światowe Senioralia do Krakowa i tam się spotkaliśmy na dyskotece właśnie w kinie Pijów i wtedy pamiętam, jak mówiła nam, żeby jej kibicować, bo wkrótce będzie brała udział w Sanatorium Miłości. I tak było. My, czyli cały nasz Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, kibicowaliśmy jej przez cały program. I później spotykaliśmy się każdego roku podczas Światowych Seniorali w Krakowie. I właśnie ostatnio też nabyłam książkę, którą napisał Gerard. Bardzo ciekawa książka. Tutaj są zawarte jego trzy życia, nie jedne. Naprawdę bardzo ciekawe miał życie. Nie powiem, że burzliwe, ale miał życie takie urozmaicone. Bardzo dużo pracy, dużo miłości. Rodzinne życie jest tutaj pokazane. Także no, fajne, fajne spotkanie. Dzisiaj warto było przyjść, żeby się spotkać po prostu z nimi. A ponadto Iwonka, jako osoba, która bardzo dużo ćwiczy, pokazała nam fajne ćwiczenia dla seniorów. Zresztą po niej widać figurka, której każdy może pozazdrościć, ale dzięki temu, że ona codziennie ćwiczy. Jednak 18 lat różnicy między Gerardem a Iwonką to różnica dosyć znacząca, ale ja ich podziwiam, bo są bardzo aktywni i na Facebooku, są chyba jeszcze na jakiejś innej stronie społecznościowej i ciekawie przekazują wszystkie relacje ze swojego życia. I to też jest fajne, że w pewnym wieku coś jeszcze można zrobić, można się spotkać, można przekazać ludziom ważne rzeczy, ważne informacje. Także bardzo fajne spotkanie dzisiaj było. Czekamy na kolejne.

0: Dzisiaj jest ze mną gość, pan Jacek Łapiński.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z uśmiechem.
0: Proszę opowiedzieć o pana publikacji, ponieważ jest bardzo wyjątkowa.
1: To znaczy tak, napisałem taką książkę Z uśmiechem ci do twarzy, dobry humor to lepsze życie, bo właśnie taka jest prawda. I zawsze to podkreślam, że uśmiech mnoży nasze możliwości w życiu. Wiadomo, że bywa różnie, ale jednak od narzekania nic nie stanie się lepsze, więc warto to życie znosić taką pogodą ducha.
0: No właśnie, czy to jest podparte psychologią?
1: Tak, jak najbardziej tak. Zresztą na przykład badania naukowe wskazują, że człowiek, który przebywa w towarzystwie innych ludzi, uśmiecha się 30%.

0: razy częściej niż gdy jest sam, co pokazuje, że my jako ludzie jednak też do szczęścia potrzebujemy innych ludzi, że nasze życie opiera się na ludziach, z którymi je spędzamy i po prostu razem jest właśnie raźniej.
1: A jak to wygląda? Czy złe myśli możemy wyprzeć dobrymi, pozytywnymi emocjami?
0: To znaczy tak, z jednej strony pogoda ducha to też polega na takiej przyjazności. Tu nie chodzi też o to, żebyśmy się oszukiwali, że wszystko ma być super, żeby tłumić emocje, żeby udawać tak zwany keep smiling, ale chodzi mi o to, że tak jak po burzy wychodzi słońce, tak i w naszym życiu bywa różnie, ale jeżeli robimy swoje, podejmujemy inicjatywę, to właśnie w naszym życiu jest chociaż trochę lepiej, ale z drugiej strony, jeżeli ciągle narzekamy, mamy te negatywne myśli, to też w sobie tworzymy takiego wewnętrznego potwora i przez to zatruwamy samego siebie. I tak jak na przykład oczyszczalnia oczyszcza tą zatrutą, zanieczyszczoną wodę, tak i my możemy, że tak powiem, za pomocą pozytywnych myśli oddziaływać na siebie, bo mamy teraz maj, co z tego, że jest piękny dzień, jeżeli ktoś tego nie jest w stanie zauważyć poprzez negatywne myśli, więc lepiej myśleć pozytywnie, z uśmiechem, jak najbardziej po prostu.
1: A czy dobrego humoru możemy się nauczyć?
0: Tak, oczywiście. I również badania naukowe wskazują, że także optymizmu można się nauczyć, więc ten dobry humor sprawia, że to nasze życie stanie się lepsze, bo to nastawienie ma znaczenie. I to Goethe powiedział taką piękną myśl, że nie pozwól, żeby każdy kolejny dzień upłynął ci bez dostrzeżenia tego, co dobre i bez dostrzeżenia tego, co piękne. Więc każdego dnia spotyka nas coś pięknego i coś dobrego, tylko trzeba to zauważyć.
1: A jak to wyglądało u pana? Czy pan był kiedyś pesymistą?
0: Nie, raczej nie, więc, ale mimo wszystko stałem się jeszcze większym optymistą, bo warto doceniać piękno życia, więc to od nas zależy, jak je czujemy, bo w gruncie rzeczy też to nasze życie w dużej mierze odczuwamy w sobie, dlatego zawsze to podkreślam, co już wspominałem, że to nastawienie ma znaczenie.
1: Czyli pan już miał takie nastawienie od urodzenia, że można tak powiedzieć?
0: Tak, ale teraz mam bardziej, więc można to też pozytywnie jak najbardziej kształtować. Więc przebywanie z życzliwymi ludźmi napędza nas pozytywnie. Czytanie książek, rozwijanie pasji, chodzenie na spacery, to wszystko takie, czy nawet dobrze się wyspać, prawda? Bo też ten nasz organizm człowieka działa trochę jak akumulator. Po kilkunastu godzinach rozładowuje się i wymaga tego doładowania. Ale właśnie to są takie rzeczy, które przekładają się na ten nasz codzienny nastrój i warto po prostu to robić.
1: A ile pan pracował nad tą książką? Skąd pan czerpał inspirację?
0: To znaczy właśnie pracowałem nad tą książką w czasie zarazy i postanowiłem wtedy, że zamiast zarażać ludzi grypą na przykład, to postanowię, że będę zarażał ludzi uśmiechem i optymizmem. Chociaż mogę też powiedzieć to, że odkąd się morsuję, bo zażywam również takich zimowych kąpieli kilkanaście lat, to od tamtej pory zimą nie choruję. I nawet nagrałem sobie taki krótki filmik, gdzie stoję w przeręblu i czytam książkę, żeby pokazać, że każde miejsce jest dobre do czytania książek. A nad tą książką właśnie pracowałem kilkanaście miesięcy, ale inspiruje nas życie, inne książki, rozmowy z ludźmi, własne przemyślenia, więc wszystko może być taką pozytywną inspiracją.
1: A jaki jest odbiór książki?
0: No to trzeba czytelników o to zapytać, ale ja mam to poczucie, że jak najbardziej pozytywne, więc jak ludzie są zadowoleni, wychodzą naładowani taką pozytywną energią, to Jacek jest zadowolony, więc to równanie jest po prostu proste, bo można powiedzieć, że najważniejszym tym działaniem matematycznym jest dzielenie się, ale przede wszystkim dzielenie się radością, bo jeżeli dzielimy się uśmiechem, to samoczynnie go się w naszym otoczeniu jak najbardziej, to ono się po prostu mnoży, ta radość.
1: Jak będzie wyglądało dzisiejsze spotkanie z mieszkańcami?
0: Postaram się poprowadzić je bardzo spontanicznie. Zapytam mieszkańców o ich życzenia i później w trakcie spotkania postaram się w żartobliwy sposób odnieść do tych wszystkich życzeń, żeby pokazać, że można je w jakiś sposób mimo wszystko spełniać.
1: Jaką radę by dał pan dla naszych widzów, żeby właśnie przechodzili przez to życie pozytywnie?
0: To ja bym powiedział jako autor, że warto czytać książki, ale przede wszystkim też warto czytać sobie z oczu, czyli cieszyć się tą swoją obecnością, wybierać takie życzliwe kontakty z ludźmi, świadomie je pielęgnować, rozwijać pasję, czytać książki, ale przede wszystkim

0: kim czytać sobie z oczu.
1: Witam Państwa serdecznie z uśmiechem. Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę się dzisiaj z Państwem spotkać. Ale jak nazywa się drzewo, które podaje swoją własną lokalizację? Ktoś wie? Drzewo, które podaje swoją własną lokalizację. Tuja! Więc bardzo cieszy mnie Państwa obecność na dzisiejszym spotkaniu, że właśnie Państwo mogą tutaj powiedzieć sobie dzisiaj, że tak, tutaj jestem, tak. I właśnie warto włączyć taką mentalną lokalizację, żeby jednak uczestniczyć w różnych inicjatywach podejmowanych przez różne organizacje, prawda? Żeby móc sobie powiedzieć właśnie tu ja. Ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam też do Państwa, później poproszę Państwa o życzenia, tak na marginesie, ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam do Państwa takie jedno ważne pytanie. A proszę powiedzieć, w jakim wieku Państwo są? Tak. Tak. Ale zobaczcie, jakie ożywienie się nagle zrobiło, tak. A tutaj akurat niektóre osoby wiedziały, o co mi chodzi. Tak, jesteśmy wszyscy tak naprawdę w tym samym wieku, bo w 21. Przecież nie pytałem, ile państwo mają lat.

0: całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe.
1: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci zbuchtowanych trawników, wywróconych koszy, w pergolach wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Dzik, chcąc uniknąć zagrożenia, podchodzi coraz bliżej ludzi, coraz bliżej osiedli ludzkich, wchodzi do miasta, tak aby nie być pożywieniem dla wilka. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasów, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik. Jest to łatwe pożywienie, ponieważ dosyć dużo osób po prostu wyrzuca pozostałości po jedzeniu, resztki z obiadów, resztki jedzenia do koszy. Część osób dokarmia te dziki na osiedlach, w miejscach tam, gdzie te dziki przebywają. Te dziki przyzwyczajają się do tego i traktują te dożywienia jako element takiego stałego dokarmiania i zaczynają przychodzić. Do pewnego momentu jest to akceptowalne, natomiast w momencie, kiedy zaczynają stwarzać zagrożenie dla ludzi, dla mienia, buchtują, zagrażają również użytkownikom ruchu drogowego.
0: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka.
1: W tej chwili lochy już mają młode i przychodzą z tymi młodymi do miasta. I taka locha, kiedy wyczuje, że małe jest zagrożone, może danego człowieka czy dane osoby zaatakować.

0: Natomiast musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, nie podchodzić i nie prowokować tych dzików, nie dokarmiać je, tak aby nie doszło do tragedii. Problem dzików w miastach jest powszechnie znany. Szczególnie dotyczy tych większych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, gdzie możemy je obserwować w dzień. Wylegują się pod blokami, na pergolach, różnego rodzaju na trawnikach. Także Włocławek nie jest tutaj odosobniony, nie jest jedynym miastem, gdzie ten problem wystąpił.
1: Co należy zrobić, kiedy zobaczymy dzika w mieście? To, co już Pan wspominał, najlepiej nie podchodzić, nie częstować go pożywieniem, ponieważ dziki są dość mądrymi zwierzętami, tak? Mogą się przyzwyczaić do tych podarunków otrzymywanych od ludzi, stać się też poniekąd natrętne i tego pożywienia oczekiwać. Co zrobić? Dzwonić po straż miejską, po policję, kontaktować się z nadleśnictwem? Jakie drogi tutaj są?
0: Dziki są bardzo inteligentne, wbrew pozorom, potrafią się bardzo szybko uczyć, bardzo szybko adaptują się do danych warunków, bardzo szybko potrafią wykorzystać dane warunki pod swoje potrzeby. Jeśli chodzi o teren miasta, no tutaj lasy państwowe nie za bardzo mogą pomóc, natomiast wszelkiego rodzaju takie przypadki należy zgłaszać do Straży Miejskiej, Ekopatrol. Straż Miejska jest tutaj odpowiedzialna za zachowanie porządku. Jeżeli to dotyczy kolizji drogowych, no to tutaj wzywamy policję. Zawsze możemy skorzystać z numeru 112 w takich sytuacjach kryzysowych. Niemniej pierwsze, co powinniśmy zrobić w takich sytuacjach, kiedy stwierdzimy zagrożenie ze strony dzików, szkody ze strony dzików, powinniśmy zgłosić na Straż Miejską. Na Straży Miejskiej mamy ekopatrol, który się takimi sprawami zajmuje.
2: Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście.
3: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej. I dotyczą w szczególności terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych. I tutaj faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych. Ale były też zgłoszenia i z terenu osiedla Zazamcze, i z osiedla Michelin, i z osiedla Zawiśle. Z tych miejsc tych zgłoszeń jest właśnie najwięcej. Jeśli chodzi o to osiedle Południe, to tutaj mamy prawdopodobnie do czynienia z jedną i tą samą rodziną dzików z młodymi.
1: Jakie działania podejmuje Straż Miejska, aby zniwelować niebezpieczeństwo? Wiadomo, taki dzik może wpaść pod samochód, ale też może dojść do tragedii, kiedy zaatakuje człowieka.
3: No tak, z ogólnej wiedzy wiadomo, że matka, czyli locha z młodymi, może być niebezpieczna. I tutaj trzeba mieć naprawdę duże baczenie na to, żeby uważać w kontakcie w tego rodzaju sytuacji. Natomiast nasze działania po zgłoszeniu, a powiem tutaj, że te zgłoszenia, one dotyczą godzin późno wieczornych i nocnych, skupiają się właśnie na tym, żeby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, które mogłyby przynosić jakieś negatywne skutki. I najczęściej polega to na tym, że zabezpieczamy ulicę w przypadku, gdy na przykład przejeżdżają samochody, bądź też informujemy na bieżąco osoby, które na przykład przemieszczają się na trasie przemarszu takiego stada dzików.
2: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, a nie uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Włocławka, która podczas letnich parapływackich mistrzostw Polski juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start rywalizowali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju. Helena po raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych.
4: Przede wszystkim gratulujemy Tobie osiągnięcia aż 5 medali. Opowiedz proszę właśnie, w jakich kategoriach startowałaś?
5: w 50 kraulu i w 50 stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce, w 100 metrów dowolnym zdobyłam trzecie miejsce, w 100

0: metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro i w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
1: Jakie emocje tobie towarzyszyły podczas zawodów?
0: No, oczywiście stresowałam się troszkę, bo bardzo długo się do nich przygotowywałam też. Ale byłam też szczęśliwa, że tyle udało mi się osiągnąć.
1: A co oznaczają dla ciebie te medale?
0: No, jestem z siebie też bardzo dumna, ponieważ wiem, że pracowałam z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim, na to bardzo długo i znaczą dla mnie bardzo wiele.
1: A jak wyglądały przygotowania do zawodów?
0: Codziennie miałam treningi dwugodzinne z moim trenerem. No, 5 razy w tygodniu i ciężko było. No.
1: Opowiedz jeszcze proszę o swojej niepełnosprawności.
0: No, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Trenuję z pełnosprawnymi, z moimi przyjaciółmi. No i jestem na podobnym poziomie. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo.
2: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie, ale także ciężka, systematyczna praca.
3: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo swojej niepełnosprawności, ona wykonuje praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej i ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście są momenty, które troszeczkę muszę obniżać jej te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność, staranność, to stawiam ją za wzór. A przykładem tego są zdobyte medale. To jest jej ciężka praca i taka fajna wytrwałość. Ona jednak, były takie momenty takiego trochę załamania. Ona nie chciała chodzić na te treningi. Był jeden telefon, był drugi telefon. No i w końcu jednak pojawiła się na tych treningach. No i z tego się bardzo cieszy. No i efekty są.
1: Jak wyglądały przygotowania do zawodów?
3: No, z przygotowaniami to mieliśmy taki trochę problem, bo była awaria pływalni. To był taki okres bezpośredniego przygotowania startowego, który jest dla zawodników, którzy są przygotowywani do ważnych imprez sportowych, jest bardzo ważny. I nagle no, zapowiadała się dłuższa przerwa. Co zrobić? No więc tu dzięki naszemu zarządowi, zarząd załatwił nam zajęcia na pływalni Delfin. Tam żeśmy się przenieśli z treningami i w sumie nawet się bardzo cieszę, bo część tych treningów się odbywały w godzinach porannych, co się dzieciom bardzo spodobało. No i mogliśmy dokończyć te przygotowania. Także ten cały program, który zaplanowałem przed Mistrzostwami Polski Helenki, został praktycznie w 100% wykonany. No i medale są.
2: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
4: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.

0: wyzwanie.
1: 5 medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę. Drugi dzień włocławskich senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano targi dedykowane seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi.
2: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji włocławskich senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto. W tym samym czasie odbywają się prelekcje. W tej chwili spotkanie z panią Grażyną i Gerardem Makoszami z Sanatorium Miłości. Za chwilkę później spotkanie z psychologiem, z osobą motywującą do działania, do życia. Także bardzo duża grupa seniorów była tym zainteresowana, więc cieszymy się z tego, że tak się to wszystko rozwija.
1: Swoją ofertę przygotowało Fizjoekspert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów.
3: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy. Także zapraszamy dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko. Mamy 10% zniżki na zabiegi do końca roku.
1: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania.
4: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
5: Dlaczego powinniśmy się badać?
4: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani i wyleczeni, jeżeli jakaś choroba oczywiście się ujawni.
1: Na targach znalazło się także miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów.
6: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami.
5: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
7: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
8: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? No i to mnie zachwyca.
1: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie.
9: Jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy.
8: czyli spotykamy się o

o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się. Serdecznie zapraszam. No, przypominam, że.

0: seniorzy dzieciom można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.
1: Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się w połowie marca. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim osoba spokrewniona z Tomaszem Lenzem miała skorzystać z zabiegu poza kolejnością. Miało też dojść do innych nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrolę w szpitalu, której wynikiem była kara nałożona na placówkę przez NFZ w wysokości 134 tysięcy złotych. To nie koniec reperkusji zdarzenia. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał być przewodniczącym regionu. Tymczasowo stery objął Marek Wojtkowski.
2: Senator Tomasz Lenz rzeczywiście przestał być członkiem Platformy Obywatelskiej. No i zgodnie ze statutem, jako najstarszy wiceprzewodniczącym objąłem przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. No i oczywiście nie będzie już wyborów powszechnych, bo statut o tym dość precyzyjnie mówi. Będziemy wybierać spośród czworga wiceprzewodniczących nowego szefa regionu do końca obecnej kadencji politycznej Koalicji Obywatelskiej, czyli można powiedzieć, że na prawie 4 lata. No w bardzo trudnym momencie, bo to będziemy przygotowywać się przede wszystkim do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, no i rok później wybory samorządowe, także bardzo wiele wyzwań, no i po prostu partia wymaga stabilizacji, koordynacji działań, no i podjęcia nowych wyzwań przede wszystkim.
1: Kandydatów jest 4. W jaki sposób zostanie wyłoniony szef struktur?
2: To wygląda technicznie tak, że 4 wiceprzewodniczących, oprócz mnie jest pan minister Paweł Olszewski, minister Tomasz Szymański i eurodeputowany Krzysztof Brejza. I zarząd, który w chwili obecnej składa się z 24 osób, będzie wybierał spośród czworga kandydatów nowego przewodniczącego regionu.
3: Kiedy to się odbędzie?
2: Znaczy, myślę, że tutaj akurat statut nie mówi o terminach. W związku z tym, że akurat ja jestem pełniący obowiązki, także będę chciał zwołać zarząd w możliwie szybkim terminie. Myślę, że do końca maja będzie znany nowy przewodniczący regionu Koalicji Obywatelskiej w regionie. Nie ma co dłużej czekać. Później jest oczywiście już, można powiedzieć, prawie że czas wakacyjny. No, a tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba się przygotowywać do wyborów parlamentarnych. Pracy, powiedzmy, tej politycznej jest bardzo wiele. Struktury wymagają, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia trochę. No i po prostu trzeba popracować.
3: Przypomnijmy na koniec, jakie prerogatywy ma taki szef struktur?
2: Drodzy Państwo, no szef struktur stoi na czele zarządu, tak jak to bywa w przypadku wszystkich organów kolegialnych, czyli kieruje pracą 24-osobowego w tej chwili, a później po wyborze 25-osobowego zarządu. Jest organem wykonawczym, takim organem decyzyjnym, uchwałodawczym, podejmującym najważniejsze decyzje. Jest Rada Regionu, bardzo szerokie gremium reprezentowane przez właściwie wszystkie struktury w całym województwie. No a zarząd oczywiście i przewodniczący to koordynuje. To są kwestie wyboru kandydatów na listy parlamentarne do Sejmu, Senatu. No i oczywiście zatwierdzanie list także w wyborach samorządowych, w miastach, a przede wszystkim w sejmiku wojewódzkim, a także wybór kandydata na marszałka.
1: Dodajmy, że wraz z Tomaszem Lenzem ze struktur Koalicji Obywatelskiej został wykluczony dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski. Ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. Wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
4: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu i właśnie w piątek, 15 maja, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionym charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego Muzeum Wieczorne, czyli o 18:30, 19:00.

0: 19.30, 20.30 i 21.30.
1: Program Brzeskiej Nocy Muzeum będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać niecodziennych gości. Wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia.
0: Przygotowaliśmy moc atrakcji. Na pewno spotkacie podczas waszych wędrówek w nocy muzeów ciekawe postacie. Myślę, że to będzie, że spotkacie się z Eufrozyną i z Łokietkiem. Będziecie grać w grę specjalnie przygotowaną, także czeka na wszystkich wiele zagadek. Trzeba będzie zajrzeć we wszystkie zakamarki, odsłuchać niesamowitych historii i wypełnić kartę do gry, którą każdy uczestnik otrzyma. Oczywiście na zakończenie całej zabawy będą rozdawane nagrody, losowane na takim specjalnym, przygotowanym kole fortuny. Nie zabraknie degustacji. Będzie degustacja sera, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale chcemy o tym głośno mówić, że pierwsze naczynie do wyrabiania serów znaleziono właśnie w Brześciu Kujawskim, więc możemy się pochwalić, że Brześć Kujawski byli pierwsi serowarzy, więc będziemy to mocno podkreślać, więc będzie można degustować ser. Oczywiście kujawskie ruchańce z fiutem, na które serdecznie zapraszam. I proszę Państwa, też podczas Nocy Muzeów myślę, że będzie panowała wyjątkowa, troszkę zagadkowa atmosfera. Zapraszamy serdecznie. Obowiązują zapisy. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej www.wahadło.brześkujawski.pl. Tam zapisujemy się na wybraną przez siebie godzinę. No i zapraszamy na noc pełną zagadek, pełną ciekawych spotkań, no i pyszności, no i tutaj myślę, że jakieś duchy też będą trochę straszyć na naszej wystawie. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisienka na torcie w postaci spotkania z królem Władysławem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Stanisław Pawlak, senator Stanisław Pawlak. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry
0: jeszcze,
1: Państwu.
0: Dodam jeszcze, że senator z ramienia Nowej Lewicy. Panie senatorze, mamy nowe informacje dotyczące planowanej od lat budowy tamy w Siarzewie. To jest taka niekończąca się historia.
1: Tak.
0: Nie pamiętam, ile razy już o tym rozmawialiśmy, ile razy były zwroty akcji, raz bardziej optymistyczne, raz bardziej pesymistyczne dla mieszkańców naszego regionu. Jest kolejny zwrot.
1: Tak, dlatego możemy o tym mówić, ponieważ ukazała się w marcu, przekazana do konsultacji strategia rozwoju tak zwanych obszarów wodno-błotnych, której to przeczytałem i się zastanowiłem, czy uchwalenie tej strategii przez rząd, bo to jest strategia, którą rząd przyjmie, jeżeli uzna za stosowne, nie będzie miało negatywnego wpływu na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie.

0: Wystąpiłem w tej sprawie do pana premiera i uzyskałem odpowiedź od ministra środowiska i klimatu, z której to wynika, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zagospodarować wodę, czyli przeciwdziałać skutkom suszy w ramach różnych form retencji. Tak się składa, że ja o tej retencji również dużo mówiłem i pisałem.
1: No jest ten problem stopowienia Kujaw, o którym
0: tak jest, bo dlatego, że na tą chwilę około 7,5% wód podlega zarządzaniu. Reszta wody, ponad 92%, płynie sobie jak chce. Strategia, jeżeli będzie przez rząd przyjęta, to spowoduje podwojenie tej ilości wody w zarządzaniu, czyli około 15%, czyli to i tak jest mało. Musimy dalej jeszcze iść, żeby wodą nauczyć się gospodarować. Wody jest coraz mniej. Widzimy to także w wodociągach. Wczoraj chyba nawet słyszałem taką audycję w radiu, jadąc samochodem, że w samorządach narzekają wójtowie, burmistrzowie na niski zasób wód, które mają do dyspozycji swoich mieszkańców.
1: No, a więc cyklicznie wszystko... pojawiają się przecież te problemy latem, prawda?
0: Tak jest, ograniczenia w poborze, w podlewaniu. No, i dlatego ta strategia ma spowodować, że będzie tej wody więcej do naszej dyspozycji, czyli będzie ona lepiej zarządzana. I pytanie teraz, jaki to może mieć wpływ na planowany stopień wodny w Siarzewie? Otóż po wyczytaniu odpowiedzi, którą mam tu przed sobą, nawet gdyby trzeba zacytować, ale nie mamy na to czasu, powiem, że nie będzie miała wpływu negatywnego na planowany stopień wodny w Siarzewie, ponieważ na długim tekście mam uzasadnienie konieczności budowy, nadal konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, szczególnie dbając o bezpieczeństwo pracującego stopnia wodnego we Włocławku. Oraz poprawiając także, co wcześniej mówiłem, stosunki wodne w glebie. Wszystko to biorąc pod uwagę, czekamy. Ale na co czekamy? No czekamy przede wszystkim na rozstrzygnięcie Sądu Administracyjnego Warszawskiego w zakresie uchylonej decyzji środowiskowej w grudniu 2024 roku przez Generalnego Inspektora Środowiska jako niewłaściwie przygotowanej przez Polskie Wody. Takie w jednym zdaniu można uzasadnienie przyjąć. Polskie Wody się jednak od tego rozstrzygnięcia odwołały do sądu, jak wiemy, i sprawa jest w sądzie już dość długo, bo drugi rok. Ostatnie posiedzenie sądu, mam wiadomość z dwóch dni do tyłu, odbyło się we wrześniu ubiegłego, czyli 2025 roku, na którym nie rozstrzygnięto tej sprawy i czeka ona w roku bieżącym na rozstrzygnięcie. Jeżeli, zakładam, będzie pozytywna decyzja sądu, czyli decyzję, którą podjął generalny inspektor środowiska, będzie unieważniona, czyli decyzja środowiskowa będzie ważna, to jednak w tym piśmie mam stwierdzenie, że należy ją zweryfikować po tylu latach jej opracowania, bo ona jest z 2017 roku, decyzja wojewódzkiego inspektora środowiska z Bydgoszczy, a więc lata płyną, dokumenty się pewne dezaktualizują, a my na stopień wodny czekamy nadal. Podsumowując, jednak jestem dobrej myśli i to, co mam na dzisiaj w dokumentach, świadczy o tym, że stopień wodny w Siarzewie będzie realizowany. Tym bardziej, że w budżecie roku bieżącego 2026 zapis tej inwestycji jest utrzymany z wniosku nas tutaj, parlamentarzystów naszego terenu. Stąd czekamy na rozstrzygnięcie sądu, oby ono było z korzyścią dla Siarzewa.
1: I to jest dobra informacja. Niestety kolejną, którą mamy do przekazania mieszkańcom no i miasta i powiatu włocławskiego, tak dobra nie jest. Chodzi o znaczne zmniejszenie środków płynących z budżetu państwa na takie aktywizacje osób bezrobotnych, na walkę z bezrobociem, która, no przypomnijmy wszystkim, jednak w powiecie włocławskim bezrobocie jest, było i pewnie, no niestety, jeden będzie. Wyższy, i tak. To jest wskaźnik jeden z wyższych w ogóle w kraju. Włocławek tutaj troszeczkę lepiej, no ale jednak powiat włocławski wciąż charakteryzuje się

0: wysokim stopniu
1: Mimo strefy
0: bezrobocia, mimo
1: gospodarczej
0: strefy
1: brzeskiej
0: gospodarczej, mimo
1: i
0: rozwoju okolic,
1: lubieńskiej.
0: tak, stref w okolicach nie jest dobrze i wszystko wskazuje na to, że jeżeli tych pieniędzy na te aktywne formy walki z bezrobociem, które prowadzi Powiatowy Urząd Pracy, takie jak staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak dotacje na rozszerzenie działalności gospodarczej, co się wiąże z zatrudnieniem pracowników kolejnych, no, mogą być zagrożone.
1: Dziękuję za ten wstęp, bo on oddaje sens tego, o czym mamy chwilę porozmawiać. Pani Anna Jackowska, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy, jako przewodnicząca konwentu dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, zwróciła się do mnie w marcu, przedkładając ten problem dość z jednej strony merytorycznie, ale z drugiej strony taki alarmujący stan braku finansów na aktywne formy wsparcia bezrobocia. Podjąłem tą interwencję, bo uznałem ją za stosowną i odpowiedź, którą uzyskałem w tym tygodniu, ona jest odpowiedzią wyjaśniającą ten problem, który wnoszę, ale nie rokującą żadnej poprawy na rok, na drugą część roku 2026. Otóż sprawa wygląda następująco, że biorąc pod uwagę także inne uwarunkowania, jak wojna za naszą wschodnią granicą, jak konieczność zbrojenia się, przygotowywania na odparcie ewentualnego konfliktu, powoduje, że inne wydatki są w budżetach ograniczane. Dlaczego trafiło to akurat na Fundusz Pracy, no to można sobie dopowiedzieć. Ale przez to my mamy zmniejszone środki o 1,5 miliarda złotych na aktywne formy walki z bezrobociem w kraju. Przekłada się to także na województwo kujawsko-pomorskie, ponieważ te środki są dzielone odpowiednio do wskaźnika bezrobocia i w naszym województwie w tym półroczu te środki wygasną. Nie będzie już ich na drugie półrocze, jeżeli rząd ich nie zwiększy.
0: Czyli może być tak, że w ogóle Powiatowe Urzędy Pracy nie będą
1: miały mogły
0: żadnych
1: zatrudniać żadnych osób na tak zwanych pracach publicznych, na tych pracach interwencyjnych, które do tej pory trwają, na tych zasiłkach na pierwsze zatrudnienie. No, wszystko, co się wiąże z aktywną formą walki z bezrobociem. I to jest niepokojący sygnał. 1,5 miliarda w kraju mniej. Pytanie, czy mogłoby być więcej. To spowodowało, że na aktywne formy bezrobocia jest tylko 2 miliardy 150 milionów złotych. Pani minister, odpowiadając na moje tutaj problemy, które wnoszę i obawy, no wskazała, że to starostowie dysponują tymi środkami.
0: Ale dysponują tym, co mają, tak?
1: Tak, i rozdzielają na funkcjonowanie w ogóle powiatowych urzędów pracy, ale tak jak pani zauważyła, można rozdzielić to, co się posiada, a nie jest się w stanie ich powielić, zwiększyć. Dlatego jest to niedobra informacja. Co dalej można z tą sprawą zrobić? Nie wiem. Ja się skonsultuję także z panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, żeby ewentualnie dyrektorzy mi podpowiedzieli jeszcze, co można w tej sprawie uczynić. Rezerwa, która była przewidywana, już została wykorzystana, ponieważ dwa województwa w kraju zdarzyło się tak, że w ogóle nie mogły uruchomić aktywnych form wsparcia bezrobocia od stycznia 26, bo tych pieniędzy nie otrzymały wcale. Dlatego rezerwa spowodowała, że te województwa zostały wzmocnione, łódzkie i opolskie, i na pozostałe już rezerw żadnych nie ma. Wydaje mi się, że przy okazji, jaką będzie dyskusja w Senacie na temat bezrobocia, bo taką co jakiś czas prowadzimy w oparciu o przedkładane materiały ministerstwa oraz projekty ustaw, które są zmieniane, a dotyczą spraw bezrobocia, wykorzystam ten materiał i będę nadal o to wnosił, żeby jednak wesprzeć Powiatowe Urzędy Pracy i zapewnić dla bezrobotnych odpowiednie środki finansowe, bo dla niektórych jest to jedyne źródło utrzymania.
0: Okazją do rozmowy na ten temat będzie pewnie też spotkanie, które zaplanowano na drugą połowę maja.
1: Tak, właśnie mam okazję poinformować państwa, że 22 maja tego roku w Kruszynie, w Centrum Integracji Społecznej, odbędzie się spotkanie mieszkańców powiatu włocławskiego i miasta Włocławka,

0: z wiceministrem pracy i polityki społecznej, panem Sebastianem Gajewskim, który zajmuje się właśnie problemami nadzoru nad powiatowymi urzędami pracy, zajmuje się także środkami na wsparcie bezrobocia i zajmuje się w ogóle środkami i sprawami dotyczącymi seniorów oraz grup społecznych, które no, są na pograniczu takiego zubażania. Dlatego zapraszam wszystkich Państwa, żeby posłuchać, co będzie miał do powiedzenia nie tylko jako ja, senator, ale ten, który wykonuje bezpośrednio te zadania, wiceminister, merytoryczny wiceminister z pracy i polityki społecznej do Państwa. Będzie można zadawać pytania. Sala jest bardzo duża. Na pewno wszyscy się pomieszczą, ci, co będą chcieli skorzystać z takiej rozmowy. Apeluję także i proszę samorządy, ponieważ w samorządach realizuje się przede wszystkim bezrobocie. Ja wiem, jak byłem burmistrzem, to każdy przychodzi do burmistrza i pyta o pracę, pyta o zasiłki, pyta o możliwości wsparcia finansowego grup, które tego wymagają. Stąd dla gmin jest to ważne spotkanie, żeby można z tak zwanej pierwszej ręki dowiedzieć się o realizacji tych zadań dotyczących pomocy społecznej, dotyczących bezrobocia, dotyczących pracy w Polsce oraz dowiedzieć się o możliwości finansowania różnych przedsięwzięć, które są związane właśnie z pracą i z brakiem tej pracy. Zapraszam, powtarzam, 22 maja, piątek, godzina 16, Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie, gmina Włocławek.
1: Spotkanie jest otwarte, nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
0: Nie ma zapisów, nie są biletowane, wszyscy są mile widziani, ci co przyjdą, żeby merytorycznie porozmawiać w sprawach, które Państwa interesują. Jeszcze tylko dodam, że minister Sebastian Gajewski jest ministrem, który się zajmuje także i pracą naukową, jest profesorem, wykładowcą w uczelniach wyższych, a więc ma szeroki przekrój wiedzy, z którą chętnie się dzieli z innymi. Mówię to na przykładzie mojego doświadczenia, gdy przychodzi do Senatu, to wszyscy senatorowie słuchają, siedzą na swoich miejscach, bo informacje przez niego przekazywane są bardzo merytoryczne, ważne i ciekawe.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica, był dziś moim Państwa gościem.
0: Bardzo dziękuję Państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu

0: wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Stanisław Pawlak, senator Stanisław Pawlak, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry
0: jeszcze,
1: Państwu.
0: Że senator z ramienia Nowej Lewicy. Panie senatorze, mamy nowe informacje dotyczące planowanej od lat budowy tamy w Siarzewie. To jest taka niekończąca się historia,
1: tak.
0: Nie pamiętam ile razy już o tym rozmawialiśmy, ile razy były zwroty akcji, raz bardziej optymistyczne, raz bardziej pesymistyczne dla mieszkańców naszego regionu. Jest kolejny zwrot.
1: Tak, dlatego możemy o tym mówić, ponieważ ukazała się w marcu, przekazana do konsultacji strategia rozwoju tak zwanych obszarów wodno-błotnych, której to przeczytałem i się zastanowiłem, czy uchwalenie tej strategii przez rząd, bo to jest strategia, którą rząd przyjmie, jeżeli uzna za stosowne, nie będzie miało negatywnego wpływu na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Wystąpiłem w tej sprawie do pana premiera i uzyskałem odpowiedź od ministra środowiska i klimatu, z której to wynika, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zagospodarować wodę, czyli przeciwdziałać skutkom suszy w ramach różnych form retencji. Tak się składa, że ja o tej retencji również dużo mówiłem i pisałem.
0: To też ten problem z topowienia Kujaw, o którym
1: tak jest, bo dlatego, że na tą chwilę około 7,5% wód podlega zarządzaniu. Reszta wody, ponad 92%, płynie sobie jak chce. Strategia, jeżeli będzie przez rząd przyjęta, to spowoduje podwojenie tej ilości wody w zarządzaniu, czyli około 15%, czyli to i tak jest mało. Musimy dalej jeszcze iść, żeby wodą nauczyć się gospodarować. Wody jest coraz mniej. Widzimy to także w wodociągach. Wczoraj chyba nawet słyszałem taką audycję w radiu, jadąc samochodem, że w samorządach narzekają wójtowie, burmistrzowie na niski zasób wód, które mają do dyspozycji swoich mieszkańców.
0: No tak, a więc wszystko cyklicznie pojawiają się przecież te problemy latem, prawda?
1: Tak jest, ograniczenia w poborze, w podlewaniu. No i dlatego ta strategia ma spowodować, że będzie tej wody więcej do naszej dyspozycji, czyli będzie ona lepiej zarządzana. I pytanie teraz, jaki to może mieć wpływ na planowany stopień wodny w Siarzewie. Otóż po wyczytaniu odpowiedzi, którą mam tu przed sobą, nawet gdyby trzeba zacytować, ale nie mamy na to czasu, powiem, że nie będzie miała wpływu negatywnego na planowany stopień wodny w Siarzewie, ponieważ na długim tekście mam uzasadnienie konieczności budowy, nadal konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, szczególnie dbając o bezpieczeństwo pracującego stopnia wodnego we Włocławku. Oraz poprawiając także, co wcześniej mówiłem, stosunki wodne w glebie. Wszystko to biorąc pod uwagę, czekamy. Ale na co czekamy? No czekamy przede wszystkim na rozstrzygnięcie Sądu Administracyjnego Warszawskiego w zakresie uchylonej decyzji środowiskowej.

0: środowiskowej w grudniu 2024 roku przez generalnego inspektora środowiska jako niewłaściwie przygotowanej przez polskie wody. Takie w jednym zdaniu można uzasadnienie przyjąć. Polskie wody się jednak od tego rozstrzygnięcia odwołały do sądu, jak wiemy, i sprawa jest w sądzie już dość długo, bo drugi rok. Ostatnie posiedzenie sądu, mam wiadomość z dwóch dni do tyłu, odbyło się we wrześniu ubiegłego, czyli 2025 roku, na którym nie rozstrzygnięto tej sprawy i czeka ona w roku bieżącym na rozstrzygnięcie. Jeżeli, zakładam, będzie pozytywna decyzja sądu, czyli decyzję, którą podjął generalny inspektor środowiska, będzie unieważniona, czyli decyzja środowiskowa będzie ważna, to jednak w tym piśmie mam stwierdzenie, że należy ją zweryfikować po tylu latach jej opracowania, bo ona jest z 2017 roku, decyzja wojewódzkiego inspektora środowiska z Bydgoszczy, a więc lata płyną, dokumenty się pewne dezaktualizują, a my na stopień wodny czekamy nadal. Podsumowując, jednak jestem dobrej myśli i to, co mam na dzisiaj w dokumentach, świadczy o tym, że stopień wodny w Siarzewie będzie realizowany, tym bardziej, że w budżecie roku bieżącego 2026 zapis tej inwestycji jest utrzymany z wniosku nas tutaj, parlamentarzystów naszego terenu. Stąd czekamy na rozstrzygnięcie sądu, oby ono było z korzyścią dla Siarzewa.
1: I to jest dobra informacja. Niestety kolejną, którą mamy do przekazania mieszkańcom no i miasta i powiatu włocławskiego, tak dobra nie jest. Chodzi o znaczne zmniejszenie środków płynących z budżetu państwa na takie aktywizacje osób bezrobotnych, na walkę z bezrobociem, która, no, przypomnijmy wszystkim, jednak w powiecie włocławskim bezrobocie jest, było i pewnie, no niestety, jeden będzie. Wyższy, tak. I to jest wskaźnik jeden z wyższych w ogóle w kraju. Włocławek tutaj troszeczkę lepiej, no ale jednak powiat włocławski wciąż charakteryzuje się wysokim stopniem
0: mimo
1: bezrobocia.
0: Strefy mimo strefy gospodarczej,
1: mimo rozwoju okolic, tak, stref w okolicach nie jest dobrze i wszystko wskazuje na to, że jeżeli tych pieniędzy na te aktywne formy walki z bezrobociem, które prowadzi Powiatowy Urząd Pracy, takie jak staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak dotacje na rozszerzenie działalności gospodarczej, co się wiąże z zatrudnieniem pracowników kolejnych, no mogą być zagrożone.
0: Dziękuję za ten wstęp, bo on oddaje sens tego, o czym mamy chwilę porozmawiać. Pani Anna Jackowska, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy, jako przewodnicząca konwentu dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, zwróciła się do mnie w marcu, przedkładając ten problem dość z jednej strony merytorycznie, ale z drugiej strony taki alarmujący stan braku finansów na aktywne formy wsparcia bezrobocia. Podjąłem tą interwencję, bo uznałem ją za stosowną i odpowiedź, którą uzyskałem w tym tygodniu, ona jest odpowiedzią wyjaśniającą ten problem, który wnoszę, ale nie rokującą żadnej poprawy na rok, na drugą część roku 2026. Otóż sprawa wygląda następująco, że biorąc pod uwagę także inne uwarunkowania, jak wojna za naszą wschodnią granicą, jak konieczność zbrojenia się, przygotowywania na odparcie ewentualnego konfliktu, powoduje, że inne wydatki są w budżetach ograniczane. Dlaczego trafiło to akurat na Fundusz Pracy, no to można sobie dopowiedzieć. Ale przez to my mamy zmniejszone środki o 1,5 miliarda złotych na aktywne formy walki z bezrobociem w kraju. Przekłada się to także na województwo kujawsko-pomorskie, ponieważ te środki są dzielone odpowiednio do wskaźnika bezrobocia i w naszym województwie w tym półroczu te środki wygasną. Nie będzie już ich na drugie półrocze, jeżeli rząd ich nie zwiększy.
1: Czyli może być tak, że w ogóle powiatowe urzędy pracy nie będą,
0: że nie będą mogły zatrudniać żadnych osób na tak zwanych pracach publicznych, na tych pracach interwencyjnych, które do tej pory

0: trwają na tych zasiłkach na pierwsze zatrudnienie. No, wszystko, co się wiąże z aktywną formą walki z bezrobociem. I to jest niepokojący sygnał. 1,5 miliarda w kraju mniej. Pytanie, czy mogłoby być więcej. To spowodowało, że na aktywne formy bezrobocia jest tylko 2 miliardy 150 milionów złotych. Pani minister, odpowiadając na moje tutaj problemy, które wnoszę i obawy, no wskazała, że to starostowie dysponują tymi środkami.
1: Ale dysponują tym, co mają, tak?
0: Tak, i rozdzielają na funkcjonowanie w ogóle powiatowych urzędów pracy, ale tak jak pani zauważyła, można rozdzielić to, co się posiada, a nie jest się w stanie ich powielić, zwiększyć. Dlatego jest to niedobra informacja. Co dalej można z tą sprawą zrobić? Nie wiem, ja się skonsultuję także z panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, żeby ewentualnie dyrektorzy mi podpowiedzieli jeszcze, co można w tej sprawie uczynić. Rezerwa, która była przewidywana, już została wykorzystana, ponieważ dwa województwa w kraju zdarzyło się tak, że w ogóle nie mogły uruchomić aktywnych form wsparcia bezrobocia od stycznia 26, bo tych pieniędzy nie otrzymały wcale. Dlatego rezerwa spowodowała, że te województwa zostały wzmocnione, łódzkie i opolskie, i na pozostałe już rezerw żadnych nie ma. Wydaje mi się, że przy okazji, jaką będzie dyskusja w Senacie na temat bezrobocia, bo taką co jakiś czas prowadzimy w oparciu o przedkładane materiały ministerstwa oraz projekty ustaw, które są zmieniane, a dotyczą spraw bezrobocia, wykorzystam ten materiał i będę nadal o to wnosił, żeby jednak wesprzeć powiatowe urzędy pracy i zapewnić dla bezrobotnych odpowiednie środki finansowe, bo dla niektórych jest to jedyne źródło utrzymania.
1: Okazją do rozmowy na ten temat będzie pewnie też spotkanie, które zaplanowano na drugą połowę maja.
0: Tak, właśnie mam okazję poinformować Państwa, że 22 maja tego roku w Kruszynie, w Centrum Integracji Społecznej, odbędzie się spotkanie mieszkańców powiatu włocławskiego i miasta Włocławka z wiceministrem pracy i polityki społecznej, panem Sebastianem Gajewskim, który zajmuje się właśnie problemami nadzoru nad powiatowymi urzędami pracy, zajmuje się także środkami na wsparcie bezrobocia i zajmuje się w ogóle środkami i sprawami dotyczącymi seniorów oraz grup społecznych, które no, są na pograniczu takiego zubażania. Dlatego zapraszam wszystkich Państwa, żeby posłuchać, co będzie miał do powiedzenia nie tylko jako ja, senator, ale ten, który wykonuje bezpośrednio te zadania, wiceminister, merytoryczny wiceminister z pracy i polityki społecznej do Państwa. Będzie można zadawać pytania. Sala jest bardzo duża. Na pewno wszyscy się pomieszczą, ci, co będą chcieli skorzystać z takiej rozmowy. Apeluję także i proszę samorządy, ponieważ w samorządach realizuje się przede wszystkim bezrobocie. Ja wiem, jak byłem burmistrzem, to każdy przychodzi do burmistrza i pyta o pracę, pyta o zasiłki, pyta o możliwości wsparcia finansowego grup, które tego wymagają. Stąd dla gmin jest to ważne spotkanie, żeby można z tak zwanej pierwszej ręki dowiedzieć się o realizacji tych zadań dotyczących pomocy społecznej, dotyczących bezrobocia, dotyczących pracy w Polsce oraz dowiedzieć się o możliwości finansowania różnych przedsięwzięć, które są związane właśnie z pracą i z brakiem tej pracy. Zapraszam, powtarzam, 22 maja, piątek, godzina 16, Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie, gmina Włocławek.
1: Spotkanie jest otwarte, nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
0: Może nie ma zapisów, nie są biletowane, nie są, wszyscy są mile widziani, ci co przyjdą, żeby merytorycznie porozmawiać w sprawach, które Państwa interesują. Jeszcze tylko dodam, że minister Sebastian Gajewski jest ministrem, który się zajmuje także i pracą naukową, jest profesorem, wykładowcą w uczelniach wyższych, a więc ma szeroki przekrój wiedzy, z którą chętnie się dzieli z innymi. Mówię to na przykładzie mojego doświadczenia, gdy przychodzi do Senatu, to wszyscy senatorowie słuchają, siedzą na swoich miejscach, bo informacje przez niego przekazywane są bardzo merytoryczne.

0: ważne i ciekawe.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica, był dziś moim Państwa gościem.
0: Bardzo dziękuję Państwu.

0: całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe.
1: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci zbuchtowanych trawników, wywróconych koszy, w pergolach wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Dzik, chcąc uniknąć zagrożenia, no, podchodzi coraz bliżej ludzi, coraz bliżej osiedli ludzkich, wchodzi do miasta, tak aby nie być pożywieniem dla wilka. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasu, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik. Jest to łatwe pożywienie, ponieważ dosyć dużo osób po prostu wyrzuca pozostałości po jedzeniu, resztki z obiadów, resztki jedzenia do koszy. Część osób dokarmia te dziki na osiedlach, w miejscach tam, gdzie te dziki przebywają. Te dziki przyzwyczajają się do tego i traktują te dożywienia jako element takiego stałego dokarmiania i zaczynają przychodzić. Do pewnego momentu jest to akceptowalne, natomiast w momencie, kiedy zaczynają stwarzać zagrożenie dla ludzi, dla mienia, buchtują, zagrażają również użytkownikom ruchu drogowego.
0: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka.
1: W tej chwili lochy już mają młode i przychodzą z tymi młodymi do miasta. I taka locha, kiedy wyczuje, że małe jest zagrożone, może danego człowieka czy dane osoby zaatakować. Natomiast musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, nie podchodzić i nie prowokować te dziki, nie dokarmiać je, tak aby nie doszło do tragedii. Problem dzików w miastach jest powszechnie znany. Szczególnie dotyczy tych większych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, gdzie możemy je obserwować w dzień. Wylegują się pod blokami, na pergolach, różnego rodzaju na trawnikach. Także Włocławek nie jest tutaj odosobnionym, nie jest jedynym miastem, gdzie ten problem wystąpił.
2: Co należy zrobić, kiedy zobaczymy dzika w mieście? To, co już Pan wspominał, najlepiej nie podchodzić, nie częstować go pożywieniem, ponieważ dziki są dość mądrymi zwierzętami, tak? Mogą się przyzwyczaić do tych podarunków otrzymywanych od ludzi, stać się też poniekąd natrętne i tego pożywienia oczekiwać. Co zrobić? Dzwonić po straż miejską, po policję, kontaktować się z nadleśnictwem? Jakie drogi tutaj są?
1: Dziki są bardzo inteligentne, wbrew pozorom potrafią się bardzo szybko uczyć, bardzo szybko adaptują się do danych warunków, bardzo szybko potrafią wykorzystać dane warunki pod swoje potrzeby. Jeśli chodzi o teren miasta, no tutaj lasy państwowe nie za bardzo mogą pomóc, natomiast wszelkiego rodzaju takie przypadki należy zgłaszać do Straży Miejskiej, Ekopatrol. Straż Miejska jest tutaj odpowiedzialna za zachowanie porządku. Jeżeli to dotyczy kolizji drogowych, no to tutaj wzywamy policję. Zawsze możemy skorzystać z numeru 112 w takich sytuacjach kryzysowych. Niemniej pierwsze, co powinniśmy zrobić w takich sytuacjach, kiedy stwierdzimy zagrożenie ze strony dzików, szkodę ze strony dzików, powinniśmy zgłosić na Straż Miejską. Na Straży Miejskiej mamy Ekopatrol, który się takimi sprawami zajmuje.

0: Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście.
1: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej. I dotyczą w szczególności terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych. I tutaj faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych. Ale były też zgłoszenia i z terenu osiedla Zazamcze, i z osiedla Michelin, i z osiedla Zawiśle. Z tych miejsc tych zgłoszeń jest właśnie najwięcej. Jeśli chodzi o to osiedle Południe, to tutaj mamy prawdopodobnie do czynienia z jedną i tą samą rodziną dzików z młodymi.
2: Jakie działania podejmuje Straż Miejska, aby zniwelować niebezpieczeństwo? Wiadomo, taki dzik może wpaść pod samochód, ale też może dojść do tragedii, kiedy zaatakuje człowieka.
1: No tak, z ogólnej wiedzy wiadomo, że matka, czyli locha z młodymi, może być niebezpieczna. I tutaj trzeba mieć naprawdę duże baczenie na to, żeby uważać w kontakcie w tego rodzaju sytuacji. Natomiast nasze działania po zgłoszeniu, a powiem tutaj, że te zgłoszenia, one dotyczą godzin późno wieczornych i nocnych, skupiają się właśnie na tym, żeby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, które mogłyby przynosić jakieś negatywne skutki. I najczęściej polega to na tym, że zabezpieczamy ulicę w przypadku, gdy na przykład przejeżdżają samochody, bądź też informujemy na bieżąco osoby, które na przykład przemieszczają się na trasie przemarszu takiego stada dzików.
0: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, a nie uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Włocławka, która podczas letnich parapływackich Mistrzostw Polski juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start rywalizowali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju. Helena po raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych.
3: Przede wszystkim gratulujemy Tobie osiągnięcia aż 5 medali. Opowiedz proszę właśnie, w jakich kategoriach startowałaś?
4: W 50 kraulu i w 50 stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce. W 100 metrów dowolnym zdobyłam trzecie miejsce. W 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro, i w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
3: Jakie emocje tobie towarzyszyły podczas zawodów?
4: No, oczywiście stresowałam się troszkę, bo bardzo długo się do nich przygotowywałam też, ale byłam też szczęśliwa, że tyle udało mi się osiągnąć.
3: A co oznaczają dla ciebie te medale?
4: No, jestem z siebie też bardzo dumna, ponieważ wiem, że pracowałam z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim, na to bardzo długo i znaczą dla mnie bardzo wiele.
3: A jak wyglądały przygotowania do zawodów?
4: Codziennie miałam treningi dwugodzinne z moim trenerem. Pięć razy w tygodniu i ciężko było.
3: Opowiedz jeszcze proszę o swojej niepełnosprawności.
4: No, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Trenuję z pełnosprawnymi, z moimi przyjaciółmi. Jestem na podobnym poziomie. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo.
0: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie, ale także ciężka, systematyczna praca.
5: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo swojej niepełnosprawności, ona...

0: Wykonuję praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej i ona sobie doskonale. Są momenty, które troszeczkę muszę obniżać jej te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność, staranność, to stawiam ją za wzór. A przykładem tego są zdobyte medale. To jest jej ciężka praca i taka fajna wytrwałość. Ona jednak były takie momenty takiego trochę załamania. Ona nie chciała chodzić na te treningi. Był jeden telefon, był drugi telefon. No i w końcu jednak pojawiła się na tych treningach. No i z tego się bardzo cieszy. No i efekty są.
1: Jak wyglądały przygotowania do zawodów?
0: No, z przygotowaniami to mieliśmy taki trochę problem, bo była awaria pływalni. To był taki okres bezpośredniego przygotowania startowego, który jest dla zawodników, którzy są przygotowywani do ważnych imprez sportowych, jest bardzo ważny. I nagle klapa, awaria pływalni. No, zapowiadała się dłuższa przerwa. Co zrobić? No więc tu dzięki naszemu zarządowi. Zarząd załatwił nam zajęcia na pływalni Delfin. Tam żeśmy się przenieśli z treningami i w sumie nawet się bardzo cieszę, bo część tych treningów się odbywały w godzinach porannych, co się dzieciom bardzo spodobało. No i mogliśmy dokończyć te przygotowania. Także ten cały program, który zaplanowałem przed Mistrzostwami Polski Helenki, został praktycznie w 100% wykonany. No i medale są.
2: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
3: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
2: 5 medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę. Drugi dzień włocławskich senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano targi dedykowane seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi.
4: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji włocławskich senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów, Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto. W tym samym czasie odbywają się prelekcje. W tej chwili spotkanie z panią Grażyną i Gerardem Makoszami z Sanatorium Miłości. Za chwilkę później spotkanie z psychologiem, z osobą motywującą do działania, do życia. Także bardzo duża grupa seniorów była tym zainteresowana, więc cieszymy się z tego, że tak się to wszystko rozwija.
2: Swoją ofertę przygotowało Fizjoekspert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów.
5: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy, liftingujący, drenaż limfatyczny.

0: BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy. Także zapraszamy dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko. Mamy 10% zniżki na zabiegi do końca roku.
1: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania.
2: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
3: Dlaczego powinniśmy się badać?
2: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani i wyleczeni, jeżeli jakaś choroba oczywiście się ujawni.
1: Na targach znalazło się także miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów.
4: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. Coś w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami.
3: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
5: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
6: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? I no i to mnie zachwyca.
1: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie.
7: Jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.
1: Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się w połowie marca. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim osoba spokrewniona z Tomaszem Lenzem miała skorzystać z zabiegu poza kolejnością. Miało też dojść do innych nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrolę w szpitalu, której wynikiem była kara nałożona na placówkę przez NFZ w wysokości 134 tysięcy złotych. To nie koniec reperkusji zdarzenia. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał być przewodniczącym regionu. Tymczasowo stery objął Marek Wojtkowski.
8: Senator Tomasz Lenz rzeczywiście przestał być członkiem Platformy Obywatelskiej. No i zgodnie ze statutem, jako najstarszy wiceprzewodniczącym, objąłem przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko

pomorskim. No i oczywiście nie będzie już wyborów powszechnych, bo statut o tym dość precyzyjnie mówi. Będziemy wybierać spośród czworga wiceprzewodniczących nowego szefa regionu do końca obecnej kadencji politycznej Koalicji Obywatelskiej, czyli można powiedzieć, że na prawie 4 lata. No w bardzo trudnym momencie, bo to będziemy przygotowywać się przede wszystkim do wyborów.

0: Kwestia wymaga stabilizacji, koordynacji działań, no i podjęcia nowych wyzwań przede wszystkim.
1: Kandydatów jest 4. W jaki sposób zostanie wyłoniony szef struktur?
0: To wygląda technicznie tak, że 4 wiceprzewodniczących, oprócz mnie jest pan minister Paweł Olszewski, minister Tomasz Szymański i eurodeputowany Krzysztof Brejza. I zarząd, który w chwili obecnej składa się z 24 osób, będzie wybierał spośród 4 kandydatów nowego przewodniczącego regionu.
2: Kiedy to się odbędzie?
0: Znaczy, myślę, że tutaj akurat statut nie mówi o terminach. W związku z tym, że akurat ja jestem pełniący obowiązki, także będę chciał zwołać zarząd w możliwie szybkim terminie. Myślę, że do końca maja będzie znany nowy przewodniczący regionu Koalicji Obywatelskiej w regionie. Nie ma co dłużej czekać. Później jest oczywiście już, można powiedzieć, prawie że czas wakacyjny. No a tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba się przygotowywać do wyborów parlamentarnych. Pracy, powiedzmy, tej politycznej jest bardzo wiele. Struktury wymagają, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia trochę. No i po prostu trzeba popracować.
2: Przypomnijmy na koniec, jakie prerogatywy ma taki szef struktur?
0: Drodzy Państwo, no szef struktur stoi na czele zarządu, tak jak to bywa w przypadku wszystkich organów kolegialnych, czyli kieruje pracą 24-osobowego w tej chwili, a później po wyborze 25-osobowego zarządu. Jest organem wykonawczym, takim organem decyzyjnym, uchwałodawczym, podejmującym najważniejsze decyzje. Jest Rada Regionu, bardzo szerokie gremium reprezentowane przez właściwie wszystkie struktury w całym województwie. No a zarząd oczywiście i przewodniczący to koordynuje. To są kwestie wyboru kandydatów na listy parlamentarne do Sejmu, Senatu. No i oczywiście zatwierdzanie list także w wyborach samorządowych, w miastach, a przede wszystkim w sejmiku wojewódzkim, a także wybór kandydata na marszałka.
1: Dodajmy, że wraz z Tomaszem Lenzem ze struktur Koalicji Obywatelskiej został wykluczony dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski. W ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. Wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
3: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu i właśnie w piątek, 15 maja, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionym charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego muzeum wieczorne, czyli o 18.30, 19.30, 20.30 i 21.30.
1: Program Brzeskiej Nocy Muzeów będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać niecodziennych gości. Wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia.
3: Przygotowaliśmy moc atrakcji. Na pewno spotkacie podczas waszych wędrówek w nocy muzeów ciekawe postacie. Myślę, że to będzie, że spotkacie się z Eufrozyną i z Łokietkiem. Będziecie grać w grę specjalnie przygotowaną, także czeka na wszystkich wiele zagadek. Trzeba będzie zajrzeć we wszystkie zakamarki, odsłuchać niesamowitych historii i wypełnić kartę do gry, którą każdy uczestnik otrzyma. Oczywiście na zakończenie całej zabawy będą rozdawane nagrody, losowane na takim specjalnym, przygotowanym kole fortuny. Nie zabraknie degustacji. Będzie degustacja sera, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale chcemy o tym głośno mówić, że pierwsze naczynie do wyrabiania serów znaleziono właśnie w Brześciu Kujawskim, więc możemy się pochwalić, że Brześć Kujawski byli pierwsi serowarzy, więc będziemy to mocno podkreślać, więc będzie można degustować ser. Oczywiście kujawskie ruchańce z fiutem, na które serdecznie zapraszam. I proszę Państwa, też podczas Nocy Muzeów myślę, że będzie panowała wyjątkowa, troszkę zagadkowa atmosfera. Zapraszamy serdecznie. Obowiązują zapisy. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej www.wahadło.brześkujawski.pl. Tam zapisujemy się na wybraną przez siebie godzinę. No i zapraszamy na noc pełną zagadek, pełną ciekawych spotkań, no i pyszności, no i tutaj myślę, że jakieś duchy też będą trochę straszyć na naszej wystawie. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisi.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji Włocławskich Senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie. Także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać. To jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto.
1: Chciałabym powiedzieć, że właśnie po wczorajszym bardzo intensywnym dniu i przyznam, że jest bardzo dużo ciepłych słów, co mnie bardzo cieszy, bo było nas naprawdę bardzo dużo od godziny 10 do 21. Dzisiaj od godziny 10 działamy, czyli dokonaliśmy jak gdyby otwarcia pierwszych włocławskich targów wyrobów i usług dla seniora. Jest też bardzo duże zainteresowanie, jest dużo stoisk, można sobie skorzystać. Widzę, że seniorzy korzystają z tych stanowisk, że pobierają nawet różne ulotki, gadżety, korzystają z badań, czyli jest też pomysł trafiony, co się bardzo cieszymy, bo przecież Włocławska Rada

0: seniorów, robi to wszystko dla seniorów, chociaż my też jesteśmy seniorami, czyli robimy to dla innych i dla siebie jednocześnie, bo też możemy z tego skorzystać.
1: Proszę jeszcze zaprosić wszystkich na jutrzejszy dzień.
0: No jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak, Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się. Serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.

0: dla seniorów z naszego miasta przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy.
1: Dzień dobry, no to cudne wrażenie, naprawdę cudne. Dreszcze po całym ciele, zależy jak pozycję się złapie, to wszędzie uderza. Mrowienie, normalnie skóra cieszy się razem ze mną. Cały kręgosłup pracuje, naprawdę.

0: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No, zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no, myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
1: Dlaczego powinniśmy się badać?
0: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani.

0: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: A czy seniorzy czytają książki?
0: Tak. I właśnie w wersji takiej słuchowej, audiobookowej i właśnie korzystają z czytaków. I mamy też taką serię Wielkie Litery, także też mają taką opcję, żeby po prostu usiąść z książką i bez problemu przeczytać ją z troszkę większą czcionką.
1: A po jakie książki sięgają najczęściej?
0: Powiedziałabym, że najczęściej są to obyczajówki. No, kobiety najczęściej sięgają po takie książki. Są to też i współczesne książki obyczajowe i czasami też preferują takie jednak z historycznym settingiem. No i kryminały też się cieszą popularnością.

0: Jestem bardzo zadowolona. Wczorajszy dzień trochę popsuł nam pogodę. Ale no, było fajnie po południu. Byliśmy na zabawie. No, był posiłek. Było wspaniale. Pięknie występowali na scenie. Śpiewały kobiety i mężczyźni razem, nie? Tańczyli. No, naprawdę jestem bardzo zadowolona.
1: Dzisiaj drugi dzień targi dla seniorów. Proszę powiedzieć, czy już pani z czegoś skorzystała?
0: No nie, po prostu trochę się śpieszę, ale tak obeszłam, zobaczyłam, co jest. Posmakowałam tutaj powidełek, bo nigdy nie robiłam z rabarbaru, może zrobię. I tak tu, no przeszłam się po prostu obejrzeć wszystko, nie? Jak zasięgnąć jakieś wiadomości o niepełnosprawnych, jest stoisko, jest ZUS-u, jest policji. Także, no jestem zadowolona. Dzisiaj, jutro na DJ Wikę przychodzimy. Na pewno będzie wspaniale, bo byłam też na koncercie 3 lata temu w Krakowie i ona też tam występowała. Ja między innymi na scenie byłam też tam w pokazie mody.
2: Wczoraj byliśmy, występowaliśmy tutaj z Centrum Wsparcia Społecznego. Mieliśmy występ, pięknie nam wyszło, także widownia tutaj się cieszyła bardzo, śmiechy i krzyki nawet, bo było bardzo wesoło. Nie śpiewaliśmy, tylko żeśmy taki, można powiedzieć, kabaret raczej. No nie wiem, czy państwo byliście też. Tak, no to pierwszy występ to był. No, a dzisiaj przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? I, no i to mnie zachwyca po prostu.
3: Pierwszy dzień bardzo mi się podobał. Bardzo był ładnie zorganizowany, piękne występy. No dzięki temu, że znaleźli się tacy ludzie, którzy chcieli to zorganizować.

0: i włożyć w to tyle pracy. Ale bardzo fajnie, wszyscy byli zadowoleni. Także coś dla seniorów się u nas we Włocławku dzieje.
1: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
0: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
2: Przepraszam, byłam już tutaj u pani Heni Przybysz, która synem prowadzi biuro Happy Tourist, biuro podróży. No i otrzymałam takie gadżeciki. Długopis i ciasteczka. I teraz będę się rozglądała, jakie są jeszcze stoiska. I na pewno skorzystam.
1: Czy była pani również wczoraj? Jak się pani podobało?
2: Oczywiście, wczoraj byłam, z tym, że przyjechałam już bezpośrednio tutaj do Browaru B, ponieważ no, strasznie lało, a ja jestem taka wrażliwa na przeziębienia, więc skorzystałam i byłam tutaj. A że jestem prezesem Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora, więc jeszcze na koniec otrzymałam piękny, piękny bukiet, podarunek w postaci bukietu i dyplom. Także było bardzo przyjemnie, fajnie. Zespoły pięknie śpiewały, co jeden to lepiej. Także przyjemnie spędziłam wczorajszy dzień.

0: proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę. Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
1: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Mówię, gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
2: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu, tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę, tam właśnie w Ustroniu, nie? Było fantastycznie, na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił, odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
1: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
0: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
1: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi, Iwona, idź, to jest program dla ciebie,

0: nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
1: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę je zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce Tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowały mnie. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i no dobrze się mam.
0: Bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźnie, na spędzanie wspólne czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba i faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u Państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni, powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej, ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No, usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
1: Absolutnie.

0: wrażenia po spotkaniu?
1: Super, bardzo fajnie, bardzo ciekawe było spotkanie i bardzo ciekawe ćwiczenia przydatne dla seniorów. No, myślę, że wszystkim się podobało.
0: Jak wrażenia po spotkaniu?
2: No, bardzo przyjemne. Dowiedzieliśmy się osobistych rzeczy pana Gerarda. Opowiedział nam swojej przeszłości, młodości, gdzie ciężko pracował. Pani Iwonka też bardzo ciekawa, bo jest, jak widzę, jest rehabilitantem chyba, bo prowadzi różne zajęcia. Więc uważam, że to jest bardzo z korzyścią dla wszystkich seniorów i dla nas wszystkich, żebyśmy tutaj wysłuchali tych ich życiowych sytuacji, bo to jest piękna życiowa sytuacja, spotkać się na takim forum publicznym i połączyć razem te swoje dwa życia. To jest ładne. Fajnie, bardzo przyjemne.

0: Była.
1: Bardzo energetyczne spotkanie. Powiem dużo, żeśmy wynieśli z tego spotkania. Pomijając fakt taki podstawowy, że w każdym wieku można kochać i być kochanym, to przy okazji tych ćwiczeń i tej rozmowy z panią wynieśliśmy tyle ważnych rzeczy dla siebie, że bardzo tak energetycznego spotkania nie było.
2: A jak pani się podobało?
3: To jest spotkanie, na które ja czekałam, ponieważ akurat ja te osoby, które do nas dzisiaj zawitały, znam od wielu lat. Pierwszy raz się spotkaliśmy chyba gdzieś 7-8 lat temu, jeszcze przed Sanatorium Miłości, bo Iwonka, która dzisiaj tutaj przed momentem wystąpiła dla nas, przyjeżdża na senioralia, na światowe senioralia do Krakowa i tam się spotkaliśmy na dyskotece właśnie w kinie Kijów i wtedy pamiętam, jak mówiła nam, żeby jej kibicować, bo wkrótce będzie brała udział w Sanatorium Miłości. I tak było. My, czyli cały nasz Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, kibicowaliśmy jej przez cały program. I później spotykaliśmy się każdego roku podczas Światowych Seniorali w Krakowie. I właśnie ostatnio też nabyłam książkę, którą napisał Gerard. Bardzo ciekawa książka. Tutaj są zawarte jego trzy życia, nie jedne. Naprawdę bardzo ciekawe miał życie. Nie powiem, że burzliwe, ale miał życie takie urozmaicone. Bardzo dużo pracy, dużo miłości. Rodzinne życie jest tutaj pokazane. Także no, fajne, fajne spotkanie. Dzisiaj warto było przyjść, żeby się spotkać po prostu z nimi. A ponadto Iwonka, jako osoba, która bardzo dużo ćwiczy, pokazała nam fajne ćwiczenia dla seniorów. Zresztą po niej widać figurka, której każdy może pozazdrościć, ale dzięki temu, że ona codziennie ćwiczy. Jednak 18 lat różnicy między Gerardem a Iwonką to różnica dosyć znacząca, ale ja ich podziwiam, bo są bardzo aktywni i na Facebooku, są chyba jeszcze na jakiejś innej stronie społecznościowej i ciekawie przekazują wszystkie relacje ze swojego życia. I to też jest fajne, że w pewnym wieku coś jeszcze można zrobić, można się spotkać, można przekazać ludziom ważne rzeczy, ważne informacje. Także bardzo fajne spotkanie dzisiaj było. Czekamy na kolejne.

0: Dzisiaj jest ze mną gość, pan Jacek Łapiński.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z uśmiechem.
0: Proszę opowiedzieć o pana publikacji, ponieważ jest bardzo wyjątkowa.
1: To znaczy tak, napisałem taką książkę z uśmiechem ci do twarzy, dobry humor to lepsze życie, bo właśnie taka jest prawda. I zawsze to podkreślam, że uśmiech mnoży nasze możliwości w życiu. Wiadomo, że bywa różnie, ale jednak od narzekania nic nie stanie się lepsze, więc warto te życie znosić taką pogodą ducha.
0: No właśnie, czy to jest podparte psychologią?
1: Tak, jak najbardziej tak. Zresztą na przykład badania naukowe wskazują, że człowiek, który przebywa w towarzystwie innych ludzi, uśmiecha się 30 razy częściej niż gdy jest sam. Co pokazuje, że my jako ludzie jednak też do szczęścia potrzebujemy innych ludzi, że nasze życie opiera się na ludziach, z którymi je spędzamy i po prostu razem jest właśnie raźniej.
0: A jak to wygląda? Czy złe myśli możemy wyprzeć dobrymi, pozytywnymi emocjami?

0: To znaczy tak, z jednej strony pogoda ducha to też polega na takiej przyjazności. Tu nie chodzi też o to, żebyśmy się oszukiwali, że wszystko ma być super, żeby tłumić emocje, żeby udawać tak zwany keep smiling, ale chodzi mi o to, że tak jak po burzy wychodzi słońce, tak i w naszym życiu bywa różnie, ale jeżeli robimy swoje, podejmujemy inicjatywę, to właśnie w naszym życiu jest chociaż trochę lepiej, ale z drugiej strony, jeżeli ciągle narzekamy, mamy te negatywne myśli, to też w sobie tworzymy takiego wewnętrznego potwora i przez to zatruwamy samego siebie. I tak jak na przykład oczyszczalnia oczyszcza tą zatrutą, zanieczyszczoną wodę, tak i my możemy, że tak powiem, za pomocą pozytywnych myśli oddziaływać na siebie, bo mamy teraz maj. Co z tego, że jest piękny dzień, jeżeli ktoś tego nie jest w stanie zauważyć poprzez negatywne myśli, więc lepiej myśleć pozytywnie z uśmiechem, jak najbardziej po prostu.
1: A czy dobrego humoru możemy się nauczyć?
0: Tak, oczywiście. I również badania naukowe wskazują, że także optymizmu można się nauczyć. Więc ten dobry humor sprawia, że to nasze życie stanie się lepsze, bo to nastawienie ma znaczenie. I to Goethe powiedział taką piękną myśl, że nie pozwól, żeby każdy kolejny dzień upłynął ci bez dostrzeżenia tego, co dobre i bez dostrzeżenia tego, co piękne. Więc każdego dnia spotyka nas coś pięknego i coś dobrego, tylko trzeba to zauważyć.
1: A jak to wyglądało u pana? Czy pan był kiedyś pesymistą?
0: Nie, raczej nie, więc, ale mimo wszystko stałem się optymistą, bo warto doceniać piękno życia, więc to od nas zależy, jak je czujemy, bo w gruncie rzeczy też to nasze życie w dużej mierze odczuwamy w sobie. Dlatego zawsze to podkreślam, co już wspominałem, że to nastawienie ma znaczenie.
1: Czyli pan już miał takie nastawienie od urodzenia, że można tak powiedzieć?
0: Tak, ale teraz mam bardziej, więc można to też pozytywnie jak najbardziej kształtować. Więc przebywanie z życzliwymi ludźmi napędza nas pozytywnie. Czytanie książek, rozwijanie pasji, chodzenie na spacery, to wszystko takie, czy nawet dobrze się wyspać, prawda? Bo też ten nasz organizm człowieka działa trochę jak akumulator. Po kilkunastu godzinach rozładowuje się i wymaga tego doładowania. Ale właśnie to są takie rzeczy, które przekładają się na ten nasz codzienny nastrój i warto po prostu to robić.
1: A ile pan pracował nad tą książką? Skąd pan czerpał inspirację?
0: To znaczy właśnie pracowałem nad tą książką w czasie zarazy i postanowiłem wtedy, że zamiast zarażać ludzi grypą na przykład, to postanowię, że będę zarażał ludzi uśmiechem i optymizmem. Chociaż mogę też powiedzieć to, że odkąd się morsuję, bo zażywam również takich zimowych kąpieli kilkanaście lat, to od tamtej pory zimą nie choruję. I nawet nagrałem sobie taki krótki filmik, gdzie stoję w przeręblu i czytam książkę, żeby pokazać, że każde miejsce jest dobre do czytania książek. A nad tą książką właśnie pracowałem kilkanaście miesięcy, ale inspiruje nas życie, inne książki, rozmowy z ludźmi, własne przemyślenia, więc wszystko może być taką pozytywną inspiracją.
1: A jaki jest odbiór książki?
0: No to trzeba czytelników o to zapytać, ale ja mam to poczucie, że jak najbardziej pozytywne, więc jak ludzie są zadowoleni, wychodzą naładowani taką pozytywną energią, to Jacek jest zadowolony, więc to równanie jest po prostu proste, bo można powiedzieć, że najważniejszym tym działaniem matematycznym jest dzielenie się, ale przede wszystkim dzielenie się radością, bo jeżeli dzielimy się uśmiechem, to samoczynnie go się w naszym otoczeniu jak najbardziej, to ono się po prostu mnoży, ta radość.
1: Jak będzie wyglądało dzisiejsze spotkanie z mieszkańcami?
0: Postaram się poprowadzić je bardzo spontanicznie. Zapytam mieszkańców o ich życzenia i później w trakcie spotkania postaram się w żartobliwy sposób odnieść do tych wszystkich życzeń, żeby pokazać, że można je w jakiś sposób mimo wszystko spełniać.
1: Jaką radę by dał pan dla naszych widzów, żeby właśnie przechodzili przez to życie pozytywnie?
0: To ja bym powiedział jako autor, że warto czytać książki, ale przede wszystkim też warto czytać sobie z oczu, czyli cieszyć się tą swoją obecnością, wybierać takie życzliwe kontakty z ludźmi, świadomie je pielęgnować, rozwijać pasję, czytać książki, ale przede wszystkim czytać sobie z oczu. Witam Państwa serdecznie z uśmiechem. Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę się dzisiaj z Państwem spotkać. Ale jak nazywa się drzewo, które podaje swoją własną lokalizację? Ktoś wie? Drzewo, które podaje swoją własną lokalizację. Tu ja! Więc bardzo cieszy mnie Państwa obecność na dzisiejszym spotkaniu, że właśnie Państwo mogą tutaj powiedzieć sobie dzisiaj, że tak, tutaj jestem, tak. I właśnie warto włączyć taką mentalną lokalizację, żeby jednak uczestniczyć w różnych inicjatywach podejmowanych przez różne organizacje, prawda? Żeby móc sobie powiedzieć właśnie tu ja. Ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam też do Państwa, później poproszę Państwa o życzenia, tak na marginesie, ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam do Państwa takie jedno ważne pytanie. A proszę powiedzieć, w jakim wieku Państwo są? Tak. Tak. Ale zobaczcie, jakie ożywienie się nagle zrobiło, tak. A tutaj akurat niektóre osoby wiedziały, o co mi chodzi. Tak, jesteśmy wszyscy tak naprawdę w tym samym wieku, bo w 21. Przecież nie pytałem, ile Państwo mają lat.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe.
1: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci zbuchtowanych trawników, wywróconych koszy, w pergolach wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci, i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Dzik, chcąc uniknąć zagrożenia, no, podchodzi coraz bliżej ludzi, coraz bliżej osiedli ludzkich, wchodzi do miasta, tak aby nie być pożywieniem dla wilka. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasów, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik. Jest to łatwe pożywienie, ponieważ dosyć dużo osób po prostu wyrzuca pozostałości po jedzeniu, resztki z obiadów, resztki jedzenia do koszy. Część osób dokarmia te dziki na osiedlach, w miejscach tam, gdzie te dziki przebywają. Te dziki przyzwyczajają się do tego i traktują te dożywienia jako element takiego stałego dokarmiania i zaczynają przychodzić. Do pewnego momentu jest to akceptowalne, natomiast w momencie, kiedy zaczynają stwarzać zagrożenie dla ludzi, dla mienia, buchtują, zagrażają również użytkownikom ruchu drogowego.
0: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka.
1: W tej chwili lochy już mają młode i przychodzą z tymi młodymi do miasta. I taka locha, kiedy wyczuje, że małe jest zagrożone, może danego człowieka czy dane osoby zaatakować. Natomiast musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, nie podchodzić i nie prowokować te dziki, nie dokarmiać je, tak aby nie doszło do tragedii. Problem dzików w miastach jest powszechnie znany. Szczególnie dotyczy tych większych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, gdzie możemy je obserwować w dzień. Wylegują się pod blokami, na pergolach, różnego rodzaju na trawnikach. Także Włocławek nie jest tutaj odosobniony, nie jest jedynym miastem, gdzie ten problem wystąpił.
2: Co należy zrobić, kiedy zobaczymy dzika w mieście? To, co już Pan wspominał, najlepiej nie podchodzić, nie częstować go pożywieniem, ponieważ dziki są dość mądrymi zwierzętami, tak? Mogą się przyzwyczaić do tych podarunków otrzymywanych od ludzi, stać się też poniekąd natrętne i tego pożywienia oczekiwać. Co zrobić? Dzwonić po straż miejską, po policję, kontaktować się z nadleśnictwem? Jakie drogi tutaj są?
1: Dziki są bardzo inteligentne, wbrew pozorom potrafią się bardzo szybko uczyć, bardzo szybko adoptują się do danych warunków, bardzo szybko potrafią wykorzystać dane warunki pod swoje potrzeby. Jeśli chodzi o teren miasta, no tutaj Lasy Państwowe nie za bardzo mogą pomóc, natomiast wszelkiego rodzaju takie przypadki należy zgłaszać do Straży Miejskiej, Ekopatrol. Straż Miejska jest tutaj odpowiedzialna za zachowanie porządku. Jeżeli to dotyczy kolizji drogowych, no to tutaj wzywamy policję. Zawsze możemy skorzystać z numeru 112 w takich sytuacjach kryzysowych. Niemniej pierwsze, co powinniśmy zrobić w takich sytuacjach, kiedy stwierdzimy zagrożenie ze strony dzików, szkodę ze strony dzików, powinniśmy zgłosić na Straż Miejską. Na Straży Miejskiej mamy ekopatrol, który się takimi sprawami zajmuje.
0: Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście.
3: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej. I dotyczą w szczególności terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych. I tutaj faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych. Ale były też zgłoszenia i z terenu osiedla Zazamcze, i z osiedla Michelin, i z osiedla Zawiśle. Z tych miejsc tych zgłoszeń jest właśnie najwięcej. Jeśli chodzi o to osiedle Południe, to tutaj mamy prawdopodobnie do czynienia z jedną i tą samą rodziną dzików z młodymi.

0: Jakie działania podejmuje Straż Miejska, aby zniwelować niebezpieczeństwo? Wiadomo, taki dźwięk może wpaść pod samochód, ale też może no, dojść do tragedii, kiedy zaatakuje człowieka.
1: No tak, z ogólnej wiedzy wiadomo, że matka, czyli locha z młodymi może być niebezpieczna i tutaj trzeba mieć naprawdę duże baczenie na to, żeby uważać w kontakcie w tego rodzaju sytuacji. Natomiast nasze działania po zgłoszeniu, a powiem tutaj, że te zgłoszenia, one dotyczą godzin późnowieczornych i nocnych, skupiają się właśnie na tym, żeby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, które mogłyby przynosić jakieś negatywne skutki. I najczęściej polega to na tym, że zabezpieczamy ulicę w przypadku, gdy na przykład przejeżdżają samochody, bądź też informujemy na bieżąco osoby, które na przykład przemieszczają się na trasie przemarszu takiego stada dzików.
2: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów ani uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Włocławka, która podczas letnich parapływackich Mistrzostw Polski juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start rywalizowali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju. Helena po raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych.
3: Przede wszystkim gratulujemy Tobie osiągnięcia aż 5 medali. Opowiedz proszę właśnie, w jakich kategoriach startowałaś?
4: W 50 kraulu i stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce. W 100 metrów dowolnym zdobyłam trzecie miejsce. W 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro i w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
3: Jakie emocje tobie towarzyszyły podczas zawodów?
4: No, oczywiście stresowałam się troszkę, bo bardzo długo się do nich przygotowywałam też, ale byłam też szczęśliwa, że tyle udało mi się osiągnąć.
3: A co oznaczają dla ciebie te medale?
4: No, jestem z siebie też bardzo dumna, ponieważ wiem, że pracowałam z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim, na to bardzo długo i znaczą dla mnie bardzo wiele.
3: A jak wyglądały przygotowania do zawodów?
4: Codziennie miałam treningi dwugodzinne z moim trenerem. No, 5 razy w tygodniu i ciężko było. No.
3: Opowiedz jeszcze proszę o swojej niepełnosprawności.
4: No, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Trenuję z pełnosprawnymi, z moimi przyjaciółmi. No i jestem na podobnym poziomie. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo.
2: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie, ale także ciężka, systematyczna praca.
5: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo swojej niepełnosprawności, ona wykonuje praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej i ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście są momenty, które troszeczkę muszę obniżać jej te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność, staranność, to stawiam ją za wzór. A przykładem tego są zdobyte medale. To jest jej ciężka praca i taka fajna wytrwałość. Ona jednak, były takie momenty takiego trochę załamania. Ona nie chciała chodzić na te treningi. Był jeden telefon, był drugi telefon. No i w końcu jednak pojawiła się na tych treningach. No i z tego się bardzo cieszy. No i efekty są.
3: Jak wyglądały przygotowania do zawodów?
5: No, z przygotowaniami to mieliśmy taki trochę problem, bo była awaria pływalni, to był taki okres bezpośredniego przygotowania

0: startowego, który jest dla zawodników, którzy są przygotowywani do ważnych imprez sportowych, jest bardzo ważny. I nagle klapa, awaria pływalni, no, zapowiadała się dłuższa przerwa. Co zrobić? No więc tu dzięki naszemu zarządowi załatwił nam zajęcia na pływalni Delfin. Tam żeśmy się przenieśli z treningami i w sumie nawet się bardzo cieszę, bo część tych treningów się odbywały w godzinach porannych, co się dzieciom bardzo spodobało. No i mogliśmy dokończyć te przygotowania. Także ten cały program, który zaplanowałem przed Mistrzostwami Polski Helenki, został praktycznie w 100% wykonany. No i medale są.
1: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
2: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
1: 5 medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę. Drugi dzień włocławskich senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano targi dedykowane seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi.
3: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji włocławskich senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów, Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto. W tym samym czasie odbywają się prelekcje. W tej chwili spotkanie z panią Grażyną i Gerardem Makoszami z Sanatorium Miłości. Za chwilkę później spotkanie z psychologiem, z osobą motywującą do działania, do życia. Także bardzo duża grupa seniorów była tym zainteresowana, więc cieszymy się z tego, że tak się to wszystko rozwija.
1: Swoją ofertę przygotowało Fizjoekspert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów.
4: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy. Także zapraszamy dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko. Mamy 10% zniżki na zabiegi do końca roku.
1: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania.
5: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
6: Dlaczego powinniśmy się badać?
5: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani i wyleczeni, jeżeli jakaś choroba oczywiście

0: się ujawni.
1: Na targach znalazło się także miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów.
2: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek, coś w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów.

0: Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami.
2: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
3: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
4: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? No i to mnie zachwyca.
1: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie.
5: Jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także seniorzy dzieciom można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w centrum prowadzą i obdarują. Na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.
1: Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się w połowie marca. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zabiegu poza kolejnością. Miało też dojść do była kara nałożona na placówkę przez NFZ w wysokości 134 tysięcy złotych. To nie koniec reperkusji. Wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał być przewodniczącym regionu. Tymczasowo stery objął Marek Wojtkowski.
6: Senator Tomasz Lenz rzeczywiście przez Platformy Obywatelskiej. No i zgodnie ze statutem, jako najstarszy wiceprzewodniczącym objąłem przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. No i oczywiście nie będzie już. Statut o tym dość precyzyjnie mówi. Będziemy wybierać spośród czworga wiceprzewodniczących nowego szefa regionu do końca obecnej kadencji politycznej Koalicji Obywatelskiej, czyli można powiedzieć, że na prawie 4 lata. No w bardzo trudnym momencie, bo to będziemy przygotowywać się przede wszystkim do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, no i rok później wybory samorządowe, także partia wymaga działań, no i podjęcia nowych wyzwań przede wszystkim.
1: Kandydatów jest 4. W jaki sposób zostanie wyłoniony szef struktur?
6: To wygląda technicznie tak, że Paweł Olszewski, minister Tomasz Szymański i eurodeputowany Brejza i zarząd, który w chwili obecnej składa się z 24 kandydatów nowego przewodniczącego regionu.
7: Kiedy to się odbędzie?
6: Znaczy myślę, że tutaj akurat statut nie mówi o terminach. Ja jestem pełniący obowiązki, także będę chciał zwołać zarząd w możliwie szybkim terminie. Myślę, że do końca maja będzie znany nowy przewodniczący regionu Koalicji Obywatelskiej w regionie. Nie ma co dłużej czekać. Później jest oczywiście już, można powiedzieć, prawie że czas wakacyjny. No a tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba się przygotowywać do wyborów parlamentarnych. Pracy, powiedzmy, tej politycznej jest bardzo wiele, struktury wymagają, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia trochę, no i po prostu trzeba popracować.

0: Przypomnijmy na koniec, jakie prerogatywy ma taki szef struktur?
1: Drodzy Państwo, no szef struktur stoi na czele zarządu, tak jak to bywa w przypadku wszystkich organów kolegialnych, czyli kieruje pracą 24-osobowego w tej chwili, a później po wyborze 25-osobowego zarządu. Jest organem wykonawczym, takim organem decyzyjnym, uchwałodawczym, podejmującym najważniejsze decyzje. Jest Rada Regionu, bardzo szerokie gremium reprezentowane przez właściwie wszystkie struktury w całym województwie. No a zarząd oczywiście i przewodniczący to koordynuje. To są kwestie wyboru kandydatów na listy parlamentarne do Sejmu, Senatu. No i oczywiście zatwierdzanie list także w wyborach samorządowych, w miastach, a przede wszystkim w sejmiku wojewódzkim, a także wybór kandydata na marszałka.
2: Dodajmy, że wraz z Tomaszem Lenzem ze struktur Koalicji Obywatelskiej został wykluczony dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski. W ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. W wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
3: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu i właśnie w piątek, 15 maja, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionym charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego muzeum wieczorne, czyli o 18.30, 19.30, 20.30 i 21.30.
2: Program Brzeskiej Nocy Muzeów będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać niecodziennych gości. Wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia.
3: Przygotowaliśmy moc atrakcji. Na pewno spotkacie podczas waszych wędrówek w nocy muzeów ciekawe postacie. Myślę, że to będzie, że spotkacie się z Eufrozyną i z Łokietkiem. Będziecie grać w grę specjalnie przygotowaną, także czeka na wszystkich wiele zagadek. Trzeba będzie zajrzeć we wszystkie zakamarki, odsłuchać niesamowitych historii i wypełnić kartę do gry, którą każdy uczestnik otrzyma. Oczywiście na zakończenie całej zabawy będą rozdawane nagrody, losowane na takim specjalnym, przygotowanym kole fortuny. Nie zabraknie degustacji. Będzie degustacja sera, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale chcemy o tym głośno mówić, że pierwsze naczynie do wyrabiania serów znaleziono właśnie w Brześciu Kujawskim, więc możemy się pochwalić, że Brześć Kujawski byli pierwsi serowarzy, więc będziemy to mocno podkreślać, więc będzie można degustować ser. Oczywiście kujawskie ruchańce z fiutem, na które serdecznie zapraszam. I proszę Państwa, też podczas Nocy Muzeów myślę, że będzie panowała wyjątkowa, troszkę zagadkowa atmosfera. Zapraszamy serdecznie. Obowiązują zapisy. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej www.wahadło.brześkujawski.pl. Tam zapisujemy się na wybraną przez siebie godzinę. No i zapraszamy na noc pełną zagadek, pełną ciekawych spotkań, no i pyszności. No i tutaj myślę, że jakieś duchy też będą trochę straszyć na naszej wystawie. Zapraszam bardzo serdecznie.
2: Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisienka na torcie w postaci spotkania z królem Władysławem.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe.

0: Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji Włocławskich Senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów, Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto.
1: Chciałabym powiedzieć, że właśnie po wczorajszym bardzo intensywnym dniu i przyznam, że jest bardzo dużo ciepłych słów, co mnie bardzo cieszy, bo było nas naprawdę bardzo dużo od godziny 10 do 21. Dzisiaj od godziny 10 działamy, czyli dokonaliśmy jak gdyby otwarcia pierwszych włocławskich targów wyrobów i usług dla seniora. Jest też bardzo duże zainteresowanie, jest dużo stoisk, można sobie skorzystać. Widzę, że seniorzy korzystają z tych stanowisk, że pobierają nawet różne ulotki, gadżety, korzystają z badań, czyli jest też pomysł trafiony, co się bardzo cieszymy, bo przecież Włocławska Rada Seniorów robi to wszystko dla seniorów, chociaż my też jesteśmy seniorami, czyli robimy to dla innych i dla siebie jednocześnie, bo też możemy z tego skorzystać.
2: Proszę jeszcze zaprosić wszystkich na jutrzejszy dzień.
1: No jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Wirginią Szmierdzą.

my, to rocznik 38, która na pewno da czadu, my jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa, zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcje, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.

0: dla seniorów z naszego miasta przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy.
1: Dzień dobry, no to cudne wrażenie, naprawdę cudne. Dreszcze po całym ciele, zależy jak pozycję się złapie, to wszędzie uderza. Mrowienie, normalnie skóra cieszy się razem ze mną. Cały kręgosłup pracuje, naprawdę.

0: dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No, zapraszamy wszystkich seniorów, jest bardzo duże zainteresowanie i no, myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
1: Dlaczego powinniśmy się badać?
0: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani.

0: ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: A czy seniorzy czytają książki?
0: Tak. I właśnie w wersji takiej słuchowej, audiobookowej i właśnie korzystają z czytaków. I mamy też taką serię Wielkie Litery, także też mają taką opcję, żeby po prostu usiąść z książką i bez problemu przeczytać ją z troszkę większą czcionką.
1: A po jakie książki sięgają najczęściej?
0: Powiedziałabym, że najczęściej są to obyczajówki. No, kobiety najczęściej sięgają po takie książki. Są to też i współczesne książki obyczajowe i czasami też preferują takie jednak z historycznym settingiem. No i kryminały też się cieszą popularnością.

0: Jestem bardzo zadowolona. Wczorajszy dzień trochę popsuł nam pogodę. Ale no, było fajnie po południu. Byliśmy na zabawie. No, był posiłek. Było wspaniale. Pięknie występowali na scenie. Śpiewały kobiety i mężczyźni razem, nie? Tańczyli. No, naprawdę jestem bardzo zadowolona.
1: Dzisiaj drugi dzień targi dla seniorów. Proszę powiedzieć, czy już pani z czegoś skorzystała?
0: No nie, po prostu trochę się śpieszę, ale tak obeszłam, zobaczyłam, co jest. Posmakowałam tutaj powidełek, bo nigdy nie robiłam z rabarbaru, może zrobię. I tak tu, no przeszłam się po prostu obejrzeć wszystko, nie? Jak zasięgnąć jakieś wiadomości o niepełnosprawnych, jest stoisko, jest ZUS-u, jest policji. Także, no jestem zadowolona.
1: Dzisiaj,
0: jutro na DJ Wikę przychodzimy. Na pewno będzie wspaniale, bo byłam też na koncercie 3 lata temu w Krakowie i ona też tam występowała. Ja między innymi na scenie byłam też tam w pokazie mody.
2: Wczoraj byliśmy, występowaliśmy tutaj z Centrum Wsparcia Społecznego. Mieliśmy występ, pięknie nam wyszło, także widownia tutaj się cieszyła bardzo, śmiechy i krzyki nawet, bo było bardzo wesoło. Nie śpiewaliśmy, tylko żeśmy taki, można powiedzieć, kabaret raczej. No nie wiem, czy państwo byliście też. Tak, no to pierwszy występ to był. No, a dzisiaj przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? I, no i to mnie zachwyca po prostu.
3: Dzisiejszy dzień bardzo mi się podobał. Bardzo był ładnie zorganizowany, piękne występy. No dzięki temu, że znaleźli się tacy ludzie, którzy chcieli to zorganizować i włożyć w to tyle pracy. Ale bardzo fajnie, wszyscy byli zadowoleni. Także coś dla seniorów się u nas we Włocławku dzieje.
1: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
3: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się

0: wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
1: Przepraszam, byłam już tutaj u pani Heni Przybysz, która z synem prowadzi biuro Happy Tourist, biuro podróży. No i otrzymałam takie gadżeciki: długopis i ciasteczka. I teraz będę się rozglądała, jakie są jeszcze stoiska. I na pewno skorzystam.
2: Czy była pani również wczoraj? Jak się pani podobało?
1: Oczywiście, wczoraj byłam, z tym, że przyjechałam już bezpośrednio tutaj do Browaru B, ponieważ no, strasznie lało, a ja jestem taka wrażliwa na przeziębienia, więc skorzystałam i byłam tutaj. A że jestem prezesem Stowarzyszenia Wrocławski Uniwersytet Seniora, więc jeszcze na koniec otrzymałam piękny, piękny bukiet, podarunek w postaci bukietu i dyplom. Także było bardzo przyjemnie, fajnie. Zespoły pięknie śpiewały, co jeden to lepiej. Także przyjemnie spędziłam wczorajszy dzień.

0: Proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę. Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
1: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Mówię, gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
2: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu, tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę, tam właśnie w Ustroniu. Nie? Było fantastycznie, na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił, odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
1: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
0: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
1: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi: Iwona, idź, to jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
2: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję.

0: Nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę je zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce, Tani, przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowały mnie. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję. I no dobrze się bawię.
1: Ja bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźnie, na spędzanie wspólne czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba i faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u Państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni, powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej, ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No, usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
0: Absolutnie.

0: wrażenia po spotkaniu?
1: Super, bardzo fajnie, bardzo ciekawe było spotkanie i bardzo ciekawe ćwiczenia przydatne dla seniorów. No, myślę, że wszystkim się podobało.
0: Jak wrażenia po spotkaniu?
2: No, bardzo przyjemne. Dowiedzieliśmy się osobistych rzeczy pana Gerarda. Opowiedział nam swojej przeszłości, młodości, gdzie ciężko pracował. Pani Iwonka też bardzo ciekawa, bo jest, jak widzę, jest rehabilitantem chyba, bo prowadzi różne zajęcia. Więc uważam, że to jest bardzo z korzyścią dla wszystkich seniorów i dla nas wszystkich, żebyśmy tutaj wysłuchali tych ich życiowych sytuacji, bo to jest piękna życiowa sytuacja. Spotkać się na takim forum publicznym i połączyć razem te swoje dwa życia. To jest ładne. Fajnie, bardzo przyjemne było.
3: Bardzo energetyczne spotkanie. Powiem, dużo żeśmy wynieśli z tego spotkania. Pomijając fakt taki podstawowy, że w każdym wieku można kochać i być kochanym, to na przy okazji tych ćwiczeń i tej rozmowy z panią wynieśliśmy tyle ważnych rzeczy dla siebie, że bardzo tak energetycznego

0: spotkania nie było.
1: A jak pani się podobało?
2: To jest spotkanie, na które ja czekałam, ponieważ akurat ja te osoby, które do nas dzisiaj zawitały, znam od wielu lat. Pierwszy raz się spotkaliśmy chyba gdzieś 7-8 lat temu, jeszcze przed Sanatorium Miłości, bo Iwonka, która dzisiaj tutaj przed momentem wystąpiła dla nas, przyjeżdża na senioralia, na Światowe Senioralia do Krakowa i tam się spotkaliśmy na dyskotece właśnie w kinie Pijów i wtedy pamiętam, jak mówiła nam, żeby jej kibicować, bo wkrótce będzie brała udział w Sanatorium Miłości. I tak było. My, czyli cały nasz Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, kibicowaliśmy jej przez cały program. I później spotykaliśmy się każdego roku podczas Światowych Seniorali w Krakowie. I właśnie ostatnio też nabyłam książkę, którą napisał Gerard. Bardzo ciekawa książka. Tutaj są zawarte jego trzy życia, nie jedne. Naprawdę bardzo ciekawe miał życie. Nie powiem, że burzliwe, ale miał życie takie urozmaicone. Bardzo dużo pracy, dużo miłości. Rodzinne życie jest tutaj pokazane. Także no, fajne spotkanie. Dzisiaj warto było przyjść, żeby się spotkać po prostu z nimi. A ponadto Iwonka, jako osoba, która bardzo dużo ćwiczy, pokazała nam fajne ćwiczenia dla seniorów. Zresztą po niej widać figurka, której każdy może pozazdrościć, ale dzięki temu, że ona codziennie ćwiczy. Jednak 18 lat różnicy między Gerardem a Iwonką to różnica dosyć znacząca, ale ja ich podziwiam, bo są bardzo aktywni i na Facebooku, tam chyba jeszcze na jakiejś innej stronie społecznościowej i ciekawie przekazują wszystkie relacje ze swojego życia. I to też jest fajne, że w pewnym wieku coś jeszcze można zrobić, można się spotkać, można przekazać ludziom ważne rzeczy, ważne informacje. Także bardzo fajne spotkanie dzisiaj było. Czekamy na kolejne.

0: Dzisiaj jest ze mną gość, pan Jacek Łapiński.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z uśmiechem.
0: Proszę opowiedzieć o pana publikacji, ponieważ jest bardzo wyjątkowa.
1: To znaczy tak, napisałem taką książkę Z uśmiechem ci do twarzy, dobry humor to lepsze życie, bo właśnie taka jest prawda. I zawsze to podkreślam, że uśmiech mnoży nasze możliwości w życiu. Wiadomo, że bywa różnie, ale jednak od narzekania nic nie stanie się lepsze, więc warto to życie znosić taką pogodą ducha.
0: No właśnie, czy to jest podparte psychologią?
1: Tak, jak najbardziej tak. Zresztą na przykład badania naukowe wskazują, że człowiek, który przebywa w towarzystwie innych ludzi, uśmiecha się 30 razy częściej niż gdy jest sam. Co pokazuje, że my jako ludzie jednak też do szczęścia potrzebujemy innych ludzi, że nasze życie opiera się na ludziach, z którymi je spędzamy i po prostu razem jest właśnie raźniej.
0: A jak to wygląda? Czy złe myśli możemy wyprzeć dobrymi, pozytywnymi emocjami?
1: To znaczy tak, z jednej strony pogoda ducha to też polega na takiej przyjazności. Tu nie chodzi też o to, żebyśmy się oszukiwali, że wszystko ma być super, żeby tłumić emocje, żeby udawać tak zwany keep smiling, ale chodzi mi o to, że tak jak po burzy wychodzi słońce, tak i w naszym życiu bywa różnie, ale jeżeli robimy swoje, podejmujemy inicjatywę, to

0: to właśnie w naszym życiu jest chociaż trochę lepiej. Ale z drugiej strony, jeżeli ciągle narzekamy, mamy te negatywne myśli, to też w sobie tworzymy takiego wewnętrznego potwora i przez to zatruwamy samego siebie. I tak jak na przykład oczyszczalnia oczyszcza tą zatrutą, zanieczyszczoną wodę, tak i my możemy, że tak powiem, za pomocą pozytywnych myśli oddziaływać na siebie, bo mamy teraz maj, co z tego, że jest piękny dzień, jeżeli ktoś tego nie jest w stanie zauważyć poprzez negatywne myśli, więc lepiej myśleć pozytywnie, z uśmiechem, jak najbardziej po prostu.
1: A czy dobrego humoru możemy się nauczyć?
0: Tak, oczywiście. I również badania naukowe wskazują, że także optymizmu można się nauczyć. Więc ten dobry humor sprawia, że to nasze życie stanie się lepsze, bo to nastawienie ma znaczenie. I to Goethe powiedział taką piękną myśl, że nie pozwól, żeby każdy kolejny dzień upłynął ci bez dostrzeżenia tego, co dobre i bez dostrzeżenia tego, co piękne. Więc każdego dnia spotyka nas coś pięknego i coś dobrego, tylko trzeba to zauważyć.
1: Jak to wyglądało u pana? Czy pan był kiedyś pesymistą?
0: Nie, raczej nie, więc, ale mimo wszystko stałem się jeszcze większym optymistą, bo warto doceniać piękno życia, więc to od nas zależy, jak je czujemy, bo w gruncie rzeczy też to nasze życie w dużej mierze odczuwamy w sobie. Dlatego zawsze to podkreślam, co już wspominałem, że to nastawienie ma znaczenie.
1: Czyli pan już miał takie nastawienie od urodzenia, że można tak powiedzieć?
0: Tak, ale teraz mam bardziej, więc można to też pozytywnie jak najbardziej kształtować. Więc przebywanie z życzliwymi ludźmi napędza nas pozytywnie. Czytanie książek, rozwijanie pasji, chodzenie na spacery, to wszystko takie, czy nawet dobrze się wyspać, prawda? Bo też ten nasz organizm człowieka działa trochę jak akumulator. Po kilkunastu godzinach rozładowuje się i wymaga tego doładowania. Ale właśnie to są takie rzeczy, które przekładają się na ten nasz codzienny nastrój i warto po prostu to robić.
1: A ile pan pracował nad tą książką? Skąd pan czerpał inspirację?
0: To znaczy właśnie pracowałem nad tą książką w czasie zarazy i postanowiłem wtedy, że zamiast zarażać ludzi grypą na przykład, to postanowię, że będę zarażał ludzi uśmiechem i optymizmem. Chociaż mogę też powiedzieć to, że odkąd się morsuję, bo zażywam również takich zimowych kąpieli kilkanaście lat, to od tamtej pory zimą nie choruję. I nawet nagrałem sobie taki krótki filmik, gdzie stoję w przeręblu i czytam książkę, żeby pokazać, że każde miejsce jest dobre do czytania książek. A nad tą książką właśnie pracowałem kilkanaście miesięcy, ale inspiruje nas życie, inne książki, rozmowy z ludźmi, własne przemyślenia, więc wszystko może być taką pozytywną inspiracją.
1: A jaki jest odbiór książki?
0: No to trzeba czytelników o to zapytać, ale ja mam to poczucie, że jak najbardziej pozytywne, więc jak ludzie są zadowoleni, wychodzą naładowani taką pozytywną energią, to Jacek jest zadowolony, więc to równanie jest po prostu proste, bo można powiedzieć, że najważniejszym tym działaniem matematycznym jest dzielenie się, ale przede wszystkim dzielenie się radością, bo jeżeli dzielimy się uśmiechem, to samoczynnie go się w naszym otoczeniu jak najbardziej, to ono się po prostu mnoży, ta radość.
1: Jak będzie wyglądało dzisiejsze spotkanie z mieszkańcami?
0: Postaram się poprowadzić je bardzo spontanicznie. Zapytam mieszkańców o ich życzenia i później w trakcie spotkania postaram się w żartobliwy sposób odnieść do tych wszystkich życzeń, żeby pokazać, że można je w jakiś sposób mimo wszystko spełniać.
1: Jaką radę by dał pan dla naszych widzów, żeby właśnie przechodzili przez to życie pozytywnie?
0: To ja bym powiedział jako autor, że warto czytać książki, ale przede wszystkim też warto czytać sobie z oczu, czyli cieszyć się tą swoją obecnością, wybierać takie życzliwe kontakty z ludźmi, świadomie je pielęgnować, rozwijać pasję, czytać książki, ale przede wszystkim czytać sobie z oczu. Witam Państwa serdecznie z uśmiechem. Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę się dzisiaj z Państwem spotkać. Ale jak nazywa się drzewo, które podaje swoją własną lokalizację? Ktoś wie? Drzewo, które podaje swoją własną lokalizację. Tuja! Więc bardzo cieszy mnie Państwa obecność na dzisiejszym spotkaniu, że właśnie Państwo mogą tutaj powiedzieć sobie dzisiaj, że tak, tutaj jestem, tak. I

właśnie warto włączyć taką mentalną lokalizację, żeby jednak uczestniczyć w różnych inicjatywach podejmowanych przez różne organizacje, prawda? A żeby móc sobie powiedzieć właśnie tu ja. Ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam też do Państwa, później poproszę Państwa o życzenia, tak na marginesie, ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam do Państwa takie jedno ważne pytanie. A proszę powiedzieć, w jakim wieku Państwo są? Tak. Tak. Ale zobaczcie, jakie ożywienie się nagle zrobiło, tak. A tutaj akurat niektóre osoby wiedziały, o co mi chodzi. Tak, jesteśmy wszyscy tak naprawdę w tym samym wieku, bo w 21. Przecież nie pytałem, ile państwo mają lat.

0: Z całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe.
1: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci zbuchtowanych trawników, wywróconych koszy, w pergolach wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Dzik, chcąc uniknąć zagrożenia, podchodzi coraz bliżej ludzi, coraz bliżej osiedli ludzkich, wchodzi do miasta, tak aby nie być pożywieniem dla wilka. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasu, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik. Jest to łatwe pożywienie, ponieważ dosyć dużo osób po prostu wyrzuca pozostałości po jedzeniu, resztki z obiadów, resztki jedzenia do koszy. Część osób dokarmia te dziki na osiedlach, w miejscach tam, gdzie te dziki przebywają. Te dziki przyzwyczajają się do tego i traktują te dożywienia jako element takiego stałego dokarmiania i zaczynają przychodzić. Do pewnego momentu jest to akceptowalne, natomiast w momencie, kiedy zaczynają stwarzać zagrożenie dla ludzi, dla mienia, buchtują, zagrażają również użytkownikom ruchu drogowego.
0: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka.
1: W tej chwili lochy już mają młode i przychodzą z tymi młodymi do miasta. I taka locha, kiedy wyczuje, że małe jest zagrożone, może danego człowieka czy dane osoby zaatakować. Natomiast musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, nie podchodzić i nie prowokować te dziki, nie dokarmiać je, tak aby nie doszło do tragedii. Problem dzików w miastach jest powszechnie znany. Szczególnie dotyczy tych większych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, gdzie możemy je obserwować w dzień. Wylegują się pod blokami, na pergolach, różnego rodzaju na trawnikach. Także Włocławek nie jest tutaj odosobniony, nie jest jedynym miastem, gdzie ten problem wystąpił.
2: Co należy zrobić, kiedy zobaczymy dzika w mieście? To, co już Pan wspominał, najlepiej nie podchodzić, nie częstować go pożywieniem, ponieważ dziki są dość mądrymi zwierzętami, tak? Mogą się przyzwyczaić do tych podarunków od

0: otrzymywanych od ludzi, stać się też poniekąd natrętne i tego możliwie nie oczekiwać. Co zrobić? Dzwonić po straż miejską, po policję, kontaktować się z nadleśnictwem? Jakie drogi tutaj są?
1: Dziki są bardzo inteligentne, wbrew pozorom, potrafią się bardzo szybko uczyć, bardzo szybko adaptują się do danych warunków, bardzo szybko potrafią wykorzystać dane warunki pod swoje potrzeby. Jeśli chodzi o teren miasta, no tutaj lasy państwowe nie za bardzo mogą pomóc, natomiast wszelkiego rodzaju takie przypadki należy zgłaszać do Straży Miejskiej, Ekopatrol. Straż Miejska jest tutaj odpowiedzialna za zachowanie porządku. Jeżeli to dotyczy kolizji drogowych, no to tutaj wzywamy policję. Zawsze możemy skorzystać z numeru 112 w takich sytuacjach kryzysowych. Niemniej pierwsze, co powinniśmy zrobić w takich sytuacjach, kiedy stwierdzimy zagrożenie ze strony dzików, szkodę ze strony dzików, powinniśmy zgłosić na Straż Miejską. Na Straży Miejskiej mamy ekopatrol, który się takimi sprawami zajmuje.
2: Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście.
3: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej. I dotyczą w szczególności terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych. I tutaj faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych. Ale były też zgłoszenia i z terenu osiedla Zazamcze, i z osiedla Michelin, i z osiedla Zawiśle. Z tych miejsc tych zgłoszeń jest właśnie najwięcej. Jeśli chodzi o to osiedle Południe, to tutaj mamy prawdopodobnie do czynienia z jedną i tą samą rodziną dzików z młodymi.
0: Jakie działania podejmuje Straż Miejska, aby zniwelować niebezpieczeństwo? Wiadomo, taki dzik może wpaść pod samochód, ale też może dojść do tragedii, kiedy zaatakuje człowieka.
3: No tak, z ogólnej wiedzy wiadomo, że matka, czyli locha z młodymi, może być niebezpieczna. I tutaj trzeba mieć naprawdę duże baczenie na to, żeby uważać w kontakcie w tego rodzaju sytuacji. Natomiast nasze działania po zgłoszeniu, a powiem tutaj, że te zgłoszenia, one dotyczą godzin późno wieczornych i nocnych, skupiają się właśnie na tym, żeby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, które mogłyby przynosić jakieś negatywne skutki. I najczęściej polega to na tym, że zabezpieczamy ulicę w przypadku, gdy na przykład przejeżdżają samochody, bądź też informujemy na bieżąco osoby, które na przykład przemieszczają się na trasie przemarszu takiego stada dzików.
2: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, a nie uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Włocławka, która podczas letnich parapływackich Mistrzostw Polski juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start rywalizowali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju. Helena po raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych.
4: Przede wszystkim gratulujemy Tobie osiągnięcia aż 5 medali. Opowiedz proszę właśnie, w jakich kategoriach startowałaś?
5: W 50 kraulu i 50 stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce. W 100 metrów dowolnym zdobyłam trzecie miejsce. W 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto. I w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro. I w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
4: Jakie emocje Tobie towarzyszyły podczas zawodów?
5: No, oczywiście stresowałam się troszkę, bo bardzo długo się do nich przygotowywałam też, ale byłam też szczęśliwa, że tyle udało mi się osiągnąć.
4: A co oznaczają dla Ciebie te medale?
5: No, jestem z siebie też bardzo dumna, ponieważ wiem, że pracowałam z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim, na to.

0: bardzo długo i znaczą dla mnie bardzo wiele.
1: A jak wyglądały przygotowania do zawodów?
0: Codziennie miałam treningi dwugodzinne z moim trenerem. No, 5 razy w tygodniu i ciężko było. No.
1: Opowiedz jeszcze proszę o swojej niepełnosprawności.
0: No, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Trenuję z pełnosprawnymi, z moimi przyjaciółmi. No i jestem na podobnym poziomie. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo.
2: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie, ale także ciężka, systematyczna praca.
3: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo swojej niepełnosprawności, ona wykonuje praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej. I ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście są momenty, które troszeczkę muszę obniżać jej te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność, staranność, to stawiam ją za wzór. A przykładem tego są zdobyte medale. To jest jej ciężka praca i taka fajna wytrwałość. Ona jednak, były takie momenty takiego trochę załamania. Ona nie chciała chodzić na te treningi. Był jeden telefon, był drugi telefon. No i w końcu jednak pojawiła się na tych treningach. No i z tego się bardzo cieszy. No i efekty są.
1: Jak wyglądały przygotowania do zawodów?
3: No z przygotowaniami to mieliśmy taki trochę problem, bo była awaria pływalni. To był taki okres bezpośredniego przygotowania startowego, który jest dla zawodników, którzy są przygotowywani do ważnych imprez sportowych, jest bardzo ważny. I nagle klapa, awaria pływalni, no, zapowiadała się dłuższa przerwa. Co zrobić? No więc tu dzięki naszemu zarządowi, zarząd załatwił nam zajęcia na pływalni Delfin. Tam żeśmy się przenieśli z treningami i w sumie nawet się bardzo cieszę, bo część tych treningów się odbywały w godzinach porannych, co się dzieciom bardzo spodobało. No i mogliśmy dokończyć te przygotowania. Także ten cały program, który zaplanowałem przed Mistrzostwami Polski Helenki, został praktycznie w 100% wykonany. No i medale są.
2: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
4: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
2: 5 medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę. Drugi dzień włocławskich senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano targi dedykowane seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi.
5: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji włocławskich senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych

0: z panią Grażyną i Gerardem Makoszami z Sanatorium Miłości. Za chwilkę później spotkanie z psychologiem, z osobą motywującą do działania, do życia. Także bardzo duża grupa seniorów była tym zainteresowana, więc cieszymy się z tego, że tak się to wszystko rozwija.
1: Swoją ofertę przygotowało Fizjoekspert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów.
2: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy. Także zapraszamy dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko. Mamy 10% zniżki na zabiegi do końca roku.
1: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania.
3: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
4: Dlaczego powinniśmy się badać?
3: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani i wyleczeni, jeżeli jakaś choroba oczywiście się ujawni.
1: Na targach znalazło się także miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów.
5: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami.
4: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
6: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
7: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? No i to mnie zachwyca.
1: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie.
8: Jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.
1: Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się w połowie marca. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim osoba spokrewniona z Tomaszem Lenzem miała skorzystać z zabiegu poza kolejnością. Miało też dojść do innych nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrolę w szpitalu, której wynikiem była kara nałożona na placówkę przez NFZ w wysokości 134 tysięcy złotych. To nie koniec reperkusji zdarzenia. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z

0: Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał być przewodniczącym regionu. Tymczasowo stery objął Marek Wojtkowski.
1: Senator Tomasz Lenz rzeczywiście przestał być członkiem Platformy Obywatelskiej. No i zgodnie ze statutem, jako najstarszy wiceprzewodniczącym objąłem przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. No i oczywiście nie będzie już wyborów powszechnych, bo statut o tym dość precyzyjnie mówi. Będziemy wybierać spośród czworga wiceprzewodniczących nowego szefa regionu do końca obecnej kadencji politycznej Koalicji Obywatelskiej, czyli można powiedzieć, że na prawie 4 lata. No w bardzo trudnym momencie, bo to będziemy przygotowywać się przede wszystkim do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, no i rok później wybory samorządowe, także bardzo wiele wyzwań, no i po prostu partia wymaga stabilizacji, koordynacji działań, no i podjęcia nowych wyzwań przede wszystkim.
0: Kandydatów jest 4. W jaki sposób zostanie wyłoniony szef struktur?
1: To wygląda technicznie tak, że 4 wiceprzewodniczących, oprócz mnie jest pan minister Paweł Olszewski, minister Tomasz Szymański i eurodeputowany Krzysztof Brejza. I zarząd, który w chwili obecnej składa się z 24 osób, będzie wybierał spośród czworga kandydatów nowego przewodniczącego regionu.
2: Kiedy to się odbędzie?
1: Znaczy, myślę, że tutaj akurat statut nie mówi o terminach. W związku z tym, że akurat ja jestem pełniący obowiązki, także będę chciał zwołać zarząd w możliwie szybkim terminie. Myślę, że do końca maja będzie znany nowy przewodniczący regionu Koalicji Obywatelskiej w regionie. Nie ma co dłużej czekać. Później jest oczywiście już, można powiedzieć, prawie że czas wakacyjny. No, a tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba się przygotowywać do wyborów parlamentarnych. Pracy, powiedzmy, tej politycznej jest bardzo wiele. Struktury wymagają, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia trochę. No i po prostu trzeba popracować.
2: Przypomnijmy na koniec, jakie prerogatywy ma taki szef struktur?
1: Drodzy Państwo, no szef struktur stoi na czele zarządu, tak jak to bywa w przypadku wszystkich organów kolegialnych, czyli kieruje pracą 24-osobowego w tej chwili, a później po wyborze 25-osobowego zarządu. Jest organem wykonawczym, takim organem decyzyjnym, uchwałodawczym, podejmującym najważniejsze decyzje. Jest Rada Regionu, bardzo szerokie gremium reprezentowane przez właściwie wszystkie struktury w całym województwie. No a zarząd oczywiście i przewodniczący to koordynuje. To są kwestie wyboru kandydatów na listy parlamentarne do Sejmu, Senatu. No i oczywiście zatwierdzanie list także w wyborach samorządowych, w miastach, a przede wszystkim w sejmiku wojewódzkim, a także wybór kandydata na marszałka.
0: Dodajmy, że wraz z Tomaszem Lenzem ze struktur Koalicji Obywatelskiej został wykluczony dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski. Ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. Wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
3: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu i właśnie w piątek, 15 maja, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionym charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego muzeum wieczorne, czyli o 18.30, 19.30, 20.30 i 21.30.
0: Program Brzeskiej Nocy Muzeów będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać niecodziennych gości. Wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia.
3: Przygotowaliśmy moc atrakcji. Na pewno spotkacie podczas waszych wędrówek w Nocy Muzeów ciekawe postacie. Myślę, że to będzie, że spotkacie się z Eufrozyną i z Łokietkiem. Będziecie grać w grę specjalnie przygotowaną, także czeka na wszystkich wiele zagadek. Trzeba będzie zajrzeć we wszystkie zakamarki, odsłuchać niesamowitych historii i wypełnić kartę do gry, którą każdy uczestnik otrzyma. Oczywiście na zakończenie całej zabawy będą rozdawane nagrody, losowane na takim specjalnym, przygotowanym kole fortuny. Nie zabraknie degustacji.

0: będzie degustacja sera, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale chcemy o tym głośno mówić, że pierwsze naczynie do wyrabiania serów znaleziono właśnie w Brześciu Kujawskim, więc możemy się pochwalić, że Brześć Kujawski byli pierwsi serowarzy, więc będziemy to mocno podkreślać, więc będzie można degustować ser. Oczywiście kujawskie ruchańce z fiutem, na które serdecznie zapraszam. I proszę Państwa, też podczas Nocy Muzeów myślę, że będzie panowała wyjątkowa, troszkę zagadkowa atmosfera. Zapraszamy serdecznie. Obowiązują zapisy. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej www.wahadło.brześkujawski.pl. Tam zapisujemy się na wybraną przez siebie godzinę. No i zapraszamy na noc pełną zagadek, pełną ciekawych spotkań, no i pyszności. No i tutaj myślę, że jakieś duchy też będą trochę straszyć na naszej wystawie. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisienka na torcie w postaci spotkania z królem Władysławem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Stanisław Pawlak, senator Stanisław Pawlak. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry
0: jeszcze,
1: Państwu.
0: Że senator z ramienia Nowej Lewicy. Panie senatorze, mamy nowe informacje dotyczące planowanej od lat budowy tamy w Siarzewie. To jest taka niekończąca się historia.
1: Tak.
0: Nie pamiętam, ile razy już o tym rozmawialiśmy, ile razy były zwroty akcji, raz bardziej optymistyczne, raz bardziej pesymistyczne dla mieszkańców naszego regionu. Jest kolejny zwrot.
1: Tak, dlatego możemy o tym mówić, ponieważ ukazała się w marcu, przekazana do konsultacji strategia rozwoju tak zwanych obszarów wodno-błotnych, której to przeczytałem i się zastanowiłem, czy uchwalenie tej strategii przez rząd, bo to jest strategia, którą rząd przyjmie, jeżeli uzna za stosowne, nie będzie miało negatywnego wpływu na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Wystąpiłem w tej sprawie do pana premiera i uzyskałem odpowiedź od ministra środowiska i klimatu, z której to wynika, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zagospodarować wodę, czyli przeciwdziałać skutkom suszy w ramach różnych form retencji. Tak się składa, że ja o tej retencji również dużo mówiłem i pisałem.
0: Jest ten problem stopowienia Kujaw, o którym
1: tak jest, bo dlatego, że na tą chwilę około 7,5% wód podlega zarządzaniu. Reszta wody, ponad 92%, płynie sobie jak chce. Strategia, jeżeli będzie przez rząd przyjęta, to spowoduje podwojenie tej ilości wody w zarządzaniu, czyli około 15%, czyli to i tak jest mało.

0: Musimy dalej jeszcze iść, żeby wodą nauczyć się gospodarować. Wody jest coraz mniej. Widzimy to także w wodociągach. Wczoraj chyba nawet słyszałem taką audycję w radiu, jadąc samochodem, że w samorządach narzekają wójtowie, burmistrzowie na niski zasób wód, które mają do dyspozycji swoich mieszkańców.
1: No
0: A
1: tak
0: więc
1: jest,
0: wszystko.
1: cyklicznie pojawiają się przecież te problemy latem, prawda?
0: Tak jest,
1: Ograniczenia, które
0: ograniczenia
1: jakby
0: w
1: dotyczą
0: poborze, w
1: mieszkańców.
0: podlewaniu. No, i dlatego ta strategia ma spowodować, że będzie tej wody więcej do naszej dyspozycji, czyli będzie ona lepiej zarządzana. I pytanie teraz, jaki to może mieć wpływ na planowany stopień wodny w Siarzewie? Otóż po wyczytaniu odpowiedzi, którą mam tu przed sobą, nawet gdyby trzeba zacytować, ale nie mamy na to czasu, powiem, że nie będzie miała wpływu negatywnego na planowany stopień wodny w Siarzewie, ponieważ w długim tekście mam uzasadnienie konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, szczególnie dbając o bezpieczeństwo pracującego stopnia wodnego we Włocławku. Oraz poprawiając także, co wcześniej mówiłem, stosunki wodne w glebie. Wszystko to biorąc pod uwagę, czekamy. Ale na co czekamy? No czekamy przede wszystkim na rozstrzygnięcie Sądu Administracyjnego Warszawskiego w zakresie uchylonej decyzji środowiskowej w grudniu 2024 roku przez Generalnego Inspektora Środowiska jako no, niewłaściwie przygotowanej przez polskie wody. Takie w jednym zdaniu można uzasadnienie przyjąć. Polskie wody się jednak od tego rozstrzygnięcia odwołały do sądu, jak wiemy, i sprawa jest w sądzie już dość długo, bo drugi rok. Ostatnie posiedzenie sądu, mam wiadomość z 2 dni do tyłu, odbyło się we wrześniu ubiegłego, czyli 2025 roku, na którym nie rozstrzygnięto tej sprawy i czeka ona w roku bieżącym na rozstrzygnięcie. Jeżeli, zakładam, będzie pozytywna decyzja sądu, czyli decyzję, którą podjął generalny inspektor środowiska, będzie unieważniona, czyli decyzja środowiskowa będzie ważna, to jednak w tym piśmie mam stwierdzenie, że należy ją zweryfikować po tylu latach jej opracowania, bo ona jest z 2017 roku, decyzja wojewódzkiego inspektora środowiska z Bydgoszczy, a więc lata płyną, dokumenty się pewne dezaktualizują, a my na stopień wodny czekamy nadal. Podsumowując, jednak jestem dobrej myśli i to, co mam na dzisiaj w dokumentach, świadczy o tym, że stopień wodny w Siarzewie będzie realizowany. Tym bardziej, że w budżecie roku bieżącego 2026 zapis tej inwestycji jest utrzymany z wniosku nas tutaj, parlamentarzystów naszego terenu. Stąd czekamy na rozstrzygnięcie sądu, aby ono było z korzyścią dla Siarzewa.
1: I to jest dobra informacja. Niestety kolejną, którą mamy do przekazania mieszkańcom, no i miasta, i powiatu włocławskiego, tak dobra nie jest. Chodzi o znaczne zmniejszenie środków płynących z budżetu państwa na takie aktywizacje osób bezrobotnych, na walkę z bezrobociem, która, no, przypomnijmy wszystkim, jednak w powiecie włocławskim bezrobocie jest, było i pewnie, no niestety,
0: Jeden z
1: będzie.
0: wyższych,
1: I
0: tak.
1: to jest wskaźnik jeden z wyższych w ogóle w kraju. Włocławek tutaj troszeczkę lepiej, no ale jednak powiat włocławski wciąż charakteryzuje się wysokim stopniem
0: Mimo strefy
1: bezrobocia, mimo
0: gospodarczej
1: strefy
0: brzeskiej
1: gospodarczej, mimo
0: i
1: rozwoju okolic,
0: lubieńskiej.
1: tak, stref w okolicach nie jest dobrze i wszystko wskazuje na to, że jeżeli tych pieniędzy na te aktywne formy walki z bezrobociem, które prowadzi Powiatowy Urząd Pracy, takie jak staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak dotacje na rozszerzenie działalności gospodarczej, co się wiąże z zatrudnieniem pracowników kolejnych, no mogą być zagrożone.
0: Dziękuję za ten wstęp, bo on oddaje sens tego, o czym mamy chwilę porozmawiać. Pani Anna Jackowska, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy, jako przewodnicząca konwentu dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, zwróciła się do mnie w marcu, przedkładając ten problem, dość z jednej strony merytoryczne,

0: merytorycznie, ale z drugiej strony taki alarmujący stan braku finansów na aktywne formy wsparcia bezrobocia. Podjąłem tą interwencję, bo uznałem ją za stosowną i odpowiedź, którą uzyskałem w tym tygodniu, ona jest odpowiedzią wyjaśniającą ten problem, który wnoszę, ale nie rokującą żadnej poprawy na rok, na drugą część roku 2026. Otóż sprawa wygląda następująco, że biorąc pod uwagę także inne uwarunkowania, jak wojna za naszą wschodnią granicą, jak konieczność zbrojenia się, przygotowywania na odparcie ewentualnego konfliktu, powoduje, że inne wydatki są w budżetach ograniczane. Dlaczego trafiło to akurat na Fundusz Pracy, no to można sobie dopowiedzieć. Ale przez to my mamy zmniejszone środki o 1,5 miliarda złotych na aktywne formy walki z bezrobociem w kraju. Przekłada się to także na województwo kujawsko-pomorskie, ponieważ te środki są dzielone odpowiednio do wskaźnika bezrobocia i w naszym województwie w tym półroczu te środki wygasną. Nie będzie już ich na drugie półrocze, jeżeli rząd ich nie zwiększy.
1: Czyli może być tak, że w ogóle powiatowe urzędy pracy nie
0: Że nie
1: będą
0: będą
1: miały
0: mogły
1: żadnych.
0: zatrudniać żadnych osób na tak zwanych pracach publicznych, na tych pracach interwencyjnych, które do tej pory trwają, na tych zasiłkach na pierwsze zatrudnienie. No, wszystko, co się wiąże z aktywną formą walki z bezrobociem. I to jest niepokojący sygnał. 1,5 miliarda w kraju mniej. Pytanie, czy mogłoby być więcej? To spowodowało, że na aktywne formy bezrobocia jest tylko 2 miliardy 150 milionów złotych. Pani minister, odpowiadając na moje tutaj problemy, które wnoszę i obawy, no wskazała, że to starostowie dysponują tymi środkami
1: Ale dysponują tym, co mają, tak?
0: i rozdzielają na funkcjonowanie w ogóle powiatowych urzędów pracy, ale tak jak pani zauważyła, można rozdzielić to, co się posiada, a nie jest się w stanie ich powielić, zwiększyć. Dlatego jest to niedobra informacja. Co dalej można z tą sprawą zrobić? Nie wiem. Ja się skonsultuję także z panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, żeby ewentualnie dyrektorzy mi podpowiedzieli jeszcze, co można w tej sprawie uczynić. Rezerwa, która była przewidywana, już została wykorzystana, ponieważ dwa województwa w kraju zdarzyło się tak, że w ogóle nie mogły uruchomić aktywnych form wsparcia bezrobocia od stycznia 26, bo tych pieniędzy nie otrzymały wcale. Dlatego ta rezerwa spowodowała, że te województwa zostały wzmocnione, łódzkie i opolskie, i na pozostałe już rezerw żadnych nie ma. Wydaje mi się, że przy okazji, jaką będzie dyskusja w Senacie na temat bezrobocia, bo taką co jakiś czas prowadzimy w oparciu o przedkładane materiały ministerstwa oraz projekty ustaw, które są zmieniane, a dotyczą spraw bezrobocia, wykorzystam ten materiał i będę nadal o to wnosił, żeby jednak wesprzeć powiatowe urzędy pracy i zapewnić dla bezrobotnych odpowiednie środki finansowe, bo dla niektórych jest to jedyne źródło utrzymania.
1: Okazją do rozmowy na ten temat będzie pewnie też spotkanie, które zaplanowano na drugą połowę maja.
0: Tak, właśnie mam okazję poinformować Państwa, że 22 maja tego roku w Kruszynie, w Centrum Integracji Społecznej, odbędzie się spotkanie mieszkańców powiatu włocławskiego i miasta Włocławka z wiceministrem pracy i polityki społecznej, panem Sebastianem Gajewskim, który zajmuje się właśnie problemami nadzoru nad powiatowymi urzędami pracy, zajmuje się także środkami na wsparcie bezrobocia i zajmuje się w ogóle środkami i sprawami dotyczącymi seniorów oraz grup społecznych, które no, są na pograniczu takiego zubażania. Dlatego zapraszam wszystkich Państwa, żeby posłuchać, co będzie miał do powiedzenia nie tylko jako ja, senator, ale ten, który wykonuje bezpośrednio te zadania, wiceminister, merytoryczny wiceminister z pracy i polityki społecznej do Państwa. Będzie można zadawać pytania. Sala jest bardzo duża. Na pewno wszyscy się pomieszczą, ci, co będą chcieli skorzystać z takiej rozmowy. Apeluję także i proszę, samorządy.

0: ponieważ w samorządach realizuje się przede wszystkim bezrobocie. Ja wiem, jak byłem burmistrzem, to każdy przychodzi do burmistrza i pyta o pracę, pyta o zasiłki, pyta o możliwości wsparcia finansowego grup, które tego wymagają. Stąd dla gmin jest to ważne spotkanie, żeby można z tak zwanej pierwszej ręki dowiedzieć się o realizacji tych zadań dotyczących pomocy społecznej, dotyczących bezrobocia, dotyczących pracy w Polsce oraz dowiedzieć się o możliwości finansowania różnych przedsięwzięć, które są związane właśnie z pracą i z brakiem tej pracy. Zapraszam, powtarzam, 22 maja, piątek, godzina 16, Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie, gmina Włocławek.
1: Spotkanie jest otwarte, nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
0: Nie ma zapisów, nie są biletowane, nie są, wszyscy są mile widziani, ci co przyjdą, żeby merytorycznie porozmawiać w sprawach, które Państwa interesują. Jeszcze tylko dodam, że minister Sebastian Gajewski jest ministrem, który się zajmuje także i pracą naukową, jest profesorem, wykładowcą w uczelniach wyższych, a więc ma szeroki przekrój wiedzy, z którą chętnie się dzieli z innymi. Mówię to na przykładzie mojego doświadczenia, gdy przychodzi do Senatu, to wszyscy senatorowie słuchają, siedzą na swoich miejscach, bo informacje przez niego przekazywane są bardzo merytoryczne, ważne i ciekawe.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica, był dziś moim Państwa gościem.
0: Bardzo dziękuję Państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045-97-565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Stanisław Pawlak, senator Stanisław Pawlak, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry
0: jeszcze,
1: Państwu.
0: Że senator z ramienia Nowej Lewicy. Panie senatorze, mamy nowe informacje dotyczące planowanej od lat budowy tamy w Siarzewie. To jest taka niekończąca się historia,
1: tak.
0: Nie pamiętam ile razy już o tym rozmawialiśmy, ile razy były zwroty akcji, raz bardziej optymistyczne, raz bardziej pesymistyczne dla mieszkańców naszego regionu. Jest kolejny zwrot.
1: Tak, dlatego możemy o tym mówić, ponieważ ukazała się w marcu, przekazana do konsultacji strategia rozwoju tak zwanych obszarów wodno-błotnych, której to przeczytałem i się zastanowiłem, czy uchwalenie tej strategii przez rząd, bo to jest strategia, którą rząd przyjmie, jeżeli uzna za stosowne, nie będzie miało negatywnego wpływu na plan w Siarzewie. Wystąpiłem w tej sprawie do pana premiera i uzyskałem odpowiedź od ministra środowiska i klimatu, z której to wynika, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zagospodarować wodę, czyli przeciwdziałać skutkom suszy w ramach różnych form retencji. Tak się składa, że ja o tej retencji również dużo mówiłem i pisałem.
0: Jest ten problem stopowania Kujaw, o którym
1: tak jest, bo dlatego, że na tą chwilę około 7,5% wód podlega zarządzaniu. Reszta wody, ponad 92%, płynie sobie jak chce. Strategia, jeżeli będzie przez rząd przyjęta, to spowoduje podwojenie tej ilości wody w zarządzaniu, czyli około 15%, czyli to i tak jest mało. Musimy dalej jeszcze iść, żeby wodą nauczyć się gospodarować. Wody jest coraz mniej. Widzimy to także w wodociągach. Wczoraj chyba nawet słyszałem taką audycję w radiu, jadąc samochodem, że w samorządach narzekają wójtowie, burmistrzowie na niski zasób wód, które mają do dyspozycji swoich mieszkańców.
0: No tak, a więc wszystko pojawiają się przecież te problemy latem, prawda?
1: Tak jest, ograniczenia w poborze, w podlewaniu. No i dlatego ta strategia ma spowodować, że będzie tej wody więcej do naszej dyspozycji, czyli będzie ona lepiej zarządzana. I pytanie teraz, jaki to może mieć wpływ na planowany stopień wodny w Siarzewie. Otóż po wyczytaniu odpowiedzi, którą mam tu przed sobą, nawet gdyby trzeba zacytować, ale nie mamy na to czasu, powiem, że nie będzie miała wpływu negatywnego na planowany stopień wodny w Siarzewie, ponieważ na długim tekście mam uzasadnienie konieczności budowy, nadal konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, szczególnie dbając o bezpieczeństwo pracującego stopnia wodnego we Włocławku. Oraz poprawiając także, co wcześniej mówiłem, stosunki wodne w glebie. Wszystko to biorąc pod uwagę, czekamy. Ale na co czekamy? No czekamy przede wszystkim na rozstrzygnięcie Sądu Administracyjnego Warszawskiego w zakresie uchylonej decyzji środowiskowej w grudniu 2024 roku przez Generalnego Inspektora Środowiska jako niewłaściwie przygotowanej przez Polskie Wody. Takie w jednym zdaniu można uzasadnienie przyjąć. Polskie Wody się jednak od tego rozstrzygnięcia odwołały do sądu, jak wiemy, i sprawa jest w sądzie już dość długo, bo drugi rok. Ostatnie posiedzenie sądu, mam wiadomość z dwóch dni do tyłu, odbyło się we wrześniu ubiegłego, czyli 2025 roku, na którym nie rozstrzygnięto tej sprawy i czeka ona w roku bieżącym na rozstrzygnięcie. Jeżeli, zakładam, będzie pozytywna decyzja sądu, czyli decyzję, którą podjął Generalny

0: inspektor środowiska będzie unieważniona, czyli decyzja środowiskowa będzie ważna, to jednak w tym piśmie mam stwierdzenie, że należy ją zweryfikować po tylu latach jej opracowania, bo ona jest z 2017 roku, decyzja wojewódzkiego inspektora środowiska z Bydgoszczy, a więc lata płyną, dokumenty się pewne dezaktualizują, a my na stopień wodny czekamy nadal. Podsumowując, jednak jestem dobrej myśli i to, co mam na dzisiaj w dokumentach, świadczy o tym, że stopień wodny w Siarzewie będzie realizowany, tym bardziej, że w budżecie roku bieżącego 2026 zapis tej inwestycji jest utrzymany z wniosku nas tutaj, parlamentarzystów naszego terenu. Stąd czekamy na rozstrzygnięcie sądu, aby ono było z korzyścią dla Siarzewa.
1: I to jest dobra informacja. Niestety kolejną, którą mamy do przekazania mieszkańcom no i miasta i powiatu włocławskiego, tak dobra nie jest. Chodzi o znaczne zmniejszenie środków płynących z budżetu państwa na takie aktywizacje osób bezrobotnych, na walkę z bezrobociem, która, no, przypomnijmy wszystkim, jednak w powiecie włocławskim bezrobocie jest, było i pewnie, no niestety, jeden będzie.
0: Tak.
1: I to jest wskaźnik jeden z wyższych w ogóle w kraju. Włocławek tutaj troszeczkę lepiej, no ale jednak powiat włocławski wciąż charakteryzuje się wysokim stopniem
0: mimo
1: bezrobocia.
0: Strefy
1: mimo strefy gospodarczej, mimo rozwoju
0: i
1: okolic, tak, stref w okolicach nie jest dobrze i wszystko wskazuje na to, że jeżeli tych pieniędzy na te aktywne formy walki z bezrobociem, które prowadzi Powiatowy Urząd Pracy, takie jak staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak dotacje na rozszerzenie działalności gospodarczej, co się wiąże z zatrudnieniem pracowników kolejnych, no mogą być zagrożone.
0: Dziękuję za ten wstęp, bo on oddaje sens tego, o czym mamy chwilę porozmawiać. Pani Anna Jackowska, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy, jako przewodnicząca konwentu dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, zwróciła się do mnie w marcu, przedkładając ten problem dość z jednej strony merytorycznie, ale z drugiej strony taki alarmujący stan braku finansów na aktywne formy wsparcia bezrobocia. Podjąłem tą interwencję, bo uznałem ją za stosowną i odpowiedź, którą uzyskałem w tym tygodniu, ona jest odpowiedzią wyjaśniającą ten problem, który wnoszę, ale nie rokującą żadnej poprawy na rok, na drugą część roku 2026. Otóż sprawa wygląda następująco, że biorąc pod uwagę także inne uwarunkowania, jak wojna za naszą wschodnią granicą, jak konieczność zbrojenia się, przygotowywania na odparcie ewentualnego konfliktu, powoduje, że inne wydatki są w budżetach ograniczane. Dlaczego trafiło to akurat na Fundusz Pracy, no to można sobie dopowiedzieć. Ale przez to my mamy zmniejszone środki o 1,5 miliarda złotych na aktywne formy walki z bezrobociem w kraju. Przekłada się to także na województwo kujawsko-pomorskie, ponieważ te środki są dzielone odpowiednio do wskaźnika bezrobocia i w naszym województwie w tym półroczu te środki wygasną. Nie będzie już ich na drugie półrocze, jeżeli rząd ich nie zwiększy.
1: Czyli może być tak, że w ogóle Powiatowe Urzędy Pracy nie będą,
0: że nie będą mogły zatrudniać żadnych osób na tak zwanych pracach publicznych, na tych pracach interwencyjnych, które do tej pory trwają, na tych zasiłkach na pierwsze zatrudnienie. No, wszystko, co się wiąże z aktywną formą walki z bezrobociem. I to jest niepokojący sygnał. 1,5 miliarda w kraju mniej. Pytanie, czy mogłoby być więcej. To spowodowało, że na aktywne formy bezrobocia jest tylko 2 miliardy 150 milionów złotych. Pani minister, odpowiadając na moje tutaj problemy, które wnoszę i obawy, no wskazała, że to starostowie dysponują tymi środkami.
1: Ale dysponują tym, co mają, tak?
0: Tak, i rozdzielają na funkcjonowanie w ogóle powiatowych urzędów pracy, ale tak jak pani zauważyła, można rozdzielić to, co się posiada, a nie jest się w stanie ich powieli.

0: zwiększyć. Dlatego jest to niedobra informacja. Co dalej można z tą sprawą zrobić? Nie wiem. Ja się skonsultuję także z panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, żeby ewentualnie dyrektorzy mi podpowiedzieli jeszcze, co można w tej sprawie uczynić. Rezerwa, która była przewidywana, już została wykorzystana, ponieważ dwa województwa w kraju zdarzyło się tak, że w ogóle nie mogły uruchomić aktywnych form wsparcia bezrobocia od stycznia 26, bo tych pieniędzy nie otrzymały wcale. Dlatego ta rezerwa spowodowała, że te województwa zostały wzmocnione, łódzkie i opolskie, i na pozostałe już rezerw żadnych nie ma. Wydaje mi się, że przy okazji, jaką będzie dyskusja w Senacie na temat bezrobocia, bo taką co jakiś czas prowadzimy w oparciu o przedkładane materiały ministerstwa oraz projekty ustaw, które są zmieniane, a dotyczą spraw bezrobocia, wykorzystam ten materiał i będę nadal o to wnosił, żeby jednak wesprzeć powiatowe urzędy pracy i zapewnić dla bezrobotnych odpowiednie środki finansowe, bo dla niektórych jest to jedyne źródło utrzymania.
1: Okazją do rozmowy na ten temat będzie pewnie też spotkanie, które zaplanowano na drugą połowę maja.
0: Tak, właśnie mam okazję poinformować Państwa, że 22 maja tego roku w Kruszynie, w Centrum Integracji Społecznej, odbędzie się spotkanie mieszkańców powiatu włocławskiego i miasta Włocławka z wiceministrem pracy i polityki społecznej, panem Sebastianem Gajewskim, który zajmuje się właśnie problemami nadzoru nad powiatowymi urzędami pracy, zajmuje się także środkami na wsparcie bezrobocia i zajmuje się w ogóle środkami i sprawami dotyczącymi seniorów oraz grup społecznych, które są na pograniczu takiego zubażania. Dlatego zapraszam wszystkich Państwa, żeby posłuchać, co będzie miał do powiedzenia nie tylko jako ja, senator, ale ten, który wykonuje bezpośrednio te zadania, wiceminister, merytoryczny wiceminister z pracy i polityki społecznej. Do Państwa będzie można zadawać pytania. Sala jest bardzo duża. Na pewno wszyscy się pomieszczą, ci, co będą chcieli skorzystać z takiej rozmowy. Apeluję także i proszę samorządy, ponieważ w samorządach realizuje się przede wszystkim bezrobocie. Ja wiem, jak byłem burmistrzem, to każdy przychodzi do burmistrza i
1: O
0: pyta o
1: pracę.
0: pracę, pyta o zasiłki, pyta o możliwości wsparcia finansowego grup, które tego wymagają. Stąd dla gmin jest to ważne spotkanie, żeby można z tak zwanej pierwszej ręki dowiedzieć się o realizacji tych zadań dotyczących pomocy społecznej, dotyczących bezrobocia, dotyczących pracy w Polsce oraz dowiedzieć się o możliwości finansowania różnych przedsięwzięć, które są związane właśnie z pracą i z brakiem tej pracy. Zapraszam, powtarzam, 22 maja, piątek, godzina 16, Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie, gmina Włocławek.
1: Spotkanie jest otwarte, nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Może
0: Nie ma
1: przyjść każdy,
0: zapisów,
1: kto jest
0: nie są
1: zainteresowany.
0: biletowane,
1: Nie.
0: nie są, wszyscy są mile widziani, ci, co przyjdą, żeby merytorycznie porozmawiać w sprawach, które Państwa interesują. Jeszcze tylko dodam, że minister Sebastian Gajewski jest ministrem, który się zajmuje także i pracą naukową, jest profesorem, wykładowcą w uczelniach wyższych, a więc ma szeroki przekrój wiedzy, z którą chętnie się dzieli z innymi. Mówię to na przykładzie mojego doświadczenia. Gdy przychodzi do Senatu, to wszyscy senatorowie słuchają, siedzą na swoich miejscach, bo informacje przez niego przekazywane są bardzo merytoryczne, ważne i ciekawe.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica, był dziś moim Państwa gościem.
0: Bardzo dziękuję Państwu.

0: całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe.
1: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci zbuchtowanych trawników, wywróconych koszy, w pergolach wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Dzik, chcąc uniknąć zagrożenia, podchodzi coraz bliżej ludzi, coraz bliżej osiedli ludzkich, wchodzi do miasta, tak aby nie być pożywieniem dla wilka. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasu, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik. Jest to łatwe pożywienie, ponieważ dosyć dużo osób po prostu wyrzuca pozostałości po jedzeniu, resztki z obiadów, resztki jedzenia do koszy. Część osób dokarmia te dziki na osiedlach, w miejscach tam, gdzie te dziki przebywają. Te dziki przyzwyczajają się do tego i traktują te dożywienia jako element takiego stałego dokarmiania i zaczynają przychodzić. Do pewnego momentu jest to akceptowalne, natomiast w momencie, kiedy zaczynają stwarzać zagrożenie dla ludzi, dla mienia, buchtują, zagrażają również użytkownikom ruchu drogowego.
0: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka.
1: W tej chwili lochy już mają młode i przychodzą z tymi młodymi do miasta. I taka locha, kiedy wyczuje, że małe jest zagrożone, może danego człowieka czy dane osoby zaatakować. Natomiast musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, nie podchodzić i nie prowokować te dziki, nie dokarmiać je, tak aby nie doszło do tragedii. Problem dzików w miastach jest powszechnie znany. Szczególnie dotyczy tych większych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, gdzie możemy je obserwować w dzień. Wylegują się pod blokami, na pergolach, różnego rodzaju na trawnikach. Także Włocławek nie jest tutaj odosobniony, nie jest jedynym miastem, gdzie ten problem wystąpił.
2: Co należy zrobić, kiedy zobaczymy dzika w mieście? To, co już Pan wspominał, najlepiej nie podchodzić, nie częstować go pożywieniem, ponieważ dziki są dość mądrymi zwierzętami, tak? Mogą się przyzwyczaić do tych podarunków otrzymywanych od ludzi, stać się też poniekąd natrętne i tego pożywienia oczekiwać. Co zrobić? Dzwonić po straż miejską, po policję, kontaktować się z nadleśnictwem? Jakie drogi tutaj są?
1: Dziki są bardzo inteligentne, wbrew pozorom potrafią się bardzo szybko uczyć, bardzo szybko adaptują się do danych warunków, bardzo szybko potrafią wykorzystać dane warunki pod swoje potrzeby. Jeśli chodzi o teren miasta, no tutaj lasy państwowe nie za bardzo mogą pomóc, natomiast wszelkiego rodzaju takie przypadki należy zgłaszać do Straży Miejskiej, Ekopatrol. Straż Miejska jest tutaj odpowiedzialna za zachowanie porządku. Jeżeli to dotyczy kolizji drogowych, no to tutaj wzywamy policję. Zawsze możemy skorzystać z numeru 112 w takich sytuacjach kryzysowych. Niemniej pierwsze, co powinniśmy zrobić w takich sytuacjach, kiedy stwierdzimy zagrożenie ze strony dzików, szkodę ze strony dzików, powinniśmy zgłosić na Straż Miejską. Na Straży Miejskiej mamy ekopatrol, który się takimi sprawami zajmuje.
0: Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście.
3: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej. I dotyczą w szczególności terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych. I tutaj faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych. Ale były też zgłoszenia i z terenu osiedla Zazamcze.

0: i z osiedla Michelin, i z osiedla Zawiśle. Z tych miejsc tych zgłoszeń jest właśnie najwięcej. Jeśli chodzi o to osiedle Południe, to tutaj mamy prawdopodobnie do czynienia z jedną i tą samą rodziną dzików z młodymi.
1: Jakie działania podejmuje Straż Miejska, aby zniwelować niebezpieczeństwo? Wiadomo, taki dzik może wpaść pod samochód, ale też może no, dojść do tragedii, kiedy zaatakuje człowieka.
0: No tak, z ogólnej wiedzy wiadomo, że matka, czyli locha z młodymi może być niebezpieczna i tutaj trzeba mieć naprawdę duże baczenie na to, żeby uważać w kontakcie w tego rodzaju sytuacji. Natomiast nasze działania po zgłoszeniu, a powiem tutaj, że te zgłoszenia, one dotyczą godzin późno wieczornych i nocnych, skupiają się właśnie na tym, żeby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, które mogłyby przynosić jakieś negatywne skutki. I najczęściej polega to na tym, że zabezpieczamy ulicę w przypadku, gdy na przykład przejeżdżają samochody, bądź też informujemy na bieżąco osoby, które na przykład przemieszczają się na trasie przemarszu takiego stada dzików.
2: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, a nie uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Wrocławka, która podczas letnich parapływackich Mistrzostw Polski juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start rywalizowali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju. Helena po raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych.
3: Przede wszystkim gratulujemy Tobie osiągnięcia aż 5 medali. Opowiedz proszę właśnie, w jakich kategoriach startowałaś?
4: W 50 kraulu i w 50 stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce. W 100 metrów dowolnym zdobyłam trzecie miejsce. W 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro i w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
3: Jakie emocje tobie towarzyszyły podczas zawodów?
4: No, oczywiście stresowałam się troszkę, bo bardzo długo się do nich przygotowywałam też, ale byłam też szczęśliwa, że tyle udało mi się osiągnąć.
3: A co oznaczają dla ciebie te medale?
4: No, jestem z siebie też bardzo dumna, ponieważ wiem, że pracowałam z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim, na to bardzo długo i znaczą dla mnie bardzo wiele.
3: A jak wyglądały przygotowania do zawodów?
4: Codziennie miałam treningi dwugodzinne z moim trenerem. No, 5 razy w tygodniu i ciężko było. No.
3: Opowiedz jeszcze proszę o swojej niepełnosprawności.
4: No, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Trenuję z pełnosprawnymi, z moimi przyjaciółmi. No i jestem na podobnym poziomie. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo.
2: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie, ale także ciężka, systematyczna praca.
5: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo swojej niepełnosprawności, ona wykonuje praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej i ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście są momenty, które troszeczkę muszę obniżać jej te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność, staranność, to stawiam ją za wzór. A przykładem tego są zdobyte medale. To jest jej ciężka praca i taka fajna wytrwałość. Ona jednak, były takie momenty takiego, ona nie chciała chodzić na te treningi. Był jeden telefon, był drugi telefon. No i w końcu jednak

0: pojawiła się na tych treningach. No i z tego się bardzo cieszy. No i efekty są.
1: Jak wyglądały przygotowania do zawodów?
0: No z przygotowaniami to mieliśmy taki trochę problem, bo była awaria pływalni. To był taki okres bezpośredniego przygotowania startowego, który jest dla zawodników, którzy są przygotowywani do ważnych imprez sportowych, jest bardzo ważny. I nagle klapa, awaria pływalni, no, zapowiadała się dłuższa przerwa. Co zrobić? No więc tu dzięki naszemu zarządowi, zarząd załatwił nam zajęcia na pływalni Delfin. Tam żeśmy się przenieśli z treningami i w sumie nawet się bardzo cieszę, bo część tych treningów się odbywały w godzinach porannych, co się dzieciom bardzo spodobało. No i mogliśmy dokończyć te przygotowania. Także ten cały program, który zaplanowałem przed Mistrzostwami Polski Helenki, został praktycznie w 100% wykonany. No i medale są.
2: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
3: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
2: 5 medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę. Drugi dzień włocławskich senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano targi dedykowane seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi.
4: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji włocławskich senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów, Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto. W tym samym czasie odbywają się prelekcje. W tej chwili spotkanie z panią Grażyną i Gerardem Makoszami z Sanatorium Miłości. Za chwilkę później spotkanie z psychologiem, z osobą motywującą do działania, do życia. Także bardzo duża grupa seniorów była tym zainteresowana, więc cieszymy się z tego, że tak się to wszystko rozwija.
2: Swoją ofertę przygotowało Fizjoekspert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów.
5: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy. Także zapraszamy dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko. Mamy 10% zniżki na zabiegi do końca roku.
2: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania.
6: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
1: Dlaczego powinniśmy się badać?
6: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać

0: w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani i wyleczeni, jeżeli jakaś choroba oczywiście się ujawni.
1: Na targach

0: czym także miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów.
1: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek, coś w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
0: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami.
2: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
3: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
4: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? I, no i to mnie zachwyca.
0: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie.
5: Jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcje, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, bo zbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.
0: Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się w połowie marca. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim osoba spokrewniona z Tomaszem Lenzem miała skorzystać z zabiegu poza kolejnością. Miało też dojść do innych nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrolę w szpitalu, której wynikiem była kara nałożona na placówkę przez NFZ w wysokości 134 tysięcy złotych. To nie koniec reperkusji zdarzenia. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał być przewodniczącym regionu. Tymczasowo stery objął Marek Wojtkowski.
6: Senator Tomasz Lenz rzeczywiście przestał być członkiem Platformy Obywatelskiej. No i zgodnie ze statutem, jako najstarszy wiceprzewodniczącym objąłem przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. No i oczywiście nie będzie już wyborów powszechnych, bo statut o tym dość precyzyjnie mówi. Będziemy wybierać spośród czworga wiceprzewodniczących nowego szefa regionu do końca obecnej kadencji politycznej Koalicji Obywatelskiej, czyli można powiedzieć, że na prawie 4 lata. No w bardzo trudnym momencie, bo to będziemy przygotowywać się przede wszystkim do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, no i rok później wybory samorządowe, także bardzo wiele wyzwań, no i po prostu partia wymaga stabilizacji, koordynacji działań, no i podjęcia nowych wyzwań przede wszystkim.
0: Kandydatów jest 4. W jaki sposób zostanie wyłoniony szef struktur?
6: To wygląda technicznie tak, że 4 wiceprzewodniczących, oprócz mnie jest pan minister Paweł Olszewski, minister Tomasz Szymański i eurodeputowany Krzysztof Brejza. I zarząd, który w chwili obecnej składa się z 24 osób, będzie wybierał spośród 4 kandydatów nowego przewodniczącego regionu.

0: kiedy to się odbędzie. Znaczy, myślę, że tutaj akurat statut nie mówi o terminach. W związku z tym, że akurat ja jestem pełniący obowiązki, także będę chciał zwołać zarząd w możliwie szybkim terminie. Myślę, że do końca maja będzie znany nowy przewodniczący regionu Koalicji Obywatelskiej w regionie. Nie ma co dłużej czekać. Później jest oczywiście już, można powiedzieć, prawie że czas wakacyjny. No, a tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba się przygotowywać do wyborów parlamentarnych. Pracy, powiedzmy, tej politycznej jest bardzo wiele. Struktury wymagają, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia trochę. No i po prostu trzeba popracować.
1: Przypomnijmy na koniec, jakie prerogatywy ma taki szef struktur?
0: Drodzy Państwo, no szef struktur stoi na czele zarządu, tak jak to bywa w przypadku wszystkich organów kolegialnych, czyli kieruje pracą 24-osobowego w tej chwili, a później po wyborze 25-osobowego zarządu. Jest organem wykonawczym, takim organem decyzyjnym, uchwałodawczym, podejmującym najważniejsze decyzje. Jest Rada Regionu, bardzo szerokie gremium reprezentowane przez właściwie wszystkie struktury w całym województwie. No a zarząd oczywiście i przewodniczący to koordynuje. To są kwestie wyboru kandydatów na listy parlamentarne do Sejmu, Senatu. No i oczywiście zatwierdzanie list także w wyborach samorządowych, w miastach, a przede wszystkim w sejmiku wojewódzkim, a także wybór kandydata na marszałka.
2: Dodajmy, że wraz z Tomaszem Lenzem ze struktur Koalicji Obywatelskiej został wykluczony dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski. W ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. Wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
3: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu i właśnie w piątek, 15 maja, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionym charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego muzeum wieczorne, czyli o 18.30, 19.30, 20.30 i 21.30.
2: Program Brzeskiej Nocy Muzeów będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać niecodziennych gości. Wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia.
3: Przygotowaliśmy moc atrakcji. Na pewno spotkacie podczas waszych wędrówek w nocy muzeów ciekawe postacie. Myślę, że to będzie, że spotkacie się z Eufrozyną i z Łokietkiem. Będziecie grać w grę specjalnie przygotowaną, także czeka na wszystkich wiele zagadek. Trzeba będzie zajrzeć we wszystkie zakamarki, odsłuchać niesamowitych historii i wypełnić kartę do gry, którą każdy uczestnik otrzyma. Oczywiście na zakończenie całej zabawy będą rozdawane nagrody, losowane na takim specjalnym, przygotowanym kole fortuny. Nie zabraknie degustacji. Będzie degustacja sera, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale chcemy o tym głośno mówić, że pierwsze naczynie do wyrabiania serów znaleziono właśnie w Brześciu Kujawskim, więc możemy się pochwalić, że Brześć Kujawski byli pierwsi serowarzy, więc będziemy to mocno podkreślać, więc będzie można degustować ser. Oczywiście kujawskie ruchańce z fiutem, na które serdecznie zapraszam. I proszę Państwa, też podczas Nocy Muzeów myślę, że będzie panowała wyjątkowa, troszkę zagadkowa atmosfera. Zapraszamy serdecznie. Obowiązują zapisy. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej www.wahadło.brześkujawski.pl. Tam zapisujemy się na wybraną przez siebie godzinę. No i zapraszamy na noc pełną zagadek, pełną ciekawych spotkań, no i pyszności, no i tutaj myślę, że jakieś duchy też będą trochę straszyć na naszej wystawie. Zapraszam bardzo serdecznie.
2: Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisienka na torcie w postaci spotkania z królem Władysławem.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji Włocławskich Senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie. Także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać. To jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto.
1: Chciałabym powiedzieć, że właśnie po wczorajszym bardzo intensywnym dniu i przyznam, że jest bardzo dużo ciepłych słów, co mnie bardzo cieszy, bo było nas naprawdę bardzo dużo od godziny 10 do 21. Dzisiaj od godziny 10 działamy, czyli dokonaliśmy jak gdyby otwarcia pierwszych włocławskich targów wyrobów i usług dla seniora. Jest też bardzo duże zainteresowanie, jest dużo stoisk, można sobie skorzystać. Widzę, że seniorzy korzystają z tych stanowisk, że pobierają nawet różne ulotki, gadżety, korzystają z badań, czyli jest też pomysł trafiony, co się bardzo cieszymy, bo przecież Włocławska Rada Seniorów robi to wszystko dla seniorów, chociaż my też jesteśmy seniorami, czyli robimy to dla innych i dla siebie jednocześnie, bo też możemy z tego skorzystać.
2: Proszę jeszcze zaprosić wszystkich na jutrzejszy dzień.
1: No jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa.

Zabierzmy tylko humory i bawmy się. Serdecznie zapraszam. No, przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.

0: dla seniorów z naszego miasta przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy.
1: Dzień dobry, no to cudne wrażenie, naprawdę cudne. Dreszcze po całym ciele, zależy jak pozycję się złapie, to wszędzie uderza. Mrowienie, normalnie skóra cieszy się razem ze mną. Cały kręgosłup pracuje, naprawdę.

0: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No, zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no, myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
1: Dlaczego powinniśmy się badać?
0: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani.

Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają

0: osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: A czy seniorzy czytają książki?
0: Tak. I właśnie w wersji takiej słuchowej, audiobookowej i właśnie korzystają z czytaków. I mamy też taką serię Wielkie Litery, także też mają taką opcję, żeby po prostu usiąść z książką i bez problemu przeczytać ją z troszkę większą czcionką.
1: A po jakie książki sięgają najczęściej?
0: Powiedziałabym, że najczęściej są to obyczajówki. No, kobiety najczęściej sięgają po takie książki. Są to też i współczesne książki obyczajowe i czasami też preferują takie jednak z historycznym settingiem. No i kryminały też się cieszą popularnością.

0: Jestem bardzo zadowolona. Wczorajszy dzień trochę popsuł nam pogodę. Ale no, było fajnie po południu. Byliśmy na zabawie. No, był posiłek. Było wspaniale. Pięknie występowali na scenie. Śpiewały kobiety i mężczyźni razem, nie? Tańczyli. No, naprawdę jestem bardzo zadowolona.
1: Dzisiaj drugi dzień targi dla seniorów. Proszę powiedzieć, czy już pani z czegoś skorzystała?
0: No nie, po prostu trochę się śpieszę, ale tak obeszłam, zobaczyłam, co jest. Posmakowałam tutaj powidełek, bo nigdy nie robiłam z rabarbaru, może zrobię. I tak tu, no przeszłam się po prostu obejrzeć wszystko, nie? Jak zasięgnąć jakieś wiadomości o niepełnosprawnych, jest stoisko, jest ZUS-u, jest policji. Także, no jestem zadowolona.
1: Dzisiaj,
0: jutro na DJ Wikę przychodzimy. Na pewno będzie wspaniale, bo byłam też na koncercie 3 lata temu w Krakowie i ona też tam występowała. Ja między innymi na scenie byłam też tam w pokazie mody.
2: Wczoraj byliśmy, występowaliśmy tutaj z Centrum Wsparcia Społecznego. Mieliśmy występ, pięknie nam wyszło, także widownia tutaj się cieszyła bardzo, śmiechy i krzyki nawet, bo było bardzo wesoło. Nie śpiewaliśmy, tylko żeśmy taki, można powiedzieć, kabaret raczej. No nie wiem, czy państwo byli. To był. No. A dzisiaj przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka, ale piękne kamienie w tym są, nie? I no i to mnie zachwyca po prostu.
3: Pierwszy dzień bardzo mi się podobał. Bardzo był ładnie zorganizowany, piękne występy. No dzięki temu, że znaleźli się tacy ludzie, którzy chcieli to zorganizować i włożyć w to tyle pracy. Ale bardzo fajnie, wszyscy byli zadowoleni. Także coś dla seniorów się u nas we Włocławku dzieje.
1: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
3: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne.

0: No bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
1: Przepraszam, byłam już tutaj u pani Heni Przybysz, która z synem prowadzi biuro Happy Tourist, biuro podróży, no i otrzymałam takie gadżeciki, długopis i ciasteczka. I teraz będę się rozglądała, jakie są jeszcze stoiska. I na pewno skorzystam.
2: Czy była pani również wczoraj? Jak się pani podobało?
1: Oczywiście, wczoraj byłam, z tym, że przyjechałam już bezpośrednio tutaj do Browaru B, ponieważ no, strasznie lało, a ja jestem taka wrażliwa na przeziębienia, więc skorzystałam i byłam tutaj. A że jestem prezesem Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora, więc jeszcze na koniec otrzymałam piękny, piękny bukiet, podarunek w postaci bukietu i dyplom. Także było bardzo przyjemnie, fajnie. Zespoły pięknie śpiewały, co jeden to lepiej. Także przyjemnie spędziłam wczorajszy dzień.

0: Proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę. Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
1: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Mówię, gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
2: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu, tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę, tam właśnie w Ustroniu. Nie? Było fantastycznie, na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił, odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
1: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
0: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
1: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi: Iwona, idź, to jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
2: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę je zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim.

0: córce tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowały mnie. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i no dobrze się mam.
1: Bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźń, na spędzanie wspólnie czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba. I faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u Państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni, powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej, ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No, usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
0: Absolutnie.

0: wrażenia po spotkaniu?
1: Super, bardzo fajnie, bardzo ciekawe było spotkanie i bardzo ciekawe ćwiczenia przydatne dla seniorów. No, myślę, że wszystkim się podobało.
0: Jak wrażenia po spotkaniu?
2: No, bardzo przyjemne. Dowiedzieliśmy się osobistych rzeczy pana Gerarda. Opowiedział nam swojej przeszłości, młodości, gdzie ciężko pracował. Pani Iwonka też bardzo ciekawa, bo jest, jak widzę, jest rehabilitantem chyba, bo prowadzi różne zajęcia. Więc uważam, że to jest bardzo z korzyścią dla wszystkich seniorów i dla nas wszystkich, żebyśmy tutaj wysłuchali tych ich życiowych sytuacji, bo to jest piękna życiowa sytuacja. Spotkać się na takim forum publicznym i połączyć razem te swoje dwa życia. To jest ładne. Fajnie, bardzo przyjemne było.
3: Bardzo energetyczne spotkanie. Powiem, dużo żeśmy wynieśli z tego spotkania. Pomijając fakt taki podstawowy, że w każdym wieku można kochać i być kochanym, to na przy okazji tych ćwiczeń i tej rozmowy z panią wynieśliśmy tyle ważnych rzeczy dla siebie, że bardzo tak energetycznego spotkania nie było.
0: A jak pani się podobało?
4: To jest spotkanie, na które ja czekałam, ponieważ akurat ja te osoby,

wy, które do nas dzisiaj zawitały, znam od wielu lat. Pierwszy raz się spotkaliśmy chyba gdzieś 7-8 lat temu, jeszcze przed Sanatorium Miłości, bo Iwonka, która dzisiaj tutaj przed momentem wystąpiła dla nas, przyjeżdża na senioralia, na światowe senioralia do Krakowa i tam się spotkaliśmy na dyskotece właśnie w kinie Kijów i wtedy pamiętam, jak mówiła nam, żeby jej kibicować, bo wkrótce będzie brała udział w Sanatorium Miłości. I tak było. My, czyli cały nasz Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, kibicowaliśmy jej przez cały program. I później spotykaliśmy się każdego roku podczas Światowych Seniorali w Krakowie. I właśnie ostatnio też nabyłam książkę, którą napisał Gerard. Bardzo ciekawa książka. Tutaj są zawarte jego trzy życia, nie jedne. Naprawdę bardzo ciekawe miał życie. Nie powiem, że burzliwe, ale miał życie takie urozmaicone. Bardzo dużo pracy, dużo miłości. Rodzinne życie jest tutaj pokazane. Także no, fajne spotkanie. Dzisiaj warto było przyjść, żeby się spotkać po prostu z nimi. A ponadto Iwonka, jako osoba, która bardzo dużo ćwiczy, pokazała nam fajne ćwiczenia dla seniorów. Zresztą po niej widać figurka, której każdy może pozazdrościć, ale dzięki temu, że ona codziennie ćwiczy. Jednak 18 lat różnicy między Gerardem a Iwonką to różnica dosyć znacząca, ale ja ich podziwiam, bo są bardzo aktywni i na Facebooku, tam chyba jeszcze na jakiejś innej stronie społecznościowej i ciekawie przekazują wszystkie relacje ze swojego życia. I to też jest fajne, że w pewnym wieku coś jeszcze można zrobić, można się spotkać, można przekazać ludziom ważne rzeczy, ważne informacje. Także bardzo fajne spotkanie dzisiaj było. Czekamy na kolejne.

0: Dzisiaj jest ze mną gość, pan Jacek Łapiński.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z uśmiechem.
0: Proszę opowiedzieć o pana publikacji, ponieważ jest bardzo wyjątkowa.
1: To znaczy tak, napisałem taką książkę Z uśmiechem ci do twarzy, dobry humor to lepsze życie, bo właśnie taka jest prawda. I zawsze to podkreślam, że uśmiech mnoży nasze możliwości w życiu. Wiadomo, że bywa różnie, ale jednak od narzekania nic nie stanie się lepsze, więc warto te życie znosić taką pogodą ducha.
0: No właśnie, czy to jest podparte psychologią?
1: Tak, jak najbardziej tak. Zresztą na przykład badania naukowe wskazują, że człowiek, który przebywa w towarzystwie innych ludzi, uśmiecha się 30 razy częściej, co pokazuje, że my jako ludzie jednak też do szczęścia potrzebujemy innych ludzi, że nasze życie opiera się na ludziach, z którymi je spędzamy i po prostu razem jest właśnie raźniej.
0: A jak to wygląda? Czy złe myśli możemy wyprzeć dobrymi, pozytywnymi emocjami?
1: To znaczy tak, z jednej strony pogoda ducha to też polega na takiej przyjazności. Tu nie chodzi też o to, żebyśmy się oszukiwali, że wszystko ma być super, żeby tłumić emocje, żeby udawać tak zwany keep smiling, ale chodzi mi o to, że tak jak po burzy wychodzi słońce, tak i w naszym życiu bywa różnie, ale jeżeli robimy swoje, podejmujemy inicjatywę, to właśnie w naszym życiu jest chociaż trochę lepiej, ale z drugiej strony, jeżeli ciągle narzekamy, mamy te negatywne myśli, to też w sobie tworzymy

0: takiego wewnętrznego potwora i przez to zatruwamy samego siebie. I tak jak na przykład oczyszczalnia oczyszcza tą zatrutą, zanieczyszczoną wodę, tak i my możemy, że tak powiem, za pomocą pozytywnych myśli oddziaływać na siebie. Bo mamy teraz maj, co z tego, że jest piękny dzień, jeżeli ktoś tego nie jest w stanie zauważyć poprzez negatywne myśli, więc lepiej myśleć pozytywnie, z uśmiechem, jak najbardziej po prostu.
1: A czy dobrego humoru możemy się nauczyć?
0: Tak, oczywiście. I również badania naukowe wskazują, że także optymizmu można się nauczyć. Więc ten dobry humor sprawia, że to nasze życie stanie się lepsze, bo to nastawienie ma znaczenie. I to Goethe powiedział taką piękną myśl, że nie pozwól, żeby każdy kolejny dzień upłynął ci bez dostrzeżenia tego, co dobre i bez dostrzeżenia tego, co piękne. Więc każdego dnia spotyka nas coś pięknego i coś dobrego, tylko trzeba to zauważyć.
1: A jak to wyglądało u pana? Czy pan był kiedyś pesymistą?
0: Nie, raczej nie, więc, ale mimo wszystko stałem się jeszcze większym optymistą, bo warto doceniać piękno życia, więc to od nas zależy, jak je czujemy, bo w gruncie rzeczy też te nasze życie w dużej mierze odczuwamy w sobie. Dlatego zawsze to podkreślam, co już wspominałem, że to nastawienie ma znaczenie.
1: Czyli pan już miał takie nastawienie od urodzenia, że można tak powiedzieć?
0: Tak, ale teraz mam bardziej, więc można to też pozytywnie jak najbardziej kształtować. Więc przebywanie z życzliwymi ludźmi napędza nas pozytywnie. Czytanie książek, rozwijanie pasji, chodzenie na spacery, to wszystko takie, czy nawet dobrze się wyspać, prawda? Bo też ten nasz organizm człowieka działa trochę jak akumulator. Po kilkunastu godzinach rozładowuje się i wymaga tego doładowania. Ale właśnie to są takie rzeczy, które przekładają się na ten nasz codzienny nastrój i warto po prostu to robić.
1: A ile pan pracował nad tą książką? Skąd pan czerpał inspirację?
0: To znaczy właśnie pracowałem nad tą książką w czasie zarazy i postanowiłem wtedy, że zamiast zarażać ludzi grypą na przykład, to postanowię, że będę zarażał ludzi uśmiechem i optymizmem. Chociaż mogę też powiedzieć to, że odkąd się morsuję, bo zażywam również takich zimowych kąpieli kilkanaście lat, to od tamtej pory zimą nie choruję. I nawet nagrałem sobie taki krótki filmik, gdzie stoję w Przeręblu i czytam książkę, żeby pokazać, że każde miejsce jest dobre do czytania książek. A nad tą książką właśnie pracowałem kilkanaście miesięcy, ale inspiruje nas życie, inne książki, rozmowy z ludźmi, własne przemyślenia, więc wszystko może być taką pozytywną inspiracją.
1: A jaki jest odbiór książki?
0: No to trzeba czytelników o to zapytać, ale ja mam to poczucie, że jak najbardziej pozytywne, więc jak ludzie są zadowoleni, wychodzą naładowani taką pozytywną energią, to Jacek jest zadowolony, więc to równanie jest po prostu proste, bo można powiedzieć, że najważniejszym tym działaniem matematycznym jest dzielenie się, ale przede wszystkim dzielenie się radością, bo jeżeli dzielimy się uśmiechem, to samoczynnie go się w naszym otoczeniu jak najbardziej, to ono się po prostu mnoży, ta radość.
1: Jak będzie wyglądało dzisiejsze spotkanie z mieszkańcami?
0: Postaram się poprowadzić je bardzo spontanicznie. Zapytam mieszkańców o ich życzenia i później w trakcie spotkania postaram się w żartobliwy sposób odnieść do tych wszystkich życzeń, żeby pokazać, że można je w jakiś sposób mimo wszystko spełniać.
1: Jaką radę by dał pan dla naszych widzów, żeby właśnie przechodzili przez to życie pozytywnie?
0: To ja bym powiedział jako autor, że warto czytać książki, ale przede wszystkim też warto czytać sobie z oczu, czyli cieszyć się tą swoją obecnością, wybierać takie życzliwe kontakty z ludźmi, świadomie je pielęgnować, rozwijać pasję, czytać książki, ale przede wszystkim czytać sobie z oczu. Witam Państwa serdecznie z uśmiechem. Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę się dzisiaj z Państwem spotkać. Ale jak nazywa się drzewo, które podaje swoją własną lokalizację? Ktoś wie? Drzewo, które podaje swoją własną lokalizację. Tuja! Więc bardzo cieszy mnie Państwa obecność na dzisiejszym spotkaniu, że właśnie Państwo mogą tutaj powiedzieć sobie dzisiaj, że tak, tutaj jestem, tak. I właśnie warto włączyć taką mentalną lokalizację, żeby jednak uczestniczyć w różnych

różnych inicjatywach podejmowanych przez różne organizacje, prawda? Żeby móc sobie powiedzieć właśnie tu ja. Ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam też do Państwa, później poproszę Państwa o życzenia, tak na marginesie, ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam do Państwa takie jedno ważne pytanie. A proszę powiedzieć, w jakim wieku Państwo są? Tak. Tak. Ale zobaczcie, jakie ożywienie się nagle zrobiło, tak. A tutaj akurat niektóre osoby wiedziały, o co mi chodzi. Tak, jesteśmy wszyscy tak naprawdę w tym samym wieku, bo w 21. Przecież nie pytałem, ile Państwo mają lat.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe.
1: Od wielu lat już Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci zbuchtowanych trawników, wywróconych koszy, w pergolach wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są

0: są śmieci i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Dzik, chcąc uniknąć zagrożenia, no, podchodzi coraz bliżej ludzi, coraz bliżej osiedli ludzkich, wchodzi do miasta, tak aby nie być pożywieniem dla wilka. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasów, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik. Jest to łatwe pożywienie, ponieważ dosyć dużo osób po prostu wyrzuca pozostałości po jedzeniu, resztki z obiadów, resztki jedzenia do koszy. Część osób dokarmia te dziki na osiedlach, w miejscach tam, gdzie te dziki przebywają. Te dziki przyzwyczajają się do tego i traktują te dożywienia jako element takiego stałego dokarmiania i zaczynają przychodzić. Do pewnego momentu jest to akceptowalne, natomiast w momencie, kiedy zaczynają stwarzać zagrożenie dla ludzi, dla mienia, buchtują, zagrażają również użytkownikom ruchu drogowego.
1: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka.
0: W tej chwili lochy już mają młode i przychodzą z tymi młodymi do miasta. I taka locha, kiedy wyczuje, że małe jest zagrożone, może danego człowieka czy dane osoby zaatakować. Natomiast musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, nie podchodzić i nie prowokować te dziki, nie dokarmiać je, tak aby nie doszło do tragedii. Problem dzików w miastach jest powszechnie znane. Szczególnie dotyczy tych większych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, gdzie możemy je obserwować w dzień. Wylegują się pod blokami, na pergolach różnego rodzaju, na trawnikach. Także Wrocławek nie jest tutaj odosobniony, nie jest jedynym miastem, gdzie ten problem wystąpił.
2: Co należy zrobić, kiedy zobaczymy dzika w mieście? To, co już Pan wspominał, najlepiej nie podchodzić, nie częstować go pożywieniem, ponieważ dziki są dość mądrymi zwierzętami, tak? Mogą się przyzwyczaić do tych podarunków otrzymywanych od ludzi, stać się też poniekąd natrętne i tego pożywienia oczekiwać. Co zrobić? Dzwonić po straż miejską, po policję, kontaktować się z nadleśnictwem? Jakie drogi tutaj są?
0: Dziki są bardzo inteligentne, wbrew pozorom, potrafią się bardzo szybko uczyć, bardzo szybko adaptują się do danych warunków, bardzo szybko potrafią wykorzystać dane warunki pod swoje potrzeby. Jeśli chodzi o teren miasta, no tutaj lasy państwowe nie za bardzo mogą pomóc, natomiast wszelkiego rodzaju takie przypadki należy zgłaszać do Straży Miejskiej, Ekopatrol. Straż Miejska jest tutaj odpowiedzialna za zachowanie porządku. Jeżeli to dotyczy kolizji drogowych, no to tutaj wzywamy policję. Zawsze możemy skorzystać z numeru 112 w takich sytuacjach kryzysowych. Niemniej pierwsze, co powinniśmy zrobić w takich sytuacjach, kiedy stwierdzimy zagrożenie ze strony dzików, szkodę ze strony dzików, powinniśmy zgłosić na Straż Miejską. Na Straży Miejskiej mamy ekopatrol, który się takimi sprawami zajmuje.
1: Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście.
3: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej. I terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych. I tutaj faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawa, Krasińskiego i jeszcze kilka innych, ale były też zgłoszenia i z terenu osiedla Zazamcze, i z osiedla Michelin, i z osiedla Zawiśle. Z tych miejsc tych zgłoszeń jest właśnie najwięcej. Jeśli chodzi o to osiedle Południe, to tutaj mamy prawdopodobnie do czynienia z jedną i tą samą rodziną dzików z młodymi.
2: Jakie działania podejmuje Straż Miejska, aby zniwelować niebezpieczeństwo? Wiadomo, taki dzik może wpaść pod samochód, ale też może, no, dojść do tragedii, kiedy zaatakuje człowieka.
3: No tak, z ogólnej wiedzy wiadomo, że matka, czyli locha z młodymi, może być niebezpieczna. I tutaj trzeba mieć naprawdę duże baczenie na to, żeby uważać w kontakcie w tego rodzaju sytuacji. Natomiast nasze działania

0: zgłoszeniu, a powiem tutaj, że te zgłoszenia, one dotyczą godzin późno-wieczornych i nocnych, skupiają się właśnie na tym, żeby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, które mogłyby przynosić jakieś negatywne skutki. I najczęściej polega to na tym, że zabezpieczamy ulicę w przypadku, gdy na przykład przejeżdżają samochody, bądź też informujemy na bieżąco osoby, które na przykład przemieszczają się na trasie przemarszu takiego stada dzików.
1: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, a nie uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cichożliwych.
2: Przede wszystkim gratulujemy Tobie osiągnięcia aż 5 medali. Opowiedz proszę właśnie, w jakich kategoriach startowałaś?
3: W 50 kraulu i w 50 stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce. W 100 metrów dowolnym zdobyłam trzecie miejsce. W 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro i w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
2: Jakie emocje tobie towarzyszyły podczas zawodów?
3: No, oczywiście stresowałam się troszkę, bo bardzo długo się do nich przygotowywałam też, ale byłam też szczęśliwa, że tyle udało mi się osiągnąć.
2: A co oznaczają dla ciebie te medale?
3: No, jestem z siebie też bardzo dumna, ponieważ wiem, że pracowałam z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim, na to bardzo długo i znaczą dla mnie bardzo wiele.
2: A jak wyglądały przygotowania do zawodów?
3: Codziennie miałam treningi 2-godzinne z moim trenerem. No, 5 razy w tygodniu i ciężko było. No.
2: Opowiedz jeszcze proszę o swojej niepełnosprawności.
3: No, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Trenuję z pełnosprawnymi, z moimi przyjaciółmi. No i jestem na podobnym poziomie. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo.
1: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie, ale także ciężka, systematyczna praca.
4: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo swojej niepełnosprawności, ona wykonuje praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej i ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście są momenty, które troszeczkę muszę obniżać jej te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność, staranność, to stawiam ją za wzór. A przykładem tego są zdobyte medale. To jest jej ciężka praca i taka fajna wytrwałość. Ona jednak, były takie momenty takiego trochę załamania. Ona nie chciała chodzić na te treningi. Był jeden telefon, był drugi telefon. No i w końcu jednak pojawiła się na tych treningach. No i z tego się bardzo cieszy. No i efekty są.
2: Jak wyglądały przygotowania do zawodów?
4: No, z przygotowaniami to mieliśmy taki trochę problem, bo była awaria pływalni. To był taki okres bezpośredniego przygotowania startowego, który jest dla zawodników, którzy są przygotowywani do ważnych imprez sportowych, jest bardzo ważny. I nagle klapa, awaria pływalni. No, zapowiadała się dłuższa przerwa. Co zrobić? No więc tu dzięki naszemu zarządowi, zarząd załatwił nam zajęcia na pływalni Delfin. Tam żeśmy się przenieśli z treningami i w sumie nawet się bardzo cieszę, bo część tych treningów się odbywały w godzinach porannych, co się dzieciom bardzo spodobało. No i mogliśmy dokończyć te przygotowania. Także ten cały program, który zaplanowałem przed Mistrzostwami Polski Helenki, został praktycznie w 100% wykonany. No i medale są.
1: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami

0: olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
1: 5 medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę. Drugi dzień włocławskich senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano targi dedykowane seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi.
2: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji włocławskich senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto. W tym samym czasie odbywają się prelekcje. W tej chwili spotkanie z panią Grażyną i Gerardem Makoszami z Sanatorium Miłości. Za chwilkę później spotkanie z psychologiem, z osobą motywującą do działania, do życia. Także bardzo duża grupa seniorów była tym zainteresowana, więc cieszymy się z tego, że tak się to wszystko rozwija.
1: Swoją ofertę przygotowało Fizjoekspert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów.
3: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy, liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy. Także zapraszamy dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko. Mamy 10% zniżki na zabiegi do końca roku.
1: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania.
4: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
5: Dlaczego powinniśmy się badać?
4: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani i wyleczeni, jeżeli jakaś choroba oczywiście się ujawni.
1: Na targach znalazło się także miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów.
6: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami.
5: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
7: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach.

0: instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
1: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka, ale piękne kamienie w tym są, nie? I, no i to mnie zachwyca.
2: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie.
3: Jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy. Czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się. Serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.
2: Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się w połowie marca. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim osoba spokrewniona z Tomaszem Lenzem miała skorzystać z zabiegu poza kolejnością. Miało też dojść do innych nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrolę w szpitalu, której wynikiem była kara nałożona na placówkę przez NFZ w wysokości 134 tysięcy złotych. To nie koniec reperkusji zdarzenia. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał być przewodniczącym regionu. Tymczasowo stery objął Marek Wojtkowski.
4: Senator Tomasz Lenz rzeczywiście przestał być członkiem Platformy Obywatelskiej. No i zgodnie ze statutem, jako najstarszy wiceprzewodniczącym objąłem przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. No i oczywiście nie będzie już wyborów powszechnych, bo statut o tym dość precyzyjnie mówi. Będziemy wybierać spośród czworga wiceprzewodniczących nowego szefa regionu do końca obecnej kadencji politycznej Koalicji Obywatelskiej, czyli można powiedzieć, że na prawie 4 lata. No w bardzo trudnym momencie, bo to będziemy przygotowywać się przede wszystkim do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, no i rok później wybory samorządowe, także bardzo wiele wyzwań, no i po prostu partia wymaga stabilizacji, koordynacji działań, no i podjęcia nowych wyzwań przede wszystkim.
2: Kandydatów jest 4. W jaki sposób zostanie wyłoniony szef struktur?
4: To wygląda technicznie tak, że 4 wiceprzewodniczących, oprócz mnie jest pan minister Paweł Olszewski, minister Tomasz Szymański i eurodeputowany Krzysztof Brejza. I zarząd, który w chwili obecnej składa się z 24 osób, będzie wybierał spośród czworga kandydatów nowego przewodniczącego regionu.
5: Kiedy to się odbędzie?
4: Znaczy myślę, że tutaj akurat statut nie mówi o terminach, w związku z tym, że akurat ja jestem pełniący obowiązki, także będę chciał zwołać zarząd w możliwie szybkim terminie. Myślę, że do końca maja będzie znany nowy przewodniczący regionu Koalicji Obywatelskiej w regionie. Nie ma co dłużej czekać. Później jest oczywiście już, można powiedzieć, prawie że czas wakacyjny. No a tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba się przygotowywać do wyborów parlamentarnych. Pracy, powiedzmy, tej politycznej jest bardzo wiele. Struktury wymagają, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia trochę. No i po prostu trzeba popracować.
5: Przypomnijmy na koniec, jakie prerogatywy ma taki szef struktur?
4: Drodzy Państwo, no szef struktur stoi na czele zarządu, tak jak to bywa w przypadku wszystkich organów kolegialnych, czyli kieruje pracą 24-osobowego w tej chwili, a później po wyborze 25-osobowego zarządu. Jest organem wykonawczym, takim organem decyzyjnym, uchwałodawczym, podejmującym najważniejsze decyzje. Jest Rada Regionu, bardzo szerokie gremium reprezentowane przez

0: właściwie wszystkie struktury w całym województwie. No a zarząd oczywiście i przewodniczący to koordynuje. To są kwestie wyboru kandydatów na listy parlamentarne do Sejmu, Senatu. No i oczywiście zatwierdzanie list także w wyborach samorządowych w miastach, a przede wszystkim w sejmiku wojewódzkim, a także wybór kandydata na marszałka.
1: Dodajmy, że wraz z Tomaszem Lenzem ze struktur Koalicji Obywatelskiej został wykluczony dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski. W ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. W wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
2: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu i właśnie w piątek, 15 maja, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionym charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego muzeum wieczorne, czyli o 18.30, 19.30, 20.30 i 21.30.
1: Program Brzeskiej Nocy Muzeów będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać niecodziennych gości. Wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia.
2: Przygotowaliśmy moc atrakcji. Na pewno spotkacie podczas waszych wędrówek w nocy muzeów ciekawe postacie. Myślę, że to będzie, że spotkacie się z Eufrozyną i z Łokietkiem. Będziecie grać w grę specjalnie przygotowaną, także czeka na wszystkich wiele zagadek. Trzeba będzie zajrzeć we wszystkie zakamarki, odsłuchać niesamowitych historii i wypełnić kartę do gry, którą każdy uczestnik otrzyma. Oczywiście na zakończenie całej zabawy będą rozdawane nagrody, losowane na takim specjalnym, przygotowanym kole fortuny. Nie zabraknie degustacji. Będzie degustacja sera, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale chcemy o tym głośno mówić, że pierwsze naczynie do wyrabiania serów znaleziono właśnie w Brześciu Kujawskim, więc możemy się pochwalić, że Brześć Kujawski byli pierwsi serowarzy, więc będziemy to mocno podkreślać, więc będzie można degustować ser. Oczywiście kujawskie ruchańce z fiutem, na które serdecznie zapraszam. I proszę Państwa, też podczas Nocy Muzeów myślę, że będzie panowała wyjątkowa, troszkę zagadkowa atmosfera. Zapraszamy serdecznie. Obowiązują zapisy. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej www.wahadło.brześkujawski.pl. Tam zapisujemy się na wybraną przez siebie godzinę. No i zapraszamy na noc pełną zagadek, pełną ciekawych spotkań, no i pyszności, no i tutaj myślę, że jakieś duchy też będą trochę straszyć na naszej wystawie. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisienka na torcie w postaci spotkania z królem Władysławem.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadaj.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.

0: A właśnie, że pasuje.
1: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji Wrocławskich Senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów, Wrocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie. Także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać. To jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto.
1: Chciałabym powiedzieć, że właśnie po wczorajszym bardzo intensywnym dniu i przyznam, że jest bardzo dużo ciepłych słów, co mnie bardzo cieszy, bo było nas naprawdę bardzo dużo od godziny 10 do 21. Dzisiaj od godziny 10 działamy, czyli dokonaliśmy jak gdyby otwarcia pierwszych wrocławskich targów wyrobów i usług dla seniora. Jest też bardzo duże zainteresowanie, jest dużo stoisk, można sobie skorzystać. Widzę, że seniorzy korzystają z tych stanowisk, że pobierają nawet różne ulotki, gadżety, korzystają z badań, czyli jest też pomysł trafiony, co się bardzo cieszymy, bo przecież Wrocławska Rada Seniorów robi to wszystko dla seniorów, chociaż my też jesteśmy seniorami, czyli robimy to dla innych i dla siebie jednocześnie, bo też możemy z tego skorzystać.
2: Proszę jeszcze zaprosić wszystkich na jutrzejszy dzień.
1: No jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcje, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju

gadżety i przekazywać je tu w centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.

0: Dla seniorów z naszego miasta przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy, liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy.
1: Dzień dobry, no to cudne wrażenie, naprawdę cudne. Dreszcze po całym ciele, zależy jak pozycję się złapie, to wszędzie uderza. Mrowienie, normalnie skóra cieszy się razem ze mną. Cały kręgosłup pracuje, naprawdę.

0: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No, zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no, myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
1: Dlaczego powinniśmy się badać?
0: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani.

Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza

0: Panowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Wasin. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: A czy seniorzy czytają książki?
0: Tak. I właśnie w wersji takiej słuchowej, audiobookowej i właśnie korzystają z czytaków. I mamy też taką serię Wielkie Litery, także też mają taką opcję, żeby po prostu usiąść z książką i bez problemu przeczytać ją z troszkę większą czcionką.
1: A po jakie książki sięgają najczęściej?
0: Powiedziałabym, że najczęściej są to obyczajówki. No, kobiety najczęściej sięgają po takie książki. Są to też i współczesne książki obyczajowe i czasami też preferują takie jednak z historycznym settingiem. No i kryminały też się cieszą popularnością.

0: Jestem bardzo zadowolona. Wczorajszy dzień trochę popsuł nam pogodę. Ale no, było fajnie po południu. Byliśmy na zabawie. No, był posiłek. Było wspaniale. Pięknie występowali na scenie. Śpiewały kobiety i mężczyźni razem, nie? Tańczyli. No, naprawdę jestem bardzo zadowolona.
1: Dzisiaj drugi dzień targi dla seniorów. Proszę powiedzieć, czy już pani z czegoś skorzystała?
0: No nie, po prostu trochę się śpieszę, ale tak obeszłam, zobaczyłam, co jest. Posmakowałam tutaj powidełek, bo nigdy nie robiłam z rabarbaru, może zrobię. I tak tu, no przeszłam się po prostu obejrzeć wszystko, nie? Jak zasięgnąć jakieś wiadomości o niepełnosprawnych, jest stoisko, jest ZUS-u, jest policji. Także, no jestem zadowolona.
1: Dzisiaj,
0: jutro na DJ Wikę przychodzimy. Na pewno będzie wspaniale, bo byłam też na koncercie 3 lata temu w Krakowie i ona też tam występowała. Ja między innymi na scenie byłam też tam w pokazie mody.
2: Wczoraj byliśmy, występowaliśmy tutaj z Centrum Wsparcia Społecznego. Mieliśmy występ, pięknie nam wyszło, także widownia tutaj się cieszyła bardzo, śmiechy i krzyki nawet, bo było bardzo wesoło. Nie śpiewaliśmy, tylko żeśmy taki, można powiedzieć, kabaret raczej. No nie wiem, czy państwo byliście też. Tak, no to pierwszy występ to był. No, a dzisiaj przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? I no i to mnie zachwyca po prostu.
3: Pierwszy dzień bardzo mi się podobał. Bardzo był ładnie zorganizowany, piękne występy. No dzięki temu, że znaleźli się tacy ludzie, którzy chcieli to zorganizować i włożyć w to tyle pracy. Ale bardzo fajnie, wszyscy byli zadowoleni. Także coś dla seniorów się u nas we Włocławku dzieje.
1: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
3: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
4: Przepraszam, byłam już tutaj u pani Heni Przybysz, która z synem prowadzi biuro Happy Tourist, biuro podróży, no i otrzymałam

0: takie gadżeciki. Długopis i ciasteczka. I teraz będę się rozglądała, jakie są jeszcze stoiska. I na pewno skorzystam.
1: Czy była pani również wczoraj? Jak się pani podobało?
0: Oczywiście, wczoraj byłam. Z tym, że przyjechałam już bezpośrednio tutaj do browaru B, ponieważ no, strasznie lało, a ja jestem taka wrażliwa na przeziębienia, więc skorzystałam i byłam tutaj. A że jestem prezesem Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora, więc jeszcze na koniec otrzymałam piękny, piękny bukiet, podarunek w postaci bukietu i dyplom. Także było bardzo przyjemnie, fajnie. Zespoły pięknie śpiewały, co jeden to lepiej. Także przyjemnie spędziłam wczorajszy dzień.

0: proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę. Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
1: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Mówię, gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
2: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu, tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę, tam właśnie w Ustroniu, nie? Było fantastycznie, na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił, odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
1: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
0: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
1: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi: Iwona, idź, to jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
2: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce Tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowałem je. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i dobrze się mam.
1: Razem.

0: Chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźnie, na spędzanie wspólne czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba i faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u Państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni. Powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej. Ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No, usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
1: Absolutnie.

0: wrażenia po spotkaniu?
1: Super, bardzo fajnie, bardzo ciekawe było spotkanie i bardzo ciekawe ćwiczenia przydatne dla seniorów. No, myślę, że wszystkim się podobało.
0: Jak wrażenia po spotkaniu?
2: No, bardzo przyjemne. Dowiedzieliśmy się osobistych rzeczy pana Gerarda. Opowiedział nam swojej przeszłości, młodości, gdzie ciężko pracował. Pani Iwonka też bardzo ciekawa, bo jest, jak widzę, jest rehabilitantem chyba, bo prowadzi różne zajęcia. Więc uważam, że to jest bardzo z korzyścią dla wszystkich seniorów i dla nas wszystkich, żebyśmy tutaj wysłuchali tych jej życiowych sytuacji, bo to jest piękna życiowa sytuacja. Spotkać się na takim forum publicznym i połączyć razem te swoje dwa życia. To jest ładne. Fajnie, bardzo przyjemne było.
3: Bardzo energetyczne spotkanie. Powiem, dużo żeśmy wynieśli z tego spotkania. Pomijając fakt taki podstawowy, że w każdym wieku można kochać i być kochanym, to na przy okazji tych ćwiczeń i tej rozmowy z panią wynieśliśmy tyle ważnych rzeczy dla siebie, że bardzo tak energetycznego spotkania nie było.
0: A jak pani się podobało?
4: To jest spotkanie, na które ja czekałam, ponieważ akurat ja te osoby, które do nas dzisiaj zawitały, znam od wielu lat. Pierwszy raz się spotkaliśmy chyba gdzieś 7-8 lat temu, jeszcze przed Sanatorium Miłości, bo Iwonka, która dzisiaj tutaj przed momentem wystąpiła dla nas, przyjeżdża na

senioralia, na światowe senioralia do Krakowa i tam się spotkaliśmy na dyskotece właśnie w kinie Kijów i wtedy pamiętam, jak mówiła nam, żeby jej kibicować, bo wkrótce będzie brała udział w Sanatorium Miłości. I tak było. My, czyli cały nasz Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, kibicowaliśmy jej przez cały program. I później spotykaliśmy się każdego roku podczas Światowych Seniorali w Krakowie. I właśnie ostatnio też nabyłam książkę, którą napisał Gerard. Bardzo ciekawa książka. Tutaj są zawarte jego trzy życia, nie jedne. Naprawdę bardzo ciekawe miał życie. Nie powiem, że burzliwe, ale miał życie takie urozmaicone. Bardzo dużo pracy, dużo miłości. Rodzinne życie jest tutaj pokazane. Także no, fajne, fajne spotkanie. Dzisiaj warto było przyjść, żeby się spotkać po prostu z nimi. A ponadto Iwonka, jako osoba, która bardzo dużo ćwiczy, pokazała nam fajne ćwiczenia dla seniorów. Zresztą po niej widać figurka, której każdy może pozazdrościć, ale dzięki temu, że ona codziennie ćwiczy. Jednak 18 lat różnicy między Gerardem a Iwonką to różnica dosyć znacząca, ale ja ich podziwiam, bo są bardzo aktywni. I na Facebooku, tam chyba jeszcze na jakiejś innej stronie społecznościowej. I ciekawie przekazują wszystkie relacje ze swojego życia. I to też jest fajne, że w pewnym wieku coś jeszcze można zrobić, można się spotkać, można przekazać ludziom ważne rzeczy, ważne informacje. Także bardzo fajne spotkanie dzisiaj było. Czekamy na kolejne.

0: Dzisiaj jest ze mną gość, pan Jacek Łapiński.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z uśmiechem.
0: Proszę opowiedzieć o pana publikacji, ponieważ jest bardzo wyjątkowa.
1: To znaczy tak, napisałem taką książkę Z uśmiechem ci do twarzy, dobry humor to lepsze życie, bo właśnie taka jest prawda i zawsze to podkreślam, że uśmiech mnoży nasze możliwości w życiu. Wiadomo, że bywa różnie, ale jednak od narzekania nic nie stanie się lepsze, więc warto te życie znosić taką pogodą ducha.
0: No właśnie, czy to jest podparte psychologią?
1: Tak, jak najbardziej tak. Zresztą na przykład badania naukowe wskazują, że człowiek, który przebywa w towarzystwie innych ludzi, uśmiecha się 30 razy częściej niż gdy jest sam. Co pokazuje, że my jako ludzie jednak też do szczęścia potrzebujemy innych ludzi, że nasze życie opiera się na ludziach, z którymi je spędzamy i po prostu razem jest właśnie raźniej.
0: A jak to wygląda? Czy złe myśli możemy wyprzeć dobrymi, pozytywnymi emocjami?
1: To znaczy tak, z jednej strony pogoda ducha to też polega na takiej przyjazności. Tu nie chodzi też o to, żebyśmy się oszukiwali, że wszystko ma być super, żeby tłumić emocje, żeby udawać tak zwany keep smiling, ale chodzi mi o to, że tak jak po burzy wychodzi słońce, tak i w naszym życiu bywa różnie, ale jeżeli robimy swoje, podejmujemy inicjatywę, to właśnie w naszym życiu jest chociaż trochę lepiej, ale z drugiej strony, jeżeli ciągle narzekamy, mamy te negatywne myśli, to też w sobie tworzymy takiego wewnętrznego potwora i przez to zatruwamy samego siebie. I tak jak na przykład oczyszczalnia oczyszcza tą zatrutą, zanieczyszczoną wodę, tak i my możemy, że tak powiem, za pomocą pozytywnych myśli oddziaływać na siebie, bo mamy teraz maj, co z tego, że jest piękny dzień, jeżeli ktoś tego nie jest w stanie zauważyć.

0: uważać poprzez negatywne myśli, więc lepiej myśleć pozytywnie, z uśmiechem, jak najbardziej po prostu.
1: A czy dobrego humoru możemy się nauczyć?
0: Tak, oczywiście. I również badania naukowe wskazują, że także optymizmu można się nauczyć. Więc ten dobry humor sprawia, że to nasze życie stanie się lepsze, bo to nastawienie ma znaczenie. I to Goethe powiedział taką piękną myśl, że nie pozwól, żeby każdy kolejny dzień upłynął ci bez dostrzeżenia tego, co dobre i bez dostrzeżenia tego, co piękne. Więc każdego dnia spotyka nas coś pięknego i coś dobrego, tylko trzeba to zauważyć.
1: A jak to wyglądało u pana? Czy pan był kiedyś pesymistą?
0: Nie, raczej nie, więc, ale mimo wszystko stałem się jeszcze większym optymistą, bo warto doceniać piękno życia, więc to od nas zależy, jak je czujemy, bo w gruncie rzeczy też te nasze życie w dużej mierze odczuwamy w sobie. Dlatego zawsze to podkreślam, co już wspominałem, że to nastawienie ma znaczenie.
1: Czyli pan już miał takie nastawienie od urodzenia, że można tak powiedzieć?
0: Tak, ale teraz mam bardziej, więc można to też pozytywnie jak najbardziej kształtować. Więc przebywanie z życzliwymi ludźmi napędza nas pozytywnie. Czytanie książek, rozwijanie pasji, chodzenie na spacery, to wszystko takie, czy nawet dobrze się wyspać, prawda? Bo też ten nasz organizm człowieka działa trochę jak akumulator. Po kilkunastu godzinach rozładowuje się i wymaga tego doładowania. Ale właśnie to są takie rzeczy, które przekładają się na ten nasz codzienny nastrój i warto po prostu to robić.
1: A ile pan pracował nad tą książką? Skąd pan czerpał inspirację?
0: To znaczy właśnie pracowałem nad tą książką w czasie zarazy i postanowiłem wtedy, że zamiast zarażać ludzi grypą na przykład, to postanowię, że będę zarażał ludzi uśmiechem i optymizmem. Chociaż mogę też powiedzieć to, że odkąd się morsuję, bo zażywam również takich zimowych kąpieli kilkanaście lat, to od tamtej pory zimą nie choruję. I nawet nagrałem sobie taki krótki filmik, gdzie stoję w przeręblu i czytam książkę, żeby pokazać, że każde miejsce jest dobre do czytania książek. A nad tą książką właśnie pracowałem kilkanaście miesięcy, ale inspiruje nas życie, inne książki, rozmowy z ludźmi, własne przemyślenia, więc wszystko może być taką pozytywną inspiracją.
1: A jaki jest odbiór książki?
0: No to trzeba czytelników o to zapytać, ale ja mam to poczucie, że jak najbardziej pozytywne, więc jak ludzie są zadowoleni, wychodzą naładowani taką pozytywną energią, to Jacek jest zadowolony, więc to równanie jest po prostu proste, bo można powiedzieć, że najważniejszym tym działaniem matematycznym jest dzielenie się, ale przede wszystkim dzielenie się radością, bo jeżeli dzielimy się uśmiechem, to samoczynnie go się w naszym otoczeniu jak najbardziej, to ono się po prostu mnoży, ta radość.
1: Jak będzie wyglądało dzisiejsze spotkanie z mieszkańcami?
0: Postaram się poprowadzić je bardzo spontanicznie. Zapytam mieszkańców o ich życzenia i później w trakcie spotkania postaram się w żartobliwy sposób odnieść do tych wszystkich życzeń, żeby pokazać, że można je w jakiś sposób mimo wszystko spełniać.
1: Jaką radę by dał pan dla naszych widzów, żeby właśnie przechodzili przez to życie pozytywnie?
0: To ja bym powiedział jako autor, że warto czytać książki, ale przede wszystkim też warto czytać sobie z oczu, czyli cieszyć się tą swoją obecnością, wybierać takie życzliwe kontakty z ludźmi, świadomie je pielęgnować, rozwijać pasję, czytać książki, ale przede wszystkim czytać sobie z oczu.
2: Witam państwa serdecznie z uśmiechem. Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę się dzisiaj z państwem spotkać, ale jak nazywa się drzewo, które podaje swoją własną lokalizację? Ktoś wie? Drzewo, które podaje swoją własną lokalizację. Tuja! Więc bardzo cieszy mnie państwa obecność na dzisiejszym spotkaniu, że właśnie państwo mogą tutaj powiedzieć sobie dzisiaj, że tak, tutaj jestem, tak. I właśnie warto włączyć taką mentalną lokalizację, żeby jednak uczestniczyć w różnych inicjatywach podejmowanych przez różne organizacje, prawda? Żeby móc sobie powiedzieć właśnie tu ja. Ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam też do państwa, później poproszę państwa o życzenia, tak na marginesie, ale zanim poprowadzę to dzisiejsze spotkanie, to mam do Państwa

Państwa takie jedno ważne pytanie. A proszę powiedzieć, w jakim wieku Państwo są? Tak. Tak. Ale zobaczcie, jakie ożywienie się nagle zrobiło, tak. A tutaj akurat niektóre osoby wiedziały, o co mi chodzi. Tak, jesteśmy wszyscy tak naprawdę w tym samym wieku, bo w 21. Przecież nie pytałem, ile państwo mają lat.

0: całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe.
1: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci zbuchtowanych trawników, wywróconych koszy, w pergolach wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Dzik, chcąc uniknąć zagrożenia, no, podchodzi coraz bliżej ludzi, coraz bliżej osiedli ludzkich, wchodzi do miasta, tak aby nie być pożywieniem dla wilka. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasu, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik. Jest to łatwe pożywienie, ponieważ dosyć dużo osób po prostu wyrzuca pozostałości po jedzeniu, resztki z obiadów, resztki jedzenia do koszy. Część osób dokarmia te dziki na osiedlach, w miejscach tam, gdzie te dziki przebywają. Te dziki przyzwyczajają się do tego i traktują te dożywienia jako element takiego stałego dokarmiania i zaczynają przychodzić. Do pewnego momentu jest to akceptowalne, natomiast w momencie, kiedy zaczynają stwarzać zagrożenie dla ludzi, dla mienia, buchtują, zagrażają również użytkownikom ruchu drogowego.
0: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka.
1: W tej chwili lochy już mają młode i przychodzą z tymi młodymi do miasta. I taka locha, kiedy wyczuje, że małe jest zagrożone, może danego człowieka czy dane osoby zaatakować. Natomiast musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, nie podchodzić i nie prowokować te dziki, nie dokarmiać je, tak aby nie doszło do tragedii. Problem dzików w miastach jest powszechnie znany. Szczególnie dotyczy tych większych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, gdzie możemy je obserwować w dzień. Wylegują się pod blokami, na pergolach, różnego rodzaju na trawnikach. Także Włocławek nie jest tutaj odosobniony, nie jest jedynym miastem, gdzie ten problem wystąpił.
2: Co należy zrobić, kiedy zobaczymy dzika w mieście? To, co już Pan wspominał, najlepiej nie podchodzić, nie częstować go pożywieniem, ponieważ dziki są dość mądrymi zwierzętami, tak? Mogą się przyzwyczaić do tych podarunków otrzymywanych od ludzi, stać się też poniekąd natrętne i tego pożywienia oczekiwać. Co zrobić? Dzwonić po straż miejską, po policję, kontaktować się z nadleśnictwem? Jakie drogi tutaj są?
1: Dziki są bardzo inteligentne, wbrew pozorom potrafią się bardzo szybko uczyć, bardzo szybko adaptują się do danych warunków, bardzo szybko potrafią wykorzystać dane warunki pod swoje potrzeby. Jeśli chodzi o teren miasta, no tutaj lasy państwowe nie za bardzo mogą pomóc, natomiast wszelkiego rodzaju takie przypadki należy zgłaszać do

0: o Straży Miejskiej Ekopatrol. Straż Miejska jest tutaj odpowiedzialna za zachowanie porządku. Jeżeli to dotyczy kolizji drogowych, no to tutaj wzywamy policję. Zawsze możemy skorzystać w takich sytuacjach kryzysowych. Niemniej, pierwsze, co powinniśmy zrobić w takich sytuacjach, kiedy stwierdzimy zagrożenie ze strony dzików, szkodę ze strony dzików, powinniśmy zgłosić na Straż Miejską. Na Straży Miejskiej mamy ekopatrol, który się takimi sprawami zajmuje.
1: Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście.
2: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej. I dotyczą w szczególności terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych. I tutaj faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych. Ale były też zgłoszenia i z terenu osiedla Zazamcze, i z osiedla Michelin, i z osiedla Zawiśle. Z tych miejsc tych zgłoszeń jest właśnie najwięcej. Jeśli chodzi o to osiedle Południe, to tutaj mamy prawdopodobnie do czynienia z jedną i tą samą rodziną dzików z młodymi.
3: Jakie działania podejmuje Straż Miejska, aby zniwelować niebezpieczeństwo? Wiadomo, taki dzik może wpaść pod samochód, ale też może dojść do tragedii, kiedy zaatakuje człowieka.
2: No tak, z ogólnej wiedzy wiadomo, że matka, czyli locha z młodymi może być niebezpieczna i tutaj trzeba mieć naprawdę duże baczenie na to, żeby uważać w kontakcie w tego rodzaju sytuacji. Natomiast nasze działania po zgłoszeniu, a powiem tutaj, że te zgłoszenia, one dotyczą godzin późnowieczornych i nocnych, skupiają się właśnie na tym, żeby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, które mogłyby przynosić jakieś negatywne skutki. I najczęściej polega to na tym, że zabezpieczamy ulicę w przypadku, gdy na przykład przejeżdżają samochody, bądź też informujemy na bieżąco osoby, które na przykład przemieszczają się na trasie przemarszu takiego stada dzików.
1: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, a nie uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Wocławka, która podczas letnich parapływackich Mistrzostw Polski juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start rywalizowali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju. Helena po raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych.
4: Przede wszystkim gratulujemy Tobie osiągnięcia aż 5 medali. Opowiedz proszę właśnie, w jakich kategoriach startowałaś?
5: W 50 kraulu i w 50 stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce. W 100 metrów dowolnym zdobyłam trzecie miejsce. W 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro i w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
4: Jakie emocje tobie towarzyszyły podczas zawodów?
5: No, oczywiście stresowałam się troszkę, bo bardzo długo się do nich przygotowywałam też, ale byłam też szczęśliwa, że tyle udało mi się osiągnąć.
4: A co oznaczają dla ciebie te medale?
5: No, jestem z siebie też bardzo dumna, ponieważ wiem, że pracowałam z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim, na to bardzo długo i znaczą dla mnie bardzo wiele.
4: A jak wyglądały przygotowania do zawodów?
5: Codziennie miałam treningi dwugodzinne z moim trenerem. No, 5 razy w tygodniu i ciężko było. No.
4: Opowiedz jeszcze proszę o swojej niepełnosprawności.

No, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Trenuję z pełnosprawnymi, z moimi przyjaciółmi. No i jestem na podobnym poziomie. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo.

0: i ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście są momenty, które troszeczkę muszę obniżać jej te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność, staranność, to stawiam ją za wzór. A przykładem tego są zdobyte medale. To jest jej ciężka praca i taka fajna wytrwałość. Ona jednak, były takie momenty takiego trochę załamania. Ona nie chciała chodzić na te treningi. Był jeden telefon, był drugi telefon. No i w końcu jednak pojawiła się na tych treningach. No i z tego się bardzo cieszy. No i efekty są.
1: Jak wyglądały przygotowania do zawodów?
0: No z przygotowaniami to mieliśmy taki trochę problem, bo była awaria pływalni. To był taki okres bezpośredniego przygotowania startowego, który jest dla zawodników, którzy są przygotowywani do ważnych imprez sportowych, jest bardzo ważny. I nagle klapa, awaria pływalni, no, zapowiadała się dłuższa przerwa. Co zrobić? No więc tu dzięki naszemu zarządowi, zarząd załatwił nam zajęcia na pływalni Delfin. Tam żeśmy się przenieśli z treningami i w sumie nawet się bardzo cieszę, bo część tych treningów się odbywały w godzinach porannych, co się dzieciom bardzo spodobało. No i mogliśmy dokończyć te przygotowania. Także ten cały program, który zaplanowałem przed Mistrzostwami Polski Helenki, został praktycznie w 100% wykonany. No i medale są.
2: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
3: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
2: 5 medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę. Drugi dzień włocławskich senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano targi dedykowane seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji. Dużym zainteresowaniem i spotkania z zaproszonymi gośćmi.
4: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji włocławskich senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów, Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie. Także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas z organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać. To jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto. W tym samym czasie odbywają się prelekcje. W tej chwili spotkanie z panią Grażyną i Gerardem Makoszami z Sanatorium Miłości. Za chwilkę później spotkanie z psychologiem, z osobą motywującą do działania, do życia. Także bardzo duża grupa seniorów była tym zainteresowana, więc cieszymy się z tego, że tak się to wszystko rozwija.
2: Swoją ofertę przygotowało Fizjoekspert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów.
5: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy. Także zapraszamy dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko. Mamy 10% zniżki na zabieg.

0: usługi do końca roku.
1: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania.
2: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No zapraszamy wszystkich seniorów, jest bardzo duże zainteresowanie i no myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
3: Dlaczego powinniśmy się badać?
2: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani i wyleczeni, jeżeli jakaś choroba oczywiście się ujawni.
1: Na targach znalazło się także miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów.
4: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami.
3: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
5: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
6: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? No i to mnie zachwyca.
1: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie.
7: Jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, bo zbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.
1: Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się w połowie marca. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim osoba spokrewniona z Tomaszem Lenzem miała skorzystać z zabiegu poza kolejnością. Miało też dojść do innych nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrolę w szpitalu, której wynikiem była kara nałożona na placówkę przez NFZ w wysokości 134 tysięcy złotych. To nie koniec reperkusji zdarzenia. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał być przewodniczącym regionu. Tymczasowo stery objął Marek Wojtkowski.
8: Senator Tomasz Lenz rzeczywiście przestał być członkiem Platformy Obywatelskiej. No i zgodnie ze statutem, jako najstarszy wiceprzewodniczącym objąłem przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. No i oczywiście nie będzie już wyborów powszechnych, bo statut o tym dość precyzyjnie mówi. Będziemy wybierać spośród czworga wiceprzewodniczących nowego szefa regionu do końca obecnej kadencji.

0: politycznej koalicji obywatelskiej, czyli można powiedzieć, że na prawie 4 lata, no w bardzo trudnym momencie, bo to będziemy przygotowywać się przede wszystkim do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, no i rok później wybory samorządowe, także bardzo wiele wyzwań, no i po prostu partia wymaga stabilizacji, koordynacji działań, no i podjęcia nowych wyzwań przede wszystkim.
1: Kandydatów jest 4. W jaki sposób zostanie wyłoniony szef struktur?
0: To wygląda technicznie tak, że 4 wiceprzewodniczących, oprócz mnie jest pan minister Paweł Olszewski, minister Tomasz Szymański i eurodeputowany Krzysztof Brejza. I zarząd, który w chwili obecnej składa się z 24 osób, będzie wybierał spośród 4 kandydatów nowego przewodniczącego regionu.
2: Kiedy to się odbędzie?
0: Znaczy, myślę, że tutaj akurat statut nie mówi o terminach, w związku z tym, że akurat ja jestem pełniący obowiązki, także będę chciał zwołać zarząd w możliwie szybkim terminie. Myślę, że do końca maja będzie znany nowy przewodniczący regionu Koalicji Obywatelskiej w regionie. Nie ma co dłużej czekać. Później jest oczywiście już, można powiedzieć, prawie że czas wakacyjny. No, a tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba się przygotowywać do wyborów parlamentarnych. Pracy, powiedzmy, tej politycznej jest bardzo wiele. Struktury wymagają, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia trochę. No i po prostu trzeba popracować.
2: Przypomnijmy na koniec, jakie prerogatywy ma taki szef struktur?
0: Drodzy Państwo, no szef struktur stoi na czele zarządu, tak jak to bywa w przypadku wszystkich organów kolegialnych, czyli kieruje pracą 24-osobowego w tej chwili, a później po wyborze 25-osobowego zarządu. Jest organem wykonawczym, takim organem decyzyjnym, uchwałodawczym, podejmującym najważniejsze decyzje. Jest Rada Regionu, bardzo szerokie gremium reprezentowane przez właściwie wszystkie struktury w całym województwie. No a zarząd oczywiście i przewodniczący to koordynuje. To są kwestie wyboru kandydatów na listy parlamentarne do Sejmu, Senatu. No i oczywiście zatwierdzanie list także w wyborach samorządowych, w miastach, a przede wszystkim w sejmiku wojewódzkim, a także wybór kandydata na marszałka.
1: Dodajmy, że wraz z Tomaszem Lenzem ze struktur Koalicji Obywatelskiej został wykluczony dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski. Ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. Wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
3: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu i właśnie w piątek, 15 maja, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionym charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego muzeum wieczorne, czyli o 18.30, 19.30, 20.30 i 21.30.
1: Program Brzeskiej Nocy Muzeów będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać niecodziennych gości. Wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia.
3: Przygotowaliśmy moc atrakcji. Na pewno spotkacie podczas waszych wędrówek w Nocy Muzeów ciekawe postacie. Myślę, że to będzie, że spotkacie się z Eufrozyną i z Łokietkiem. Będziecie grać w grę specjalnie przygotowaną, także czeka na wszystkich wiele zagadek. Trzeba będzie zajrzeć we wszystkie zakamarki, odsłuchać niesamowitych historii i wypełnić kartę do gry, którą każdy uczestnik otrzyma. Oczywiście na zakończenie całej zabawy będą rozdawane nagrody, losowane na takim specjalnym, przygotowanym kole fortuny. Nie zabraknie degustacji. Będzie degustacja sera, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale chcemy o tym głośno mówić, że pierwsze naczynie do wyrabiania serów znaleziono właśnie w Brześciu Kujawskim, więc możemy się pochwalić, że Brześć Kujawski byli pierwsi serowarzy, więc będziemy to mocno podkreślać, więc będzie można degustować ser. Oczywiście kujawskie ruchańce z fiutem, na które serdecznie zapraszam. I proszę Państwa, też podczas Nocy Muzeów. Myślę, że będzie panowała wyjątkowa, troszkę zagadkowa atmosfera. Zapraszamy serdecznie. Obowiązują zapisy. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej www.wahadło.brześkujawski.pl.

0: Tam zapisujemy się na wybraną przez siebie godzinę. No i zapraszamy na noc pełną zagadek, pełną ciekawych spotkań, no i pyszności. No i tutaj myślę, że jakieś duchy też będą trochę straszyć na naszej wystawie. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisienka na torcie w postaci spotkania z królem Władysławem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Stanisław Pawlak, senator Stanisław Pawlak. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry
0: jeszcze,
1: Państwu.
0: Że senator z ramienia Nowej Lewicy. Panie senatorze, mamy nowe informacje dotyczące planowanej od lat budowy tamy w Siarzewie. To jest taka niekończąca się historia. Tak. Nie pamiętam, ile razy już o tym rozmawialiśmy, ile razy były zwroty akcji, raz bardziej optymistyczne, raz bardziej naszego regionu. Jest kolejny zwrot.
1: Tak, dlatego możemy o tym mówić, ponieważ ukazała się w marcu przekazana do konsultacji strategia rozwoju tak zwanych obszarów wodno-błotnych, której to przeczytałem i się zastanowiłem, czy uchwalenie tej strategii przez rząd, bo to jest strategia, którą rząd przyjmie, jeżeli uzna za stosowne, nie będzie miało negatywnego wpływu na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Wystąpiłem w tej sprawie do pana premiera i uzyskałem odpowiedź od ministra środowiska i klimatu, z której to wynika, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zagospodarować wodę, czyli przeciwdziałać skutkom suszy w ramach różnych form retencji. Tak się składa, że ja o tej retencji również dużo mówiłem i pisałem.
0: No jest to też ten problem stopowienia Kujaw, o którym
1: tak jest, bo dlatego, że na tą chwilę około 7,5% wód podlega zarządzaniu. Reszta wody, ponad 92%, płynie sobie jak chce. Strategia, jeżeli będzie przez rząd przyjęta, to spowoduje podwojenie tej ilości wody w zarządzaniu, czyli około 15%, czyli to i tak jest mało. Musimy dalej jeszcze iść, żeby wodą nauczyć się gospodarować. Wody jest coraz mniej. Widzimy to także w wodociągach. Wczoraj chyba nawet słyszałem taką audycję w radiu, jadąc samochodem, że w samorządach narzekają wójtowie, burmistrzowie na niski zasób wód, które mają do dyspozycji swoich mieszkańców.
0: No tak, a więc cyklicznie wszystko pojawiają się przecież te problemy latem, prawda?
1: Tak jest, ograniczenia w poborze, w podlewaniu. No i dlatego ta strategia ma spowodować, że będzie tej wody więcej do naszej dyspozycji, czyli będzie ona lepiej zarządzana. I pytanie teraz,

0: Teraz jaki to może mieć wpływ na planowany stopień wodny w Siarzewie? Otóż po wyczytaniu odpowiedzi, którą mam tu przed sobą, nawet gdyby trzeba zacytować, ale nie mamy na to czasu, powiem, że nie będzie miała wpływu negatywnego na planowany stopień wodny w Siarzewie, ponieważ na długim tekście mam uzasadnienie konieczności budowy, nadal konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, szczególnie dbając o bezpieczeństwo pracującego stopnia wodnego we Włocławku oraz poprawiając także, co wcześniej mówiłem, stosunki wodne w glebie. Wszystko to biorąc pod uwagę, czekamy. Ale na co czekamy? No czekamy przede wszystkim na rozstrzygnięcie Sądu Administracyjnego Warszawskiego w zakresie uchylonej decyzji środowiskowej w grudniu 2024 roku przez Generalnego Inspektora Środowiska jako niewłaściwie przygotowanej przez Polskie Wody. Takie w jednym zdaniu można uzasadnienie przyjąć. Polskie Wody się jednak od tego rozstrzygnięcia odwołały do sądu, jak wiemy, i sprawa jest w sądzie już dość długo, bo drugi rok. Ostatnie posiedzenie sądu, mam wiadomość z dwóch dni do tyłu, odbyło się we wrześniu ubiegłego, czyli 2025 roku, na którym nie rozstrzygnięto tej sprawy i czeka ona w roku bieżącym na rozstrzygnięcie. Jeżeli, zakładam, będzie pozytywna decyzja sądu, czyli decyzję, którą podjął generalny inspektor środowiska, będzie unieważniona, czyli decyzja środowiskowa będzie ważna, to jednak w tym piśmie mam stwierdzenie, że należy ją zweryfikować po tylu latach jej opracowania, bo ona jest z 2017 roku, decyzja wojewódzkiego inspektora środowiska z Bydgoszczy, a więc lata płyną, dokumenty się pewne dezaktualizują, a my na stopień wodny czekamy nadal. Podsumowując, jednak jestem dobrej myśli i to, co mam na dzisiaj w dokumentach, świadczy o tym, że stopień wodny w Siarzewie będzie realizowany, tym bardziej, że w budżecie roku bieżącego 2026 zapis tej inwestycji jest utrzymany z wniosku nas tutaj, parlamentarzystów naszego terenu. Stąd czekamy na rozstrzygnięcie sądu, aby ono było z korzyścią dla Siarzewa.
1: I to jest dobra informacja. Niestety kolejną, którą mamy do przekazania mieszkańcom no i miasta i powiatu włocławskiego, tak dobra nie jest. Chodzi o znaczne zmniejszenie środków płynących z budżetu państwa na takie aktywizacje osób bezrobotnych, na walkę z bezrobociem, która, no przypomnijmy wszystkim, jednak w powiecie włocławskim bezrobocie jest, było i pewnie, no niestety, jeden będzie. Wyższy, i tak. To jest wskaźnik jeden z wyższych w ogóle w kraju. Włocławek tutaj troszeczkę lepiej, no ale jednak powiat włocławski wciąż charakteryzuje się wysokim stopniem
0: mimo
1: bezrobocia.
0: Strefy mimo strefy gospodarczej Brzeskiej
1: mimo rozwoju okolic, tak, stref w okolicach nie jest dobrze i wszystko wskazuje na to, że jeżeli tych pieniędzy na te aktywne formy walki z bezrobociem, które prowadzi Powiatowy Urząd Pracy, takie jak staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak dotacje na rozszerzenie działalności gospodarczej, co się wiąże z zatrudnieniem pracowników kolejnych, no mogą być zagrożone.
0: Dziękuję za ten wstęp, bo on oddaje sens tego, o czym mamy chwilę porozmawiać. Pani Anna Jackowska, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy, jako przewodnicząca konwentu dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, zwróciła się do mnie w marcu, przedkładając ten problem dość z jednej strony merytorycznie, ale z drugiej strony taki alarmujący stan braku finansów na aktywne formy wsparcia bezrobocia. Podjąłem tą interwencję, bo uznałem ją za stosowną i odpowiedź, którą uzyskałem w tym tygodniu, ona jest odpowiedzią wyjaśniającą ten problem, który wnoszę, ale nie rokującą żadnej poprawy na rok, na drugą część roku 2026. Otóż sprawa wygląda następująco, że biorąc pod uwagę także inne uwarunkowania, jak wojna za naszą wschodnią granicą, jak konieczność zbrojenia się przygotowywania na odparcie ewentualne.

0: konfliktu powoduje, że inne wydatki są w budżetach ograniczane. Dlaczego trafiło to akurat na Fundusz Pracy, no to można sobie dopowiedzieć. Ale przez to my mamy zmniejszone środki o 1,5 miliarda złotych na aktywne formy walki z bezrobociem w kraju. Przekłada się to także na województwo kujawsko-pomorskie, ponieważ te środki są dzielone odpowiednio do wskaźnika bezrobocia i w naszym województwie w tym półroczu te środki wygasną. Nie będzie już ich na drugie półrocze, jeżeli rząd ich nie zwiększy.
1: Czyli może być tak, że w ogóle powiatowe urzędy pracy nie będą,
0: że nie będą mogły zatrudniać żadnych osób na tak zwanych pracach publicznych, na tych pracach interwencyjnych, które do tej pory trwają, na tych zasiłkach na pierwsze zatrudnienie. No, wszystko, co się wiąże z aktywną formą walki z bezrobociem. I to jest niepokojący sygnał. 1,5 miliarda w kraju mniej. Pytanie, czy mogłoby być więcej. To spowodowało, że na aktywne formy bezrobocia jest tylko 2 miliardy 150 milionów złotych. Pani minister, odpowiadając na moje tutaj problemy, które wnoszę i obawy, no wskazała, że to starostowie dysponują tymi środkami.
1: Ale dysponują tym, co mają, tak?
0: Tak, i rozdzielają na funkcjonowanie w ogóle powiatowych urzędów pracy, ale tak jak pani zauważyła, można rozdzielić to, co się posiada, a nie jest się w stanie ich powielić, zwiększyć. Dlatego jest to niedobra informacja. Co dalej można z tą sprawą zrobić? Nie wiem, ja się skonsultuję także z panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, żeby ewentualnie dyrektorzy mi podpowiedzieli jeszcze, co można w tej sprawie uczynić. Rezerwa, która była przewidywana, już została wykorzystana, ponieważ dwa województwa w kraju zdarzyło się tak, że w ogóle nie mogły uruchomić aktywnych form wsparcia bezrobocia od stycznia 26, bo tych pieniędzy nie otrzymały wcale. Dlatego rezerwa spowodowała, że te województwa zostały wzmocnione, łódzkie i opolskie, i na pozostałe już rezerw żadnych nie ma. Wydaje mi się, że przy okazji, jaką będzie dyskusja w Senacie na temat bezrobocia, bo taką co jakiś czas prowadzimy w oparciu o przedkładane materiały ministerstwa oraz projekty ustaw, które są zmieniane, a dotyczą spraw bezrobocia, wykorzystam ten materiał i będę nadal o to wnosił, żeby jednak wesprzeć powiatowe urzędy pracy i zapewnić dla bezrobotnych odpowiednie środki finansowe, bo dla niektórych jest to jedyne źródło utrzymania.
1: Okazją do rozmowy na ten temat będzie pewnie też spotkanie, które zaplanowano na drugą połowę maja.
0: Tak, właśnie mam okazję poinformować Państwa, że 22 maja tego roku w Kruszynie, w Centrum Integracji Społecznej, odbędzie się spotkanie mieszkańców powiatu włocławskiego i miasta Włocławka z wiceministrem pracy i polityki społecznej, panem Sebastianem Gajewskim, który zajmuje się właśnie problemami nadzoru nad powiatowymi urzędami pracy, zajmuje się także środkami na wsparcie bezrobocia i zajmuje się w ogóle środkami i sprawami dotyczącymi seniorów oraz grup społecznych, które no, są na pograniczu takiego zubażania. Dlatego zapraszam wszystkich Państwa, żeby posłuchać, co będzie miał do powiedzenia nie tylko jako ja, senator, ale ten, który wykonuje bezpośrednio te zadania, wiceminister, merytoryczny wiceminister z pracy i polityki społecznej do Państwa. Będzie można zadawać pytania. Sala jest bardzo duża. Na pewno wszyscy się pomieszczą, ci, co będą chcieli skorzystać z takiej rozmowy. Apeluję także i proszę samorządy, ponieważ w samorządach realizuje się przede wszystkim bezrobocie. Ja wiem, jak byłem burmistrzem, to każdy przychodzi do burmistrza i pyta o pracę, pyta o zasiłki, pyta o możliwości wsparcia finansowego grup, które tego wymagają. Stąd dla gmin jest to ważne spotkanie, żeby można z tak zwanej pierwszej ręki dowiedzieć się o realizacji tych zadań dotyczących pomocy społecznej, dotyczących bezrobocia, dotyczących pracy w Polsce oraz dowiedzieć się o możliwości finansowania różnych przedsięwzięć, które są związane właśnie z pracą i z brakiem tej pracy. Zapraszam, powtarzam, 22 maja.

0: Piątek, godzina 16, Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie, gmina Włocławek.
1: Spotkanie jest otwarte, nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
0: Nie
1: Może
0: ma
1: przyjść każdy,
0: zapisów,
1: kto jest
0: nie są biletowane,
1: zainteresowany.
0: nie są, wszyscy są mile widziani, ci co przyjdą, żeby merytorycznie porozmawiać w sprawach, które Państwa interesują. Jeszcze tylko dodam, że minister Sebastian Gajewski jest ministrem, który się zajmuje także i pracą naukową, jest profesorem, wykładowcą w uczelniach wyższych, a więc ma szeroki przekrój wiedzy, z którą chętnie się dzieli z innymi. Mówię to na przykładzie mojego doświadczenia, gdy przychodzi do Senatu, to wszyscy senatorowie słuchają, siedzą na swoich miejscach, bo informacje przez niego przekazywane są bardzo merytoryczne, ważne i ciekawe.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica, był dziś moim Państwa gościem.
0: Bardzo dziękuję Państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry pani, dzień
1: Dodam
0: dobry
1: jeszcze,
0: państwu.
1: że senator z ramienia Nowej Lewicy. Panie senatorze, mamy nowe informacje dotyczące planowanej od lat budowy tamy w Siarzewie. To jest taka niekończąca się historia. Nie pamiętam, ile razy już o tym rozmawialiśmy, ile razy były zwroty akcji, raz bardziej optymistyczne, raz bardziej pesymistyczne dla mieszkańców naszego regionu. Jest kolejny zwrot.
0: Tak, dlatego możemy o tym mówić, ponieważ ukazała się w marcu, przekazana do konsultacji strategia rozwoju tak zwanych obszarów wodno-błotnych, w której to przeczytałem i się zastanowiłem, czy uchwalenie tej strategii przez rząd, bo to jest strategia, którą rząd przyjmie, jeżeli uzna za stosowne, nie będzie miało negatywnego wpływu na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Wystąpiłem w tej sprawie do pana premiera i uzyskałem odpowiedź od ministra środowiska i klimatu, z której to wynika, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zagospodarować wodę, czyli przeciwdziałać skutkom suszy w ramach różnych form retencji. Tak się składa, że ja o tej retencji również dużo mówiłem i
1: no
0: pisałem.
1: No jest to też ten problem stopowienia Kujaw, o którym
0: tak
1: się
0: jest,
1: od lat
0: bo
1: mówi.
0: Dlatego, że na tą chwilę około 7,5% wód podlega zarządzaniu. Reszta wody, ponad 92%, płynie sobie jak chce. Strategia, jeżeli będzie przez rząd przyjęta, to spowoduje podwojenie tej ilości wody w zarządzaniu, czyli około 15%, czyli to i tak jest mało. Musimy dalej jeszcze iść, żeby wodą nauczyć się gospodarować. Wody jest coraz mniej. Widzimy to także w wodociągach. Wczoraj chyba nawet słyszałem taką audycję w radiu, jadąc samochodem, że w samorządach narzekają wójtowie, burmistrzowie na niski zasób wód, które mają do dyspozycji swoich mieszkańców.
1: No tak,
0: a więc wszystko
1: cyklicznie pojawiają się przecież te problemy latem, prawda?
0: Tak jest, ograniczenia w poborze, w podlewaniu. No i dlatego ta strategia ma spowodować, że będzie tej wody więcej do naszej dyspozycji, czyli będzie ona lepiej zarządzana. I pytanie teraz, jaki to może mieć wpływ na planowany stopień wodny w Siarzewie? Otóż po wyczytaniu odpowiedzi, którą mam tu przed sobą, nawet gdyby trzeba zacytować, ale nie mamy na to czasu, powiem, że nie będzie miała wpływu negatywnego na planowany stopień wodny w Siarzewie, ponieważ na długim tekście mam uzasadnienie konieczności budowy, nadal konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, szczególnie dbając o bezpieczeństwo pracującego stopnia wodnego we Włocławku. Oraz poprawiając także, co wcześniej mówiłem, stosunki wodne w glebie. Wszystko to biorąc pod uwagę, czekamy. Ale na co czekamy? No czekamy przede wszystkim na rozstrzygnięcie Sądu Administracyjnego Warszawskiego w zakresie uchylonej decyzji środowiskowej w grudniu 2024 roku przez Generalnego Inspektora Środowiska jako niewłaściwie przygotowanej przez Polskie Wody. Takie w jednym zdaniu można uzasadnienie przyjąć. Polskie Wody się jednak od tego rozstrzygnięcia odwołały do sądu, jak wiemy, i sprawa jest w sądzie już dość długo, bo drugi rok. Ostatnie posiedzenie sądu, mam wiadomość z dwóch dni do tyłu, odbyło się we wrześniu ubiegłego, czyli 2025 roku, na którym nie rozstrzygnięto tej sprawy i czeka ona w roku bieżącym na rozstrzygnięcie. Jeżeli, zakładam, będzie pozytywna decyzja sądu, czyli decyzję, którą podjął Generalny Inspektor Środowiska, będzie unieważniona, czyli decyzja środowiskowa będzie ważna, to jednak w tym piśmie mam stwierdzenie, że należy ją zweryfikować po tylu latach jej opracowania, bo ona jest z 2017 roku, decyzja wojewódzkiego inspektora środowiska z Bydgoszczy, a więc lata płyną, dokumenty się pewne dezaktualizują, a my na stopień wodny czekamy nadal. Podsumowując, jednak jestem dobrej myśli i to, co mam na dzisiaj w dokumentach, świadczy o tym, że stopień wodny w Siarzewie będzie realizowany.

0: tym bardziej, że w budżecie roku bieżącego 2026 zapis tej inwestycji jest utrzymany z wniosku nas tutaj, parlamentarzystów naszego terenu. Stąd czekamy na rozstrzygnięcie sądu, aby ono było z korzyścią dla Siarzewa.
1: I to jest dobra informacja. Niestety kolejną, którą mamy do przekazania mieszkańcom no i miasta i powiatu włocławskiego, tak dobra nie jest. Chodzi o znaczne zmniejszenie środków płynących z budżetu państwa na takie aktywizacje osób bezrobotnych, na walkę z bezrobociem, która, no przypomnijmy wszystkim, jednak w powiecie włocławskim bezrobocie jest, było i pewnie, no niestety, jeden będzie. I tak. To jest wskaźnik, jeden z wyższych w ogóle w kraju. Włocławek tutaj troszeczkę lepiej, no ale jednak powiat włocławski wciąż charakteryzuje się wysokim stopniem
0: mimo
1: bezrobocia.
0: Strefy
1: mimo strefy gospodarczej, mimo rozwoju okolic, tak, stref w okolicach nie jest dobrze i wszystko wskazuje na to, że jeżeli tych pieniędzy na te aktywne formy walki z bezrobociem, które prowadzi Powiatowy Urząd Pracy, takie jak staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak dotacje na rozszerzenie działalności gospodarczej, co się wiąże z zatrudnieniem pracowników kolejnych, no mogą być zagrożone.
0: Dziękuję za ten wstęp, bo on oddaje sens tego, o czym mamy chwilę porozmawiać. Pani Anna Jackowska, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy, jako przewodnicząca konwentu dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, zwróciła się do mnie w marcu, przedkładając ten problem dość z jednej strony merytorycznie, ale z drugiej strony taki alarmujący stan braku finansów na aktywne formy wsparcia bezrobocia. Podjąłem tą interwencję, bo uznałem ją za stosowną i odpowiedź, którą uzyskałem w tym tygodniu, ona jest odpowiedzią wyjaśniającą ten problem, który wnoszę, ale nie rokującą żadnej poprawy na rok, na drugą część roku 2026. Otóż sprawa wygląda następująco, że biorąc pod uwagę także inne uwarunkowania, jak wojna za naszą wschodnią granicą, jak konieczność zbrojenia się, przygotowywania na odparcie ewentualnego konfliktu, powoduje, że inne wydatki są w budżetach ograniczane. Dlaczego trafiło to akurat na Fundusz Pracy, no to można sobie dopowiedzieć. Ale przez to my mamy zmniejszone środki o 1,5 miliarda złotych na aktywne formy walki z bezrobociem w kraju. Przekłada się to także na województwo kujawsko-pomorskie, ponieważ te środki są dzielone odpowiednio do wskaźnika bezrobocia i w naszym województwie w tym półroczu te środki wygasną. Nie będzie już ich na drugie półrocze, jeżeli rząd ich nie zwiększy.
1: Czyli może być tak, że w ogóle Powiatowe Urzędy Pracy nie będą,
0: że nie będą mogły zatrudniać żadnych osób na tak zwanych pracach publicznych, na tych pracach interwencyjnych, które do tej pory trwają, na tych zasiłkach na pierwsze zatrudnienie. No, wszystko, co się wiąże z aktywną formą walki z bezrobociem. I to jest niepokojący sygnał. 1,5 miliarda w kraju mniej. Pytanie, czy mogłoby być więcej. To spowodowało, że na aktywne formy bezrobocia jest tylko 2 miliardy 150 milionów złotych. Pani minister, odpowiadając na moje tutaj problemy, które wnoszę i obawy, no wskazała, że to starostowie dysponują tymi środkami.
1: Ale dysponują tym, co mają, tak?
0: Tak, i rozdzielają na funkcjonowanie w ogóle powiatowych urzędów pracy, ale tak jak pani zauważyła, można rozdzielić to, co się posiada, a nie jest się w stanie ich powielić, zwiększyć. Dlatego jest to niedobra informacja. Co dalej można z tą sprawą zrobić? Nie wiem, ja się skonsultuję także z panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, żeby ewentualnie dyrektorzy mi podpowiedzieli jeszcze, co można w tej sprawie uczynić. Rezerwa, która była przewidywana, już została wykorzystana, ponieważ dwa województwa w kraju zdarzyło się tak, że w ogóle nie mogły uruchomić aktywnych form wsparcia bezrobocia od stycznia 26, bo tych pieniędzy nie otrzymały wcale. Dlatego ta rezerwa spowodowała, że te województwa

0: województwa zostały wzmocnione, łódzkie i opolskie, i na pozostałe już rezerw żadnych nie ma. Wydaje mi się, że przy okazji, jaką będzie dyskusja w Senacie na temat bezrobocia, bo taką co jakiś czas prowadzimy w oparciu o przedkładane materiały ministerstwa oraz projekty ustaw, które są zmieniane, a dotyczą spraw bezrobocia, wykorzystam ten materiał i będę nadal o to wnosił, żeby jednak wesprzeć powiatowe urzędy pracy i zapewnić dla bezrobotnych odpowiednie środki finansowe, bo dla niektórych jest to jedyne źródło utrzymania.
1: Okazją do rozmowy na ten temat będzie pewnie też spotkanie, które zaplanowano na drugą połowę maja.
0: Tak, właśnie mam okazję poinformować Państwa, że 22 maja tego roku w Kruszynie, w Centrum Integracji Społecznej, odbędzie się spotkanie mieszkańców powiatu włocławskiego i miasta Włocławka z wiceministrem pracy i polityki społecznej, panem Sebastianem Gajewskim, który zajmuje się właśnie problemami nadzoru nad powiatowymi urzędami pracy, zajmuje się także środkami na wsparcie bezrobocia i zajmuje się w ogóle środkami i sprawami dotyczącymi seniorów oraz grup społecznych, które no, są na pograniczu takiego zubażania. Dlatego zapraszam wszystkich Państwa, żeby posłuchać, co będzie miał do powiedzenia nie tylko jako ja, senator, ale ten, który wykonuje bezpośrednio te zadania, wiceminister, merytoryczny wiceminister z pracy i polityki społecznej do Państwa. Będzie można zadawać pytania. Sala jest bardzo duża. Na pewno wszyscy się pomieszczą, ci, co będą chcieli skorzystać z takiej rozmowy. Apeluję także i proszę samorządy, ponieważ w samorządach realizuje się przede wszystkim bezrobocie. Ja wiem, jak byłem burmistrzem, to każdy przychodzi do burmistrza i pyta o pracę, pyta o zasiłki, pyta o możliwości wsparcia finansowego grup, które tego wymagają. Stąd dla gmin jest to ważne spotkanie, żeby można z tak zwanej pierwszej ręki dowiedzieć się o realizacji tych zadań dotyczących pomocy społecznej, dotyczących bezrobocia, dotyczących pracy w Polsce oraz dowiedzieć się o możliwości finansowania różnych przedsięwzięć, które są związane właśnie z pracą i z brakiem tej pracy. Zapraszam, powtarzam, 22 maja, piątek, godzina 16, Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie, gmina Włocławek.
1: Spotkanie jest otwarte, nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
0: Może nie ma zapisów, nie są biletowane, nie są, wszyscy są mile widziani, ci co przyjdą, żeby merytorycznie porozmawiać w sprawach, które Państwa interesują. Jeszcze tylko dodam, że minister Sebastian Gajewski jest ministrem, który się zajmuje także i pracą naukową, jest profesorem, wykładowcą w uczelniach wyższych, a więc ma szeroki przekrój wiedzy, z którą chętnie się dzieli z innymi. Mówię to na przykładzie mojego doświadczenia, gdy przychodzi do Senatu, to wszyscy senatorowie słuchają, siedzą na swoich miejscach, bo informacje przez niego przekazywane są bardzo merytoryczne, ważne i ciekawe.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica, był dziś moim Państwa gościem.
0: Bardzo dziękuję Państwu.

0: całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe.
1: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci zbuchtowania.

0: trawników, wywróconych koszy w pergolach, wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Dzik, chcąc uniknąć zagrożenia, no, podchodzi coraz bliżej ludzi, coraz bliżej osiedli ludzkich, wchodzi do miasta, tak aby nie być pożywieniem dla wilka. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasu, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik. Jest to łatwe pożywienie, ponieważ dosyć dużo osób po prostu wyrzuca pozostałości po jedzeniu, resztki z obiadów, resztki jedzenia do koszy. Część osób dokarmia te dziki na osiedlach, w miejscach tam, gdzie te dziki przebywają. Te dziki przyzwyczajają się do tego i traktują te dożywienia jako element takiego stałego dokarmiania i zaczynają przychodzić. Do pewnego momentu jest to akceptowalne, natomiast w momencie, kiedy zaczynają stwarzać zagrożenie dla ludzi, dla mienia, buchtują, zagrażają również użytkownikom ruchu drogowego.
1: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka.
0: W tej chwili lochy już mają młode i przychodzą z tymi młodymi do miasta. I taka locha, kiedy wyczuje, że małe jest zagrożone, może danego człowieka czy dane osoby zaatakować. Natomiast musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, nie podchodzić i nie prowokować te dziki, nie dokarmiać je, tak aby nie doszło do tragedii. Problem dzików w miastach jest powszechnie znany. Szczególnie dotyczy tych większych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, gdzie możemy je obserwować w dzień. Wylegują się pod blokami, na pergolach, różnego rodzaju na trawnikach. Także Wrocławek nie jest tutaj odosobniony, nie jest jedynym miastem, gdzie ten problem wystąpił.
2: Co należy zrobić, kiedy zobaczymy dzika w mieście? To, co już Pan wspominał, najlepiej nie podchodzić, nie częstować go pożywieniem, ponieważ dziki są dość mądrymi zwierzętami, tak? Mogą się przyzwyczaić do tych podarunków otrzymywanych od ludzi, stać się też poniekąd natrętne i tego pożywienia oczekiwać. Co zrobić? Dzwonić po straż miejską, po policję, kontaktować się z nadleśnictwem? Jakie drogi tutaj są?
0: Dziki są bardzo inteligentne, wbrew pozorom potrafią się bardzo szybko uczyć, bardzo szybko adaptują się do danych warunków, bardzo szybko potrafią wykorzystać dane warunki pod swoje potrzeby. Jeśli chodzi o teren miasta, no tutaj lasy państwowe nie za bardzo mogą pomóc, natomiast wszelkiego rodzaju takie przypadki należy zgłaszać do Straży Miejskiej, Ekopatrol. Straż Miejska jest tutaj odpowiedzialna za zachowanie porządku. Jeżeli to dotyczy kolizji drogowych, no to tutaj wzywamy policję. Zawsze możemy skorzystać z numeru 112 w takich sytuacjach kryzysowych. Niemniej pierwsze, co powinniśmy zrobić w takich sytuacjach, kiedy stwierdzimy zagrożenie ze strony dzików, szkodę ze strony dzików, powinniśmy zgłosić na Straż Miejską. Na Straży Miejskiej mamy ekopatrol, który się takimi sprawami zajmuje.
1: Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście.
3: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej. I dotyczą w szczególności terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych. I tutaj faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych. Ale były też zgłoszenia i z terenu osiedla Zazamcze, i z osiedla Michelin, i z osiedla Zawiśle. Z tych miejsc tych zgłoszeń jest właśnie najwięcej. Jeśli chodzi o to osiedle Południe, to tutaj mamy prawdopodobnie do czynienia z jedną i tą samą rodziną dzików z młodymi.
2: Jakie działania podejmuje Straż Miejska, aby zniwelować niebezpieczeństwo? Wiadomo, taki dzik może wpaść pod samochód, ale też może dojść do tragedii, kiedy zaatakuje człowieka.
3: No tak, z ogólnej wiedzy wiadomo, że matka, czyli locha z młodymi, może być niebezpieczna. i tutaj trzeba mieć naprawdę duże baczenie.

0: na to, żeby uważać w kontakcie w tego rodzaju sytuacji. Natomiast nasze działania po zgłoszeniu, a powiem tutaj, że te zgłoszenia, one dotyczą godzin późno wieczornych i nocnych, skupiają się właśnie na tym, żeby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, które mogłyby przynosić jakieś negatywne skutki. I najczęściej polega to na tym, że zabezpieczamy ulicę w przypadku, gdy na przykład przejeżdżają samochody, bądź też informujemy na bieżąco osoby, które na przykład przemieszczają się na trasie przemarszu takiego stada dzików.
1: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, a nie uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Wrocławka, która podczas letnich parapływackich Mistrzostw Polski juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START rywalizowali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju. Helena po raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych.
2: Przede wszystkim gratulujemy Tobie osiągnięcia aż 5 medali. Opowiedz proszę właśnie, w jakich kategoriach startowałaś?
3: W 50 kraulu i 50 dowol, stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce. W 100 metrów dowolnym zdobyłam trzecie miejsce. W 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro i w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
2: Jakie emocje tobie towarzyszyły podczas zawodów?
3: No, oczywiście stresowałam się troszkę, bo bardzo długo się do nich przygotowywałam też, ale byłam też szczęśliwa, że tyle udało mi się osiągnąć.
2: A co oznaczają dla ciebie te medale?
3: No, jestem z siebie też bardzo dumna, ponieważ wiem, że pracowałam z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim, na to bardzo długo i znaczą dla mnie bardzo wiele.
2: A jak wyglądały przygotowania do zawodów?
3: Codziennie miałam treningi dwugodzinne z moim trenerem. No, 5 razy w tygodniu i ciężko było. No.
2: Opowiedz jeszcze proszę o swojej niepełnosprawności.
3: No, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Trenuję z pełnosprawnymi, z moimi przyjaciółmi. No i jestem na podobnym poziomie. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo.
1: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie, ale także ciężka, systematyczna praca.
4: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo swojej niepełnosprawności, ona wykonuje praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej i ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście są momenty, które troszeczkę muszę obniżać jej te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność, staranność, to stawiam ją za wzór. A przykładem tego są zdobyte medale. To jest jej ciężka praca i taka fajna wytrwałość. Ona jednak były takie momenty takiego trochę załamania. Ona nie chciała chodzić na te treningi. Był jeden telefon, był drugi telefon. No i w końcu jednak pojawiła się na tych treningach. No i z tego się bardzo cieszy. No i efekty są.
2: Jak wyglądały przygotowania do zawodów?
4: No, z przygotowaniami to mieliśmy taki trochę problem, bo była awaria pływalni. To był taki okres bezpośredniego przygotowania startowego, który jest dla zawodników, którzy są przygotowywani do ważnych imprez sportowych, jest bardzo ważny. I nagle klapa, awaria pływalni, no, zapowiadała się dłuższa przerwa. Co zrobić? No więc tu dzięki naszemu zarządowi, zarząd załatwił nam

0: No i medale są.
1: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
2: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
1: 5 medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę. Drugi dzień włocławskich senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano targi dedykowane seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi.
3: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji włocławskich senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów, Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto. W tym samym czasie odbywają się prelekcje. W tej chwili spotkanie z panią Grażyną i Gerardem Makoszami z Sanatorium Miłości. Za chwilkę później spotkanie z psychologiem, z osobą motywującą do działania, do życia. Także bardzo duża grupa seniorów była tym zainteresowana, więc cieszymy się z tego, że tak się to wszystko rozwija.
1: Swoją ofertę przygotowało Fizjoekspert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów.
4: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy, liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy. Także zapraszamy dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko. Mamy 10% zniżki na zabiegi do końca roku.
1: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania.
5: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
6: Dlaczego powinniśmy się badać?
5: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani i wyleczeni, jeżeli jakaś choroba oczywiście się ujawni.
1: Na targach znalazło się także miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów.
7: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. Coś w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami.
6: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
8: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że

0: byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
1: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? I, no i to mnie zachwyca.
2: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie.
3: Jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.
2: Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się w połowie marca. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim osoba spokrewniona z Tomaszem Lenzem miała skorzystać z zabiegu poza kolejnością. Miało też dojść do innych nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrolę w szpitalu, której wynikiem była kara nałożona na placówkę przez NFZ w wysokości 134 tysięcy złotych. To nie koniec reperkusji zdarzenia. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał być przewodniczącym regionu. Tymczasowo stery objął Marek Wojtkowski.
4: Senator Tomasz Lenz rzeczywiście przestał być członkiem Platformy Obywatelskiej. No i zgodnie ze statutem, jako najstarszy wiceprzewodniczącym objąłem przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. No i oczywiście nie będzie już wyborów powszechnych, bo statut o tym dość precyzyjnie mówi. Będziemy wybierać spośród czworga wiceprzewodniczących nowego szefa regionu do końca obecnej kadencji politycznej Koalicji Obywatelskiej, czyli można powiedzieć, że na prawie 4 lata. No w bardzo trudnym momencie, bo to będziemy przygotowywać się przede wszystkim do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, no i rok później wybory samorządowe, także bardzo wiele wyzwań, no i po prostu partia wymaga stabilizacji, koordynacji działań, no i podjęcia nowych wyzwań przede wszystkim.
2: Kandydatów jest 4. W jaki sposób zostanie wyłoniony szef struktur?
4: To wygląda technicznie tak, że 4 wiceprzewodniczących, oprócz mnie jest pan minister Paweł Olszewski, minister Tomasz Szymański i eurodeputowany Krzysztof Brejza. I zarząd, który w chwili obecnej składa się z 24 osób, będzie wybierał spośród czworga kandydatów nowego przewodniczącego regionu.
5: Kiedy to się odbędzie?
4: Znaczy myślę, że tutaj akurat statut nie mówi o terminach, w związku z tym, że akurat ja jestem pełniący obowiązki, także będę chciał zwołać zarząd w możliwie szybkim terminie. Myślę, że do końca maja będzie znany nowy przewodniczący regionu Koalicji Obywatelskiej w regionie. Nie ma co dłużej czekać. Później jest oczywiście już, można powiedzieć, prawie że czas wakacyjny. No a tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba się przygotowywać do wyborów parlamentarnych. Pracy, powiedzmy, tej politycznej jest bardzo wiele. Struktury wymagają, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia trochę. No i po prostu trzeba popracować.
5: Przypomnijmy na koniec, jakie prerogatywy ma taki szef struktur?
4: Drodzy Państwo, no szef struktur stoi na czele zarządu, tak jak to bywa w przypadku wszystkich organów kolegialnych, czyli kieruje pracą 24.

0: 24-osobowego w tej chwili, a później po wyborze 25-osobowego zarządu. Jest organem wykonawczym, takim organem decyzyjnym, uchwałodawczym, podejmującym najważniejsze decyzje. Jest Rada Regionu, bardzo szerokie gremium reprezentowane przez właściwie wszystkie struktury w całym województwie. No a zarząd oczywiście i przewodniczący to koordynuje. To są kwestie wyboru kandydatów na listy parlamentarne do Sejmu, Senatu. No i oczywiście zatwierdzanie list także w wyborach samorządowych, w miastach, a przede wszystkim w sejmiku wojewódzkim, a także wybór kandydata na marszałka.
1: Dodajmy, że wraz z Tomaszem Lenzem ze struktur Koalicji Obywatelskiej został wykluczony dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski. W ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. Wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
2: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu i właśnie w piątek, 15 maja, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionym charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego muzeum wieczorne, czyli o 18.30, 19.30, 20.30 i 21.30.
1: Program Brzeskiej Nocy Muzeów będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać niecodziennych gości. Wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia.
2: Przygotowaliśmy moc atrakcji. Na pewno spotkacie podczas waszych wędrówek w nocy muzeów ciekawe postacie. Myślę, że to będzie, że spotkacie się z Eufrozyną i z Łokietkiem. Będziecie grać w grę specjalnie przygotowaną, także czeka na wszystkich wiele zagadek. Trzeba będzie zajrzeć we wszystkie zakamarki, odsłuchać niesamowitych historii i wypełnić kartę do gry, którą każdy uczestnik otrzyma. Oczywiście na zakończenie całej zabawy będą rozdawane nagrody, losowane na takim specjalnym, przygotowanym kole fortuny. Nie zabraknie degustacji. Będzie degustacja sera, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale chcemy o tym głośno mówić, że pierwsze naczynie do wyrabiania serów znaleziono właśnie w Brześciu Kujawskim, więc możemy się pochwalić, że Brześć Kujawski jest, byli pierwsi serowarzy, więc będziemy to mocno podkreślać, więc będzie można degustować ser. Oczywiście kujawskie ruchańce z fiutem, na które serdecznie zapraszam. I proszę Państwa, też podczas Nocy Muzeów myślę, że będzie panowała wyjątkowa, troszkę zagadkowa atmosfera. Zapraszamy serdecznie. Obowiązują zapisy. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej www.wahadło.brześćkujawski.pl. Tam zapisujemy się na wybraną przez siebie godzinę. No i zapraszamy na noc pełną zagadek, pełną ciekawych spotkań, no i pyszności, no i tutaj myślę, że jakieś duchy też będą trochę straszyć na naszej wystawie. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisienka na torcie w postaci spotkania z królem Władysławem.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach.

0: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji Włocławskich Senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów, Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto.
1: Chciałabym powiedzieć, że właśnie po wczorajszym bardzo intensywnym dniu i przyznam, że jest bardzo dużo ciepłych słów, co mnie bardzo cieszy, bo było nas naprawdę bardzo dużo od godziny 10 do 21. Dzisiaj od godziny 10 działamy, czyli dokonaliśmy jak gdyby otwarcia pierwszych włocławskich targów wyrobów i usług dla seniora. Jest też bardzo duże zainteresowanie, jest dużo stoisk, można sobie skorzystać. Widzę, że seniorzy korzystają z tych stanowisk, że pobierają nawet różne ulotki, gadżety, korzystają z badań, czyli jest też pomysł trafiony, co się bardzo cieszymy, bo przecież Włocławska Rada Seniorów robi to wszystko dla seniorów, chociaż my też jesteśmy seniorami, czyli robimy to dla innych i dla siebie jednocześnie, bo też możemy z tego skorzystać.
2: Proszę jeszcze zaprosić wszystkich na jutrzejszy dzień.
1: No jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak, Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcje, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.

0: dla seniorów z naszego miasta przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy.
1: Dzień dobry, no cudne wrażenie, naprawdę cudne. Dreszcze po całym ciele, zależy jak pozycję się złapie, to wszędzie uderza. Mrowienie, normalnie skóra cieszy się razem ze mną. Cały kręgosłup pracuje, naprawdę.

0: dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No, zapraszamy wszystkich seniorów, jest bardzo duże zainteresowanie i no, myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
1: Dlaczego powinniśmy się badać?
0: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani.

0: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: A czy seniorzy czytają książki?
0: Tak. I właśnie w wersji takiej słuchowej, audiobookowej i właśnie korzystają z czytaków. I mamy też taką serię Wielkie Litery, także też mają taką opcję, żeby po prostu usiąść z książką i bez problemu przeczytać ją z troszkę większą czcionką.
1: A po jakie książki sięgają najczęściej?
0: Powiedziałabym, że najczęściej są to obyczajówki. No, kobiety najczęściej sięgają po takie książki,

Są to też i współczesne książki obyczajowe, i czasami też preferują takie z, jednak z historycznym settingiem. No i kryminały też się cieszą popularnością.

0: Jestem bardzo zadowolona. Wczorajszy dzień trochę popsuł nam pogodę. Ale no, było fajnie po południu. Byliśmy na zabawie. No, był posiłek. Było wspaniale. Pięknie występowali na scenie. Śpiewały kobiety i mężczyźni razem, nie? Tańczyli. No, naprawdę jestem bardzo zadowolona.
1: Dzisiaj drugi dzień targi dla seniorów. Proszę powiedzieć, czy już pani z czegoś skorzystała?
0: No nie, po prostu trochę się śpieszę, ale tak obeszłam, zobaczyłam, co jest. Posmakowałam tutaj powidełek, bo nigdy nie robiłam z rabarbaru, może zrobię. I tak tu, no przeszłam się po prostu obejrzeć wszystko, nie? Jak zasięgnąć jakieś wiadomości o niepełnosprawnych, jest stoisko, jest ZUS-u, jest policji. Także no jestem zadowolona.
1: Dzisiaj,
0: jutro na DJ Wikę przychodzimy. Na pewno będzie wspaniale, bo byłam też na koncercie 3 lata temu w Krakowie i ona też tam występowała. Ja między innymi na scenie byłam też tam w pokazie mody.
2: Wczoraj byliśmy, występowaliśmy tutaj z Centrum Wsparcia Społecznego. Mieliśmy występ, pięknie nam wyszło, także widownia tutaj się cieszyła bardzo, śmiechy i krzyki nawet, bo było bardzo wesoło. Nie śpiewaliśmy, tylko żeśmy taki, można powiedzieć, kabaret raczej. No nie wiem, czy państwo byliście też. Tak, no to pierwszy występ to był. No, a dzisiaj przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? I, no i to mnie zachwyca po prostu.
3: Pierwszy dzień bardzo mi się podobał. Bardzo był ładnie zorganizowany, piękne występy. No dzięki temu, że znaleźli się tacy ludzie, którzy chcieli to zorganizować i włożyć w to tyle pracy. Wszyscy byli zadowoleni. Także coś dla seniorów się u nas we Włocławku dzieje.
1: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
3: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
4: Przepraszam, byłam już tutaj u pani Heni Przybysz, która z synem prowadzi biuro Happy Tourist, biuro podróży, no i otrzymałam takie gadżeciki. Długopis i ciasteczka. I teraz będę się rozglądała, jakie są jeszcze stoiska. I na pewno skorzystam.
1: Czy była pani również wczoraj? Jak się pani podobało?
4: Oczywiście, wczoraj byłam. Z tym, że przyjechałam już bezpośrednio tutaj do Browaru B, ponieważ no strasznie lało, a ja jestem taka wrażliwa na przeziębienia, więc skorzystałam i byłam tutaj. A że jestem prezesem Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora, więc jeszcze na koniec otrzymałam piękny

bukiet, podarunek w postaci bukietu i dyplom. Także było bardzo przyjemnie, fajnie. Zespoły pięknie śpiewały, co jedynko lepiej. Także przyjemnie spędziłam wczorajszy dzień.

0: proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę, jak to się wszystko zaczęło. Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
1: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Mówię, gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
2: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu, tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę, tam właśnie w Ustroniu, nie? Było fantastycznie, na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił, odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
1: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
0: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
1: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi: Iwona, idź, to jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
2: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę je zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce Tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowały mnie. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i no dobrze się mam.
1: Ja bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźnie, na spędzanie wspólne czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba i faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u Państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni, powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej, ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No, no usiąść

0: wrażenia po spotkaniu?
1: Super, bardzo fajnie, bardzo ciekawe było spotkanie i bardzo ciekawe ćwiczenia przydatne dla seniorów. No, myślę, że wszystkim się podobało.
0: Jak wrażenia po spotkaniu?
2: No, bardzo przyjemne. Dowiedzieliśmy się osobistych rzeczy pana Gerarda. Opowiedział nam swojej przeszłości, młodości, gdzie ciężko pracował. Pani Iwonka też bardzo ciekawa, bo jest, jak widzę, jest rehabilitantem chyba, bo prowadzi różne zajęcia. Więc uważam, że to jest bardzo z korzyścią dla wszystkich seniorów i dla nas wszystkich, żebyśmy tutaj wysłuchali tych ich życiowych sytuacji, bo to jest piękna życiowa sytuacja, spotkać się na takim forum publicznym i połączyć razem te swoje dwa życia. To jest ładne. Fajnie, bardzo przyjemne było.
3: Bardzo energetyczne spotkanie. Powiem, dużo żeśmy wynieśli z tego spotkania. Pomijając fakt taki podstawowy, że w każdym wieku można kochać i być kochanym, to na przy okazji tych ćwiczeń i tej rozmowy z panią wynieśliśmy tyle ważnych rzeczy dla siebie, że bardzo tak energetycznego spotkania nie było.
0: A jak pani się podobało?
4: To jest spotkanie, na które ja czekałam, ponieważ akurat ja te osoby, które do nas dzisiaj zawitały, znam od wielu lat. Pierwszy raz się spotkaliśmy chyba gdzieś 7-8 lat temu, jeszcze przed Sanatorium Miłości, bo Iwonka, która dzisiaj tutaj przed momentem wystąpiła dla nas, przyjeżdża na senioralia, na Światowe Senioralia do Krakowa i tam się spotkaliśmy na dyskotece właśnie w kinie Kijów i wtedy pamiętam, jak mówiła nam, żeby jej kibicować, bo wkrótce będzie brała udział w Sanatorium Miłości. I tak było. My, czyli cały nasz Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, kibicowaliśmy jej przez cały program. I później spotykaliśmy się każdego roku podczas Światowych Seniorali w Krakowie. I właśnie ostatnio też nabyłam książkę, którą napisał Gerard. Bardzo ciekawa książka. Tutaj

są zawarte jego trzy życia, nie jedne. Naprawdę bardzo ciekawe miał życie. Nie powiem, że burzliwe, ale miał życie takie urozmaicone. Bardzo dużo pracy, dużo miłości. Rodzinne życie jest tutaj pokazane. Także no, fajne spotkanie. Dzisiaj warto było przyjść, żeby się spotkać po prostu z nimi. A ponadto Iwonka, jako osoba, która bardzo dużo ćwiczy, pokazała nam fajne ćwiczenia dla seniorów. Zresztą po niej widać figurka, której każdy może pozazdrościć, ale dzięki temu, że ona codziennie ćwiczy. Jednak 18 lat różnicy między Gerardem a Iwonką to różnica dosyć znacząca, ale ja ich podziwiam, bo są bardzo aktywni i na Facebooku, tam chyba jeszcze na jakiejś innej stronie społecznościowej i ciekawie przekazują wszystkie relacje ze swojego życia. I to też jest fajne, że w pewnym wieku coś jeszcze można zrobić, można się spotkać, można przekazać ludziom ważne rzeczy, ważne informacje. Także bardzo fajne spotkanie dzisiaj było. Czekamy na kolejne.

0: Dzisiaj jest ze mną gość, pan Jacek Łapiński.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z uśmiechem.
0: Proszę opowiedzieć o pana publikacji, ponieważ jest bardzo wyjątkowa.
1: To znaczy tak, napisałem taką książkę Z uśmiechem ci do twarzy, dobry humor to lepsze życie, bo właśnie taka jest prawda i zawsze to podkreślam, że uśmiech mnoży nasze możliwości w życiu. Wiadomo, że bywa różnie, ale jednak od narzekania nic nie stanie się lepsze, więc warto te życie znosić taką pogodą ducha.
0: No właśnie, czy to jest podparte psychologią?
1: Tak, jak najbardziej tak. Zresztą na przykład badania naukowe wskazują, że człowiek, który przebywa w towarzystwie innych ludzi, uśmiecha się 30 razy częściej niż gdy jest sam. Co pokazuje, że my jako ludzie jednak też do szczęścia potrzebujemy innych ludzi, że nasze życie opiera się na ludziach, z którymi je spędzamy i po prostu razem jest właśnie raźniej.
0: A jak to wygląda? Czy złe myśli możemy wyprzeć dobrymi, pozytywnymi emocjami?
1: To znaczy tak, z jednej strony pogoda ducha to też polega na takiej przyjazności. Tu nie chodzi też o to, żebyśmy się oszukiwali, że wszystko ma być super, żeby tłumić emocje, żeby udawać tak zwany keep smiling, ale chodzi mi o to, że tak jak po burzy wychodzi słońce, tak i w naszym życiu bywa różnie, ale jeżeli robimy swoje, podejmujemy inicjatywę, to właśnie w naszym życiu jest chociaż trochę lepiej, ale z drugiej strony, jeżeli ciągle narzekamy, mamy te negatywne myśli, to też w sobie tworzymy takiego wewnętrznego potwora i przez to zatruwamy samego siebie. I tak jak na przykład oczyszczalnia oczyszcza tą zatrutą, zanieczyszczoną wodę, tak i my możemy, że tak powiem, za pomocą pozytywnych myśli oddziaływać na siebie, bo mamy teraz maj, co z tego, że jest piękny dzień, jeżeli ktoś tego nie jest w stanie zauważyć poprzez negatywne myśli, więc lepiej myśleć pozytywnie z uśmiechem, jak najbardziej po prostu.
0: A czy dobrego humoru możemy się nauczyć?
1: Tak, oczywiście i również badania naukowe wskazują, że także optymizmu można się nauczyć, więc ten dobry humor sprawia, że to nasze życie stanie się lepsze, bo to nastawienie ma znaczenie i to Goethe powiedział taką piękną myśl, że nie pozwól, żeby każdy kolejny dzień upłynął ci bez dostrzeżenia tego, co dobre i bez dostrzeżenia tego, co piękne. Więc każdego dnia spotyka nas coś pięknego i coś dobrego, tylko trzeba to zauważyć.
0: A jak to wyglądało u pana? Czy pan był

0: Był kiedyś pesymistą?
1: Nie, raczej nie, więc, ale mimo wszystko stałem się jeszcze większym optymistą, bo warto doceniać piękno życia, więc to od nas zależy, jak je czujemy, bo w gruncie rzeczy też te nasze życie w dużej mierze odczuwamy w sobie. Dlatego zawsze to podkreślam, co już wspominałem, że to nastawienie ma znaczenie.
0: Czyli pan już miał takie nastawienie od urodzenia, że można tak powiedzieć?
1: Tak, ale teraz mam bardziej, więc można to też pozytywnie jak najbardziej kształtować. Więc przebywanie z życzliwymi ludźmi napędza nas pozytywnie. Czytanie książek, rozwijanie pasji, chodzenie na spacery, to wszystko takie, czy nawet dobrze się wyspać, prawda? Bo też ten nasz organizm człowieka działa trochę jak akumulator. Po kilkunastu godzinach rozładowuje się i wymaga tego doładowania. Ale właśnie to są takie rzeczy, które przekładają się na ten nasz codzienny nastrój i warto po prostu to robić.
0: A ile pan pracował nad tą książką? Skąd pan czerpał inspirację?
1: To znaczy właśnie pracowałem nad tą książką w czasie zarazy i postanowiłem wtedy, że zamiast zarażać ludzi grypą na przykład, to postanowię, że będę zarażał ludzi uśmiechem i optymizmem. Chociaż mogę też powiedzieć to, że odkąd się morsuję, bo zażywam również takich zimowych kąpieli kilkanaście lat, to od tamtej pory zimą nie choruję. I nawet nagrałem sobie taki krótki filmik, gdzie stoję w przeręblu i czytam książkę, żeby pokazać, że każde miejsce jest dobre do czytania książek. A nad tą książką właśnie pracowałem kilkanaście miesięcy, ale inspiruje nas życie, inne książki, rozmowy z ludźmi, własne przemyślenia, więc wszystko może być taką pozytywną inspiracją.
0: A jaki jest odbiór książki?
1: No to trzeba czytelników o to zapytać, ale ja mam to poczucie, że jak najbardziej pozytywne, więc jak ludzie są zadowoleni, wychodzą naładowani taką pozytywną energią, to Jacek jest zadowolony, więc to równanie jest po prostu proste, bo można powiedzieć, że najważniejszym tym działaniem matematycznym jest dzielenie się, ale przede wszystkim dzielenie się radością, bo jeżeli dzielimy się uśmiechem, to samoczynnie go się w naszym otoczeniu jak najbardziej, to ono się po prostu mnoży, ta radość.
0: Jak będzie wyglądało dzisiejsze spotkanie z mieszkańcami?
1: Postaram się poprowadzić je bardzo spontanicznie. Zapytam mieszkańców o ich życzenia i później w trakcie spotkania postaram się w żartobliwy sposób odnieść do tych wszystkich życzeń, żeby pokazać, że można je wypełniać.
0: Jaką radę by dał pan dla naszych widzów, żeby właśnie przechodzili przez to życie pozytywnie?
1: To ja bym powiedział jako autor, że warto czytać książki, ale przede wszystkim też warto czytać sobie z oczu, czyli cieszyć się tą swoją obecnością, wybierać takie życzliwe kontakty z ludźmi, świadomie je pielęgnować, rozwijać pasję, czytać książki, ale przede wszystkim czytać sobie z oczu.
2: Witam Państwa serdecznie z uśmiechem. Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę się dzisiaj z Państwem spotkać, ale jak nazywa się drzewo, które podaje swoją własną lokalizację? Ktoś wie? Drzewo, które podaje swoją własną lokalizację. Tuja! Więc bardzo cieszy mnie Państwa obecność na dzisiejszym spotkaniu, że właśnie Państwo mogą tutaj powiedzieć sobie dzisiaj, że tak, tutaj jestem, tak. I właśnie warto włączyć taką mentalną lokalizację, żeby jednak uczestniczyć w różnych inicjatywach podejmowanych przez różne organizacje, prawda? Żeby móc sobie powiedzieć właśnie tu ja. Ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam też do Państwa, później poproszę Państwa o życzenia, tak na marginesie, ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam do Państwa takie jedno ważne pytanie. A proszę powiedzieć, w jakim wieku Państwo są? Tak. Tak. Ale zobaczcie, jakie ożywienie się nagle zrobiło, tak. A tutaj akurat niektóre osoby wiedziały, o co mi chodzi. Tak, jesteśmy wszyscy tak naprawdę w tym samym wieku, bo w 21. Przecież nie pytałem.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Z całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe.
1: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci zbuchtowanych trawników, wywróconych koszy, w pergolach wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Dzik, chcąc uniknąć zagrożenia, podchodzi coraz bliżej ludzi, coraz bliżej osiedli ludzkich, wchodzi do miasta, tak aby nie być pożywieniem dla wilka. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasu, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik. Jest to łatwe pożywienie, ponieważ dosyć dużo osób po prostu wyrzuca pozostałości po jedzeniu, resztki z obiadów, resztki jedzenia do koszy. Część osób dokarmia te dziki na osiedlach, w miejscach tam, gdzie te dziki przebywają. Te dziki przyzwyczajają się do tego i traktują te dożywienia jako element takiego stałego dokarmiania i zaczynają

0: przychodzić. Do pewnego momentu jest to akceptowalne, natomiast w momencie, kiedy zaczynają stwarzać zagrożenie dla ludzi, dla mienia, buchtują, zagrażają również użytkownikom ruchu drogowego.
1: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka.
0: W tej chwili lochy już mają młode i przychodzą z tymi młodymi do miasta. I taka locha, kiedy wyczuje, że małe jest zagrożone, może danego człowieka czy dane osoby zaatakować. Natomiast musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, nie podchodzić i nie prowokować te dziki, nie dokarmiać je, tak aby nie doszło do tragedii. Problem dzików w miastach jest powszechnie znane. Szczególnie dotyczy tych większych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, gdzie możemy je obserwować w dzień. Wylegują się pod blokami, na pergolach różnego rodzaju, na trawnikach. Także Wrocławek nie jest tutaj odosobniony, nie jest jedynym miastem, gdzie ten problem wystąpił.
2: Co należy zrobić, kiedy zobaczymy dzika w mieście? To, co już Pan wspominał, najlepiej nie podchodzić, nie częstować go pożywieniem, ponieważ dziki są dość mądrymi zwierzętami, tak? Mogą się przyzwyczaić do tych podarunków otrzymywanych od ludzi, stać się też poniekąd natrętne i tego pożywienia oczekiwać. Co zrobić? Dzwonić po straż miejską, po policję, kontaktować się z nadleśnictwem? Jakie drogi tutaj są?
0: Dziki są bardzo inteligentne, wbrew pozorom, potrafią się bardzo szybko uczyć, bardzo szybko adaptują się do danych warunków, bardzo szybko potrafią wykorzystać dane warunki pod swoje potrzeby. Jeśli chodzi o teren miasta, no tutaj lasy państwowe nie za bardzo mogą pomóc, natomiast wszelkiego rodzaju takie przypadki należy zgłaszać do Straży Miejskiej, Ekopatrol. Straż Miejska jest tutaj odpowiedzialna za zachowanie porządku. Jeżeli to dotyczy kolizji drogowych, no to tutaj wzywamy policję. Zawsze możemy skorzystać z numeru 112 w takich sytuacjach kryzysowych. Niemniej pierwsze, co powinniśmy zrobić w takich sytuacjach, kiedy stwierdzimy zagrożenie ze strony dzików, szkodę ze strony dzików, powinniśmy zgłosić na Straż Miejską. Na Straży Miejskiej mamy ekopatrol, który się takimi sprawami zajmuje.
1: Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście.
3: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej. I dotyczą w szczególności terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych. I tutaj faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych. Ale były też zgłoszenia i z terenu osiedla Zazamcze, i z osiedla Michelin, i z osiedla Zawiśle. Z tych miejsc tych zgłoszeń jest właśnie najwięcej. Jeśli chodzi o to osiedle Południe, to tutaj mamy prawdopodobnie do czynienia z jedną i tą samą rodziną dzików z młodymi.
2: Jakie działania podejmuje Straż Miejska, aby zniwelować niebezpieczeństwo? Wiadomo, taki dzik może wpaść pod samochód, ale też może, no, dojść do tragedii, kiedy zaatakuje człowieka.
3: No tak, z ogólnej wiedzy wiadomo, że matka, czyli locha z młodymi może być niebezpieczna i tutaj trzeba mieć naprawdę duże baczenie na to, żeby uważać w kontakcie w tego rodzaju sytuacji. Natomiast nasze działania po zgłoszeniu, a powiem tutaj, że te zgłoszenia, one dotyczą godzin późno wieczornych i nocnych, skupiają się właśnie na tym, żeby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, które mogłyby przynosić jakieś negatywne skutki. I najczęściej polega to na tym, że zabezpieczamy ulicę w przypadku, gdy na przykład przejeżdżają samochody, bądź też informujemy na bieżąco osoby, które na przykład przemieszczają się na trasie przemarszu takiego stada dzików.
1: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, a nie uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Wrocławka, która podczas letnich parapływackich mistrzostw Polski juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali.

0: 50 stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce. W 100 metrów dowolnym zdobyłam trzecie miejsce. W 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro i w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
1: Jakie emocje tobie towarzyszyły podczas zawodów?
0: No, oczywiście stresowałam się troszkę, bo bardzo długo się do nich przygotowywałam też, ale byłam też szczęśliwa, że tyle udało mi się osiągnąć.
1: A co oznaczają dla ciebie te medale?
0: No, jestem z siebie też bardzo dumna, ponieważ wiem, że pracowałam z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim, na to bardzo długo i znaczą dla mnie bardzo wiele.
1: A jak wyglądały przygotowania do zawodów?
0: Codziennie miałam treningi dwugodzinne z moim trenerem. No, 5 razy w tygodniu i ciężko było. No.
1: Opowiedz jeszcze proszę o swojej niepełnosprawności.
0: No, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Trenuję z pełnosprawnymi, z moimi przyjaciółmi. No i jestem na podobnym poziomie. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo.
2: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie, ale także ciężka, systematyczna praca.
3: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo swojej niepełnosprawności, ona wykonuje praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej. I ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście są momenty, które troszeczkę muszę obniżać jej te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność, staranność, to stawiam ją za wzór. A przykładem tego są zdobyte medale. To jest jej ciężka praca i taka fajna wytrwałość. Ona jednak, były takie momenty takiego trochę załamania. Ona nie chciała chodzić na te treningi. Był jeden telefon, był drugi telefon. No i w końcu jednak pojawiła się na tych treningach. No i z tego się bardzo cieszy. No i efekty są.
1: Jak wyglądały przygotowania do zawodów?
3: No, z przygotowaniami to mieliśmy taki trochę problem, bo była awaria pływalni. To był taki okres bezpośredniego przygotowania startowego, który jest dla zawodników, którzy są przygotowywani do ważnych imprez sportowych, jest bardzo ważny. I nagle klapa, awaria pływalni. No, zapowiadała się dłuższa przerwa. Co zrobić? No więc tu dzięki naszemu zarządowi, zarząd załatwił nam zajęcia na pływalni Delfin. Tam żeśmy się przenieśli z treningami i w sumie nawet się bardzo cieszę, bo część tych treningów się odbywały w godzinach porannych, co się dzieciom bardzo spodobało. No i mogliśmy dokończyć te przygotowania. Także ten cały program, który zaplanowałem przed Mistrzostwami Polski Helenki, został praktycznie w 100% wykonany. No i medale są.
2: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
4: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przy

0: Przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
1: 5 medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę. Drugi dzień włocławskich senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano targi dedykowane seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi.
2: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji włocławskich senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów, Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto. W tym samym czasie odbywają się prelekcje. W tej chwili spotkanie z panią Grażyną i Gerardem Makoszami z Sanatorium Miłości. Za chwilkę później spotkanie z psychologiem, z osobą motywującą do działania, do życia. Także bardzo duża grupa seniorów była tym zainteresowana, więc cieszymy się z tego, że tak się to wszystko rozwija.
1: Swoją ofertę przygotowało Fizjoekspert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów.
3: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy, liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy. Także zapraszamy dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko. Mamy 10% zniżki na zabiegi do końca roku.
1: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania.
4: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
5: Dlaczego powinniśmy się badać?
4: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani i wyleczeni, jeżeli jakaś choroba oczywiście się ujawni.
1: Na targach znalazło się także miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów.
6: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. Coś w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami.
5: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
7: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
8: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem za tym. Bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie?

0: I to mnie zachwyca.
1: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie.
2: Jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, bo zbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.
1: Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się w połowie marca. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim osoba spokrewniona z Tomaszem Lenzem miała skorzystać z zabiegu poza kolejnością. Miało też dojść do innych nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrolę w szpitalu, której wynikiem była kara nałożona na placówkę przez NFZ w wysokości 134 tysięcy złotych. To nie koniec reperkusji zdarzenia. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał być przewodniczącym regionu. Tymczasowo stery objął Marek Wojtkowski.
3: Senator Tomasz Lenz rzeczywiście przestał być członkiem Platformy Obywatelskiej. No i zgodnie ze statutem, jako najstarszy wiceprzewodniczącym objąłem przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. No i oczywiście nie będzie już wyborów powszechnych, bo statut o tym dość precyzyjnie mówi. Będziemy wybierać spośród czworga wiceprzewodniczących nowego szefa regionu do końca obecnej kadencji politycznej Koalicji Obywatelskiej, czyli można powiedzieć, że na prawie 4 lata. No w bardzo trudnym momencie, bo to będziemy przygotowywać się przede wszystkim do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, no i rok później wybory samorządowe, także bardzo wiele wyzwań, no i po prostu partia wymaga stabilizacji, koordynacji działań, no i podjęcia nowych wyzwań przede wszystkim.
1: Kandydatów jest 4. W jaki sposób zostanie wyłoniony szef struktur?
3: To wygląda technicznie tak, że 4 wiceprzewodniczących, oprócz mnie jest pan minister Paweł Olszewski, minister Tomasz Szymański i eurodeputowany Krzysztof Brejza. I zarząd, który w chwili obecnej składa się z 24 osób, będzie wybierał spośród czworga kandydatów nowego przewodniczącego regionu.
4: Kiedy to się odbędzie?
3: Znaczy myślę, że tutaj akurat statut nie mówi o terminach, w związku z tym, że akurat ja jestem pełniący obowiązki, także będę chciał zwołać zarząd w możliwie szybkim terminie. Myślę, że do końca maja będzie znany nowy przewodniczący regionu Koalicji Obywatelskiej w regionie. Nie ma co dłużej czekać. Później jest oczywiście już, można powiedzieć, prawie że czas wakacyjny. No a tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba się przygotowywać do wyborów parlamentarnych. Pracy, powiedzmy, tej politycznej jest bardzo wiele. Struktury wymagają, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia trochę. No i po prostu trzeba popracować.
4: Przypomnijmy na koniec, jakie prerogatywy ma taki szef struktur?
3: Drodzy Państwo, no szef struktur stoi na czele zarządu, tak jak to bywa w przypadku wszystkich organów kolegialnych, czyli kieruje pracą 24-osobowego w tej chwili, a później po wyborze 25-osobowego zarządu. Jest organem wykonawczym, takim organem decyzyjnym, uchwałodawczym, podejmującym najważniejsze decyzje. Jest Rada Regionu, bardzo szerokie gremium reprezentowane przez właściwie wszystkie struktury w całym województwie. No a zarząd oczywiście i przewodniczący to koordynuje. To są kwestie wyboru kandydatów na listy parlamentarne do Sejmu, Senatu. No i oczywiście zatwierdzanie list także wyborach samorządowych, w miastach, a przede wszystkim w sejmiku wojewódzkim, a także wybór kandydata na marszałka.
1: Dodajmy, że wraz z Tomaszem Lenzem ze struktur Koalicji Obywatelskiej został wykluczony dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

0: i Mariusz Trajanowski. Ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. W wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
1: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu i właśnie w piątek, 15 maja, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionym charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego muzeum wieczorne, czyli o 18.30, 19.30, 20.30 i 21.30.
0: Program Brzeskiej Nocy Muzeów będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać niecodziennych gości. Wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia.
1: Przygotowaliśmy moc atrakcji. Na pewno spotkacie podczas waszych wędrówek w nocy muzeów ciekawe postacie. Myślę, że to będzie, że spotkacie się z Eufrozyną i z Łokietkiem. Będziecie grać w grę specjalnie przygotowaną, także czeka na wszystkich wiele zagadek. Trzeba będzie zajrzeć we wszystkie zakamarki, odsłuchać niesamowitych historii i wypełnić kartę do gry, którą każdy uczestnik otrzyma. Oczywiście na zakończenie całej zabawy będą rozdawane nagrody, losowane na takim specjalnym, przygotowanym kole fortuny. Nie zabraknie degustacji. Będzie degustacja sera, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale chcemy o tym głośno mówić, że pierwsze naczynie do wyrabiania serów znaleziono właśnie w Brześciu Kujawskim, więc możemy się pochwalić, że Brześć Kujawski byli pierwsi serowarzy, więc będziemy to mocno podkreślać, więc będzie można degustować ser. Oczywiście kujawskie ruchańce z fiutem, na które serdecznie zapraszam. I proszę Państwa, też podczas Nocy Muzeów myślę, że będzie panowała wyjątkowa, troszkę zagadkowa atmosfera. Zapraszamy serdecznie. Obowiązują zapisy. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej www.wahadło.brześkujawski.pl. Tam zapisujemy się na wybraną przez siebie godzinę. No i zapraszamy na noc pełną zagadek, pełną ciekawych spotkań, no i pyszności, no i tutaj myślę, że jakieś duchy też będą trochę straszyć na naszej wystawie. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisienka na torcie w postaci spotkania z królem Władysławem.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo za...
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne.

pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziembia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji Włocławskich Senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie. Także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać. To jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto.
1: Chciałabym powiedzieć, że właśnie po wczorajszym bardzo intensywnym dniu i przyznam, że jest bardzo dużo ciepłych słów, co mnie bardzo cieszy, bo było nas naprawdę bardzo dużo od godziny 10 do 21. Dzisiaj od godziny 10 działamy, czyli dokonaliśmy jak gdyby otwarcia pierwszych włocławskich targów wyrobów i usług dla seniora. Jest też bardzo duże zainteresowanie, jest dużo stoisk, można sobie skorzystać. Widzę, że seniorzy korzystają z tych stanowisk, że pobierają nawet różne ulotki, gadżety, korzystają z badań, czyli też pomysł trafiony, co się bardzo cieszymy, bo przecież Włocławska Rada Seniorów robi to wszystko dla seniorów, chociaż my też jesteśmy seniorami, czyli robimy to dla innych i dla siebie jednocześnie, bo też możemy z tego skorzystać.
2: Proszę jeszcze zaprosić wszystkich na jutrzejszy dzień.
1: No jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się. Serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.

0: Dla seniorów z naszego miasta przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy.
1: Dzień dobry, no to cudne wrażenie, naprawdę cudne. Dreszcze po całym ciele, zależy jak pozycję się złapie, to wszędzie uderza. Mrowienie, normalnie skóra cieszy się razem ze mną. Cały kręgosłup pracuje, naprawdę.

0: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No, zapraszamy wszystkich seniorów, jest bardzo duże zainteresowanie i no, myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
1: Dlaczego powinniśmy się badać?
0: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani.

0: prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: A czy seniorzy czytają książki?
0: Tak. I właśnie w wersji takiej słuchowej, audiobookowej i właśnie korzystają z czytaków. I mamy też taką serię Wielkie Litery, także też mają taką opcję, żeby po prostu usiąść z książką i bez problemu przeczytać ją z troszkę większą czcionką.
1: A po jakie książki sięgają najczęściej?

Powiedziałabym, że najczęściej są to obyczajówki. No, kobiety najczęściej sięgają po takie książki. Są to też i współczesne książki obyczajowe, i czasami też preferują takie jednak z historycznym settingiem. No i kryminały też się cieszą popularnością.

0: Jestem bardzo zadowolona. Wczorajszy dzień trochę popsuł nam pogodę. Ale no, było fajnie po południu. Byliśmy na zabawie. No, był posiłek. Było wspaniale. Pięknie występowali na scenie. Śpiewały kobiety i mężczyźni razem, nie? Tańczyli. No, naprawdę jestem bardzo zadowolona.
1: Dzisiaj drugi dzień targi dla seniorów. Proszę powiedzieć, czy już pani z czegoś skorzystała?
0: No nie, po prostu trochę się śpieszę, ale tak obeszłam, zobaczyłam, co jest. Posmakowałam tutaj powidełek, bo nigdy nie robiłam z rabarbaru, może zrobię. I tak tu, no przeszłam się po prostu obejrzeć wszystko, nie? Jak zasięgnąć jakieś wiadomości o niepełnosprawnych, jest stoisko, jest ZUS-u, jest policji. Także, no jestem zadowolona.
1: Dzisiaj,
0: jutro na DJ Wikę przychodzimy. Na pewno będzie wspaniale, bo byłam też na koncercie 3 lata temu w Krakowie i ona też tam występowała. Ja między innymi na scenie byłam też tam w pokazie mody.
2: Wczoraj byliśmy, występowaliśmy tutaj z Centrum Wsparcia Społecznego. Mieliśmy występ, pięknie nam wyszło, także widownia tutaj się cieszyła bardzo, śmiechy i krzyki nawet, bo było bardzo wesoło. Nie śpiewaliśmy, tylko żeśmy taki, można powiedzieć, kabaret raczej. No nie wiem, czy państwo byliście też. Tak, no to pierwszy występ to był. No, a dzisiaj przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? I, no i to mnie zachwyca po prostu.
3: Pierwszy dzień bardzo mi się podobał. Bardzo był ładnie zorganizowany, piękne występy. No dzięki temu, że znaleźli się tacy ludzie, którzy chcieli to zorganizować i włożyć w to tyle pracy. Ale bardzo fajnie, wszyscy byli zadowoleni. Także coś dla seniorów się u nas we Włocławku dzieje.
1: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
3: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
4: Przepraszam, byłam już tutaj u pani Heni Przybysz, która tym prowadzi biuro Happy Tourist, biuro podróży, no i otrzymałam takie gadżeciki. Długopis i ciasteczka. I teraz będę się rozglądała, jakie są jeszcze stoiska. I na pewno skorzystam.
1: Czy była pani również wczoraj? Jak się pani podobało?
4: Oczywiście, wczoraj byłam. Z tym, że przyjechałam już bezpośrednio tutaj do Browaru B, ponieważ no strasznie lało, a ja jestem taka wrażliwa na przeziębienia, więc skorzystałam i byłam tutaj. A że jestem prezesem Stowarzyszenia

Ogłoszenia Wrocławski Uniwersytet Seniora, więc jeszcze na koniec otrzymałam piękny, piękny bukiet, podarunek w postaci bukietu i dyplom. Także było bardzo przyjemnie, fajnie. Zespoły pięknie śpiewały, co jeden to lepiej, także przyjemnie spędziłam wczorajszy dzień.

0: proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę. Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
1: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Mówię, gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
2: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu, tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tu moją iskierkę, tam właśnie w Ustroniu. Nie? Było fantastycznie, na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił, odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
1: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
0: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
1: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi: Iwona, idź, to jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
2: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce Tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowały mnie. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i no dobrze się mam.
1: Ja bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźń, na spędzanie wspólne czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba i faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u Państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni, powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej, ale ja uważam, że każdy wie,

0: wrażenia po spotkaniu?
1: Super, bardzo fajnie, bardzo ciekawe było spotkanie i bardzo ciekawe ćwiczenia przydatne dla seniorów. No, myślę, że wszystkim się podobało.
0: Jak wrażenia po spotkaniu?
2: No, bardzo przyjemne. Dowiedzieliśmy się osobistych rzeczy pana Gerarda. Opowiedział nam swojej przeszłości, młodości, gdzie ciężko pracował. Pani Iwonka też bardzo ciekawa, bo jest, jak widzę, jest rehabilitantem chyba, bo prowadzi różne zajęcia. Więc uważam, że to jest bardzo z korzyścią dla wszystkich seniorów i dla nas wszystkich, żebyśmy tutaj wysłuchali tych jej życiowych sytuacji, bo to jest piękna życiowa sytuacja, spotkać się na takim forum publicznym i połączyć razem te swoje dwa życia. To jest ładne. Fajnie, bardzo przyjemne było.
3: Bardzo energetyczne spotkanie. Powiem, dużo żeśmy wynieśli z tego spotkania. Pomijając fakt taki podstawowy, że w każdym wieku można kochać i być kochanym, to na przy okazji tych ćwiczeń i tej rozmowy z panią wynieśliśmy tyle ważnych rzeczy dla siebie, że bardzo tak energetycznego spotkania nie było.
0: A jak pani się podobało?
4: To jest spotkanie, na które ja czekałam, ponieważ akurat ja te osoby, które do nas dzisiaj zawitały, znam od wielu lat. Pierwszy raz się spotkaliśmy chyba gdzieś 7-8 lat temu, jeszcze przed Sanatorium Miłości, bo Iwonka, która dzisiaj tutaj przed momentem wystąpiła dla nas, przyjeżdża na senioralia, na Światowe Senioralia do Krakowa i tam się spotkaliśmy na dyskotece właśnie w kinie Kijów i wtedy pamiętam, jak mówiła nam, żeby jej kibicować, bo wkrótce będzie brała udział w Sanatorium Miłości. I tak było. My, czyli cały nasz Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, kibicowaliśmy jej przez cały program. I później spotykaliśmy się każdego roku podczas Światowych Senioraliów w Krakowie.

I właśnie ostatnio też nabyłam książkę, którą napisał Gerard. Bardzo ciekawa książka. Tutaj są zawarte jego trzy życia, nie jedne. Naprawdę bardzo ciekawe miał życie. Nie powiem, że burzliwe, ale miał życie takie urozmaicone. Bardzo dużo pracy, dużo miłości. Rodzinne życie jest tutaj pokazane. Także no, fajne spotkanie. Dzisiaj warto było przyjść, żeby się spotkać po prostu z nimi. A ponadto Iwonka, jako osoba, która bardzo dużo ćwiczy, pokazała nam fajne ćwiczenia dla seniorów. Zresztą po niej widać figurka, której każdy może pozazdrościć, ale dzięki temu, że ona codziennie ćwiczy. Jednak 18 lat różnicy między Gerardem a Iwonką to różnica dosyć znacząca, ale ja ich podziwiam, bo są bardzo aktywni i na Facebooku, tam chyba jeszcze na jakiejś innej stronie społecznościowej i ciekawie przekazują wszystkie relacje ze swojego życia. I to też jest fajne, że w pewnym wieku coś jeszcze można zrobić, można się spotkać, można przekazać ludziom ważne rzeczy, ważne informacje. Także bardzo fajne spotkanie dzisiaj było. Czekamy na kolejne.

0: dzisiaj jest ze mną gość, pan Jacek Łapiński.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z uśmiechem.
0: Proszę opowiedzieć o pana publikacji, ponieważ jest bardzo wyjątkowa.
1: To znaczy tak, napisałem taką książkę Z uśmiechem ci do twarzy, dobry humor to lepsze życie, bo właśnie taka jest prawda. I zawsze to podkreślam, że uśmiech mnoży nasze możliwości w życiu. Wiadomo, że bywa różnie, ale jednak od narzekania nic nie stanie się lepsze, więc warto te życie znosić taką pogodą ducha.
0: No właśnie, czy to jest podparte psychologią?
1: Tak, jak najbardziej tak. Zresztą na przykład badania naukowe wskazują, że człowiek, który przebywa w towarzystwie innych ludzi, uśmiecha się 30 razy częściej niż gdy jest sam. Co pokazuje, że my jako ludzie jednak też do szczęścia potrzebujemy innych ludzi, że nasze życie opiera się na ludziach, z którymi je spędzamy i po prostu razem jest właśnie raźniej.
0: A jak to wygląda? Czy złe myśli możemy wyprzeć dobrymi, pozytywnymi emocjami?
1: To znaczy tak, z jednej strony pogoda ducha to też polega na takiej przyjazności. Tu nie chodzi też o to, żebyśmy się oszukiwali, że wszystko ma być super, żeby tłumić emocje, żeby udawać tak zwany keep smiling, ale chodzi mi o to, że tak jak po burzy wychodzi słońce, tak i w naszym życiu bywa różnie, ale jeżeli robimy swoje, podejmujemy inicjatywę, to właśnie w naszym życiu jest chociaż trochę lepiej, ale z drugiej strony, jeżeli ciągle narzekamy, mamy te negatywne myśli, to też w sobie tworzymy takiego wewnętrznego potwora i przez to zatruwamy samego siebie. I tak jak na przykład oczyszczalnia oczyszcza tą zatrutą, zanieczyszczoną wodę, tak i my możemy, że tak powiem, za pomocą pozytywnych myśli oddziaływać na siebie, bo mamy teraz maj, co z tego, że jest piękny dzień, jeżeli ktoś tego nie jest w stanie zauważyć poprzez negatywne myśli, więc lepiej myśleć pozytywnie z uśmiechem, jak najbardziej po prostu.
0: A czy dobrego humoru możemy się nauczyć?
1: Tak, oczywiście i również badania naukowe wskazują, że także optymizmu można się nauczyć, więc ten dobry humor sprawia, że to nasze życie stanie się lepsze, bo to nastawienie ma znaczenie i to Goethe powiedział taką piękną myśl, że nie pozwól, żeby każdy kolejny dzień upłynął ci bez dostrzeżenia tego, co dobre i bez dostrzeżenia tego, co

0: piękne. Więc każdego dnia spotyka nas coś pięknego i coś dobrego, tylko trzeba to zauważyć.
1: Jak to wyglądało u pana? Czy pan był kiedyś pesymistą?
0: Nie, raczej nie, więc, ale mimo wszystko stałem się jeszcze większym optymistą, bo warto doceniać piękno życia, więc to od nas zależy, jak je czujemy, bo w gruncie rzeczy też te nasze życie w dużej mierze odczuwamy w sobie. Dlatego zawsze to podkreślam, co już wspominałem, że to nastawienie ma znaczenie.
1: Nastawienie od urodzenia, że można tak powiedzieć.
0: Tak, ale teraz mam bardziej, więc można to też pozytywnie jak najbardziej kształtować. Więc przebywanie z życzliwymi ludźmi napędza nas pozytywnie. Czytanie książek, rozwijanie pasji, chodzenie na spacery, to wszystko takie, czy nawet dobrze się wyspać, prawda? Bo też ten nasz organizm człowieka działa trochę jak akumulator. Po kilkunastu godzinach rozładowuje się i wymaga tego doładowania, ale właśnie to są takie rzeczy, które przekładają się na ten nasz codzienny nastrój i warto po prostu to robić.
1: A ile pan pracował nad tą książką? Skąd pan czerpał inspirację?
0: To znaczy właśnie pracowałem nad tą książką w czasie zarazy i postanowiłem wtedy, że zamiast zarażać ludzi grypą na przykład, to postanowię, że będę zarażał ludzi uśmiechem i optymizmem. Chociaż mogę też powiedzieć to, że odkąd się morsuję, bo zażywam również takich zimowych kąpieli kilkanaście lat, to od tamtej pory zimą nie choruję. I nawet nagrałem sobie taki krótki filmik, gdzie stoję w przeręblu i czytam książkę, żeby pokazać, że każde miejsce jest dobre do czytania. Pracowałem kilkanaście miesięcy, ale inspiruje nas życie, inne książki, rozmowy z ludźmi, własne przemyślenia, więc wszystko może być taką pozytywną inspiracją.
1: A jaki jest odbiór książki?
0: No to trzeba czytelników o to zapytać, ale ja mam to poczucie, że jak najbardziej pozytywne, więc jak ludzie są zadowoleni, wychodzą naładowani taką pozytywną energią, to Jacek jest zadowolony, więc to równanie jest po prostu proste, bo można powiedzieć, że najważniejszym tym działaniem matematycznym jest dzielenie się, ale przede wszystkim dzielenie się radością, bo jeżeli dzielimy się uśmiechem, to samoczynnie go się w naszym otoczeniu jak najbardziej, to ono się po prostu mnoży, ta radość.
1: Jak będzie wyglądało dzisiejsze spotkanie z mieszkańcami?
0: Postaram się poprowadzić je bardzo spontanicznie. Zapytam mieszkańców o ich życzenia i później w trakcie spotkania postaram się w żartobliwy sposób odnieść do tych wszystkich życzeń, żeby pokazać, że można je w jakiś sposób mimo wszystko spełniać.
1: Jaką radę by dał pan dla naszych widzów, żeby właśnie przechodzili przez to życie pozytywnie?
0: To ja bym powiedział jako autor, że warto czytać książki, ale przede wszystkim też warto czytać sobie z oczu, czyli cieszyć się tą swoją obecnością, wybierać takie życzliwe kontakty z ludźmi, świadomie je pielęgnować, rozwijać pasję, czytać książki, ale przede wszystkim czytać sobie z oczu.
2: Witam Państwa serdecznie z uśmiechem. Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę się dzisiaj z Państwem spotkać, ale jak nazywa się drzewo, które podaje swoją własną lokalizację? Ktoś wie? Drzewo, które podaje swoją własną lokalizację. Tuja! Więc bardzo cieszy mnie Państwa obecność na dzisiejszym spotkaniu, że właśnie Państwo mogą tutaj powiedzieć sobie dzisiaj, że tak, tutaj jestem, tak. I właśnie warto włączyć taką mentalną lokalizację, żeby jednak uczestniczyć w różnych inicjatywach podejmowanych przez różne organizacje, prawda? A żeby móc sobie powiedzieć właśnie tu ja. Ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam też do Państwa, później poproszę Państwa o życzenia, tak na marginesie, ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam do Państwa takie jedno ważne pytanie. A proszę powiedzieć, w jakim wieku Państwo są? Tak. Tak. Ale zobaczcie, jakie ożywienie się nagle zrobiło, tak. A tutaj akurat niektóre osoby wiedziały, o co mi chodzi. Tak, jesteśmy wszyscy.

0: całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe.
1: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci zbuchtowanych trawników, wywróconych koszy, w pergolach wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Dzik, chcąc uniknąć zagrożenia, podchodzi coraz bliżej ludzi, coraz bliżej osiedli ludzkich, wchodzi do miasta, tak aby nie być pożywieniem dla wilka. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasów, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik. Jest to łatwe pożywienie, ponieważ dosyć dużo osób po prostu wyrzuca pozostałości po jedzeniu, resztki z obiadów, resztki jedzenia do koszy. Część osób dokarmia te dziki na osiedlach, w miejscach tam, gdzie te dziki przebywają. Te dziki przyzwyczajają się do tego i traktują te dożywienia jako element takiego stałego dokarmiania i zaczynają przychodzić. Do pewnego momentu jest to akceptowalne, natomiast w momencie, kiedy zaczynają stwarzać zagrożenie dla ludzi, dla mienia, buchtują, zagrażają również użytkownikom ruchu drogowego.
0: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi, gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka.
1: W tej chwili lochy już mają młode i przychodzą z tymi młodymi do miasta. I taka locha, kiedy wyczuje, że małe jest zagrożone, może danego człowieka czy dane osoby zaatakować. Natomiast musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, nie podchodzić i nie prowokować te dziki, nie dokarmiać je, tak aby nie doszło do tragedii. Problem dzików w miastach jest powszechnie znany. Szczególnie dotyczy tych większych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, gdzie możemy je obserwować w dzień. Wylegują się pod blokami, na pergolach, różnego rodzaju na trawnikach. Także Włocławek nie jest tutaj odosobniony, nie jest jedynym miastem, gdzie ten problem wystąpił.
2: Co należy zrobić, kiedy zobaczymy dzika w mieście? To, co już Pan wspominał, najlepiej nie podchodzić, nie częstować go pożywieniem, ponieważ dziki są dość mądrymi zwierzętami, tak? Mogą się przyzwyczaić do tych podarunków otrzymywanych od ludzi, stać się też poniekąd natrętne i tego pożywienia oczekiwać. Co zrobić? Dzwonić po straż miejską, po policję, kontaktować się z nadleśnictwem? Jakie drogi tutaj są?
1: Dziki są bardzo inteligentne, wbrew pozorom potrafią się bardzo szybko uczyć, bardzo szybko adaptują się do danych warunków, bardzo szybko potrafią wykorzystać dane warunki pod swoje potrzeby. Jeśli chodzi o teren miasta, tutaj lasy państwowe nie za bardzo mogą pomóc, natomiast wszelkiego rodzaju takie przypadki należy zgłaszać do Straży Miejskiej, Ekopatrol. Straż Miejska jest tutaj odpowiedzialna za zachowanie porządku. Jeżeli to dotyczy kolizji drogowych, to tutaj wzywamy policję. Zawsze możemy skorzystać z numeru 112 w takich sytuacjach kryzysowych. Niemniej pierwsze, co powinniśmy zrobić w takich sytuacjach, kiedy stwierdzimy zagrożenie ze strony dzików, szkody ze strony dzików, powinniśmy zgłosić na Straż Miejską. Na Straży Miejskiej mamy Ekopatrol, który się takimi sprawami zajmuje.

0: może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście.
1: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej.

0: czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych. Ale były też zgłoszenia i z terenu osiedla Zazamcze, i z osiedla Michelin, i z osiedla Zawiśle. Z tych miejsc tych zgłoszeń jest właśnie najwięcej. Jeśli chodzi o to osiedle Południe, to tutaj mamy prawdopodobnie do czynienia z jedną i tą samą rodziną dzików z młodymi.
1: Jakie działania podejmuje Straż Miejska, aby zniwelować niebezpieczeństwo? Wiadomo, taki dzik może wpaść pod samochód, ale też może dojść do tragedii, kiedy zaatakuje człowieka.
0: No tak, z ogólnej wiedzy wiadomo, że matka, czyli locha z młodymi może być niebezpieczna. I tutaj trzeba mieć naprawdę duże baczenie na to, żeby uważać w kontakcie w tego rodzaju sytuacji. Natomiast nasze działania po zgłoszeniu, a powiem tutaj, że te zgłoszenia, one dotyczą godzin późnowieczornych i nocnych, skupiają się właśnie na tym, żeby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, które mogłyby przynosić jakieś negatywne skutki. I najczęściej polega to na tym, że zabezpieczamy ulicę w przypadku, gdy na przykład przejeżdżają samochody, bądź też informujemy na bieżąco osoby, które na przykład przemieszczają się na trasie przemarszu takiego stada dzików.
2: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, a nie uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Wrocławka, która podczas letnich parapływackich Mistrzostw Polski juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start rywalizowali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju. Helena po raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych.
3: Przede wszystkim gratulujemy Tobie osiągnięcia aż 5 medali. Opowiedz proszę właśnie, w jakich kategoriach startowałaś?
4: W 50 kraulu i w 50 stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce. W 100 metrów dowolnym zdobyłam trzecie miejsce. W 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro, i w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
3: Jakie emocje tobie towarzyszyły podczas zawodów?
4: No, oczywiście stresowałam się troszkę, bo bardzo długo się do nich przygotowywałam też, ale byłam też szczęśliwa, że tyle udało mi się osiągnąć.
3: A co oznaczają dla ciebie te medale?
4: No, jestem z siebie też bardzo dumna, ponieważ wiem, że pracowałam z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim, na to bardzo długo i znaczą dla mnie bardzo wiele.
3: A jak wyglądały przygotowania do zawodów?
4: Codziennie miałam treningi dwugodzinne z moim trenerem. Pięć razy w tygodniu i ciężko było.
3: Opowiedz jeszcze proszę o swojej niepełnosprawności.
4: No, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Trenuję z pełnosprawnymi, z moimi przyjaciółmi. Jestem na podobnym poziomie. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo.
2: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie, ale także ciężka, systematyczna praca.
5: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo swojej niepełnosprawności, ona wykonuje praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej. I ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście są momenty, które troszeczkę muszę obniżać jej te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność, staranność, to stawiam ją za wzór. A przykładem tego są zdobyte medale. To jest jej ciężka praca, I taka fajna wytrwałość. Ona jednak, były takie momenty,

0: takiego trochę załamania. Ona nie chciała chodzić na te treningi. Był jeden telefon, był drugi telefon. No i w końcu jednak pojawiła się na tych treningach. No i z tego się bardzo cieszy. No i efekty są.
1: Jak wyglądały przygotowania do zawodów?
0: No z przygotowaniami to mieliśmy taki trochę problem, bo była awaria pływalni. To był taki okres bezpośredniego przygotowania startowego, który jest dla zawodników, którzy są przygotowywani do ważnych imprez sportowych, jest bardzo ważny. I nagle klapa, awaria pływalni. No, zapowiadała się dłuższa przerwa. Co zrobić? No więc tu dzięki naszemu zarządowi, zarząd załatwił nam zajęcia na pływalni Delfin. Tam żeśmy się przenieśli z treningami i w sumie nawet się bardzo cieszę, bo część tych treningów się odbywały w godzinach porannych, co się dzieciom bardzo spodobało. No i mogliśmy dokończyć te przygotowania. Także ten cały program, który zaplanowałem przed Mistrzostwami Polski Helenki, został praktycznie w 100% wykonany. No i medale są.
2: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
3: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
2: 5 medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę. Drugi dzień włocławskich senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano targi dedykowane seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi.
4: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji włocławskich senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów, Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto. W tym samym czasie odbywają się prelekcje. W tej chwili spotkanie z panią Grażyną i Gerardem Makoszami z Sanatorium Miłości. Za chwilkę później spotkanie z psychologiem, z osobą motywującą do działania, do życia. Także bardzo duża grupa seniorów była tym zainteresowana, więc cieszymy się z tego, że tak się to wszystko rozwija.
2: Swoją ofertę przygotowało Fizjoekspert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów.
5: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy. Także zapraszamy dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko. Mamy 10% zniżki na zabiegi do końca roku.
2: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania.
6: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no myślę, że jest.

0: bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
1: Dlaczego powinniśmy się badać?
0: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani i wyleczeni, jeżeli jakaś choroba oczywiście się ujawni.
2: Na targach znalazło się także miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów.
3: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
2: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami.
1: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
4: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
5: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? I no i to mnie zachwyca.
2: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie.
6: Jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.
2: Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się w połowie marca. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim osoba spokrewniona z Tomaszem Lenzem miała skorzystać z zabiegu poza kolejnością. Miało też dojść do innych nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrolę w szpitalu, której wynikiem była kara nałożona na placówkę przez NFZ w wysokości 134 tysięcy złotych. To nie koniec reperkusji zdarzenia. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał być przewodniczącym regionu. Tymczasowo stery objął Marek Wojtkowski.
7: Senator Tomasz Lenz rzeczywiście przestał być członkiem Platformy Obywatelskiej. No i zgodnie ze statutem, jako najstarszy wiceprzewodniczącym objąłem przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. No i oczywiście nie będzie już wyborów powszechnych, bo statut o tym dość precyzyjnie mówi. Będziemy wybierać spośród czworga wiceprzewodniczących nowego szefa regionu do końca obecnej kadencji politycznej Koalicji Obywatelskiej, czyli można powiedzieć, że na prawie 4 lata. No w bardzo trudnym momencie, bo to będziemy przygotowywać się przede wszystkim do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, no i rok później wybory samorządowe, także bardzo wiele wyzwań, no i po prostu partia wymaga

0: stabilizacji, koordynacji działań, no i podjęcia nowych wyzwań przede wszystkim.
1: Kandydatów jest czterech. W jaki sposób zostanie wyłoniony szef struktur?
0: To wygląda technicznie tak, że czterech wiceprzewodniczących, oprócz mnie jest pan minister Paweł Olszewski, minister Tomasz Szymański i eurodeputowany Krzysztof Brejza. I zarząd, który w chwili obecnej składa się z 24 osób, będzie wybierał spośród czworga kandydatów nowego przewodniczącego regionu.
2: Kiedy to się odbędzie?
0: Znaczy, myślę, że tutaj akurat statut nie mówi o terminach, w związku z tym, że akurat ja jestem pełniący obowiązki, także będę chciał zwołać zarząd w możliwie szybkim terminie. Myślę, że do końca maja będzie znany nowy przewodniczący regionu Koalicji Obywatelskiej w regionie. Nie ma co dłużej czekać. Później jest oczywiście już, można powiedzieć, prawie że czas wakacyjny. No, a tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba się przygotowywać do wyborów parlamentarnych. Pracy, powiedzmy, tej politycznej jest bardzo wiele. Struktury wymagają, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia trochę. No i po prostu trzeba popracować.
2: Przypomnijmy na koniec, jakie prerogatywy ma taki szef struktur?
0: Drodzy Państwo, no szef struktur stoi na czele zarządu, tak jak to bywa w przypadku wszystkich organów kolegialnych, czyli kieruje pracą 24-osobowego w tej chwili, a później po wyborze 25-osobowego zarządu. Jest organem wykonawczym, takim organem decyzyjnym, uchwałodawczym, podejmującym najważniejsze decyzje. Jest Rada Regionu, bardzo szerokie gremium reprezentowane przez właściwie wszystkie struktury w całym województwie. No a zarząd oczywiście i przewodniczący to koordynuje. To są kwestie wyboru kandydatów na listy parlamentarne do Sejmu, Senatu. No i oczywiście zatwierdzanie list także w wyborach samorządowych, w miastach, a przede wszystkim w sejmiku wojewódzkim, a także wybór kandydata na marszałka.
1: Dodajmy, że wraz z Tomaszem Lenzem ze struktur Koalicji Obywatelskiej został wykluczony dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski. W ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. Wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
3: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu i właśnie w piątek, 15 maja, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionym charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego muzeum wieczorne, czyli o 18.30, 19.30, 20.30 i 21.30.
1: Program Brzeskiej Nocy Muzeów będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać niecodziennych gości. Wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia.
3: Przygotowaliśmy moc atrakcji. Na pewno spotkacie podczas waszych wędrówek w Nocy Muzeów ciekawe postacie. Myślę, że to będzie, że spotkacie się z Eufrozyną i z Łokietkiem. Będziecie grać w grę specjalnie przygotowaną, także czeka na wszystkich wiele zagadek. Trzeba będzie zajrzeć we wszystkie zakamarki, odsłuchać niesamowitych historii i wypełnić kartę do gry, którą każdy uczestnik otrzyma. Oczywiście na zakończenie całej zabawy będą rozdawane nagrody, losowane na takim specjalnym, przygotowanym kole fortuny. Nie zabraknie degustacji. Będzie degustacja sera, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale chcemy o tym głośno mówić, że pierwsze naczynie do wyrabiania serów znaleziono właśnie w Brześciu Kujawskim, więc możemy się pochwalić, że Brześć Kujawski byli pierwsi serowarzy, więc będziemy to mocno podkreślać, więc będzie można degustować ser. Oczywiście kujawskie ruchańce z fiutem, na które serdecznie zapraszam. I proszę Państwa, też podczas Nocy Muzeów myślę, że będzie panowała wyjątkowa, troszkę zagadkowa atmosfera. Zapraszamy serdecznie. Obowiązują zapisy. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej www.wahadło.brześkujawski.pl. Tam zapisujemy się na wybraną przez siebie godzinę. No i zapraszamy na noc pełną zagadek, pełną ciekawych spotkań, no i pyszności, no i tutaj myślę, że jakieś duchy też będą trochę straszyć na naszej wystawie. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisienka na torcie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji Włocławskich Senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie. Także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać. To jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto.
1: Chciałabym powiedzieć, że właśnie po wczorajszym bardzo intensywnym dniu i przyznam, że jest bardzo dużo ciepłych słów, co mnie bardzo cieszy, bo było nas naprawdę bardzo dużo od godziny 10 do 21. Dzisiaj od godziny 10 działamy, czyli dokonaliśmy jak gdyby otwarcia pierwszych włocławskich targów wyrobów i usług dla seniora. Jest też bardzo duże zainteresowanie, jest dużo stoisk, można sobie skorzystać. Widzę, że seniorzy korzystają z tych stanowisk, że pobierają nawet różne ulotki, gadżety, korzystają z badań, czyli jest też pomysł trafiony, co się bardzo cieszymy, bo przecież Włocławska Rada Seniorów robi to wszystko dla seniorów, chociaż my też jesteśmy seniorami, czyli robimy to dla innych i dla siebie jednocześnie, bo też możemy z tego skorzystać.
2: Proszę jeszcze zaprosić wszystkich na jutrzejszy dzień.
1: No jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy

się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się. Serdecznie zapraszam. No, przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.

0: dla seniorów z naszego miasta przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy.
1: Dzień dobry, no to cudne wrażenie, naprawdę cudne. Dreszcze po całym ciele, zależy jak pozycję się złapie, to wszędzie uderza. Mrowienie, normalnie skóra cieszy się razem ze mną. Cały kręgosłup pracuje, naprawdę.

0: dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No, zapraszamy wszystkich seniorów, jest bardzo duże zainteresowanie i no, myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
1: Dlaczego powinniśmy się badać?
0: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani.

0: czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek, coś w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: A czy seniorzy czytają książki?
0: Tak. I właśnie w wersji takiej słuchowej, audiobookowej i właśnie korzystają z czytaków. I mamy też taką serię Wielkie Litery, także też mają taką opcję, żeby po prostu usiąść z książką i bez problemu przeczytać ją z troszkę większą czcionką.
1: A po jakie książki sięgają najczęściej?
0: Powiedziałabym, że najczęściej są to obyczajówki. No, kobiety najczęściej sięgają po takie książki. Są to też i współczesne książki obyczajowe i czasami też preferują takie jednak z historycznym settingiem. No i kryminały też się cieszą popularnością.

0: Jestem bardzo zadowolona. Wczorajszy dzień trochę popsuł nam pogodę. Ale no, było fajnie. Po południu byliśmy na zabawie. No, był posiłek. Było wspaniale. Pięknie występowali na scenie. Śpiewały kobiety i mężczyźni razem, nie? Tańczyli. No, naprawdę jestem bardzo zadowolona.
1: Dzisiaj drugi dzień targi dla seniorów. Proszę powiedzieć, czy już pani z czegoś skorzystała?
0: No nie, po prostu trochę się śpieszę, ale tak obeszłam, zobaczyłam, co jest. Posmakowałam tutaj powidełek, bo nigdy nie robiłam z rabarbaru, może zrobię. I tak tu, no przeszłam się po prostu obejrzeć wszystko, nie? Jak zasięgnąć jakieś wiadomości o niepełnosprawnych, jest stoisko, jest ZUS-u, jest policji. Także, no jestem zadowolona. Dzisiaj, jutro na DJ Wikę przychodzimy. Na pewno będzie wspaniale, bo byłam też na koncercie 3 lata temu w Krakowie i ona też tam występowała. Ja między innymi na scenie byłam też tam w pokazie mody.
2: Wczoraj byliśmy, występowaliśmy tutaj z Centrum Wsparcia Społecznego. Mieliśmy występ, pięknie nam wyszło, także widownia tutaj się cieszyła bardzo, śmiechy i krzyki nawet, bo było bardzo wesoło. Nie śpiewaliśmy, tylko żeśmy taki, można powiedzieć, kabaret raczej. No nie wiem, czy państwo byliście też. Tak, no to pierwszy występ to był. No, a dzisiaj przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? I, no i to mnie zachwyca po prostu.
3: Pierwszy dzień bardzo mi się podobał. Bardzo był ładnie zorganizowany, piękne występy. No dzięki temu, że znaleźli się tacy ludzie, którzy chcieli to zorganizować i włożyć w to tyle pracy. Ale bardzo fajnie, wszyscy byli zadowoleni. Także coś dla seniorów się u nas we Włocławku dzieje.
1: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
3: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo

0: Seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne, bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
1: Przepraszam, byłam już tutaj u pani Heni Przybysz, która z synem prowadzi biuro Happy Tourist, biuro podróży, no i otrzymałam takie gadżeciki, długopis i ciasteczka. I teraz będę się rozglądała, jakie są jeszcze stoiska. I na pewno skorzystam.
2: Czy była pani również wczoraj? Jak się pani podobało?
1: Oczywiście, wczoraj byłam. Z tym, że przyjechałam już bezpośrednio tutaj do browaru B, ponieważ no, strasznie lało, a ja jestem taka wrażliwa na przeziębienia, więc skorzystałam i byłam tutaj. A że jestem prezesem Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora, więc jeszcze na koniec otrzymałam piękny bukiet, podarunek w postaci bukietu i dyplom. Także było bardzo przyjemnie, fajnie. Zespoły pięknie śpiewały, co jeden to lepiej, także przyjemnie spędziłam wczorajszy dzień.

0: proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę. Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
1: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Mówię, gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
2: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu, tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę, tam właśnie w Ustroniu, nie? Było fantastycznie, na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił, odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
1: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
0: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
1: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi: Iwona, idź, to jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
2: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo...

0: Obawiam się, że jak nie przyjdę, to po co będę je zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce Tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowały mnie. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję. I dobrze się bawię.
1: Ja bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźnie, na spędzanie wspólne czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba i faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u Państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni, powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej, ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No, usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
0: Absolutnie.

0: wrażenia po spotkaniu?
1: Super, bardzo fajnie, bardzo ciekawe było spotkanie i bardzo ciekawe ćwiczenia przydatne dla seniorów. No, myślę, że wszystkim się podobało.
0: Jak wrażenia po spotkaniu?
2: No, bardzo przyjemne. Dowiedzieliśmy się osobistych rzeczy pana Gerarda. Opowiedział nam swojej przeszłości, młodości, gdzie ciężko pracował. Pani Iwonka też bardzo ciekawa, bo jest, jak widzę, jest rehabilitantem chyba, bo prowadzi różne zajęcia. Więc uważam, że to jest bardzo z korzyścią dla wszystkich seniorów i dla nas wszystkich, żebyśmy tutaj wysłuchali tych życiowych sytuacji, bo to jest piękna życiowa sytuacja. Spotkać się na takim forum publicznym i połączyć razem te swoje dwa życia. To jest ładne. Fajnie, bardzo przyjemne było.
3: Bardzo energetyczne spotkanie. Powiem, dużo żeśmy wynieśli z tego spotkania. Pomijając fakt taki podstawowy, że w każdym wieku można kochać i być kochanym, to na przy okazji tych ćwiczeń i tej rozmowy z panią wynieśliśmy tyle ważnych rzeczy dla siebie, że bardzo tak energetycznego spotkania nie było.
0: A jak pani się podobało?
4: To jest spotkanie.

na które ja czekałam, ponieważ akurat ja te osoby, które do nas dzisiaj zawitały, znam od wielu lat. Pierwszy raz się spotkaliśmy chyba gdzieś 7-8 lat temu, jeszcze przed Sanatorium Miłości, bo Iwonka, która dzisiaj tutaj przed momentem wystąpiła dla nas, przyjeżdża na senioralia, na światowe senioralia do Krakowa i tam się spotkaliśmy na dyskotece właśnie w kinie Kijów i wtedy pamiętam, jak mówiła nam, żeby jej kibicować, bo wkrótce będzie brała udział w Sanatorium Miłości. I tak było. My, czyli cały nasz Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, kibicowaliśmy jej przez cały program. I później spotykaliśmy się każdego roku podczas Światowych Seniorali w Krakowie. I właśnie ostatnio też nabyłam książkę, którą napisał Gerard. Bardzo ciekawa książka. Tutaj są zawarte jego trzy życia, nie jedne. Naprawdę bardzo ciekawe miał życie. Nie powiem, że burzliwe, ale miał życie takie urozmaicone. Bardzo dużo pracy, dużo miłości. Rodzinne życie jest tutaj pokazane. Także no, fajne spotkanie. Dzisiaj warto było przyjść, żeby się spotkać po prostu z nimi. A ponadto Iwonka, jako osoba, która bardzo dużo ćwiczy, pokazała nam fajne ćwiczenia dla seniorów. Zresztą po niej widać figurka, której każdy może pozazdrościć, ale dzięki temu, że ona codziennie ćwiczy. Jednak 18 lat różnicy między Gerardem a Iwonką to różnica dosyć znacząca, ale ja ich podziwiam, bo są bardzo aktywni i na Facebooku, tam chyba jeszcze na jakiejś innej stronie społecznościowej i ciekawie przekazują wszystkie relacje ze swojego życia. I to też jest fajne, że w pewnym wieku coś jeszcze można zrobić, można się spotkać, można przekazać ludziom ważne rzeczy, ważne informacje. Także bardzo fajne spotkanie dzisiaj było. Czekamy na kolejne.

0: dzisiaj jest ze mną gość, pan Jacek Łapiński.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z uśmiechem.
0: Proszę opowiedzieć o pana publikacji, ponieważ jest bardzo wyjątkowa.
1: To znaczy tak, napisałem taką książkę Z uśmiechem ci do twarzy, dobry humor to lepsze życie, bo właśnie taka jest prawda. I zawsze to podkreślam, że uśmiech mnoży nasze możliwości w życiu. Wiadomo, że bywa różnie, ale jednak od narzekania nic nie stanie się lepsze, więc warto te życie znosić taką pogodą ducha.
0: No właśnie, czy to jest podparte psychologią?
1: Tak, jak najbardziej tak. Zresztą na przykład badania naukowe wskazują, że człowiek, który przebywa w towarzystwie innych ludzi, uśmiecha się 30 razy częściej niż gdy jest sam, co pokazuje, że my jako ludzie jednak też do szczęścia potrzebujemy innych ludzi, że nasze życie opiera się na ludziach, z którymi je spędzamy i po prostu razem jest właśnie raźniej.
0: A jak to wygląda? Czy złe myśli możemy wyprzeć dobrymi, pozytywnymi emocjami?
1: To znaczy tak, z jednej strony pogoda ducha to też polega na takiej przyjazności. Tu nie chodzi też o to, żebyśmy się oszukiwali, że wszystko ma być super, żeby tłumić emocje, żeby udawać tak zwany keep smiling, ale chodzi mi o to, że tak jak po burzy wychodzi słońce, tak i w naszym życiu bywa różnie, ale jeżeli robimy swoje, podejmujemy inicjatywę, to właśnie w naszym życiu jest chociaż trochę lepiej. Ale z drugiej strony, jeżeli

0: ciągle narzekamy, mamy te negatywne myśli, to też w sobie tworzymy takiego wewnętrznego potwora i przez to zatruwamy samego siebie. I tak jak na przykład oczyszczalnia oczyszcza tą zatrutą, zanieczyszczoną wodę, tak i my możemy, że tak powiem, za pomocą pozytywnych myśli oddziaływać na siebie, bo mamy teraz maj, co z tego, że jest piękny dzień, jeżeli ktoś tego nie jest w stanie zauważyć poprzez negatywne myśli, więc lepiej myśleć pozytywnie, z uśmiechem, jak najbardziej po prostu.
1: A czy dobrego humoru możemy się nauczyć?
0: Tak, oczywiście. I również badania naukowe wskazują, że także optymizmu można się nauczyć. Więc ten dobry humor sprawia, że to nasze życie stanie się lepsze, bo to nastawienie ma znaczenie. I to Goethe powiedział taką piękną myśl, że nie pozwól, żeby każdy kolejny dzień upłynął ci bez dostrzeżenia tego, co dobre i bez dostrzeżenia tego, co piękne. Więc każdego dnia spotyka nas coś pięknego i coś dobrego, tylko trzeba to zauważyć.
1: A jak to wyglądało u pana? Czy pan był kiedyś pesymistą?
0: Nie, raczej nie, więc, ale mimo wszystko stałem się jeszcze większym optymistą, bo warto doceniać piękno życia, więc to od nas zależy, jak je czujemy, bo w gruncie rzeczy też to nasze życie w dużej mierze odczuwamy w sobie, dlatego zawsze to podkreślam, co już wspominałem, że to nastawienie ma znaczenie.
1: Czyli pan już miał takie nastawienie od urodzenia, że można tak powiedzieć?
0: Tak, ale teraz mam bardziej, więc można to też pozytywnie jak najbardziej kształtować. Więc przebywanie z życzliwymi ludźmi napędza nas pozytywnie. Czytanie książek, rozwijanie pasji, chodzenie na spacery, to wszystko takie, czy nawet dobrze się wyspać, prawda? Bo też ten nasz organizm człowieka działa trochę jak akumulator. Po kilkunastu godzinach rozładowuje się i wymaga tego doładowania. Ale właśnie to są takie rzeczy, które przekładają się na ten nasz codzienny nastrój i warto po prostu to robić.
1: A ile pan pracował nad tą książką? Skąd pan czerpał inspirację?
0: To znaczy właśnie pracowałem nad tą książką w czasie zarazy i postanowiłem wtedy, że zamiast zarażać ludzi grypą na przykład, to postanowię, że będę zarażał ludzi uśmiechem i optymizmem. Chociaż mogę też powiedzieć to, że odkąd się morsuję, bo zażywam również takich zimowych kąpieli kilkanaście lat, to od tamtej pory zimą nie choruję. I nawet nagrałem sobie taki krótki filmik, gdzie stoję w przeręblu i czytam książkę, żeby pokazać, że każde miejsce jest dobre do czytania książek. A nad tą książką właśnie pracowałem kilkanaście miesięcy, ale inspiruje nas życie, inne książki, rozmowy z ludźmi, własne przemyślenia, więc wszystko może być taką pozytywną inspiracją.
1: A jaki jest odbiór książki?
0: No to trzeba czytelników o to zapytać, ale ja mam to poczucie, że jak najbardziej pozytywne, więc jak ludzie są zadowoleni, wychodzą naładowani taką pozytywną energią, to Jacek jest zadowolony, więc to równanie jest po prostu proste, bo można powiedzieć, że najważniejszym tym działaniem matematycznym jest dzielenie się, ale przede wszystkim dzielenie się radością, bo jeżeli dzielimy się uśmiechem, to samoczynnie go się w naszym otoczeniu jak najbardziej, to ono się po prostu mnoży, ta radość.
1: Jak będzie wyglądało dzisiejsze spotkanie z mieszkańcami?
0: Postaram się poprowadzić je bardzo spontanicznie. Zapytam mieszkańców o ich życzenia i później w trakcie spotkania postaram się w żartobliwy sposób odnieść do tych wszystkich życzeń, żeby pokazać, że można je w jakiś sposób mimo wszystko spełniać.
1: Jaką radę by dał pan dla naszych widzów, żeby właśnie przechodzili przez to życie pozytywnie?
0: To ja bym powiedział jako autor, że warto czytać książki, ale przede wszystkim też warto czytać sobie z oczu, czyli cieszyć się tą swoją obecnością, wybierać takie życzliwe kontakty z ludźmi, świadomie je pielęgnować, rozwijać pasję, czytać książki, ale przede wszystkim czytać sobie z oczu.
2: Witam państwa serdecznie z uśmiechem. Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę się dzisiaj z państwem spotkać, ale jak nazywa się drzewo, które podaje swoją własną lokalizację? Ktoś wie? Drzewo, które podaje swoją własną lokalizację. Tuja! Więc bardzo cieszy mnie państwa obecność na dzisiejszym spotkaniu, że właśnie państwo mogą tutaj powiedzieć sobie dzisiaj, że tak, tutaj jestem, tak. I właśnie warto włączyć taką mentalną

lokalizację, żeby jednak uczestniczyć w różnych inicjatywach podejmowanych przez różne organizacje, prawda? Żeby móc sobie powiedzieć właśnie tu ja. Ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam też do Państwa, później poproszę Państwa o życzenia, tak na marginesie, ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam do Państwa takie jedno ważne pytanie. A proszę powiedzieć, w jakim wieku Państwo są? Tak. Tak. Ale zobaczcie, jakie ożywienie się nagle zrobiło, tak. A tutaj akurat niektóre osoby wiedziały, o co mi chodzi. Tak, jesteśmy wszyscy tak naprawdę w tym samym wieku, bo w 21. Przecież nie pytałem, ile państwo mają lat.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Anvil Wosławek od początku sezonu radził sobie w kratkę. W rundzie zasadniczej zwycięstwa przeplatały się z porażkami. Trener Grzegorz Korzan został pozbawiony stanowiska, a jego miejsce zajął Ronen Ginzburg. W marcu przyszła seria 5 wygranych z rzędu i Rottweilery zakwalifikowały się do rundy play-in. Przed własną publicznością Rottweilery przegrały najpierw za Stalem, a w meczu ostatniej szansy na play-off z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Po spotkaniu część kibiców domagała się dymisji prezesa Łukasza Pszczółkowskiego. Dziś odbyła się konferencja prasowa podsumowująca sezon.
1: Trudno tak z marszu wyrazić dobrze emocje i to co ja w tej chwili czuję i my jako klub, jako organizacja czujemy, ale postaram się, zanim przejdziemy do szczegółowej pewnie analizy razem z Państwem tego sezonu, powiedzieć kilka słów od siebie takich kluczowych i myślę, że najważniejszych. To był sezon rozczarowujący. To był sezon rozczarowujący nas jako organizację, bo uważamy, że przygotowywaliśmy

się do niego bardzo dobrze, solidnie. Pracowaliśmy na to przez lata, żeby być zawsze w czołówce i zawsze walczyć o najwyższe cele. A właściwie od samego początku tego sezonu tych celów nie realizowaliśmy, nie wygraliśmy żadnego kluczowego meczu, więc przekrój całego tego sezonu był dla nas trudny i rozczarowujący. I za to chciałbym Państwa serdecznie wszystkich kibiców Anwilu Włocławek w imieniu

0: Oczywiście nie było to naszym zamiarem i oczywiście myślę, że włożyliśmy całą naszą umiejętność i pracę, żeby ten sezon potoczył się i zakończył zupełnie inaczej. Natomiast efekt był odwrotny do zamierzonego. Jest to nie do przyjęcia dla mnie jako prezesa zarządu, żeby przy tak stworzonych warunkach do osiągania dobrych wyników sportowych, czy bardzo dobrych wyników sportowych, zakończyć sezon poza fazą play-off.
1: Prezes zakomunikował, że nie podaje się do dymisji. O jego przyszłości na stanowisku zdecyduje Rada Nadzorcza klubu.
0: Chcę też Państwu powiedzieć i w sposób jasny, od razu tutaj teraz ucinając wszelkie spekulacje, że pełną odpowiedzialność za to, jak ten sezon się rozstrzygnął, ponoszę ja jako szef organizacji i prezes zarządu, w związku z czym oddałem się do dyspozycji prezydenta Włocławka, który jest większościowym właścicielem, i do właścicieli klubu oraz Rady Nadzorczej. Czekam na podjęcie decyzji przez te organy i jestem poinformowany, że w ciągu najbliższych dni ta decyzja zapadnie. Tak jak powiedziałem, nie uchylam się od tej odpowiedzialności. Myślę, że dzisiaj podczas naszej rozmowy będzie mi dane przekazać Państwu moją perspektywę i pokazać, że robiliśmy naprawdę wiele i naprawdę co w naszej mocy, żeby efekt był inny, ale nie było tego efektu i ja przyjmuję na klatę tak to ostateczne rozstrzygnięcie, które nastąpiło, i moją odpowiedzialność za to rozstrzygnięcie.
1: Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Włocławianin Damian Piwoński, znany szerzej jako Kabano, wraca z nowym muzycznym projektem. Artysta, którego do tej pory mogliśmy kojarzyć głównie z rapowymi brzmieniami, tym razem postawił na całkowicie inny kierunek. Jego najnowszy utwór, Niebezpieczna, utrzymany jest w klimacie disco polo. Muzyk przyznaje, że chciał spróbować czegoś nowego i wyjść poza schemat, z którym był dotychczas kojarzony.
2: Głównie dlatego, że w tym rapie jest o tyle ciężko, że jest bardzo dużo osób, które to robi, i stwierdziłem, że spróbuję czegoś nowego, a zawsze po głowie gdzieś tam z tyłu chodziło mi disco polo. Mam nawet jednego ziomeczka, który właśnie zawsze mi mówił, żebym poszedł po prostu w disco polo, nawet się nie zastanawiał. I nagle wpadł mi do głowy pomysł na refren, no i z tego pomysłu powstała piosenka.
3: To powiedz o twojej najbliższej piosence, kiedy ona się ukaże i o czym ona opowiada.
2: Piosenka wychodzi 14 maja, będzie nosiła tytuł Niebezpieczna i jest o, wiadomo jak to disco polo, o dziewczynie, o zauroszeniu, o miłości. No i co? No i będzie na pewno do tańca dobra.
3: Okej, czy możemy zdradzić trochę prywaty? Czy to jest piosenka o jakiejś konkretnej dziewczynie?
2: Tak jest, to jest piosenka o mojej pięknej dziewczynie Alicji. Pozdrawiam cię serdecznie. No jest tak jakby moją muzą, można powiedzieć. Każdy artysta ma jakąś tam swoją muzę i u mnie to jest właśnie ona.
3: A czy ty na co dzień słuchasz disco polo?
2: Ostatnio zacząłem, o dziwo. Ostatnio zacząłem, żeby się trochę inspirować różnymi artystami, bo no jednak każdy ma tak jakby swój styl i można wyłapać te takie smaczki, które w połączeniu ze sobą robią jedną wielką całość. Słucham, ale ja słucham ogólnie wszystkich gatunków, nie zamykam się nigdy na jeden.
3: Czy do tej piosenki zobaczymy również teledysk?
2: Oczywiście, że tak, teledysk będzie, wyjdzie też 14 maja właśnie razem z piosenką. W teledysku jest moja dziewczyna, wiadomo, jako główna bohaterka jestem ja. Jest traktor Lamborghini na przykład, mamy też konia, także będzie się działo.
3: Okej, okay. A czy masz jeszcze jakieś plany na przyszłość?
2: Jak najbardziej, chciałbym iść w kierunku właśnie takiej muzyki bardziej tanecznej. Nie mówię, że to będzie disco polo, bo zobaczymy jaki będzie odbiór tej piosenki, ale będzie to na pewno jakieś połączenie właśnie i disco, i muzyki jakiejś tanecznej, klubowej, może nawet troszeczkę rapu gdzieś tam na zwrotkę, coś wejdzie, także będzie.
1: Nasza ekipa miała również okazję zobaczyć, jak od kulis wygląda tworzenie tego typu muzyki. Damian Piwoński pokazał cały proces powstawania utworu. Od pracy przy komputerze i tworzenia podkładu, aż po nagrania i końcową produkcję.
2: Dobra, no to ogólnie robiąc tą piosenkę, pierwsze co mi przyszło do głowy, tak jak już mówiłem, to byłem na wzorcowni i nagle przyszedł mi do głowy pomysł. Na początku on był w skali takiej bardziej smutnej, ona nazywa się minor, a potem jakoś tak przyszło mi do głowy, żeby to zrobić w skali major. I tak brzmi wokal.
4: Ty jesteś taka piękna.
2: Taki sprasowany
4: dobrze
2: już.
4: Dobrze wyglądamy na zdjęciach.
2: Miałem lekki kater.
4: Przyspieszasz bicie mego serca. Taka niebezpieczna. Niebezpieczna.
2: No, to są wokale. I teraz mogę wam pokazać melodię. Tutaj na przykład mamy pianino, które w disco polo jest w sumie bazą, tak mi się wydaje przynajmniej, pierwszy raz robię disco polo, bazą piosenek. Takie też pozytywne.

trochę reverba, żeby się rozmywało. Potem do tego dodałem pada. To jest takie trochę cisze. I drugiego. Mamy po lewej i po prawej. Więc tak się prezentuje cała melodia, w sensie ze sobą. Głównie chodzi o to, żeby tak jakby dźwięki ze sobą współgrały. Częstotliwości muszą być na odpowiednim poziomie, żeby na siebie nie wchodziły, żeby po prostu były dobrze rozłożone. Ja cały czas też się tego uczę. Potem mamy bas. Bas zazwyczaj jest taki, no taki skoczny, nawet bym powiedział. Ten całkiem śmiesznie brzmi. I w połączeniu z melodią. Tak to wygląda. I mamy też perkusję. No i perkusja już nie jest taka, stricte disco polowa, tylko moim zdaniem jest trochę taka bardziej house'owa, taka klubowa. Ale tu trochę nadaje w sumie nowoczesności tej piosence. I mamy wszystko oddzielnie, czyli na przykład kick, sama stopa, mamy chaty, mamy tutaj klapy. Takie malutkie. I teraz mogę pokazać, jak to brzmi w całości. Taki pozytywny traczek. I tak to brzmi razem z wokalem.

0: W niedzielę przy ulicy Świętego Antoniego 31 od strony podwórka runął balkon. Spadające elementy uszkodziły samochód zaparkowany tuż pod budynkiem. Na miejsce wezwano straż pożarną, która zabezpieczała teren.
1: Na miejscu zastaliśmy sytuację, że faktycznie oberwał się balkon, który uderzył w tył samochodu osobowego. Nasze działania tak naprawdę ograniczyły się do zabezpieczenia tego terenu zdarzenia. Natomiast nie było tam większego zagrożenia. Nie było zagrożenia wtórnego, że może dalej się jakaś ta konstrukcja, co z nią wydarzyć, czy posypać. W związku z tym na miejscu tak naprawdę policja pozostała i poszukiwała właściciela tej kamienicy.
0: Choć tym razem nikomu nic się nie stało, mieszkańcy nie ukrywają obaw. Zwracają uwagę, że podobna sytuacja może wydarzyć się również od strony ulicy Świętego Antoniego, gdzie ruch pieszych i samochodów jest znacznie większy. Jak podkreślają, w Śródmieściu nie brakuje starych kamienic, wymagających pilnych remontów i konserwacji. Mieszkańcy zarzucają także, że budynki nie są odpowiednio wcześniej kontrolowane. O sprawę zapytaliśmy wrocławski ratusz. Urzędnicy podkreślają jednak, że kamienica przy ulicy Świętego Antoniego 31 nie należy do miasta i znajduje się w rękach prywatnych. Jak zaznaczają, samorząd odpowiada jedynie za miejskie nieruchomości. I to właśnie tam prowadzone są regularne kontrole stanu technicznego.
2: Kamienica przy Świętego Antoniego 31 nie jest nieruchomością, która należy do zasobów miasta. Tutaj własnością tej nieruchomości są osoby prywatne i to właśnie do nich, do właścicieli lub do zarządcy tej nieruchomości, no spada odpowiedzialność za utrzymanie tej nieruchomości, ale również no zabezpieczenie w taki sposób, żeby ona nie zagrażała nikomu. Miasto oczywiście kontroluje te nieruchomości, które wchodzą w zasób administracji zasobów komunalnych i tutaj między innymi inspektor nadzoru budowlanego tworzy protokoły, w których są zalecenia, które my realizujemy. Najczęściej są to oględziny budynku, jest to usuwanie luźnego tynku czy elementów gzymsu. Również montujemy siatki ochronne czy właśnie siatki zabezpieczające pod balkonami. Wiemy oczywiście, że tutaj część tych zasobów wymaga remontu czy nawet większej przebudowy i tutaj w każdym budżecie miasta są przewidziane na to środki, natomiast zważając na skalę oraz ich koszt, no jest te inwestycje są rozkładane w czasie i tak samo jest również w tym momencie. Przede wszystkim

0: Zależy nam na tym, żeby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, przechodniów, ale również osób, które się znajdują w okolicy, w pobliżu takich miejsc. Dlatego właśnie tego typu bezpośrednie działanie zabezpieczające.
1: Na razie mieszkańcom pozostaje przede wszystkim ostrożność, bo dla wielu osób nie ma znaczenia, czy kamienica należy do miasta, wspólnoty, czy prywatnego właściciela. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. A przechodząc obok starych budynków w centrum Wrocławka, warto dziś patrzeć nie tylko pod nogi, ale i nad głowę, by nie doszło do tragedii. Czy kebab jest królem polskich podniebień? Niekoniecznie. Jednak można powiedzieć, że jest w naszym kraju najpopularniejszym daniem typu fast food. W Zespole Szkół Chemicznych odbył się Dzień Kebaba. W ramach wydarzenia przeprowadzono warsztaty gastronomiczne stworzenia kebaba. Prowadził je absolwent szkoły Filip Trzciński.
2: Dzień kebaba, dzień kebsa. Skąd pomysł? No, chyba wszyscy lubimy kebaby, a szczególnie kebaby lubią młode osoby, szczególnie uczniowie. Wiem, że temat się bardzo szybko rozniósł gdzieś tam po mieście, że w Chemiku. Dzisiaj w czwartek kebaby. Tak, kebaby dlatego, że jest to no, istotny element naszej diety fast food, chociaż okazuje się, że ten fast food może być również slow food, czyli no, z języka angielskiego. Kebab to nie tylko to szybkie jedzenie takie gdzieś na kolanie, ale kebab może być zdrowy, kebab może być pyszny, kebab może być również z fantazją i również nawiązując do chociażby naszych polskich tradycji, do tego, co rośnie u nas tutaj w tych grządkach, u nas w koło nas, że tak powiem. Więc dzisiaj kebab w Chemiku. Chcemy pokazać uczniom na kierunkach gastronomicznych, o co chodzi z tym kebabem, na czym to polega, że to nie jest takie nie wiadomo co, tylko to jest naprawdę pewnego rodzaju sztuka, a przykładów tego, że kebab może być lepszy i jeszcze lepszy mamy chociażby z internetu, bo przecież mamy wielu youtuberów, wiele osób gdzieś tam ze świata social mediów, którzy zrobili na tym karierę, na kebabach. Bardzo się cieszymy, że w tych działaniach, które prowadzimy tutaj w szkole, wspierają nas nasi absolwenci i to jest naprawdę warte zauważenia. Dzisiaj gościmy pana Filipa Trzcińskiego, który prowadzi we Wrocławku od wielu lat na ulicy, na alejach Jana Pawła II 8E Slow Food Kebab, czyli punkt z kebabami i przyszedł do nas, żeby podzielić się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, swoją historią, jak to było, że z ucznia Zespołu Szkół Chemicznych rozpoczął biznes akurat tej branży kebabowej, z tego co wiem bardzo dobrze mu idzie, ale również prosimy zawsze firmy, przedsiębiorstwa, które z nami współpracują jako szkołą w organizacji takich wydarzeń, więc firma Runchłonia również nas tu bardzo fajnie wspiera w produktach spożywczych, czyli w tym, czym się zajmują, żebyśmy mogli młodzieży przekazać coś więcej niż tylko co przewidziane jest w programie nauczania.
1: Młodzież sama przygotowała kebaby od podstaw. Zaczęli od krojenia warzyw. Warto dodać, że uczniowie sami wykonali sosy.
3: Młodzież ma okazję nauczyć się przede wszystkim zrobienia, przygotowania jak najwyższej jakości kebaba. Począwszy od surowców, ponieważ sami przygotowywali surowce, wszystkie kroili, dokonywali obróbek wstępnych, widzą jakie surowce są wkładane do środka i o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby oni wiedzieli, że to też może być dobre, może być wysokiej jakości i może być zdrowe. Młodzież podeszła bardzo smacznie, bym tak powiedziała, ponieważ jak to młodzi ludzie generalnie lubią takie potrawy. Kebab dla nich jest taką potrawą dość, bym powiedziała, oczywistą wręcz. Gdzieś tam sięgają po te kebaby na mieście, prawda? Więc znają te potrawy, ale tutaj mogli sobie go przygotować sami. Przede wszystkim zrobili sami sosy z jogurtów, z wysokiej jakości surowców, takie, które no tak naprawdę my nie wiemy, co my kupujemy na mieście. Tutaj mieli okazję zrobić potrawę naprawdę dobrą. A przede wszystkim mogli to zrobić dzięki swojemu starszemu koledze, ponieważ dzisiaj tutaj te warsztaty prowadzi dla nich uczeń nasz, muszę powiedzieć, jest to mój wychowanek z lat 2012-2016, Filip Trzciński.
1: Czego dowiedzieli się uczniowie podczas dzisiejszych zajęć?
4: Na pewno trzeba zadbać o dobre ciasto, w tym przypadku mamy lawasza, o dobre mięso po prostu, dobrej jakości. No i o dobrej jakości składniki typu sałata, ogórek i pomidor. Następnie wszystko dajemy do lawasza i zwijamy, zaczynając od boków, od siebie po prostu zwijamy w rulonik.
5: Czy w Zespole Szkół Chemicznych często odbywają się takie nietypowe, praktyczne zajęcia z osobami, które są fachowcami w swoich dziedzinach?
6: Tak, ostatnio bardzo często się odbywają.
4: Tak, chemik bardzo, bardzo dba o właśnie przygotowanie nas do różnych zawodów. Nie

0: tylko z gastronomii, ale również z innych dziedzin. Jeśli chodzi o właśnie takie zajęcia, to chemik bardzo często robi takie kursy, nie tylko w czasie lekcji, ale pozaszkolne.
1: Tajemnica dobrego kebaba? Świeże produkty. Nawet fast food, jeżeli oczywiście jest wykonany z odpowiednich produktów, może być zdrowym i pożywnym posiłkiem. Dziś przekonali się o tym uczniowie zespołu szkół chemicznych, a kebaby wykonane przez młodych kucharzy? Znakomite. Na uroczystej gali w Warszawie został zaprezentowany ranking finansowy samorządu terytorialnego za rok 2025. Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, głównego organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce to jedyne w kraju tak kompleksowe, apolityczne i w pełni obiektywne opracowanie, które swoim zasięgiem obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Od 2017 roku jest on cyklicznie przygotowywany w celu szczegółowej analizy kondycji finansowej samorządów. Powiat włocławski zajął bardzo wysoką pozycję w kategorii powiatów ziemskich.
2: Ranking finansowy samorządu terytorialnego przez organizatorów Forum Ekonomicznego, także największego takiego wydarzenia, które co roku odbywa się w naszym kraju. Z satysfakcją chcę poinformować, że powiat włocławski w tym niezależnym rankingu, bardzo obiektywnym, zajął 8 miejsce w kraju, oczywiście pierwsze w województwie. Kilka bardzo obiektywnych wskaźników mówią o poziomie zadłużenia, o udziale inwestycji, o nadwyżce finansowej, o zobowiązaniach bieżących, także jak najbardziej realna ocena gospodarki finansowej w danym samorządzie, przedstawienie także kondycji naszego samorządu. Bardzo z tego miejsca się cieszę, bo to pokazuje, że nasza praca daje efekty i możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o kondycję naszego samorządu i myśleć o kolejnych inwestycjach i przedsięwzięciach społecznych.
1: W kategorii powiatów ziemskich w naszym województwie na kolejnych miejscach znalazły się bydgoski, grudziądzki i toruński. W piątek we Wrocławskim Teatrze Impresaryjnym odbędzie się premiera spektaklu Wielebni. Jest to propozycja dla widzów ceniących teatr z charakterem i pytaniami, na które nie ma prostych odpowiedzi.
3: Wielebni to najnowsza premiera Teatru Impresaryjnego i Wrocławskiego Teatru Ludzi Upartych. Jest to spektakl, mówiąc w formule zaciekawienia publiczności, o władzy religii i miłości. Bo sytuacja sceniczna zaczyna się od tego, że w miejscowości gdzieś w Nowej Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w małej protestanckiej parafii pojawia się nie jeden, a dwóch nowych proboszczów. Przy okazji okazuje się, że jeden z tych nowych kandydatów na proboszcza jest kobietą i wokół tego zaczynają snuć się intrygi, relacje, wątki fabularne stworzone przez Sławomira Mrożka w dramacie, który powstał w 1996 roku.
4: A z jakimi wyzwaniami mierzy się pan jako reżyser?
3: Największym wyzwaniem dla reżysera, dla mnie zwłaszcza ważne, młodego, pomimo wieku, bo dyplom odebrałem w niedzielę 10 maja, jest cały czas mierzenie się ze sobą. To znaczy, chodzi o to, wierzę w to i to praktykuję, że reżyser nie może realizować tylko i wyłącznie swoich partykularnych, egoistycznych interesów, zamierzeń, marzeń. Musi myśleć o zespole, o tym, żeby zespół poprzez pracę, poprzez dobór repertuaru sztuk rozwijał się, ale też musi myśleć o publiczności, żeby publiczność zainteresować tytułem, formą przygotowania realizacji spektaklu, bo umówmy się, powiedzmy sobie otwarcie, teatr to nie tylko realizacja określonych, ważnych oczywiście, celów artystycznych, ale też praca przede wszystkim z ludźmi i dla ludzi.
4: Kiedy odbędzie się premiera?
3: Premiera już jutro, 15 maja o godzinie 18. Bilety schodzą jak ciepłe bułeczki. Drugi spektakl jest w sobotę, 16 maja, czyli pojutrze, również o godzinie 18. Tutaj jeszcze jakieś miejsca zostały. Na pewno kolejny spektakl odbędzie się jesienią i też na pewno

0: widzów telewizji Kujawy, słuchaczy Radia Kujawy o tym poinformujemy.
1: To jednak nie jest jedyne wydarzenie, które tego dnia przyciągnie mieszkańców. Ulica Żabia ponownie wypełni się muzyką, tańcem i świetną atmosferą. W programie znajdą się warsztaty, potańcówka z Farajną Bydgoską oraz kino pod gołym niebem.
2: W najbliższy piątek, czyli 15 maja, zapraszamy na święto ulicy Żabiej. To już druga edycja tego naszego wydarzenia. W tym roku zaczynamy o godzinie 16:30. Na całej ulicy Żabiej będzie się naprawdę dużo działo. Włączyły się w to wszystkie instytucje, które mieszczą się przy ulicy Żabiej, czyli Interaktywne Centrum Fajansu, Bank KDBS, Klub Stara Remiza, Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. I właśnie od godziny 16:30 do godziny 20:00 będziemy się bawić na całej ulicy Żabiej. Od 16:30 będą warsztaty, występy artystyczne przy klubie Stara Remiza, a o godzinie 18:00 rozpoczniemy potańcówkę, którą właśnie przygotowuje Ferajna Bydgoska i ten oto tutaj Mateusz.
3: Tak jest. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na potańcówkę w miejskim, przedwojennym stylu. Będzie klawo, będzie rasa, klasa, nogi od zadu do podłogi. Będzie cudownie, będzie się działo, będzie dobre ziarło, będzie dobra muzyka, a potem jeszcze na zakończenie retro niespodzianka filmowa, bo będzie film. I no teraz jeszcze nie wiadomo gdzie dokładnie, ponieważ kawiarnia obywatelska Śródmieście Kafe również się w to włącza. Jeżeli będzie pogoda pozwalała, robimy to na dziedzińcu kawiarni obywatelskiej Śródmieście Kafe, to jest 3 maja 18, a jeżeli niestety pogoda nie pozwoli, robimy całość w Starej Remizie. O, taka oto komitywa powstała.
1: Piątek we Wrocławku zapowiada się naprawdę różnorodnie. Będzie to dzień pełen emocji, kultury i dobrej energii.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Damian Piwoński, Kabano. Cześć.
1: Witam Ciebie, witam wszystkich. Cześć.
0: Ostatni raz w tym studiu spotkaliśmy się około rok temu.
1: Rok temu.
0: I wtedy nazwałem Ciebie producentem muzycznym i pewnie to jest dalej aktualne, ale nazwałem Ciebie też raperem. Czy to jest dalej aktualne?
1: Powiedziałbym, że wtedy faktycznie robiłem ten rap, to prawda. Cały czas w sumie gdzieś tam robię, jakieś tam bity i tak dalej, ale teraz chciałbym iść trochę w inną stronę, zobaczyć, gdzie mnie poniesie.
0: No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe. Wypuszczasz swój nowy numer już za chwilę, w zupełnie innym klimacie. Dlaczego?
1: Po pierwsze powiem, że to jest klimat disco polo dla wszystkich tutaj słuchaczy, oglądających. Disco polo, bo... Nie wiem, jakoś zawsze ogólnie lubiłem ten gatunek muzyczny w jakichś tam, wiesz, imprezach, osiemnastkach, weselach, to jest wszędzie to leci. I bardzo dużo w ogóle osób mi mówi, że disco polo jest tak ogólnie hejtowane, można powiedzieć,
0: przez ludzi. No tak, niby nikt nie słucha, ale każdy zna, prawda?

0: Tak, tak. I właśnie ostatnio, szczerze ci powiem, że mało się z tym spotkałem, że faktycznie ludzie tak jakby gadają na te disco polo złe rzeczy, bo no, każdy się do tego bawi. No i też chcę spróbować swoich sił, tak jakby w nowym gatunku.
1: To powiedz coś więcej o tym. Jak on będzie się nazywał? Co będzie zawierał? Jak to będzie
0: Utwór nazywa
1: wyglądał?
0: się Niebezpieczna. Jest to o mojej pięknej dziewczynie. Alicja, pozdrawiam cię. I co? Na refren w ogóle wpadłem tak kompletnie losowo, idąc sobie wzorcownią. Nagle sobie zacząłem coś tam podśpiewywać, nucić. Jakoś wyszedł mi ten refren. I w ogóle pierwszy raz w życiu zrobiłem piosenkę na podstawie, w sensie mając refren, a nie sam beat. Czyli pod refren robiłem całą produkcję. No co, no refren jest, w sensie refren, piosenka cała jest o dziewczynie, o miłości, o tym, że dam jej wszystko. No i o tym, że jest niebezpieczne, bo przyspiesza bicie mojego serca.
1: Okej. To będzie disco polo w takim nowoczesnym już stylu, czy z tych starszych?
0: Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo jest tam trochę takich dźwięków, trochę takich wydaje się starszych, ale jeśli chodzi o perkusję na przykład, to jest taka trochę szybsza, taka house'owa, EDM-owa. Więc trochę takie połączenie, no ale teraz w disco polo jest coś takiego, że
1: To
0: faktycznie to się
1: prawda.
0: miesza z taką muzyką klubową też nawet trochę, nie? A odnośnie tekstu na przykład, no to chciałem po prostu, żeby żeby był jak najprostszy. A to też jest czasami ciężkie do osiągnięcia.
1: A to był taki spontan, czy to w tobie już się działo, że chcesz zrobić disco polo?
0: Wiesz co, mój ziomeczek bardzo często mi mówił, że powinienem już po prostu w disco polo się nie zastanawiać, bo w rapie ciężko jest cokolwiek, a disco polo jest bardziej przystępne dla każdego. I miałem to z tyłu głowy i w końcu jakoś to samo do mnie przyszło
1: Ale
0: nawet.
1: pamiętasz ten moment, kiedy stwierdziłeś sobie, dobra, robię to disco polo.
0: Tak jakby jak wpadłem na ten refren, to mówię, kurde, może coś z tym zrobię dalej. No i ja ogólnie dużo piosenek robię tak po prostu. Wiele producentów, artystów ma tak, że to, co widzicie, to, co jest wypuszczane, to jest tak naprawdę 1% tego, co oni robią za kulisami, nie w studio. I te najlepsze piosenki wychodzą. Tak po prostu stwierdziłem, że fajnie w sumie brzmi, pokazałem znajomym, też się im podobało. Disco polo jeszcze nie wypuszczałem, ale lubię nowości, lubię nowe rzeczy sprawdzać, więc stwierdziłem, że robię to.
1: No właśnie o to też chciałem zapytać, bo zmiana takiego gatunku z rapu do disco polo zawsze były jakieś tam kontrowersje.
0: Tak. Hip-hopolo.
1: Na przykład, spotkałeś się już z opinią swoich na przykład znajomych. Jakie one są?
0: Ogólnie w większości pozytywne. Wiadomo, niektórzy mówią, że kurde, szkoda, bo na przykład nie miałem jakąś tam fajną nawijkę, fajne flow i tak dalej. Ale ja szczerze, tak jak wydaje mi się, że wcześniej tak też mówiłem, jak tutaj byłem u ciebie, że nie chcę się zamykać na jeden gatunek. Ja po prostu robię to, co akurat czuję w tym momencie. No jak to jest fajne, no to wypuszczam. Nie ma co się zamykać. Trzeba
1: A
0: być
1: to jest
0: otwartym.
1: taki jednorazowy eksperyment, czy to jest coś, co myślisz, że może być z tobą na dłużej?
0: Wiesz co, zobaczymy, bo jak na razie całkiem przyjemnie robi mi się te produkcje disco polowe, bo są po prostu pozytywne, fajne, skoczne i to mi się na ten moment podoba. Możliwe, że zostanę, ale jeszcze zobaczymy, jak ludzie odbiorą ten kawałek, który właśnie będzie wychodził.
1: Ciężko było zmienić klimat z rapu na disco polo?
0: Nie, kompletnie. Ja słucham wszystkiego, całe dnie dosłownie sobie podśpiewuję różne piosenki, usłyszę coś jednym uchem i nagle to nucę przez, nie wiem, kolejne 2 godziny. Więc nie było to problematyczne w ogóle.
1: Jesteś producentem muzycznym. Jak tworzyć właśnie takie kawałki?
0: Kurde, ogólnie jak tworzyć, to jest naprawdę nieskończona ilość pomysłów. No, przede wszystkim trzeba mieć jakiś tam komputer i program do robienia tego. No i nauczyć się podstaw. Podstawy zawsze są najtrudniejsze, bo trzeba jednak ogarniać ten program. Ale co, jak dokładnie, jak to wygląda, to bardzo chętnie ci to pokażę. Jak przejedziemy się do nas do studia, to pokażę ci, jak to wygląda od kuchni.
1: Ale jest cię ciężko zrobić taką muzę?
0: Zależy, bo niektórzy mają jakiś tam, powiedzmy, talent i tak jakby od razu czują tą muzykę, potrafią ją sobie, na przykład słuchając muzyki, bardzo dużo osób nie rozkłada ich tak jakby na czynniki pierwsze, tylko słyszy tak jakby całość. To jest bardzo częste, no ale jeżeli jest się w miarę takim otwartym na to, to da się to jakoś to sobie posegregować. Ogólnie to jest prostsze niż ci się wydaje. Mogę ci pokazać to w studio, co i
1: Z
0: jak.
1: chęcią. A powiedz mi, czym różni się właśnie tworzenie na przykład rapu od takiego disco polo? No bo mówią, że

0: No, disco polo, no to jednak muzyka łatwa, lekka, przyjemna, bardzo prosto się ją robi. Czy to jest też prawda?
1: Zależy, jak do tego podchodzić. No, to będzie moje takie pierwsze disco polo, więc też nie mam aż takiego porównania, ale na przykład w rapie, no to głównie perkusja robi tam robotę, nie? I, no i do tego ta nawijka jeszcze zależy, bo może być właśnie nawijka taka zwykła, może być melodyczna. To akurat są dwie różne rzeczy trochę. A w disco polo wydaje mi się, że proste jest, jeżeli faktycznie czujesz trochę tą muzykę, bo tam jednak grają te akordy, takie skoczne, które nadają rytm tej piosence. Ogólnie, jeśli chodzi o produkcję, to produkcja wszystkich gatunków jest mniej więcej taka sama, no ale podejście troszeczkę trzeba zmienić, tak jakby trzeba mieć ucho do tego, jakie dźwięki dobierać i co ze sobą gra.
0: A jeżeli chodzi o tekst?
1: Tekstowo wydaje mi się, że jest prostsze, bo jednak rap kojarzymy z tego, że są tam jakieś takie przekminy, wiesz, jakieś takie drugie dna, a disco polo ma być właśnie łatwe, przystępne, prosty tekst taki do
0: Żebyśmy się bawili
1: zapamiętania,
0: wszędzie,
1: tak,
0: na
1: przez każdego
0: imprezach.
1: człowieka. No i tak naprawdę refren. Refren robi największą robotę, bo musi być na tyle prosty, żeby powiedzmy, wyobrażasz sobie, że jesteś na 18 i widzisz, jak ludzie tańczą do twojej piosenki. I co wtedy śpiewają? Czy ten tekst jest wystarczająco prosty i chwytliwy, żeby ludzie to śpiewali? To akurat często trzeba się trochę pozastanawiać, pogłówkować.
0: No to w takim razie powiedz, kiedy jest ta premiera, gdzie będziemy mogli ją odsłuchać?
1: Premiera jest już 14 maja na wszystkich platformach, będzie na Spotify'u, iTunes, Apple Music. No i oczywiście klip będzie na YouTubie też dostępny.
0: Czyli jeżeli się przyjmie, no to możemy mieć taką nadzieję, że tych piosenek Disco Polo od ciebie wyjdzie trochę więcej.
1: Mam taką nadzieję.
0: A powiedz, jakie masz plany właśnie na przyszłość, na ten rok, powiedzmy, do przodu?
1: Szczerze, chciałbym właśnie wejść w ten gatunek disco polo, zobaczyć, jak to się przyjmie, jak ludzie na to zareagują. Bo jak tak sobie patrzyłem po prostu po swoich wcześniejszych wydaniach, premierach, no to nie ma jakiejś takiej za dużej trakcji, no bo tego jest dużo. Jest dużo i to są takie, no trzeba mieć jednak ten swoją taką jakby bazę słuchaczy, a właśnie to disco polo jest o tyle prostsze, a zarazem trudniejsze też, że każdy może tak naprawdę tego posłuchać i to może polecieć tak naprawdę wszędzie, nie?
0: Ale jest ktoś, z kim się inspirujesz w tej branży?
1: Kurde, ogólnie dużo zespołów. Miły Pan jest świetny, mój serdeczny przyjaciel Roni Ferrari też jest fenomenalny. Jest, nie wiem, zespół MIG też robi bardzo fajne piosenki. Boys, no ogólnie wszyscy ci topowi naprawdę mają świetne produkcje i dobrze się tego słucha. Przyjemne dla ucha.
0: Koncerty, jak z koncertami będą? Są?
1: Na razie nie przewiduję, ale jeżeli ktoś się odezwie, to jak najbardziej jestem chętny. Aczkolwiek teraz, jako że jestem też właśnie DJ-em i hype-manem Roniego Ferrari, no to ten kalendarz jest całkiem mocno zapchany. Ale jak coś się znajdzie, to jak
0: A to taka
1: najbardziej.
0: chyba taka muzyka disco polo, to aż się prosi, żeby wyjść sobie na scenę, nie? I pośpiewać
1: Oczywiście.
0: z tą publicznością.
1: Oczywiście, jeszcze jak publiczność zna, to jest w ogóle fenomenalny. Nawet lepszy niż rap, szczerze.
0: To w takim razie dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dzięki wielkie. Dziękuję również.
0: Moim i Państwa gościem był dzisiaj Damian Piwoński, Kabano. A my zapraszamy na premierę.
1: Do usłyszenia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się

0: Anvil Wosławek od początku sezonu radził sobie w kratkę. W rundzie zasadniczej zwycięstwa przeplatały się z porażkami. Trener Grzegorz Korzan został pozbawiony stanowiska, a jego miejsce zajął Ronen Ginzburg. W marcu przyszła seria 5 wygranych z rzędu i Rottweilery zakwalifikowały się do rundy play-in. Przed własną publicznością Rottweilery przegrały najpierw z Astalem, a w meczu ostatniej szansy na play-off z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Po spotkaniu część kibiców domagała się dymisji prezesa Łukasza Pszczółkowskiego. Dziś odbyła się konferencja prasowa podsumowująca sezon.
1: Trudno tak z marszu wyrazić dobrze emocje i to co ja w tej chwili czuję i my jako klub, jako organizacja czujemy, ale postaram się, zanim przejdziemy do szczegółowej pewnie analizy razem z Państwem tego sezonu, powiedzieć kilka słów od siebie takich kluczowych i myślę, że najważniejszych. To był sezon rozczarowujący. To był sezon rozczarowujący nas jako organizację, bo uważamy, że przygotowywaliśmy się do niego bardzo dobrze, solidnie, pracowaliśmy na to przez lata, żeby być zawsze w czołówce i zawsze walczyć o najwyższe cele, a właściwie od samego początku tego sezonu tych celów nie realizowaliśmy, nie wygraliśmy żadnego kluczowego meczu, więc przekrój całego tego sezonu był dla nas trudny i rozczarowujący i za to chciałbym Państwa serdecznie, wszystkich kibiców Anwilu Włocławek, w imieniu swoim przede wszystkim, ale też w imieniu całej organizacji, administracji, trenerów i zawodników gorąco przeprosić. Oczywiście nie było to naszym zamiarem i oczywiście myślę, że włożyliśmy całą naszą umiejętność i pracę, żeby ten sezon potoczył się i zakończył zupełnie inaczej. Natomiast efekt był odwrotny do zamierzonego. Jest to nie do przyjęcia dla mnie jako prezesa zarządu, żeby przy tak stworzonych warunkach do osiągania dobrych wyników sportowych czy bardzo dobrych wyników sportowych zakończyć sezon poza fazą play-off.
0: Prezes zakomunikował, że nie podaje się do dymisji. O jego przyszłości na stanowisku zdecyduje Rada Nadzorcza klubu.
1: Chcę też Państwu powiedzieć i w sposób jasny, od razu tutaj teraz ucinając wszelkie spekulacje, że pełną odpowiedzialność za to, jak ten sezon się rozstrzygnął, ponoszę ja jako szef organizacji i prezes zarządu, w związku z czym oddałem się do dyspozycji prezydenta Włocławka, który jest większościowym właścicielem, i do właścicieli klubu oraz Rady Nadzorczej. Czekam na podjęcie decyzji przez te organy i jestem poinformowany, że w ciągu najbliższych dni ta decyzja zapadnie. Tak jak powiedziałem, nie uchylam się od tej odpowiedzialności. Myślę, że dzisiaj podczas naszej rozmowy będzie mi dane przekazać Państwu moją perspektywę i pokazać, że robiliśmy naprawdę wiele i naprawdę co w naszej mocy, żeby efekt był inny, ale nie było tego efektu i ja przyjmuję na klatę tak to ostateczne rozstrzygnięcie, które nastąpiło, i moją odpowiedzialność za to rozstrzygnięcie.
0: Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Włocławianin Damian Piwoński, znany szerzej jako Kabano, wraca z nowym muzycznym projektem. Artysta, którego do tej pory mogliśmy kojarzyć głównie z rapowymi brzmieniami, tym razem postawił na całkowicie inny kierunek. Jego najnowszy utwór, Niebezpieczna, utrzymany jest w klimacie disco polo. Muzyk przyznaje, że chciał spróbować czegoś nowego i wyjść poza schemat, z którym był dotychczas kojarzony.
2: Głównie dlatego, że w tym rapie jest o tyle ciężko, że jest bardzo dużo osób, które to robi, i stwierdziłem, że spróbuję czegoś nowego, a zawsze po głowie gdzieś tam z tyłu chodziło mi disco polo.

0: Mam nawet jednego ziomeczka, który właśnie zawsze mi mówił, żebym poszedł po prostu w disco polo, nawet się nie zastanawiał. I co? I któregoś razu byłem sobie na wzorcowni i nagle wpadł mi do głowy pomysł na refren. No i z tego pomysłu powstała piosenka.
1: To powiedz o twojej najbliższej piosence, kiedy ona się ukaże i o czym ona opowiada.
0: Piosenka wychodzi 14 maja. Będzie nosiła tytuł Niebezpieczna i jest o, wiadomo jak to disco polo, o dziewczynie, o zauroczeniu, o miłości. No i co? No i będzie na pewno do tańca dobra.
1: Okej, czy możemy zdradzić trochę prywaty? Czy to jest piosenka o jakiejś konkretnej dziewczynie?
0: Tak jest, to jest piosenka mojej pięknej dziewczyni Alicji. Pozdrawiam cię serdecznie. No jest tak jakby moją muzą, można powiedzieć. Każdy artysta ma jakąś tam swoją muzę i u mnie to jest właśnie ona.
1: A czy ty na co dzień słuchasz disco polo?
0: Ostatnio zacząłem, o dziwo, ostatnio zacząłem, żeby się trochę inspirować różnymi artystami, bo no jednak każdy ma tak jakby swój styl i można wyłapać te takie smaczki, które w połączeniu ze sobą robią jedną wielką całość. Słucham, ale ja słucham ogólnie wszystkich gatunków, nie zamykam się nigdy na jeden.
1: Czy do tej piosenki zobaczymy również teledysk?
0: Oczywiście, że tak, teledysk będzie, wyjdzie też 14 maja, właśnie razem z piosenką. W teledysku jest moja dziewczyna, wiadomo, jako główna bohaterka jestem ja. Jest traktor Lamborghini na przykład, mamy też konia, także będzie się działo.
1: Okej, okay. A czy masz jeszcze jakieś plany na przyszłość?
0: Jak najbardziej chciałbym iść w kierunku właśnie takiej muzyki bardziej tanecznej. Nie mówię, że to będzie disco polo, bo zobaczymy, jaki będzie odbiór tej piosenki, ale będzie to na pewno jakieś połączenie właśnie i disco, i muzyki jakiejś tanecznej, klubowej, może nawet troszeczkę rapu gdzieś tam na zwrotkę, coś wejdzie, także będzie.
2: Nasza ekipa miała również okazję zobaczyć, jak od kulis wygląda tworzenie tego typu muzyki. Damian Piwoński pokazał cały proces powstawania utworu. Od pracy przy komputerze i tworzenia podkładu, aż po nagrania i końcową produkcję.
0: Dobra, no to ogólnie robiąc tą piosenkę, pierwsze co mi przyszło do głowy, tak jak już mówiłem, to byłem na wzorcowni i nagle przyszedł mi do głowy pomysł. Na początku on był w skali takiej bardziej smutnej, ona nazywa się minor, a potem jakoś tak przyszło mi do głowy, żeby to zrobić w skali major i tak brzmi wokal.
3: Ty jesteś taka piękna,
0: Taki sprasowany
3: dobrze
0: już.
3: wyglądamy na zdjęciach.
0: Miałem lekki
3: Przyspieszasz
0: katar.
3: bicie mego serca. Taka niebezpieczna, niebezpieczna.
0: No, to są wokale. I teraz mogę wam pokazać melodię. Tutaj na przykład mamy pianino, które w disco polo jest w sumie bazą, tak mi się wydaje przynajmniej, pierwszy raz robię disco polo, bazą piosenek. Takie też pozytywne. Trochę reverba, żeby się rozmywało. Potem do tego dodałem pada. Jest takie trochę cisze. I drugiego. Mamy po lewej i po prawej. Więc tak się prezentuje cała melodia, w sensie ze sobą. Głównie chodzi o to, żeby tak jakby dźwięki ze sobą współgrały. Częstotliwości muszą być na odpowiednim poziomie, żeby na siebie nie wchodziły, żeby po prostu były dobrze rozłożone. Ja cały czas też się tego uczę. Potem mamy bas. Bas zazwyczaj jest taki, no taki skoczny, nawet bym powiedział. Ten całkiem śmiesznie brzmi. I w połączeniu z melodią. Tak to wygląda. I mamy też perkusję. No i perkusja nie jest taka stricte disco polowa, tylko moim zdaniem jest trochę taka bardziej house'owa, taka klubowa. Ale to trochę nadaje w sumie nowoczesności tej piosence. I mamy wszystko oddzielnie, czyli na przykład kick, sama stopa, mamy chaty, mamy tutaj klapy. Takie malutkie. I teraz mogę pokazać, jak to brzmi w całości. Taki pozytywny traczek. I tak to brzmi razem z wokalem.

0: W niedzielę przy ulicy Świętego Antoniego 31 od strony podwórka runął balkon. Spadające elementy uszkodziły samochód zaparkowany tuż pod budynkiem. Na miejsce wezwano straż pożarną, która zabezpieczała teren.
1: Na miejscu zastaliśmy sytuację, że faktycznie oberwał się balkon, który uderzył w tył samochodu osobowego. Nasze działania tak naprawdę ograniczyły się do zabezpieczenia tego terenu zdarzenia. Natomiast nie było tam większego zagrożenia, nie było zagrożenia wtórnego, że może dalej się jakaś ta konstrukcja, co z nią wydarzyć, czy posypać. W związku z tym na miejscu tak naprawdę policja pozostała i poszukiwała właściciela tej kamienicy.
0: Choć tym razem nikomu nic się nie stało, mieszkańcy nie ukrywają obaw. Zwracają uwagę, że podobna sytuacja może wydarzyć się również od strony ulicy Świętego Antoniego, gdzie ruch pieszych i samochodów jest znacznie większy. Jak podkreślają, w Śródmieściu nie brakuje starych kamienic, wymagających pilnych remontów i konserwacji. Mieszkańcy zarzucają także, że budynki nie są odpowiednio wcześniej kontrolowane. O sprawę zapytaliśmy wrocławski ratusz. Urzędnicy podkreślają jednak, że kamienica przy ulicy Świętego Antoniego 31 nie należy do miasta i znajduje się w rękach prywatnych. Jak zaznaczają, samorząd odpowiada jedynie za miejskie nieruchomości. I to właśnie tam prowadzone są regularne kontrole stanu technicznego.
2: Kamienica przy Świętego Antoniego 31 nie jest nieruchomością, która należy do zasobów miasta. Tutaj własnością tej nieruchomości są osoby prywatne i to właśnie do nich, do właścicieli lub do zarządcy tej nieruchomości spada odpowiedzialność za utrzymanie tej nieruchomości, ale również zabezpieczenie w taki sposób, żeby ona nie zagrażała nikomu. Miasto oczywiście kontroluje te nieruchomości, które wchodzą w zasób administracji zasobów komunalnych i tutaj między innymi inspektor nadzoru budowlanego tworzy protokoły, w których są zalecenia, które my realizujemy. Najczęściej są to oględziny budynku, jest to usuwanie luźnego tynku czy elementów gzymsu. Również montujemy siatki ochronne czy właśnie siatki zabezpieczające pod balkonami. Wiemy oczywiście, że tutaj część tych zasobów wymaga remontu, czy nawet większej przebudowy i tutaj w każdym budżecie miasta są przewidziane na to środki, natomiast zważając na skalę oraz ich koszt, te inwestycje są rozkładane w czasie i tak samo jest również w tym momencie. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, przechodniów, ale również osób, które się znajdują w okolicy, w pobliżu takich miejsc. Dlatego właśnie tego typu bezpośrednie działanie zabezpieczające.
0: Na razie mieszkańcom pozostaje przede wszystkim ostrożność, bo dla wielu osób nie ma znaczenia, czy kamienica należy do miasta, wspólnoty czy prywatnego właściciela. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. A przechodząc obok starych budynków w centrum Wrocławka, warto dziś patrzeć nie tylko pod nogi, ale i nad głowę, by nie doszło do tragedii. Czy kebab jest królem polskich podniebień? Niekoniecznie. Jednak można powiedzieć, że jest w naszym kraju najpopularniejszym daniem typu fast food. W Zespole Szkół Chemicznych odbył się Dzień Kebaba. W ramach wydarzenia przeprowadzono warsztaty gastronomiczne stworzenia kebaba. Prowadził je absolwent szkoły Filip Trzciński.
3: Dzień kebaba, dzień kebsa. Skąd pomysł? No, chyba wszyscy lubimy kebaby, a szczególnie kebaby lubią młode osoby, szczególnie uczniowie. Wiem, że temat się bardzo szybko rozniósł gdzieś tam po mieście, że w Chemiku. Dzisiaj w czwartek kebaby. Tak, kebaby dlatego, że jest to istotny element naszej diety fast food, chociaż okazuje się, że ten fast food może być również slow food, czyli z języka angielskiego. Kebab to nie tylko to szybkie jedzenie takie gdzieś na kolanie, ale kebab może być zdrowy, kebab może być pyszny, kebab może być również z fantazją i również nawiązując do chociażby naszych polskich tradycji, do tego, co rośnie u nas tutaj w tych grządkach, u nas w Kołonadrze, tak powiem. Więc dzisiaj kebab w Chemiku. Chcemy pokazać uczniom na kierunkach gastronomicznych, o co chodzi z tym kebabem, na czym to polega, że to nie jest takie nie wiadomo co, tylko to jest naprawdę pewnego rodzaju sztuka, a przykładów tego, że kebab może być lepszy i jeszcze lepszy mamy chociażby z internetu, bo przecież mamy wielu youtuberów, wiele osób gdzieś tam ze świata social mediów, którzy zrobili na tym karierę, na kebabach. Bardzo się cieszymy, że w tych działaniach, które prowadzimy tutaj w szkole, wspierają nas nasi absolwenci i to jest

0: naprawdę warte zauważenia. Dzisiaj gościmy pana Filipa Trzcińskiego, który prowadzi Wywocławko od wielu lat na ulicy, na Alejach Jana Pawła II 8E, Slow Food Kebab, czyli punkt z kebabami. I przyszedł do nas, żeby podzielić się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, swoją historią, jak to było, że z ucznia Zespołu Szkół Chemicznych rozpoczął biznes akurat w tej branży kebabowej, z tego co wiem, bardzo dobrze mu idzie, ale również prosimy zawsze firmy, przedsiębiorstwa, które z nami współpracują jako szkołą, w organizacji takich wydarzeń, więc firma Rundchłonia również nas tu bardzo fajnie wspiera w produktach spożywczych, czyli w tym, czym się zajmują, żebyśmy mogli młodzieży przekazać coś więcej niż tylko co przewidziane jest w programie nauczania.
1: Młodzież sama przygotowała kebaby od podstaw. Zaczęli od krojenia warzyw. Warto dodać, że uczniowie sami wykonali sosy.
2: Młodzież ma okazję nauczyć się przede wszystkim zrobienia, przygotowania jak najwyższej jakości kebaba. Począwszy od surowców, ponieważ sami przygotowywali surowce, wszystkie kroili, dokonywali obróbek wstępnych, wiedzieli, widzą jakie surowce są wkładane do środka i o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby oni wiedzieli, że to też może być dobre, może być wysokiej jakości i może być zdrowe. Młodzież podeszła bardzo smacznie, bym tak powiedziała, ponieważ jak to młodzi ludzie generalnie lubią takie potrawy. Kebab dla nich jest taką potrawą dość, bym powiedziała, oczywistą wręcz. Gdzieś tam sięgają po te kebaby na mieście, prawda? Więc znają te potrawy, ale tutaj mogli sobie go przygotować sami. Przede wszystkim zrobili sami sosy z jogurtów, z wysokiej jakości surowców, takie, które no tak naprawdę my nie wiemy, co my kupujemy na mieście. Tutaj mieli okazję zrobić potrawę naprawdę dobrą. A przede wszystkim mogli to zrobić dzięki swojemu starszemu koledze, ponieważ dzisiaj tutaj te warsztaty prowadzi dla nich uczeń nasz, muszę powiedzieć, że jest to mój wychowanek z lat 2012-2016, Filip Trzciński.
1: Czego dowiedzieli się uczniowie podczas dzisiejszych zajęć?
3: Na pewno trzeba zadbać o dobre ciasto, w tym przypadku mamy lawasza, o dobre mięso po prostu, dobrej jakości. No i o dobrej jakości składniki typu sałata, ogórek i pomidor. Następnie wszystko dajemy do lawasza i zwijamy, zaczynając od boków, od siebie po prostu zwijamy w rulonik.
4: Czy w Zespole Szkół Chemicznych często odbywają się takie nietypowe, praktyczne zajęcia z osobami, które są fachowcami w swoich dziedzinach?
5: Tak, ostatnio bardzo często się odbywają.
3: Tak, chemik bardzo, bardzo dba o właśnie przygotowanie nas do różnych zawodów, nie tylko z gastronomii, ale również z innych dziedzin. Jeśli chodzi o właśnie takie zajęcia, to chemik bardzo, bardzo często robi takie kursy, nie tylko w czasie lekcji, ale pozaszkolne.
1: Tajemnica dobrego kebaba? Świeże produkty. Nawet fast food, jeżeli oczywiście jest wykonany z odpowiednich produktów, może być zdrowym i pożywnym posiłkiem. Dziś przekonali się o tym uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych, a kebaby wykonane przez młodych kucharzy? Znakomite. Na uroczystej gali w Warszawie został zaprezentowany ranking finansowy samorządu terytorialnego za rok 2025. Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, głównego organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce to jedyne w kraju tak kompleksowe, apolityczne i w pełni obiektywne opracowanie, które swoim zasięgiem obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Od 2017 roku jest on cyklicznie przygotowywany w celu szczegółowej analizy kondycji finansowej samorządów. Powiat wrocławski zajął bardzo wysoką pozycję w kategorii powiatów ziemskich.
6: Ranking finansowy samorządu terytorialnego przez organizatorów Forum Ekonomicznego, także największego takiego wydarzenia, które co roku odbywa się w naszym kraju. Z satysfakcją chcę poinformować, że powiat wrocławski w tym niezależnym rankingu, bardzo obiektywnym, zajął 8 miejsce w kraju, oczywiście pierwsze w województwie. Kilka bardzo obiektywnych wskaźników mówią o poziomie zadłużenia, o udziale inwestycji, o nadwyżce finansowej, o zobowiązaniach bieżących, także jak najbardziej realna ocena gospodarki finansowej w danym samorządzie, przedstawienie także kondycji naszego samorządu. Bardzo z tego miejsca się cieszę, bo to pokazuje, że nasza praca daje efekty i możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o kondycję naszego samorządu i myśleć o kolejnych inwestycjach i przedsięwzięciach społecznych.
1: W W kategorii powiatów ziemskich w naszym województwie na kolejnych miejscach znalazły się bydgoski, grudziądzki

0: i Toruński. W piątek we Wrocławskim Teatrze Impresaryjnym odbędzie się premiera spektaklu Wielebni. Jest to propozycja dla widzów ceniących teatr z charakterem i pytaniami, na które nie ma prostych odpowiedzi.
1: Wielebni to najnowsza premiera Teatru Impresaryjnego i Wrocławskiego Teatru Ludzi Upartych. Jest to spektakl, mówiąc w formule zaciekawienia publiczności, o władzy religii i miłości. Bo sytuacja sceniczna zaczyna się od tego, że w miejscowości gdzieś w Nowej Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w małej protestanckiej parafii pojawia się nie jeden, a dwóch nowych proboszczów. Przy okazji okazuje się, że jeden z tych nowych kandydatów na proboszcza jest kobietą i wokół tego zaczynają snuć się intrygi, relacje, wątki fabularne stworzone przez Sławomira Mrożka w dramacie, który powstał w 1996 roku.
2: A z jakimi wyzwaniami mierzy się pan jako reżyser?
1: Największym wyzwaniem dla reżysera, dla mnie zwłaszcza ważne, młodego, pomimo wieku, bo dyplom odebrałem w niedzielę 10 maja, jest cały czas mierzenie się ze sobą. To znaczy, chodzi o to, wierzę w to i to praktykuję, że reżyser nie może realizować tylko i wyłącznie swoich partykularnych, egoistycznych interesów, zamierzeń, marzeń. Musi myśleć o zespole, o tym, żeby zespół poprzez pracę, poprzez dobór repertuaru sztuk rozwijał się, ale też musi myśleć o publiczności, żeby publiczność zainteresować tytułem, formą przygotowania realizacji spektaklu, bo umówmy się, powiedzmy sobie otwarcie, teatr to nie tylko realizacja określonych, ważnych oczywiście, celów artystycznych, ale też praca przede wszystkim z ludźmi i dla ludzi.
2: Kiedy odbędzie się premiera?
1: Premiera już jutro, 15 maja o godzinie 18. Bilety schodzą jak ciepłe bułeczki. Drugi spektakl jest w sobotę, 16 maja, czyli pojutrze, również o godzinie 18. Tutaj jeszcze jakieś miejsca zostały. Na pewno kolejny spektakl odbędzie się jesienią i też na pewno widzów Telewizji Kujawy, słuchaczy Radia Kujawy o tym poinformujemy.
0: To jednak nie jest jedyne wydarzenie, które tego dnia przyciągnie mieszkańców. Ulica Żabia ponownie wypełni się muzyką, tańcem i świetną atmosferą. W programie znajdą się warsztaty, potańcówka z Farajną Bydgoską oraz kino pod gołym niebem.
3: W najbliższy piątek, czyli 15 maja, zapraszamy na Święto Ulicy Żabiej. To już druga edycja tego naszego wydarzenia. W tym roku zaczynamy o godzinie 16.30. Na całej ulicy Żabiej będzie się naprawdę dużo działo. Włączyły się to w to wszystkie instytucje, które mieszczą się przy ulicy Żabiej, czyli Interaktywne Centrum Fajansu, Bank KDBS, Klub Stara Remiza, Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. I właśnie od godziny 16.30 do godziny 20.00 będziemy się bawić na całej ulicy Żabiej. Od 16.30 będą warsztaty, występy artystyczne przy klubie Stara Remiza, a o godzinie 18.00 rozpoczniemy potańcówkę, którą właśnie przygotowuje Ferajna Bydgoska i ten oto tutaj Mateusz.
4: Tak jest. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na potańcówkę w miejskim, przedwojennym stylu. Będzie klawo, będzie rasa, klasa, nogi od zadu do podłogi. Będzie cudownie, będzie się działo, będzie dobre ziarło, będzie dobra muzyka, a potem jeszcze na zakończenie retro niespodzianka filmowa, bo będzie film. I no teraz jeszcze nie wiadomo gdzie dokładnie, ponieważ Kawiarnia Obywatelska Śródmieście Kafe również się w to włącza. Jeżeli będzie pogoda pozwalała, robimy to na dziedzińcu Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Kafe, to jest 3 maja 18, a jeżeli niestety pogoda nie pozwoli, robimy całość w Starej Remizie. O, taka oto komitywa powstała.
0: Piątek we Wrocławku zapowiada się naprawdę różnorodnie. Będzie to dzień pełen emocji, kultury i dobrej energii.

0: doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Trudno tak z marszu wyrazić dobrze emocje i to, co ja w tej chwili czuję i my jako klub, jako organizacja czujemy, ale postaram się, zanim przejdziemy do szczegółowej pewnie analizy razem z Państwem tego sezonu, powiedzieć kilka słów od siebie, takich kluczowych i myślę, że najważniejszych. To był sezon rozczarowujący. To był sezon rozczarowujący nas jako organizację, bo uważamy, że przygotowywaliśmy się do niego bardzo dobrze, solidnie, pracowaliśmy na to przez lata, żeby być zawsze w czołówce i zawsze walczyć o najwyższe cele. A właściwie od samego początku tego sezonu tych celów nie realizowaliśmy, nie wygraliśmy żadnego kluczowego meczu, więc przekrój całego tego sezonu był dla nas trudny i rozczarowujący. I za to chciałbym Państwa serdecznie, wszystkich kibiców Anwilu Włocławek, w imieniu swoim przede wszystkim, ale też w imieniu całej organizacji, administracji, trenerów i zawodników gorąco przeprosić. Oczywiście nie było to naszym zamiarem i oczywiście myślę, że włożyliśmy całą naszą umiejętność i pracę, żeby ten sezon potoczył się i zakończył zupełnie inaczej. Natomiast efekt był odwrotny do zamierzonego. Jest to nie do przyjęcia dla mnie jako prezesa zarządu, żeby przy tak stworzonych warunkach do osiągania dobrych wyników sportowych, czy bardzo dobrych wyników sportowych, zakończyć sezon poza fazą playoff, a po drodze nie awansować do Pucharu Polski, nie awansować do drugiej rundy europejskich pucharów. Więc to jest pierwsza rzecz, słowo raz jeszcze należące się kibicom, przepraszam. Po drugie, chcę też Państwu powiedzieć i w sposób jasny, od razu tutaj, teraz ucinając wszelkie spekulacje,

0: rację, że pełną odpowiedzialność za to, jak ten sezon się rozstrzygnął, ponoszę ja jako szef organizacji i prezes zarządu. W związku z czym oddałem się do dyspozycji prezydenta Włocławka, który jest większościowym właścicielem, i do właścicieli klubu oraz rady nadzorczej. Czekam na podjęcie decyzji przez te organy i jestem poinformowany, że w ciągu najbliższych dni ta decyzja zapadnie. Tak jak powiedziałem, nie uchylam się od tej odpowiedzialności. Myślę, że dzisiaj podczas naszej rozmowy będzie mi dane przekazać Państwu moją perspektywę i pokazać, że robiliśmy naprawdę wiele i naprawdę co w naszej mocy, żeby efekt był inny, ale nie było tego efektu i ja przyjmuję na klatę tak to ostateczne rozstrzygnięcie, które nastąpiło i moją odpowiedzialność za to rozstrzygnięcie. Trzecia rzecz, jakie by to rozstrzygnięcie względem mojej osoby nie było, to coś optymistycznego. Nie ma nikogo ważniejszego i większego niż ten klub. Zapamiętajmy to raz na zawsze. Ja to powtarzałem kilku zawodnikom, a niekiedy również trenerom musiałem to uzmysłowić. Nie ma większego prezesa, nie ma większego trenera i nie ma większego zawodnika niż ten klub. Ten klub funkcjonuje, istnieje od 35 lat, od 34 czy 30 kilka sezonów, 34 sezony gra w ekstraklasie. Ma tak długą tradycję, przechodził chwile lepsze, przechodził chwile gorsze. To jest normalne życie każdego klubu europejskiego. Możemy to w każdej chwili udowodnić, w każdej chwili sprawdzić. Żaden europejski klub nie był zawsze tylko na szczycie albo zawsze tylko nie okupował ostatniego miejsca. Mamy swoje DNA, mamy swój charakter i ten klub przetrwa. Czy to będzie go prowadził prezes Łukasz Pszczółkowski, czy będzie go prowadził jakikolwiek inny prezes. Myślę, że praca, którą ja wykonałem przez 4 lata, oddłużenie klubu, stworzenie takich solidnych podwalin organizacyjnych, zaprocentuje w przyszłości. Ja Państwu gwarantuję, że z kimkolwiek na czele, to ten klub dalej będzie walczył o najwyższe laury w polskiej lidze koszykówki. I jeśli zdarzy się słabszy sezon, to właśnie wszyscy będziemy rozczarowani tym, że zdarzyło się jakieś niepowodzenie, ale generalnie zawsze celem tego klubu, przynajmniej w najbliższych latach, bo tak mocno został zbudowany, będzie dalej walka o najwyższe laury w polskiej lidze koszykówki. Myślę, że dzisiaj jest w nas dużo rozgoryczenia i dzisiaj jest w nas dużo bólu. We mnie najwięcej. To wszystkie te głosy, które mówią, że moim celem zawsze było tylko finanse klubu. Uwierzcie mi, włóżcie między bajki. Otwieram oczy, myślę o klubie, zamykam oczy, wieczorem myślę o klubie. Niestety taka to jest praca, albo na szczęście taka to jest praca, takie to jest nasze błogosławieństwo, ale i krzyż, że żyjemy tym bardzo. Kochamy ten klub, wszyscy prezesi poprzedni. Myślę, że pracownicy, którzy tutaj pracują, to są osoby utożsamiające się z tym klubem. To nie jest tak, że tu przyjdzie ktoś w tej chwili z zewnątrz i całkowicie odmieni DNA tego klubu, bo DNA tego klubu tworzą osoby, które tworzą ten klub od lat. I to są fachowcy, to są najlepsi fachowcy w Polsce, za co chciałbym wszystkim serdecznie podziękować, moim współpracownikom i wszystkim osobom, z którymi miałem okazję przez 4 lata pracować. Być może będę miał okazję nadal, a może jest to ostatnia okazja, żeby tu jeszcze raz podkreślić ich ogromną rolę w budowie tego silnego klubu polskiego. To, że tutaj jesteśmy w tak licznym gronie, to, że rozmawiamy o tym, że 9. miejsce ogromne rozczarowanie, świadczy o tym, że to jest potężny, mocny klub, który będzie dalej liczył się w Polsce i w Europie. Dziękuję. Jeśli chodzi o takie słowo wstępu, to tyle ode mnie i oczekuję pytań.
1: Przejdziemy do pytań. Przeznaczyliśmy około godziny, także jest Państwa tutaj dużo. Zaczniemy oczywiście od tych pytań z sali, tak żeby tutaj każdy zdążył zapytać o to, co chcemy. Sobie tych wątków pewnie będzie sporo, bo wątpliwości jest dużo. Zapraszam.
2: Dobra, Mareszowski, Wodowolca. Przede wszystkim chciałem podziękować profesorowi za te wszystkie lata. Sukces w szkole, czyli mistrzostwo FIBA, no to zanim

0: dokonał, więc no to, na to należy się jak najbardziej szacunek i podziękowanie. Tak na wstępie. A co do pytania, to chciałem zapytać, czy prezes nie żałuje, a trener, co chwilę mówię trener, i
1: Nie szkodzi. Przyzwyczaiłem się do tego.
0: prezes nie żałuje tej deklaracji w mediach klubowych budżetu na 14 milionów złotych. Czy to nie doprowadziło do jakiejś większej presji? I właśnie o tą presję to chciałem dalej zapytać, czy nie było tak, że za bardzo prezes uległ presji po zadzwonieniu trenera Korzana? A skoro był taki budżet duży, no to może było lepiej go przeznaczyć na budowę składu trenera, trenerowi Korzanowi, albo na zmiany.
1: Dobrze, to tak. Pierwsza część pytania odnośnie, czy nie żałuję tych informacji o 14 milionach. Raz jeszcze, to ja już wyjaśniałem to kilkukrotnie. Odsyłam do wywiadów, których udzielałem. Nie żałuję tej informacji. Oczywiście ona mnie wiele nauczyła. Mogę żałować tego, że spotkała się z takim odbiorem. Gdybyśmy mieli wynik inny, to pewnie odbiór tej informacji byłby zupełnie inny. Natomiast nasz wynik sportowy sprawił, że przekaz został wygenerowany taki, nazwijmy, negatywny na podstawie kontrastu pomiędzy tymi 14 milionami a wynikiem naszym sportowym. A nie żałuję jej dlatego, że po pierwsze, od lat nasze wyniki finansowe jako spółki są publikowane w KRS, więc to nie jest żadną tajemnicą. To, że ja to powiedziałem w wywiadzie, informację, która wcześniej funkcjonowała, gdyby tylko ktokolwiek chciał sprawdzić, a były osoby, które wcześniej to sprawdzały, to była to informacja publiczna. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że chciałem też w pewien sposób zachęcić pozostałe organizacje do tego, żeby zacząć dyskusję o tym i mówić i chwalić się tym, bo to nie jest wstyd zgromadzić duży budżet. Ja uważam, że to jest zasługa moja i moich współpracowników, że udało nam się zgromadzić tak duży budżet. Drodzy Państwo, nikt do nikogo nie przychodzi z milionami złotych w sporcie i nie mówi: weźcie, a co nam dacie w reklamie, albo co będzie, to będzie i tak dalej. Tylko na każdą złotówkę trzeba bardzo mocno zapracować. W trakcie mojej pracy tutaj w klubie, na moim stanowisku, pozyskałem 37 nowych sponsorów. 37 nowych sponsorów. Corocznie odnawiałem umowę ze sponsorem strategicznym i sponsorem tytularnym. W tej chwili myślę o Anwilu i Orlenie, po podziale tych, nazwijmy, obowiązków czy świadczeń ze strony tych dwóch wspaniałych sponsorów. Ale to nie są łatwe rozmowy i to nie są łatwe sprawy. To są długie negocjacje. To są spółki Skarbu Państwa, które też muszą spełniać najwyższe standardy. A w dobie rekomendacji wydanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, które wymaga również, żeby te spółki Skarbu Państwa współpracowały tylko i wyłącznie z podmiotami, które są transparentne, oddłużone, nie wydatkują tych środków na jakieś zobowiązania zaległe, to była podstawa. Więc po pierwsze oddłużenie, po drugie budowa dużego budżetu, znaczącego budżetu, to jest zasługa, a nie powód do tego, żeby wstydzić się albo żałować. Odnosząc się do tej drugiej części pytania, czyli do tego, czy nie należało przeznaczyć tego budżetu w większej mierze na zespół dla trenera Korzana, tak?
0: Albo na początku, albo
1: To informuję pana. Chciałem wyposażyć nas tutaj w ekran i przygotowałem taki raport też dla Rady Nadzorczej z mojej działalności, sprawozdanie z działalności zarządu za te lata, w którym mam przyjemność to robić i zaszczyt. Ale prawnicy wypowiedzieli się, że są to informacje niejawne i nie mam prawa ich niestety państwu tutaj dzisiaj przekazać. W związku z czym proszę mi tylko zaufać. Myślę, że fakty to potwierdzą. Zresztą, jak sięgniecie za jakiś czas do kolejnych sprawozdań finansowych klubu, to będzie to bardziej oczywiste. W ciągu tych 3 lat, 3/4 budżetu tegorocznego, który miałem przyjemność ja zbudować, podwoiłem kwotę na zespół w stosunku do sezonu sprzed mojej kadencji, do sezonu 2021-2022. Uważam, że to jest dużo. W ciągu 3 czy 4 lat podwojenie kwoty na zespół. Wszystkie, można powiedzieć, że środki takie, które dodatkowo udawało nam się pozyskać, Wszystkie lokowaliśmy w zespole, co też jest najlepszym dowodem na to, że najwyższym moim celem zawsze był wynik sportowy.

0: Na przestrzeni tych lat oczywiście to było stopniowe zwiększanie budżetu klubu i zwiększanie budżetu sportowego. Nie zdarzyło się to w jednej chwili, no ale to też musi iść w parze właśnie z wpływami i z zagwarantowanymi umowami ze sponsorami. Całość budżetu klubu na przestrzeni mojej kadencji zwiększyła się o 41%. To też myślę jest znacząca różnica i tak jak powiedziałem, z tych 41% globalnie całego budżetu klubu właściwie wszystko przeznaczaliśmy, jeśli chodzi o te dodatkowe środki na sport, co uczyniło podwojenie budżetu w stosunku do sezonu 2021-2022, choć oczywiście ma pan redaktor prawo mi powiedzieć, no tak, ale nie przyniosło to efektu sportowego. Rzeczywiście tak.
1: Czyli rozumiem, na początku sezonu prezes nie znał dokładnego budżetu, nie był w stanie przeznaczyć tych pieniędzy na budowę sportu.
0: A dlaczego pan uważa, że na początku sezonu jakoś... Nie. Od samego początku sezonu budżet na zespół był bardzo wysoki. Jeden z najwyższych budżetów na zespół w tej lidze. Mate Vucic. Przez dwa lata najlepszy zbierający polskiej ligi, zawodnik podstawowy, center, mistrza Polski. AJ Slaughter, wiemy, znamy historię tego zawodnika. Elvar, gwiazda reprezentacji Islandii, świetny zawodnik, który ze świetnej strony pokazał się na Eurobaskecie w Polsce. Michał Michalak, reprezentant Polski i cała plejada dalszych zawodników. To są dobrzy zawodnicy, również dobrze opłacani. Także nie zgodzę się z tezą, że gdzieś oszczędzaliśmy na drużynie i jakieś środki tutaj, nie wiem, mroziliśmy albo później dokładaliśmy. Dokładaliśmy oczywiście w momencie, kiedy uznaliśmy, że jest potrzeba transferów, to jeszcze dodatkowo tą drużynę wzmacnialiśmy budżetem na te dodatkowe transfery.
1: Patrząc po tych zmianach, to teraz sądzisz, że ten budżet, no, biorąc ładę, by miał większy, się okazało.
0: Jeszcze raz proszę.
1: No, patrząc na te zmiany, chodzi o trenera Gisburga i jak patrząc na zmiany, trener Gisburg, nowy kontrakt, trzech zawodników kolejnych, no to jednak ten budżet długo się zwiększył. No, może...
0: On się zwiększył w trakcie sezonu, ale no, no zwiększył się proporcjonalnie do tego, co mogliśmy też, na co mogliśmy sobie pozwolić w trakcie sezonu. Wszyscy wiemy, że budżet planujemy w maju, kiedy jeszcze w większości umów sponsorskich nie mamy podpisanych. Możemy sobie zaplanować część umów, które wiemy tradycyjnie, że zostaną odnowione. Mamy już jakieś listy intencyjne, negocjacje rozpoczęte, zapewnienia ze sponsorami itd., itd. I oczywiście, że budżetujemy w maju, czerwcu czy na przełomie maja, czerwca budżet optymistyczny, ale ostrożny. Coś tam można w trakcie sezonu, jeśli dobrze pracujemy, a dobrze pracowaliśmy nad pozyskiwaniem dodatkowych funduszy, dołożyć do tego zespołu. Ale no, pańskie pytanie to sugeruje, że trener Kożan był opcją oszczędnościową, a trener Ginsburg to jest opcja tak luxury, tak? To tak nie działa. Najłatwiej byłoby mi się odnieść rzeczywiście bezpośrednio do sugestii pana redaktora, czyli braku dodatkowego wsparcia pionu sportowego. I nie przystoi mi i nie mogę odmówić racji temu stwierdzeniu. Natomiast chciałbym odrobinę wrócić do genezy tamtego sezonu. Ja myślę, że wszystko co złe dla tego sezonu rozpoczęło się w maju ubiegłego roku wraz z ofertą Trabzon Sporu dla trenera Selczuka Ernaka. Plan był zupełnie inny, trener miał kontrakt, który wchodził w życie po wejściu do czwórki, a jak wiemy weszliśmy do czwórki, więc mieliśmy prawo oczekiwać tego, że dalej z tym trenerem będziemy budować, tym bardziej, że byliśmy zadowoleni z pracy tego trenera. To, że w półfinale z przyczyn również związanych z kontuzjami nie udało się pokonać Legii Warszawa, a później byliśmy o dwa kosze od zwycięstwa w rywalizacji o brąz. A to nie przekreśla pracy Selczuka Ernaka i tutaj uważam, że razem z tym trenerem, budując przez kolejny sezon, bylibyśmy w stanie osiągnąć dużo lepszy wynik. Więc to jest geneza. Kiedy pojawiła się oferta z tureckiego klubu dla trenera, obie strony, można powiedzieć, rozpoczęły swoją grę. Trener grę na to, że on właściwie jest gotowy zostać, a tam ta oferta nie istnieje, czy trener, czy jego agenci, tak bardziej może. Klub, który też nie chciał dać się wyprowadzić.

w pole, musiał podjąć tą rywalizację i też nie sprawić, że po sezonie na przykład to z naszej winy i z naszej woli rozwiązujemy ten kontrakt, więc dwa tygodnie, około myślę dwóch tygodni trwało to rozwiązywanie umowy z Selczukiem Ernakiem. Na takich zasadach się to skończyło i myślę, że to jest wielki sukces klubu, o czym przypomnę, że to trener zapłacił klubowi odszkodowanie za rozwiązanie tej umowy. To myślę, że jest niewątpliwy sukces. Natomiast straciliśmy około tam dwóch tygodni, powiedzmy. Było lato, było późno. Oczywiście w międzyczasie, czy generalnie cały czas badamy rynek trenerski i wtedy też badaliśmy. Ja już opowiadałem o tym, więc w jakieś wielkie szczegóły nie chcę się tutaj wdawać. Wytypowaliśmy na koniec trzy nazwiska z trzech, nazwijmy to, różnych światów. Trener doświadczony Emil Rajkowicz, trener europejski z sukcesami, ale nadal głodny i chcący w wyższej lidze Anders Sommer i trener Grzegorz Korzan, znający polską ligę, mogący od razu przystąpić do budowy składu, mający dobre relacje z polskimi zawodnikami w ramach współpracy w kadrze narodowej, który też przedstawił bardzo ciekawą wizję zespołu. Długo mógłbym o tym opowiadać. Postawione na trenera Grzegorza Korzana. Z rozsądku, nie z żadnych innych przyczyn, tylko na tamten czas uznaliśmy, że to jest najlepszy wybór. Trener Korzan współpracował z trenerem Woźniakiem. Obydwaj w przeszłości również budowali składy wspólnie z poprzednikami, więc mieli w tym swoje doświadczenie. Do tego Filip Brylski, który również ma znakomite kontakty z agentami, jest szanowany przez agentów i z racji swojej tutaj profesji w klubie jest w ciągłym kontakcie z nimi, więc też miał dokładną, bieżącą analizę rynku. Do tego zatrudniliśmy skauta w ramach takiej współpracy Mariusza Szafrana i ten zespół czteroosobowy podejmował decyzję na temat budowy składu. Myślę, że dołożenie piątej osoby, takiej nazwijmy niesprawdzonej i niepewnej, to byłoby jeszcze bardziej zaburzyło, czy generalnie zaburzyłoby proces ten decyzyjny. Natomiast na poszukiwanie skauta, na poszukiwanie dyrektora sportowego w Europie i tak dalej, było już za późno. Sprawdzaliśmy też pewne opcje, ja też wykonałem kilka telefonów z kilkoma skautami i potencjalnymi dyrektorami sportowymi rozmawiałem. Z różnych przyczyn nie dogadaliśmy się, to nie były przyczyny finansowe, bardziej inna koncepcja ścieżki kariery tych osób. I zostaliśmy w takim składzie osobowym, decyzyjnym, w jakim zostaliśmy. Natomiast wracając do pańskiego pytania, tak. To jest jedna z ważnych przyczyn słabej sytuacji naszej sportowej, słabego wyniku sportowego. Kwestia doboru zawodników. Może nie samego doboru personalnego, bo uważam, że byliśmy dość silnym zespołem. Natomiast byliśmy zespołem przeładowanym na obwodzie, zbyt dużo gardów. Nikt nie dostał pewności siebie, nikt nie dostał roli lidera, nikt nie wykreował się na tego, który będzie nadawał tą tej drużynie. Nie wygenerowaliśmy w zespole takiego genu zwycięstwa. Wiemy dobrze, ktoś chyba ostatnio zrobił to podsumowanie, w którym wykazał, że z tych meczów w końcówce 8 zaciętych przegraliśmy wszystkie mecze, co pokazuje, że rzeczywiście nie mieliśmy takiego lidera, który od samego początku sezonu, który wziąłby na swoje barki ten wynik sportowy w końcówkach, jak chociażby w kilku innych zespołach w naszej lidze. Jeżeli zostanę, to będę robił wszystko, żeby dyrektor sportowy był. Tak, to jest ważna funkcja. Nie da się w tych czasach podzielić mojego czasu na czas związany z organizacją finansów, organizacją klubu i jeszcze budowy drużyny. Rzeczywiście to już nie te czasy, kiedy kluby mogły być 4-5-osobowe. Absolutnie tak. Nawet mogę powiedzieć, że jeśli się zmieni prezes i nowy szef będzie chciał poznać moje zdanie i jakąś rekomendację, to będę mu rekomendował zdecydowanie, żeby odciążył się w tej materii właśnie zarządzania tym pionem sportowym. Myślę też, jeszcze nadmienię, bo to też jest koncepcja, która przyświeca mi od wielu, wielu miesięcy i myślę, że Państwo o tym też wiecie i zauważyliście to, że świetnym dyrektorem sportowym w przyszłości będzie Filip Brylski. To jest fenomenalny gość. Trener Ronen Ginzburg, wyjeżdżając z Włocławka, powiedział, że jedną osobę macie tutaj najlepszą w Europie. To jest Filip Brylski.
i to, jak on się wywiązuje ze swoich zobowiązań, ze swoich wszystkich rzeczy, które ma na głowie.

0: plus rzeczy, które nie należą czasem do niego, a i tak jest gotowy się poświęcić i działać dla dobra tej organizacji, ale też dla komfortu życia, zdrowia i funkcjonowania drużyny. Także Filipa myślę, że przygotowujemy i kiedyś w przyszłości przygotujemy, będzie gotowy do tego, żeby być znakomitym dyrektorem sportowym.
1: Panie prezesie, chciałem zapytać o budowę drużyny na przyszły sezon. Wiadomo, że budowa nie rozpoczyna się w lipcu, sierpniu, tylko w maju, czerwcu. Także jak to wygląda, szczególnie w obliczu decyzji o panu przyszłości, która jest obecnie w rękach?
0: No dlatego tutaj zaraz ktoś, kto ogląda nas, powie, że unikam odpowiedzi. No ale nie mogę odpowiedzieć w inny sposób, jak tylko taki, że jesteśmy po pierwsze 4 dni po zakończeniu sezonu, więc trudno na gorąco powiedzieć, jak będzie wyglądała budowa składu. Po drugie, ta moja przyszłość jest niepewna, więc nie wiadomo, czy to ja będę o tym decydował, czy ktoś inny, a ja nie chciałbym kogoś tutaj wrzucać na przysłowiową minę. Ale jedyne, co mogę obiecać i zapewnić, bo to wiemy na podstawie tego, jak funkcjonujemy, jak wiemy, jak nasz budżet wygląda, że nadal będziemy mocnym graczem na rynku, będziemy pozyskiwać najlepszych zawodników polskich i na pewno bardzo ciekawych zawodników europejskich i zagranicznych ze Stanów Zjednoczonych zapewne. Tak? W poniedziałek odbyłem pierwszą rozmowę z trenerem Ronenem Ginzburgiem. We wtorek odbyliśmy pogłębioną analizę przyczyn wyniku sportowego w tym sezonie. I mogę powiedzieć, że tak. Po pierwsze, formalnie trener Ronen Ginzburg ma ważny kontrakt na kolejny sezon. Jeśli zapytacie państwo, dlaczego taką umowę klub podpisał, to był jeden z warunków tego trenera, żeby taką umowę zawrzeć na etapie negocjacji. Różne rzeczy, z różnych rzeczy klub ustępował, z różnych rzeczy trener ustępował, natomiast ten punkt był od początku niepodważalnym dla trenera. Z naszej perspektywy na tamten czas też uznaliśmy, że to jest nawet dobre zabezpieczenie interesów klubu, bo po pierwsze będzie stanowiło gwarancję mobilizacji trenera do pracy w tym, nazwijmy, półroczu pierwszym, żeby wypracować europejskie puchary, żeby wypracować dobry wynik sportowy, żeby budować na kolejny sezon podstawę. Więc stąd taka umowa. Teraz na pierwszej szali należy położyć to, co ja też zawsze mówiłem, że trenerów rozlicza się z wyników sportowych, a wynik sportowy w tym sezonie jest nie do przyjęcia. Wynik sportowy w tym sezonie jest nie do przyjęcia. Więc na tej szali kładziemy, powiedzmy, że decyzję na nie. Natomiast na drugiej szali, w tej rozmowie, tak jak powiedziałem, i poniedziałkowej, i wtorkowej, trener jasno dał do zrozumienia, że jest gotowy, pełen energii i wiary w to, że on jest w stanie zbudować dużo lepszy skład. Taki skład, który będzie dla niego odpowiedni, będzie spełniał jego preferencje. I on wierzy, że jest w stanie osiągać znaczące wyniki również w polskiej lidze koszykówki. Więc mamy te dwie szale i albo ja, albo mój następca za chwilę usiądzie do tej wagi i będzie ważył. Trener Frasunkiewicz, jeśli dobrze pamiętam, pracował około 4 sezonów tutaj. To nie jest chaos. Rozstanie się z kimś po zakończeniu umowy w normalnych, dżentelmeńskich warunkach, po dobrym spotkaniu, po dobrej rozmowie. To nie jest chaos. To nie jest decyzja podjęta w emocjach. W żadnym wypadku. Później poszliśmy drogą taką, jaką ten klub powinien podążać jako klub, solidny klub europejski, czyli zatrudnienie solidnego trenera europejskiego, Selczuka Ernaka. To jest znakomity trener. Ja nadal uważam, że to jest znakomity trener i mogę państwu powiedzieć, że też w osobistych kontaktach jesteśmy nadal, śledzi to, co się dzieje w naszym klubie, w naszej drużynie, trzyma za nas kciuki. To, że z jego agentami mieliśmy trudne przeprawy, to jest po prostu biznes. Natomiast po ludzku bardzo go szanuję, uważam za znakomitego trenera i uważam, że tu też byłaby ciągłość, gdyby nie ta oferta dla niego z Ligi Tureckiej. Wielokrotnie lepsza, korzystniejsza finansowo od tego, co mogliśmy my jako klub mu zaoferować. Zarówno trenera, może jak już idziemy tak tą genezą, małym odstępstwem od tej koncepcji była koncepcja powierzenia drużyny trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Ale już państwu powiedziałem, z jakich przyczyn się na to zdecydował.

zdecydowałem. Nie wspomniałem chyba o tym też, że jak zawsze bywa, ja też nie jestem, nie pracuję w próżni. No, przecież konsultuję, rozmawiam, dyskutuję z osobami, które uważam, że powinny wiedzieć na etapie, decyzyjnym i z których zdaniem się liczę, którzy mają doświadczenie w tym temacie. I widziałem we wszystkich ogromną energię i ogromną wiarę, również w naszym klubie, w to, że projekt z Grzegorzem Korzanem się powiedzie, że to się uda, że to jest szalone, że to jest trudne, że to jest nowatorskie, ale powierzenie tej drużyny włocławskiemu trenerowi, który odda serce, plus my wszyscy pracownicy, którzy też będziemy oddawać serce za to, żeby to się powiodło, że to wypali. Okej, okay. Później kolejne miesiące, kolejne tygodnie pokazały, że coś nie gra, coś nie funkcjonuje. Oczywiście największe zastrzeżenia miałem do tej sfery, do której można było mieć obawy, czyli właśnie zarządzania zespołem ludzkim i odbudowy czy budowy tej strony defensywnej zespołu, bo przecież do tego mieliśmy najwięcej cały czas uwag. Na przestrzeni kolejnych tygodni ta sytuacja się nie poprawiała i uznałem jako też surowy szef, że nie można tutaj żadnych zasad koleżeńskości czy tutaj sentymentów wykazywać, tylko trzeba naprawiać i postawiłem na trenera znów powrót do koncepcji europejskiego, poważnego, w sensie takim większego doświadczenia, utytułowanego, który osiągał wiele sukcesów i jest w stanie, jest głodny po dobrych wideorozmowach, po zasięgnięciu opinii wielu osób ze środowiska zawodniczego, trenerskiego, działaczy izraelskich, czeskich. Wszyscy wydawali nam bardzo dobre opinie. Notabene ja nadal mam dobrą opinię o pracy tego trenera. Mam złą opinię o wynikach. Więc nie uważam, że tutaj był jakiś chaos. Jest ciągłość myślenia o tym, jak należy ten klub budować. I myślę, że ta ciągłość będzie trwać nadal. No i tutaj wchodzimy znów w takie gdybanie, bo raz słyszę głosy, że to niedobrze, że tu się ktoś zasiedział, drugi raz pan redaktor mówi, że DNA zostało zachwiane, bo ktoś podjął inną decyzję co do swojej ścieżki kariery. Chyba wszystkie osoby, które pan redaktor wymienił, to są osoby, które one podjęły decyzję o tym, że chcą poszukać innej ścieżki rozwoju kariery. Ja nie jestem w stanie nikogo, jak każdy inny pracodawca, zatrzymać na siłę. Każdy pracodawca to rozumie i myślę, że wszyscy się z tym borykamy. Mamy swoje ograniczenia. Na pewno mamy swoje przywary i nie zawsze możemy z każdą osobowością też idealnie współpracować. Ale myślę, że tutaj w tych przypadkach akurat nie to zagrało. Te osoby też, ja tak odczuwam, że potrzebowały odświeżenia i spróbowania czegoś nowego. O Kamilu Łączyńskim rozmawialiśmy już przed rokiem i państwo wiecie, że to też była jego decyzja, że dostał znakomitą, najlepszą w swoim życiu ofertę pracy dalszej w naszym klubie i kierowania tym zespołem właśnie na parkiecie i oddawania tego charakteru i serca, które on oddawał Anwilowi Włocławek. Natomiast Kamil z przyczyn osobistych, powtórzę raz jeszcze, podjął inną decyzję o przeprowadzce, o czym państwo ze świata koszykówki wiecie doskonale najlepiej. Być może miał trochę żalu, a być może to, ja już też mówiłem, to też jest dobry rozgrywający, tak? Albo wybitny, na pewno wybitny. Ja rozmawiałem z Kamilem też miesiąc temu o tym, żeby właśnie w tym roku nie było zarzutu, że za późno ktoś podjął rozmowy. I miesiąc temu Kamil powtórzył mi to samo, co powtórzył mi rok temu, że on jednak wybiera ścieżkę pójścia za rodziną i to jest jego priorytet w tej chwili. Z dużym szacunkiem. My naprawdę mamy świetną relację z Kamilem i bardzo dobrze myślę, że się rozumiemy. Czego dowodem jest ta rozmowa sprzed miesiąca. Nie poruszaliśmy tematu numer 9 i zastrzeżenia go bądź niezastrzeżenia. Myślę, że Kamil nie ma z tym żadnego problemu. To jest świetny człowiek, który ma swoje priorytety i bardzo dobrze.
trochę za wcześnie, żeby

byśmy 4 dni po sezonie, ja mógł sprecyzować, jaka jest dzisiaj wizja. Ja się spodziewałem, że trener i robiłem wszystko, i my wszyscy robiliśmy wszystko, żeby trener Ronen Ginzburg dzisiaj grał w ćwierćfinale, za 2 tygodnie w półfinale, a za miesiąc, żebyśmy zdobywali Mistrzostwo Polski. Do niedzieli tak widzieliśmy ten sezon i robiliśmy wszystko i skupialiśmy całą swoją energię na tym, żeby pomóc tej drużynie wygrywać. Dokonałem zmiany trenera. Dokonaliśmy 4 transferów. Organizowałem śniadania takie motywacyjne, śniadania, żeby chłopaki się integrowali. Organizowaliśmy spotkania wielkanocne, żeby budować atmosferę wewnątrz drużyny. W trudnych chwilach się wspieraliśmy, byliśmy razem, jak przyszła seria zwycięstw, również celebrowaliśmy to i budowaliśmy na tym. Wrócę odrobinę jeszcze do przyczyn też negatywnego zakończenia stricte tego sezonu ligowego dla nas. Kiedy udało się nam wreszcie wypracować w pewien sposób to zwycięskie DNA, kiedy osiągnęliśmy 5 zwycięstw z rzędu, mieliśmy mecz o 6 i właściwie z Dzikami mogliśmy sobie niemalże zapewnić bezpośredni awans do playoff. Okazało się, że ze składu wypadł Michał Michalak, ale Michał nie wypadł ze składu dlatego, że nie chciał, że zabrakło mu charakteru, tylko wręcz przeciwnie. On w meczu ze Śląskiem Wrocław doznał kręcenia kostki i grał dalej do końca tego meczu. Poświęcając swoją kostkę dalej, niestety nie pozostało to bez efektu na dalsze mecze. Spodziewaliśmy się i robiliśmy wszystko, żeby tą kostkę doprowadzić do stanu używalności szybciej. To się nie udało. Michał to jest nasz lider punktowy i w momencie, kiedy my złapaliśmy swoje DNA, swoją charakterystykę, swój styl gry, najlepszą defensywę w ostatnich meczach w całej lidze, kiedy odwróciliśmy tą kartę, wypada nam z gry nasz najważniejszy lider, jeśli chodzi o atak. Trener próbujący zastąpić Michała innym ofensywnym zawodnikiem, Isaią Muciusem. Dzisiaj wiemy, że to nie było dobre posunięcie, tak? Ale wydawało się na tamten moment i trener po dyskusji ze swoimi asystentami podjął taką decyzję, że skoro wypadł nam ze składu człowiek ofensywny, to trzeba uzupełnić innym zawodnikiem ofensywnym. Jak duży wpływ ma wypadnięcie jednego zawodnika, kluczowego zawodnika z drużyny, to świadczą wyniki pozostałych dużych firm w tej lidze. Co się stało w Śląsku Wrocław, kiedy wypadł Kirkut? 4 porażki z rzędu. Co się stało w Treflu Sopot, kiedy wypadł Szenk? 4 porażki z rzędu. Co się stało w Legii Warszawa, kiedy wypadł Andrzej Pluta, później TAS i chyba, no nieważne, w każdym bądź razie kolejni zawodnicy? 4 porażki z rzędu. Jesteśmy bardzo wyrównaną ligą. Tutaj wypadnięcie jednego ogniwa, zwłaszcza ważnego ogniwa, robi ogromną różnicę. I w naszym przypadku na finiszu sezonu też zrobiło ogromną różnicę. Więc trudno było inaczej patrzeć na ten sezon do samego końca niż tylko z nadzieją. Ja wiem, że niektórzy nas skreślali, że niektórzy uważali, że już dawno powinniśmy poddać ten sezon, nie wiem, dokończyć juniorami i tak dalej. Ale my wierzyliśmy do końca. Również głosy o tym, że ja w trakcie sezonu powinienem podać się do dymisji, to jest nonsens. Kapitan nie zostawia swojego statku w trakcie misji, w trakcie rejsu, tylko płynie z tym statkiem do końca i robi wszystko, żeby doprowadzić ten statek do portu, a tym portem było Mistrzostwo Polski. I ja robiłem do samego końca wszystko, żeby doprowadzić ten zespół do finału, do Mistrzostwa Polski. I ja się nie zastanawiałem, jak będziemy budować zespół, jeśli Ronen Ginzburg nie zrealizuje celu w sposób tak całkowity, jak to się stało w tym sezonie. Niestety, może to był błąd, ale rzeczywiście rzuciliśmy wszystkie siły na szale, żeby w ten sezon uratować, żeby w tym sezonie osiągnąć wynik sportowy. Wszystkie siły, to też zapewnię Państwa, wszystkie siły w granicach rozsądku, każdy transfer w tym sezonie był zabezpieczony finansowo. Mimo braku awansu do play-off, ten sezon zamkniemy na pewno rozliczając się z każdym zawodnikiem co do ostatniej złotówki w terminie, tak jak robiliśmy to przez cały sezon. Stąd mi dzisiaj trudno odpowiedzieć Panu na pytanie, jak technicznie krok po kroku będzie wyglądała budowa tej drużyny. Może za 3 dni już tak, może za 3 dni
będzie czas do tego, żeby usiąść i o tym porozmawiać. Ale dzisiaj jesteśmy 4 dni po zakończeniu sezonu, podsumowując.

0: pamiętamy to, co było, a nie stety. I jeszcze aż tak bardzo stricte technicznie nie patrzymy na to, co przed nami.
1: Eurocup jeszcze.
0: A jeszcze było pytanie o Eurocup. Tak. Jesteśmy gotowi organizacyjnie na to, żeby wystartować w Eurocup. Tak. Otrzymałem korespondencję od władz tych rozgrywek odnośnie akcesu do tych rozgrywek. Jestem na tak, żeby zgłosić nasz klub i nasz zespół do Eurocupu, pójść drogą Śląska-Wrocław ubiegłoroczną i dać asumpt trenerowi, dyrektorowi sportowemu do tego, żeby pozyskiwał najlepszych europejskich zawodników, najbardziej ciekawych i perspektywicznych, którzy będą chcieli się wykazać w dobrym europejskim pucharze. Oczywiście nie mam gwarancji dzisiaj, że my tam się znajdziemy mimo akcesu, bo pewnie chętnych będzie więcej. Natomiast to świadczy o tym, jak silną strukturę zbudowaliśmy. Nas Eurocup zaprasza do gry. Ja rozmawiałem dzisiaj z trenerem Koszarkiem, z prezesem Koszarkiem, z prezesem Lipką. Rozmawialiśmy o europejskich pucharach. Ewentualnie oczywiście też rozważymy, jeśli nie damy rady, czy nasz akces nie zostanie rozpatrzony pozytywnie w Eurocupie, no to będziemy starali się co najmniej w ENBL wystartować, no bo nie dał się ukryć, że przy naszym wyniku sportowym ligowym to Champions League i FIBA Europe Cup niestety nie dla nas w przyszłym sezonie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Anwil Włosławek od początku sezonu radził sobie w kratkę. W rundzie zasadniczej zwycięstwa przeplatały się z porażkami. Trener Grzegorz Korzan został pozbawiony stanowiska, a jego miejsce zajął Ronen Ginzburg. W marcu przyszła seria 5 wygranych z rzędu i Rottweilery zakwalifikowały się do rundy play-in. Przed własną publicznością Rottweilery przegrały najpierw za Stalem, a w meczu ostatniej szansy na play-off z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Po spotkaniu część kibiców domagała się dymisji prezesa Łukasza Pszczółkowskiego. Dziś odbyła się konferencja prasowa podsumowująca sezon.
1: Trudno tak z marszu wyrazić dobrze emocje i to co ja w tej chwili czuję i my jako klub, jako organizacja czujemy, ale postaram się, zanim przejdziemy do szczegółowej pewnie analizy razem z Państwem tego sezonu, powiedzieć kilka słów od siebie, takich kluczowych i myślę, że najważniejszych. To był sezon rozczarowujący. To był sezon rozczarowujący nas jako organizację, bo uważamy, że przygotowywaliśmy się do niego bardzo dobrze, solidnie, pracowaliśmy na to przez lata, żeby być zawsze w czołówce i zawsze walczyć o najwyższe cele, a właściwie od samego początku tego sezonu tych celów nie realizowaliśmy, nie wygraliśmy żadnego kluczowego meczu, więc przekrój całego tego sezonu był dla nas trudny i rozczarowujący i za to chciałbym Państwa serdecznie wszystkich kibiców

0: Suwan Wilu Włocławek w imieniu swoim przede wszystkim, ale też w imieniu całej organizacji, administracji, trenerów i zawodników gorąco przeprosić. Oczywiście nie było to naszym zamiarem i oczywiście myślę, że włożyliśmy całą naszą umiejętność i pracę, żeby ten sezon potoczył się i zakończył zupełnie inaczej. Natomiast efekt był odwrotny do zamierzonego. Jest to nie do przyjęcia dla mnie jako prezesa zarządu, żeby przy tak stworzonych warunkach do osiągania dobrych wyników sportowych, czy bardzo dobrych wyników sportowych, zakończyć sezon poza fazą play-off.
1: Prezes zakomunikował, że nie podaje się do dymisji. O jego przyszłości na stanowisku zdecyduje Rada Nadzorcza klubu.
0: Chcę też Państwu powiedzieć i w sposób jasny, od razu tutaj teraz ucinając wszelkie spekulacje, że pełną odpowiedzialność za to, jak ten sezon się rozstrzygnął, ponoszę ja jako szef organizacji i prezes zarządu, w związku z czym oddałem się do dyspozycji prezydenta Włocławka, który jest większościowym właścicielem, i do właścicieli klubu oraz Rady Nadzorczej. Czekam na podjęcie decyzji przez te organy i jestem poinformowany, że w ciągu najbliższych dni ta decyzja zapadnie. Tak jak powiedziałem, nie uchylam się od tej odpowiedzialności. Myślę, że dzisiaj podczas naszej rozmowy będzie mi dane przekazać Państwu moją perspektywę i pokazać, że robiliśmy naprawdę wiele i naprawdę co w naszej mocy, żeby efekt był inny, ale nie było tego efektu i ja przyjmuję na klatę tak to ostateczne rozstrzygnięcie, które nastąpiło, i moją odpowiedzialność za to rozstrzygnięcie.
1: Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Włocławianin Damian Piwoński, znany szerzej jako Kabano, wraca z nowym muzycznym projektem. Artysta, którego do tej pory mogliśmy kojarzyć głównie z rapowymi brzmieniami, tym razem postawił na całkowicie inny kierunek. Jego najnowszy utwór, Niebezpieczna, utrzymany jest w klimacie disco polo. Muzyk przyznaje, że chciał spróbować czegoś nowego i wyjść poza schemat, z którym był dotychczas kojarzony.
2: To głównie dlatego, że w tym rapie jest o tyle ciężko, że jest bardzo dużo osób, które to robi, i stwierdziłem, że spróbuję czegoś nowego, a zawsze po głowie gdzieś tam z tyłu chodziło mi disco polo. Mam nawet jednego ziomeczkę, który właśnie zawsze mi mówił, żebym poszedł po prostu w disco polo, nawet się nie zastanawiał. I co? I któregoś razu byłem sobie na wzorcowni i nagle wpadł mi do głowy pomysł na refren. No i z tego pomysłu powstała piosenka.
3: To powiedz o twojej najbliższej piosence, kiedy ona się ukaże i o czym ona opowiada.
2: Piosenka wychodzi 14 maja. Będzie nosiła tytuł Niebezpieczna i jest o, wiadomo jak to disco polo, o dziewczynie, o zauroczeniu, o miłości. No i co? No i będzie na pewno do tańca dobra.
3: Okej, czy możemy zdradzić trochę prywaty? Czy to jest piosenka o jakiejś konkretnej dziewczynie?
2: Tak jest, to jest piosenka o mojej pięknej dziewczynie Alicji. Pozdrawiam cię serdecznie. No jest tak jakby moją muzą, można powiedzieć. Każdy artysta ma jakąś tam swoją muzę i u mnie to jest właśnie ona.
3: A czy ty na co dzień słuchasz disco polo?
2: Ostatnio zacząłem, o dziwo. Ostatnio zacząłem, żeby się trochę inspirować różnymi artystami, bo no jednak każdy ma tak jakby swój styl i można wyłapać te takie smaczki, które w połączeniu ze sobą robią jedną wielką całość. Słucham, ale ja słucham ogólnie wszystkich gatunków, nie zamykam się nigdy na jeden.
3: Czy do tej piosenki zobaczymy również teledysk?
2: Oczywiście, że tak, teledysk będzie, wyjdzie też 14 maja, właśnie razem z piosenką. W teledysku jest moja dziewczyna, wiadomo, jako główna bohaterka jestem ja. Jest traktor Lamborghini na przykład, mamy też konia, także będzie się działo.
3: Okej, okay. A czy masz jeszcze jakieś plany na przyszłość?
2: Jak najbardziej, chciałbym iść w kierunku właśnie takiej muzyki bardziej tanecznej. Nie mówię, że to będzie disco polo, bo zobaczymy, jaki będzie odbiór tej piosenki, ale będzie to na pewno jakieś połączenie właśnie i disco, i muzyki jakiejś tanecznej, klubowej, może nawet troszeczkę rapu gdzieś tam na zwrotkę, coś wejdzie, także będzie.
1: Nasza ekipa miała również okazję zobaczyć, jak od kulis wygląda tworzenie tego typu muzyki. Damian Piwoński pokazał cały proces powstawania utworu. Od pracy przy komputerze i tworzenia podkładu, aż po nagrania i końcową produkcję.
2: Dobra, no to ogólnie robiąc tą piosenkę, pierwsze co mi przyszło do głowy, tak jak już mówiłem, to byłem na wzorcowni i nagle przyszedł mi do głowy pomysł. Na początku on był w skali takiej bardziej smutnej, ona nazywa się minor, a potem jakoś tak przyszło mi do głowy, żeby to zrobić w skali major. I tak brzmi wokal.
4: Ty jesteś taka piękna.
2: Taki sprasowany
4: dobrze
2: już.
4: Dobrze wyglądamy na zdjęciach.
2: Miałem lekki kater.
4: Przyspieszasz bicie mego serca. Taka niebezpieczna. niebezpieczne.

No, to to są wokale. I teraz mogę wam pokazać melodię. Tutaj na przykład mamy pianino, które w disco polo jest w sumie bazą, tak mi się wydaje przynajmniej, pierwszy raz robię disco polo, bazą piosenek. Takie też pozytywne. Trochę reverba, żeby się rozmywało. Potem do tego dodałem pada. Jest takie trochę cisze. I drugiego. Mamy po lewej i po prawej. Więc tak się prezentuje cała melodia, w sensie ze sobą. Głównie chodzi o to, żeby tak jakby dźwięki ze sobą współgrały. Częstotliwości muszą być na odpowiednim poziomie, żeby na siebie nie wchodziły, żeby po prostu były dobrze rozłożone. Ja cały czas też się tego uczę. Potem mamy bas. Bas zazwyczaj jest taki, no taki skoczny, nawet bym powiedział. Ten całkiem śmiesznie brzmi. I w połączeniu z melodią. Tak to wygląda. I mamy też perkusję. No i perkusja nie jest taka stricte disco polowa, tylko moim zdaniem jest trochę taka bardziej house'owa, taka klubowa. Ale to trochę nadaje w sumie nowoczesności tej piosence. I mamy wszystko oddzielnie, czyli na przykład kick, sama stopa, mamy chaty, mamy tutaj klapy, takie malutkie. I teraz mogę pokazać, jak to brzmi w całości. Taki pozytywny traczek. I tak to brzmi razem z wokalem.

0: W niedzielę przy ulicy Świętego Antoniego 31 od strony podwórka runął balkon. Spadające elementy uszkodziły samochód zaparkowany tuż pod budynkiem. Na miejsce wezwano straż pożarną, która zabezpieczała teren.
1: Na miejscu zastaliśmy sytuację, że faktycznie oberwał się balkon, który uderzył w tył samochodu osobowego. Nasze działania tak naprawdę ograniczyły się do zabezpieczenia tego terenu zdarzenia. Natomiast nie było tam większego zagrożenia. Nie było zagrożenia wtórnego, że może dalej się jakaś ta konstrukcja, co z nią wydarzyć, czy posypać. W związku z tym na miejscu tak naprawdę policja pozostała i poszukiwała właściciela tej kamienicy.
0: Choć tym razem nikomu nic się nie stało, mieszkańcy nie ukrywają obaw. Zwracają uwagę, że podobna sytuacja może wydarzyć się również od strony ulicy Świętego Antoniego, gdzie ruch pieszych i samochodów jest znacznie większy. Jak podkreślają, w Śródmieściu nie brakuje starych kamienic, wymagających pilnych remontów i konserwacji. Mieszkańcy zarzucają także, że budynki nie są odpowiednio wcześniej kontrolowane. O sprawę zapytaliśmy wrocławski ratusz. Urzędnicy podkreślają jednak, że kamienica przy ulicy Świętego Antoniego 31 nie należy do miasta i znajduje się w rękach prywatnych. Jak zaznaczają, samorząd odpowiada jedynie za miejskie nieruchomości. I to właśnie tam prowadzone są regularne kontrole stanu technicznego.
2: Kamienica przy Świętego Antoniego 31 nie jest nieruchomością, która należy do zasobów miasta. Tutaj własnością tej nieruchomości są osoby prywatne i to właśnie do nich, do właścicieli lub do zarządcy tej nieruchomości, no spada odpowiedzialność za utrzymanie tej nieruchomości, ale również no zabezpieczenie w taki sposób, żeby ona nie zagrażała nikomu. Miasto oczywiście kontroluje te nieruchomości, które wchodzą w zasób administracji zasobów komunalnych i tutaj między innymi inspektor nadzoru budowlanego tworzy protokoły, w których są zalecenia, które my realizujemy. Najczęściej są to oględziny budynku, jest to usuwanie luźnego tynku czy elementów gzymsu. Również montujemy siatki ochronne czy właśnie siatki zabezpieczające pod balkonami. Wiemy oczywiście, że tutaj część

0: tych zasobów wymaga remontu, czy nawet większej przebudowy. I tutaj w każdym budżecie miasta są przewidziane na to środki. Natomiast zważając na skalę oraz ich koszt, no jest te inwestycje są rozkładane w czasie i tak samo jest również w tym momencie. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, przechodniów, ale również osób, które się znajdują w okolicy, w pobliżu takich miejsc. Dlatego właśnie tego typu bezpośrednie działanie zabezpieczające.
1: Na razie mieszkańcom pozostaje przede wszystkim ostrożność, bo dla wielu osób nie ma znaczenia, czy kamienica należy do miasta, wspólnoty, czy prywatnego właściciela. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. A przechodząc obok starych budynków w centrum Wrocławka, warto dziś patrzeć nie tylko pod nogi, ale i nad głowę, by nie doszło do tragedii. Czy kebab jest królem polskich podniebień? Niekoniecznie. Jednak można powiedzieć, że jest w naszym kraju najpopularniejszym daniem typu fast food. W Zespole Szkół Chemicznych odbył się Dzień Kebaba. W ramach wydarzenia przeprowadzono warsztaty gastronomiczne stworzenia kebaba. Prowadził je absolwent szkoły Filip Trzciński.
2: Dzień kebaba, dzień kepsa. Skąd pomysł? No, chyba wszyscy lubimy kebaby, a szczególnie kebaby lubią młode osoby, szczególnie uczniowie. Wiem, że temat się bardzo szybko rozniósł gdzieś tam po mieście, że w Chemiku. Dzisiaj w czwartek kebaby. Tak, kebaby dlatego, że jest to no, istotny element naszej diety fast food, chociaż okazuje się, że ten fast food może być również slow food, czyli no, z języka angielskiego. Kebab to nie tylko to szybkie jedzenie takie gdzieś na kolanie, ale kebab może być zdrowy, kebab może być pyszny, kebab może być również z fantazją i również nawiązując do chociażby naszych polskich tradycji, do tego, co rośnie u nas tutaj w tych grządkach, u nas w koło nas, że tak powiem. Więc dzisiaj kebab w Chemiku. Chcemy pokazać uczniom na kierunkach gastronomicznych, o co chodzi z tym kebabem, na czym to polega, że to nie jest takie nie wiadomo co, tylko to jest naprawdę pewnego rodzaju sztuka, a przykładów tego, że kebab może być lepszy i jeszcze lepszy mamy chociażby z internetu, bo przecież mamy wielu youtuberów, wiele osób gdzieś tam ze świata social mediów, którzy zrobili na tym karierę, na kebabach. Bardzo się cieszymy, że w tych działaniach, które prowadzimy tutaj w szkole, wspierają nas nasi absolwenci i to jest naprawdę warte zauważenia. Dzisiaj gościmy pana Filipa Trzcińskiego, który prowadzi we Włocławku od wielu lat na ulicy, na alejach Jana Pawła II 8E Slow Food Kebab, czyli punkt z kebabami i przyszedł do nas, żeby podzielić się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, swoją historią, jak to było, że z ucznia Zespołu Szkół Chemicznych rozpoczął biznes akurat tej branży kebabowej, z tego co wiem bardzo dobrze mu idzie, ale również prosimy zawsze firmy, przedsiębiorstwa, które z nami współpracują jako szkołą, w organizacji takich wydarzeń, więc firma Runchłonia również nas tu bardzo fajnie wspiera w produktach spożywczych, czyli w tym, czym się zajmują, żebyśmy mogli młodzieży przekazać coś więcej niż tylko to, co przewidziane jest w programie nauczania.
1: Młodzież sama przygotowała kebaby od podstaw. Zaczęli od krojenia warzyw. Warto dodać, że uczniowie sami wykonali sosy.
3: Młodzież ma okazję nauczyć się przede wszystkim zrobienia, przygotowania jak najwyższej jakości kebaba. Począwszy od surowców, ponieważ sami przygotowywali surowce, wszystkie kroili, dokonywali obróbek wstępnych, widzą jakie surowce są wkładane do środka i o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby oni wiedzieli, że to też może być dobre, może być wysokiej jakości i może być zdrowe. Młodzież podeszła bardzo smacznie, bym tak powiedziała, ponieważ jak to młodzi ludzie generalnie lubią takie potrawy. Kebab dla nich jest taką potrawą dość, bym powiedziała, oczywistą wręcz. Gdzieś tam sięgają po te kebaby na mieście, prawda? Więc znają te potrawy, ale tutaj mogli sobie go przygotować sami. Przede wszystkim zrobili sami sosy z jogurtów, z wysokiej jakości surowców, takie, które no tak naprawdę my nie wiemy, co my kupujemy na mieście. Tutaj mieli okazję zrobić potrawę naprawdę dobrą. A przede wszystkim mogli to zrobić dzięki swojemu starszemu koledze, ponieważ dzisiaj tutaj te warsztaty prowadzi dla nich uczeń nasz, muszę powiedzieć, jest to mój wychowanek z lat 2012-2016, Filip Trzciński.
1: Czego dowiedzieli się uczniowie podczas dzisiejszych zajęć?
4: Na pewno trzeba zadbać o dobre ciasto, w tym przypadku mamy lawasza, o dobre mięso po prostu, dobrej jakości. No i o dobrej jakości składniki typu sałata, ogórek i pomidor. Następnie wszystko dajemy do lawasza.

0: i zwijamy, zaczynając od boków, do od siebie po prostu zwijamy w rulonik.
1: Czy w Szkole Szkół Chemicznych często odbywają się takie nietypowe, praktyczne zajęcia z osobami, które są fachowcami w swoich dziedzinach?
2: Tak, ostatnio bardzo często się odbywają.
0: Tak, chemik bardzo, bardzo dba o właśnie przygotowanie nas do różnych zawodów, nie tylko z gastronomii, ale również z innych dziedzin. Jeśli chodzi o właśnie takie zajęcia, to chemik bardzo...

0: odpowiednich produktów może być zdrowym i pożywnym posiłkiem. Dziś przekonali się o tym uczniowie zespołu szkół chemicznych, a kebaby wykonane przez młodych kucharzy znakomite. Na uroczystej gali w Warszawie został zaprezentowany ranking finansowy samorządu terytorialnego za rok 2025. Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, głównego organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce to jedyne w kraju tak kompleksowe, apolityczne i w pełni obiektywne opracowanie, które swoim zasięgiem obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Od 2017 roku jest on cyklicznie przygotowywany w celu szczegółowej analizy kondycji finansowej samorządów. Powiat wrocławski zajął bardzo wysoką pozycję w kategorii powiatów ziemskich.
1: Ranking finansowy samorządu terytorialnego przez organizatorów Forum Ekonomicznego, także największego takiego wydarzenia, które co roku odbywa się w naszym kraju. Z satysfakcją chcę poinformować, że powiat wrocławski w tym niezależnym rankingu, bardzo obiektywnym, zajął 8 miejsce w kraju, oczywiście pierwsze w województwie. Kilka bardzo obiektywnych wskaźników mówiąc o poziomie zadłużenia, o udziale inwestycji, o nadwyżce finansowej, o zobowiązaniach bieżących, także jak najbardziej realna ocena gospodarki finansowej w danym samorządzie, przedstawienie także kondycji naszego samorządu. Bardzo z tego miejsca się cieszę, bo to pokazuje, że nasza praca daje efekty i możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o kondycję naszego samorządu i myśleć o kolejnych inwestycjach i przedsięwzięciach społecznych.
0: W kategorii powiatów ziemskich w naszym województwie na kolejnych miejscach znalazły się bydgoski, grudziądzki i toruński. W piątek we wrocławskim Teatrze Imprezaryjnym odbędzie się premiera spektaklu Wielebni. Jest to propozycja dla widzów ceniących teatr z charakterem i pytaniami, na które nie ma prostych odpowiedzi.
2: Wielebni to najnowsza premiera Teatru Imprezaryjnego i wrocławskiego Teatru Ludzi Upartych. Jest to spektakl, mówiąc w formule zaciekawienia publiczności, o władzy religii i miłości. Bo sytuacja sceniczna zaczyna się od tego, że w miejscowości gdzieś w Nowej Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w małej protestanckiej parafii pojawia się nie jeden, a dwóch nowych proboszczów. Przy okazji okazuje się, że jeden z tych nowych kandydatów na proboszcza jest kobietą i wokół tego zaczynają snuć się intrygi, relacje, wątki fabularne stworzone przez Sławomira Mrożka w dramacie, który powstał w 1996 roku.
3: A z jakimi wyzwaniami mierzy się pan jako reżyser?
2: Największym wyzwaniem dla reżysera, dla mnie zwłaszcza ważne, młodego, pomimo wieku, bo dyplom odebrałem w niedzielę 10 maja, jest cały czas mierzenie się ze sobą. To znaczy, chodzi o to, wierzę w to i to praktykuję, że reżyser nie może realizować tylko i wyłącznie swoich partykularnych, egoistycznych interesów, zamierzeń, marzeń. Musi myśleć o zespole, o tym, żeby zespół poprzez pracę, poprzez dobór repertuaru sztuk rozwijał się, ale też musi myśleć o publiczności, żeby publiczność zainteresować tytułem, formą przygotowania realizacji spektaklu, bo umówmy się, powiedzmy sobie otwarcie, teatr to nie tylko realizacja określonych, ważnych oczywiście, celów artystycznych, ale też praca przede wszystkim z ludźmi i dla ludzi.
3: Kiedy odbędzie się premiera?
2: Premiera już jutro, 15 maja o godzinie 18. Bilety schodzą jak ciepłe bułeczki. Drugi spektakl jest w sobotę, 16 maja, czyli pojutrze, również o godzinie 18. Tutaj jeszcze jakieś miejsca zostały. Na pewno kolejny spektakl odbędzie się jesienią i też na pewno widzów Telewizji Kujawy, słuchaczy Radia Kujawy o tym poinformujemy.
0: To jednak nie jest jedyne wydarzenie, które tego dnia przyciągnie mieszkańców. Ulica Żabia ponownie wypełni się muzyką, tańcem i świetną atmosferą. W programie znajdą się warsztaty, potańcówka z Farajną Bydgoską oraz kino pod gołym niebem.
4: W najbliższy piątek, czyli

0: Czyli 15 maja zapraszamy na Święto Ulicy Żabiej. To już druga edycja tego naszego wydarzenia. W tym roku zaczynamy o godzinie 16:30. Na całej ulicy Żabiej będzie się naprawdę dużo działo. Włączyły się w to wszystkie instytucje, które mieszczą się przy ulicy Żabiej, czyli Interaktywne Centrum Fajansu, Bank KDBS, Klub Stara Remiza, Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. I właśnie od godziny 16:30 do godziny 20:00 będziemy się bawić na całej ulicy Żabiej. Od 16:30 będą warsztaty, występy artystyczne przy klubie Stara Remiza, a o godzinie 18:00 rozpoczniemy potańcówkę, którą właśnie przygotowuje Ferajna Bydgoska i ten oto tutaj Mateusz.
1: Tak jest. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na potańcówkę w miejskim przedwojennym stylu. Będzie klawo, będzie rasa, klasa, nogi od zadu do podłogi. Będzie cudownie, będzie się działo, będzie dobre ziarło, będzie dobra muzyka, a potem jeszcze na zakończenie retro niespodzianka filmowa, bo będzie film. I no teraz jeszcze nie wiadomo gdzie dokładnie, ponieważ Kawiarnia Obywatelska Śródmieście Kafe również się w to włącza. Jeżeli będzie pogoda pozwalała, robimy to na dziedzińcu Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Kafe, to jest 3 maja 18, a jeżeli niestety pogoda nie pozwoli, robimy całość w Starej Remizie. O, taka oto komitywa powstała.
2: Piątek we Wrocławku zapowiada się naprawdę różnorodnie. Będzie to dzień pełen emocji, kultury i dobrej energii.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Damian Piwoński, Kabano. Cześć.
1: Witam Ciebie, witam wszystkich. Cześć.
0: Ostatni raz w tym studiu spotkaliśmy się około rok temu.
1: Rok temu.
0: I wtedy nazwałem Ciebie producentem muzycznym i pewnie to jest dalej aktualne, ale nazwałem Ciebie też raperem. Czy to jest dalej aktualne?
1: Powiedziałbym, że wtedy faktycznie robiłem ten rap, to prawda. Cały czas w sumie gdzieś tam robię, jakieś tam bity i tak dalej, ale teraz chciałbym iść trochę w inną stronę, zobaczyć, gdzie mnie poniesie.
0: No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe. Wypuszczasz swój nowy numer już za chwilę, w zupełnie innym klimacie. Dlaczego?
1: Po pierwsze powiem, że to jest klimat disco polo dla wszystkich tutaj słuchaczy, oglądających. Disco polo, bo... Nie wiem, jakoś zawsze ogólnie lubiłem ten gatunek muzyczny w jakichś tam, wiesz, imprezach, osiemnastkach, weselach, to jest wszędzie to leci. I bardzo dużo w ogóle osób mi mówi, że disco polo jest tak ogólnie hejtowane, można powiedzieć,
0: przez ludzi. No tak, niby nikt nie słucha, ale każdy zna, prawda?
1: Tak, tak. I właśnie ostatnio, szczerze ci powiem, że mało się z tym spotkałem, że faktycznie ludzie tak jakby gadają na te disco polo złe rzeczy, bo no, każdy się do tego bawi. No i też chcę spróbować swoich sił, tak jakby w nowym gatunku. Mhm.
0: To powiedz coś więcej o tym. Jak on będzie się nazywał, co będzie zawierał?
1: Utwór nazywa się Niebezpieczna. Jest to o mojej pięknej dziewczynie. Alicja, pozdrawiam cię. I co? Na refren w ogóle wpadłem tak kompletnie losowo, idąc sobie wzorcownią. Nagle sobie zacząłem coś tam podśpiewywać, nucić. Jakoś wyszedł mi ten refren. I w ogóle pierwszy raz w życiu zrobiłem piosenkę na podstawie, w sensie mając refren, a nie sam beat. Mhm. Czyli pod refren robiłem całą produkcję. Refren jest, w sensie refren, piosenka cała jest o dziewczynie, o miłości, o tym, że dam jej wszystko. No i o tym, że jest niebezpieczne, bo przyspiesza bicie mojego serca.
0: Okej. Okay. To będzie disco polo w takim nowoczesnym już stylu, czy z tych starszych?
1: Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo jest tam trochę takich dźwięków, trochę takich, wydaje się, starszych, ale jeśli chodzi o perkusję na przykład, to jest taka trochę szybsza, taka house'owa, EDM-owa, więc trochę takie połączenie, no ale teraz w disco polo jest coś takiego, że faktycznie to się miesza z taką muzyką klubową też nawet trochę, nie? A odnośnie tekstu na przykład, no to chciałem po prostu, żeby był jak najprostszy, a to też jest czasami ciężkie do osiągnięcia. Mhm.
0: A to był taki spontan, czy to w tobie już się działo, że chcesz zrobić disco polo?
1: Wiesz co, mój ziomeczek bardzo często mi mówił, że powinienem iść po prostu w disco polo się nie zastanawiać, bo w rapie ciężko jest cokolwiek, a disco polo jest bardziej przystępne dla każdego. I miałem to z tyłu głowy i w końcu jakoś to samo do mnie przyszło.
0: Nawet. Ale pamiętasz ten moment, kiedy stwierdziłeś sobie, dobra, robię to disco polo?
1: Wiesz co, tą piosenkę, tak jakby jak wpadłem na ten refren, to mówię, kurde, może coś z tym zrobię dalej. Ja ogólnie dużo piosenek robię tak po prostu. Wiele producentów, artystów ma tak, że to, co widzicie, to co jest wypuszczane, to jest tak naprawdę 1% tego, co oni robią za kulisami, nie, w studio. I te najlepsze piosenki wychodzą. Tak po prostu stwierdziłem, że fajnie w sumie brzmi, pokazałem znajomym, też się im podobało. Disco polo jeszcze nie wypuszczałem, ale lubię nowości, lubię nowe rzeczy sprawdzać, więc... Stwierdziłem, że robię to.
0: No właśnie o to też chciałem zapytać, bo zmiana takiego gatunku z rapu do disco polo zawsze były jakieś tam kontrowersje.
1: Tak. Hip-hop polo.
0: Na przykład. Spotkałeś się już z opinią swoich na przykład znajomych? Mhm. Jakie one są?
1: Ogólnie w większości pozytywne. Wiadomo, niektórzy mówią, że kurde, szkoda, bo na przykład nie miałem jakąś tam fajną nawikę, fajne flow i tak dalej. Ale ja szczerze, tak jak wydaje mi się, że wcześniej tak też mówiłem, jak tutaj byłem u ciebie, że nie chcę się zamykać na jeden gatunek. Ja po prostu robię to, co akurat czuję w tym momencie. No jak to jest fajne, no to wypuszczam. Nie ma co się zamykać.
0: Mhm. A to jest taki jednorazowy eksperyment, czy to jest coś, co myślisz, że może być z tobą na dłużej?
1: Wiesz co, zobaczymy, bo jak na razie całkiem przyjemnie robi mi się te produkcje disco polowe, bo są po

0: po prostu pozytywne, fajne, skoczne i to mi się na ten moment podoba. Możliwe, że zostanę, ale jeszcze zobaczymy, jak ludzie odbiorą ten kawałek, który właśnie będzie wychodził.
1: Ciężko było zmienić klimat z rapu na disco polo?
0: Nie, kompletnie. Ja słucham wszystkiego, całe dnie dosłownie sobie podśpiewuję różne piosenki, usłyszę coś jednym uchem i nagle to nucę przez, nie wiem, kolejne 2 godziny. Więc nie było to problematyczne w ogóle.
1: Jesteś producentem muzycznym. Jak tworzyć właśnie takie kawałki?
0: Kurde, ogólnie jak tworzyć, to jest naprawdę nieskończona ilość pomysłów. No przede wszystkim trzeba mieć jakiś tam komputer i program do robienia tego. No i nauczyć się podstaw. Podstawy zawsze są najtrudniejsze, bo trzeba jednak ogarniać ten program. Ale jak to wygląda, to bardzo chętnie Ci to pokażę. Jak przejedziemy się do nas do studia, to pokażę Ci, jak to wygląda od kuchni.
1: Ale jest Ci ciężko zrobić taką muzę?
0: Zależy, bo niektórzy mają jakiś tam, powiedzmy, talent i tak jakby od razu czują tą muzykę, potrafią ją sobie, na przykład słuchając muzyki, bardzo dużo osób nie rozkłada ich tak jakby na czynniki pierwsze, tylko słyszy tak jakby całość. To jest bardzo częste, no ale jeżeli jest się w miarę takim otwartym na to, to da się to jakoś to sobie posegregować. Ogólnie to jest prostsze niż Ci się wydaje. Mogę Ci pokazać to w studio, co ja.
1: Z chęcią. A powiedz mi, czym różni się właśnie tworzenie na przykład rapu od takiego disco polo? No bo mówią, że no, disco polo no, to jednak muzyka łatwa, lekka, przyjemna, bardzo prosto się ją robi. Czy to jest też prawda?
0: Zależy, jak do tego podchodzić. No to będzie moje takie pierwsze disco polo, więc też nie mam aż takiego porównania, ale na przykład w rapie no to głównie perkusja robi tam robotę, nie? I, no i do tego ta nawijka jeszcze zależy, bo może być właśnie nawijka taka zwykła, może być melodyczna. To akurat są dwie różne rzeczy trochę. A w disco polo wydaje mi się, że proste jest, jeżeli faktycznie czujesz trochę tą muzykę, bo tam jednak grają te akordy takie skoczne, które nadają rytm tej piosence. Ogólnie jeśli chodzi o produkcję, to produkcja wszystkich gatunków jest mniej więcej taka sama, no ale podejście troszeczkę trzeba zmienić, tak jakby trzeba mieć ucho do tego, jakie dźwięki dobierać i co ze sobą gra.
1: A jeżeli chodzi o tekst?
0: Tekstowo wydaje mi się, że jest prostsze, bo jednak rap kojarzymy z tego, że są tam jakieś takie przekminy, wiesz, jakieś takie drugie dna, a disco polo ma być właśnie łatwe, przystępne, prosty tekst taki
1: do
0: zapamiętania.
1: Żebyśmy się bawili wszędzie.
0: Tak, przez każdego człowieka. No i tak naprawdę refren. Refren robi największą robotę, bo musi być na tyle prosty, żeby powiedzmy, wyobrażasz sobie, że jesteś na 18 i widzisz, jak ludzie tańczą do twojej piosenki i co wtedy śpiewają? Czy ten tekst jest wystarczająco prosty i chwytliwy, żeby ludzie to śpiewali? To akurat często trzeba się trochę pozastanawiać, pogłówkować.
1: No to w takim razie powiedz, kiedy jest ta premiera, gdzie będziemy mogli ją odsłuchać?
0: Premiera jest już 14 maja na wszystkich platformach, będzie na Spotify'u, iTunes, Apple Music. No i oczywiście klip będzie na YouTubie też dostępny.
1: Czyli jeżeli się przyjmie, no to możemy mieć taką nadzieję, że tych piosenek disco polo od Ciebie wyjdzie trochę więcej.
0: Mam taką nadzieję.
1: A powiedz, jakie masz plany właśnie na przyszłość, na ten rok powiedzmy do przodu?
0: Szczerze chciałbym właśnie wejść w ten gatunek disco polo, zobaczyć jak to się przyjmie, jak ludzie na to zareagują. Bo jak tak sobie patrzyłem po prostu po swoich wcześniejszych wydaniach, premierach, no to nie ma jakiejś takiej za dużej trakcji, no bo tego jest dużo. Jest dużo i to są takie, no trzeba mieć jednak ten swoją taką jakby bazę słuchaczy, a właśnie to disco polo jest o tyle prostsze, a zarazem trudniejsze też, że każdy może tak naprawdę tego posłuchać i to może polecić tak naprawdę wszędzie, nie?
1: Ale jest ktoś, z kim się inspirujesz w tej branży?
0: Kurde, ogólnie dużo zespołów. Miły Pan jest świetny, mój serdeczny przyjaciel Roni Ferrari też jest fenomenalny. Jest, nie wiem, zespół MIG też robi bardzo fajne piosenki. Boys, no ogólnie wszyscy ci topowi naprawdę mają świetne produkcje i dobrze się tego słucha. Przyjemne dla ucha.
1: Koncerty? Jak z koncertami będą? Są?
0: Na razie nie przewiduję, ale jeżeli ktoś się odezwie, to jak najbardziej jestem chętny. Aczkolwiek teraz, jako że jestem też właśnie DJ-em i hypemanem Roniego Ferrari, no to ten kalendarz jest całkiem mocno zapchany. Ale jak coś się znajdzie, to jak najbardziej.
1: Taka, chyba taka muzyka disco polo, to aż się prosi, żeby wyjść sobie na scenę, nie? I pośpiewać z tą publicznością.
0: Oczywiście, jeszcze jak publiczność zna, to jest w ogóle fenomen.

0: fenomenalny. Nawet lepszy niż Rafał, szczerze.
1: To w takim razie dziękuję Ci za rozmowę.
0: Dzięki wielkie, dziękuję również.
1: Moim i Państwa gościem był dzisiaj Damian Piwoński, Kabano. A my zapraszamy na premierę.
0: Do usłyszenia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Anwil Włosławek od początku sezonu radził sobie w kratkę. W rundzie zasadniczej zwycięstwa przeplatały się z porażkami. Trener Grzegorz Korzan został pozbawiony stanowiska, a jego miejsce zajął Ronen Ginzburg. W marcu przyszła seria 5 wygranych z rzędu i Rottweilery zakwalifikowały się do rundy play-in. Przed własną publicznością Rottweilery przegrały najpierw za Stalem, a w meczu ostatniej szansy na play-off z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Po spotkaniu część kibiców domagała się dymisji prezesa Łukasza Pszczółkowskiego. Dziś odbyła się konferencja prasowa podsumowująca sezon.
1: Trudno tak z marszu wyrazić dobrze emocje i to co ja w tej chwili czuję i my jako klub, jako organizacja czujemy, ale postaram się, zanim przejdziemy do szczegółowej pewnie analizy razem z Państwem tego sezonu, powiedzieć kilka słów od siebie, takich kluczowych i myślę, że najważniejszych. To był sezon rozczarowujący. To był sezon rozczarowujący nas jako organizację, bo uważamy, że przygotowywaliśmy się do niego bardzo dobrze, solidnie, pracowaliśmy na to przez lata, żeby być zawsze w czołówce i zawsze walczyć o najwyższe cele, a właściwie od samego początku tego sezonu tych celów nie realizowaliśmy, nie wygraliśmy żadnego kluczowego meczu, więc przekrój całego tego sezonu był dla nas trudny i rozczarowujący i za to chciałbym Państwa serdecznie, wszystkich kibiców Anwilu Włocławek, w imieniu swoim przede wszystkim, ale też w imieniu całej organizacji, administracji, trenerów i zawodników gorąco przeprosić. Oczywiście nie było to naszym zamiarem i oczywiście myślę, że włożyliśmy całą naszą umiejętność i pracę, żeby ten sezon potoczył się i zakończył zupełnie inaczej. Natomiast efekt był odwrotny do zamierzonego. Jest to nie do przyjęcia dla mnie jako prezesa zarządu, żeby przy tak stworzonych warunkach do osiągania dobrych wyników sportowych czy bardzo dobrych wyników sportowych zakończyć sezon poza fazą play-off.
0: Prezes zakomunikował, że nie podaje się do dymisji. O jego przyszłości na stanowisku zdecyduje Rada Nadzorcza klubu.
1: Chcę też Państwu powiedzieć i w sposób jasny od razu tutaj teraz

0: ucinając wszelkie spekulacje, że pełną odpowiedzialność za to, jak ten sezon się rozstrzygnął, ponoszę ja jako szef organizacji i prezes zarządu, w związku z czym oddałem się do dyspozycji prezydenta Włocławka, który jest większościowym właścicielem, i do właścicieli klubu oraz Rady Nadzorczej. Czekam na podjęcie decyzji przez te organy i jestem poinformowany, że w ciągu najbliższych dni ta decyzja zapadnie. Tak jak powiedziałem, nie uchylam się od tej odpowiedzialności. Myślę, że dzisiaj podczas naszej rozmowy będzie mi dane przekazać Państwu moją perspektywę i pokazać, że robiliśmy naprawdę wiele i naprawdę co w naszej mocy, żeby efekt był inny, ale nie było tego efektu i ja przyjmuję na klatę tak to ostateczne rozstrzygnięcie, które nastąpiło, i moją odpowiedzialność za to rozstrzygnięcie.
1: Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Włocławianin Damian Piwoński, znany szerzej jako Kabano, wraca z nowym muzycznym projektem. Artysta, którego do tej pory mogliśmy kojarzyć głównie z rapowymi brzmieniami, tym razem postawił na całkowicie inny kierunek. Jego najnowszy utwór, Niebezpieczna, utrzymany jest w klimacie disco polo. Muzyk przyznaje, że chciał spróbować czegoś nowego i wyjść poza schemat, z którym był dotychczas kojarzony.
2: To głównie dlatego, że w tym rapie jest o tyle ciężko, że jest bardzo dużo osób, które to robi, i stwierdziłem, że spróbuję czegoś nowego, a zawsze po głowie gdzieś tam z tyłu chodziło mi disco polo. Mam nawet jednego ziomeczka, który właśnie zawsze mi mówił, żebym poszedł po prostu w disco polo, nawet się nie zastanawiał. I co? I któregoś razu byłem sobie na wzorcowni i nagle wpadł mi do głowy pomysł na refren. No i z tego pomysłu powstała piosenka.
3: To powiedz o twojej najbliższej piosence, kiedy ona się ukaże i o czym ona opowiada.
2: Piosenka wychodzi 14 maja. Będzie nosiła tytuł Niebezpieczna i jest o, wiadomo jak to disco polo, o dziewczynie, o zauroczeniu, o miłości. No i co? No i będzie na pewno do tańca dobra.
3: Okej, czy możemy zdradzić trochę prywaty? Czy to jest piosenka o jakiejś konkretnej dziewczynie?
2: Tak jest, to jest piosenka mojej pięknej dziewczyni Alicji. Pozdrawiam cię serdecznie. No jest tak jakby moją muzą, można powiedzieć. Każdy artysta ma jakąś tam swoją muzę i u mnie to jest właśnie ona.
3: A czy ty na co dzień słuchasz disco polo?
2: Ostatnio zacząłem, o dziwo. Ostatnio zacząłem, żeby się trochę inspirować różnymi artystami, bo no jednak każdy ma tak jakby swój styl i można wyłapać te takie smaczki, które w połączeniu ze sobą robią jedną wielką całość. Słucham, ale ja słucham ogólnie wszystkich gatunków, nie zamykam się nigdy na jeden.
3: Czy do tej piosenki zobaczymy również teledysk?
2: Oczywiście, że tak, teledysk będzie. Wyjdzie też 14 maja, właśnie razem z piosenką. W teledysku jest moja dziewczyna, wiadomo, jako główna bohaterka jestem ja. Jest traktor Lamborghini na przykład, mamy też konia, także będzie się działo.
3: Okej, okay. A czy masz jeszcze jakieś plany na przyszłość?
2: Jak najbardziej, chciałbym iść w kierunku właśnie takiej muzyki bardziej tanecznej. Nie mówię, że to będzie disco polo, bo zobaczymy jaki będzie odbiór tej piosenki, ale będzie to na pewno jakieś połączenie właśnie i disco, i muzyki jakiejś tanecznej, klubowej, może nawet troszeczkę rapu gdzieś tam na zwrotkę, coś wejdzie, także będzie.
1: Nasza ekipa miała również okazję zobaczyć, jak od kulis wygląda tworzenie tego typu muzyki. Damian Piwoński pokazał cały proces powstawania utworu. Od pracy przy komputerze i tworzenia podkładu, aż po nagrania i końcową produkcję.
2: Dobra, no to ogólnie robiąc tą piosenkę, pierwsze co mi przyszło do głowy, tak jak już mówiłem, to byłem na wzorcowni i nagle przyszedł mi do głowy pomysł. Na początku on był w skali takiej bardziej smutnej, ona nazywa się minor, a potem jakoś tak przyszło mi do głowy, żeby to zrobić w skali major. I tak brzmi wokal.
4: Ty jesteś taka piękna.
2: Taki sprasowany
4: dobrze
2: już.
4: Dobrze wyglądamy na zdjęciach.
2: Miałem lekki kater.
4: Przyspieszasz bicie mego serca. Taka niebezpieczna. Niebezpieczna.
2: No, to są wokale. I teraz mogę wam pokazać melodię. Tutaj na przykład mamy pianino, które w disco polo jest w sumie bazą. Tak mi się wydaje przynajmniej. Pierwszy raz robię disco polo. Bazą piosenek. Takie też pozytywne, trochę reverba, żeby się rozmywało. Potem do tego dodałem pada, to jest takie trochę cisze, i drugiego. Mamy po lewej i po prawej, więc tak się prezentuje cała melodia, w sensie ze sobą. Głównie chodzi o to, żeby tak jakby dźwięki ze sobą współgrały. Częstotliwości muszą być na odpowiednim poziomie, żeby na siebie nie wchodziły, żeby po prostu były dobrze rozłożone. Ja cały czas się tego uczę. Potem mamy bas. Bas zazwyczaj jest taki

i no taki skoczny, nawet bym powiedział. Ten całkiem śmiesznie brzmi. I w połączeniu z melodią. Tak to wygląda. I mamy też perkusję. No i perkusja nie jest taka stricte disco polowa, tylko moim zdaniem jest trochę taka bardziej house'owa, taka klubowa. Ale tu trochę nadaje w sumie nowoczesności tej piosence. I mamy wszystko oddzielnie, czyli na przykład kick, sama stopa, mamy chaty, mamy tutaj klapy, takie malutkie. I teraz mogę pokazać, jak to brzmi w całości. Taki pozytywny traczek i tak to brzmi razem z wokalem.

0: W niedzielę przy ulicy Świętego Antoniego 31 od strony podwórka runął balkon. Spadające elementy uszkodziły samochód zaparkowany tuż pod budynkiem. Na miejsce wezwano straż pożarną, która zabezpieczała teren.
1: Na miejscu zastaliśmy sytuację, że faktycznie oberwał się balkon, który uderzył w tył samochodu osobowego. Nasze działania tak naprawdę ograniczyły się do zabezpieczenia tego terenu zdarzenia. Natomiast nie było tam większego zagrożenia. Nie było zagrożenia wtórnego, że może dalej się jakaś ta konstrukcja, co z nią wydarzyć czy posypać. W związku z tym na miejscu tak naprawdę policja pozostała i poszukiwała właściciela tej kamienicy.
0: Choć tym razem nikomu nic się nie stało, mieszkańcy nie ukrywają obaw. Zwracają uwagę, że podobna sytuacja może wydarzyć się również od strony ulicy Świętego Antoniego, gdzie ruch pieszych i samochodów jest znacznie większy. Jak podkreślają, w Śródmieściu nie brakuje starych kamienic, wymagających pilnych remontów i konserwacji. Mieszkańcy zarzucają także, że budynki nie są odpowiednio wcześniej kontrolowane. O sprawę zapytaliśmy wrocławski ratusz. Urzędnicy podkreślają jednak, że kamienica przy ulicy Świętego Antoniego 31 nie należy do miasta i znajduje się w rękach prywatnych. Jak zaznaczają, samorząd odpowiada jedynie za miejskie nieruchomości. I to właśnie tam prowadzone są regularne kontrole stanu technicznego.
2: Kamienica przy Świętego Antoniego 31 nie jest nieruchomością, która należy do zasobów miasta. Tutaj własnością tej nieruchomości są osoby prywatne i to właśnie do nich, do właścicieli lub do zarządcy tej nieruchomości, no spada odpowiedzialność za utrzymanie tej nieruchomości, ale również no zabezpieczenie w taki sposób, żeby ona nie zagrażała nikomu. Miasto oczywiście kontroluje te nieruchomości, które wchodzą w zasób administracji zasobów komunalnych i tutaj między innymi inspektor nadzoru budowlanego tworzy protokoły, w których są zalecenia, które my realizujemy. Najczęściej są to oględziny budynku, jest to usuwanie luźnego tynku czy elementów gzymsu. Również montujemy siatki ochronne czy właśnie siatki zabezpieczające pod balkonami. Wiemy oczywiście, że tutaj część tych zasobów wymaga remontu czy nawet większej przebudowy i tutaj w każdym budżecie miasta są przewidziane na to środki, natomiast zważając na skalę oraz ich koszt, no jest te inwestycje są rozkładane w czasie i tak samo jest również w tym momencie. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, przechodniów, ale również osób, które się znajdują w okolicy, w pobliżu takich miejsc. Dlatego właśnie tego typu bezpośrednie działanie zabezpieczające.
0: Na razie mieszkańcom pozostaje przede wszystkim ostrożność, bo dla wielu osób nie ma znaczenia, czy kamienica należy do miasta, wspólnoty, czy prywatnego właściciela. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. A przechodząc obok starych budynków w centrum Wrocławka, warto dziś patrzeć nie tylko pod nogi, ale i nad głowę, by nie doszło do tragedii.

0: Czy kebab jest królem polskich podniebień? Niekoniecznie. Jednak można powiedzieć, że jest w naszym kraju najpopularniejszym daniem typu fast food. W Zespole Szkół Chemicznych odbył się Dzień Kebaba. W ramach wydarzenia przeprowadzono warsztaty gastronomiczne stworzenia kebaba. Prowadził je absolwent szkoły Filip Trzciński.
1: Dzień kebaba, dzień kepsa. Skąd pomysł? No, chyba wszyscy lubimy kebaby, a szczególnie kebaby lubią młode osoby, szczególnie uczniowie. Wiem, że temat się bardzo szybko rozniósł gdzieś tam po mieście, że w Chemiku. Dzisiaj w czwartek kebaby. Tak, kebaby dlatego, że jest to no, istotny element naszej diety fast food, chociaż okazuje się, że ten fast food może być również slow food, czyli no, z języka angielskiego. Kebab to nie tylko to szybkie jedzenie takie gdzieś na kolanie, ale kebab może być zdrowy, kebab może być pyszny, kebab może być również z fantazją i również nawiązując do chociażby naszych polskich tradycji, do tego, co rośnie u nas tutaj w tych grządkach u nas w Kołonadrze, tak powiem. Więc dzisiaj kebab w Chemiku. Chcemy pokazać uczniom na kierunkach gastronomicznych, o co chodzi z tym kebabem, na czym to polega, że to nie jest takie nie wiadomo co, tylko to jest naprawdę pewnego rodzaju sztuka, a przykładów tego, że kebab może być lepszy i jeszcze lepszy mamy chociażby z internetu, bo przecież mamy wielu youtuberów, wiele osób gdzieś tam ze świata social mediów, którzy zrobili na tym karierę, na kebabach. Bardzo się cieszymy, że w tych działaniach, które prowadzimy tutaj w szkole, wspierają nas nasi absolwenci i to jest naprawdę warte zauważenia. Dzisiaj gościmy pana Filipa Trzcińskiego, który prowadzi we Włocławku od wielu lat na ulicy, na alejach Jana Pawła II, 8E, Slow Food Kebab, czyli punkt z kebabami i przyszedł do nas, żeby podzielić się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, swoją historią, jak to było, że z ucznia Zespołu Szkół Chemicznych rozpoczął biznes akurat tej branży kebabowej, z tego co wiem bardzo dobrze mu idzie, ale również prosimy zawsze firmy, przedsiębiorstwa, które z nami współpracują jako szkołą, w organizacji takich wydarzeń, więc firma Runchłonia również nas tu bardzo fajnie wspiera w produktach spożywczych, czyli w tym, czym się zajmują, żebyśmy mogli młodzieży przekazać coś więcej niż tylko to, co przewidziane jest w programie nauczania.
0: Młodzież sama przygotowała kebaby od podstaw. Zaczęli od krojenia warzyw. Warto dodać, że uczniowie sami wykonali sosy.
2: Młodzież ma okazję nauczyć się przede wszystkim zrobienia, przygotowania jak najwyższej jakości kebaba. Począwszy od surowców, ponieważ sami przygotowywali surowce, wszystkie kroili, dokonywali obróbek wstępnych, widzą jakie surowce są wkładane do środka i o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby oni wiedzieli, że to też może być dobre, może być wysokiej jakości i może być zdrowe. Młodzież podeszła bardzo smacznie, bym tak powiedziała, ponieważ jak to młodzi ludzie generalnie lubią takie potrawy. Kebab dla nich jest taką potrawą dość, bym powiedziała, oczywistą wręcz. Gdzieś tam sięgają po te kebaby na mieście, prawda? Więc znają te potrawy, ale tutaj mogli sobie go przygotować sami. Przede wszystkim zrobili sami sosy z jogurtów, z wysokiej jakości surowców, takie, które no tak naprawdę my nie wiemy, co my kupujemy na mieście. Tutaj mieli okazję zrobić potrawę naprawdę dobrą. A przede wszystkim mogli to zrobić dzięki swojemu starszemu koledze, ponieważ dzisiaj tutaj te warsztaty prowadzi dla nich uczeń nasz, muszę powiedzieć, jest to mój wychowanek z lat 2012-2016, Filip Trzciński.
0: Czego dowiedzieli się uczniowie podczas dzisiejszych zajęć?
3: Na pewno trzeba zadbać o dobre ciasto, w tym przypadku mamy lawasza, o dobre mięso po prostu, dobrej jakości. No i o dobrej jakości składniki typu sałata, ogórek i pomidor. Następnie wszystko dajemy do lawasza i zwijamy, zaczynając od boków, od siebie po prostu zwijamy w rulonik.
4: Czy w Zespole Szkół Chemicznych często odbywają się takie nietypowe, praktyczne zajęcia z osobami, które są fachowcami w swoich dziedzinach?
5: Tak, ostatnio bardzo często się odbywają.
3: Tak, chemik bardzo, bardzo dba o właśnie przygotowanie nas do różnych zawodów, nie tylko z gastronomii, ale również z innych dziedzin. Jeśli chodzi o właśnie takie zajęcia, to chemik bardzo, bardzo często robi takie kursy, nie tylko w czasie lekcji, ale pozaszkolne.
0: Tajemnica dobrego kebaba? Świeże produkty. Nawet fast food, jeżeli oczywiście jest wykonany z odpowiednich produktów, może być zdrowym i pożywnym posiłkiem. Dziś przekonali się o tym uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych, a kebaby wykonane przez młodych kucharzy? Znakomite. Na uroczystej gali w Warszawie został zaprezentowany ranking finansowy

0: rządu terytorialnego za rok 2025. Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, głównego organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce to jedyne w kraju tak kompleksowe, apolityczne i w pełni obiektywne opracowanie, które swoim zasięgiem obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Od 2017 roku jest on cyklicznie przygotowywany w celu szczegółowej analizy kondycji finansowej samorządów. Powiat wrocławski zajął bardzo wysoką pozycję w kategorii powiatów ziemskich.
1: Ranking finansowy samorządu terytorialnego przez organizatorów Forum Ekonomicznego, także największego takiego wydarzenia, które co roku odbywa się w naszym kraju. Z satysfakcją chcę poinformować, że powiat wrocławski w tym niezależnym rankingu, bardzo obiektywnym, zajął 8 miejsce w kraju, oczywiście pierwsze w województwie. Kilka bardzo obiektywnych wskaźników mówiących o poziomie zadłużenia, o udziale inwestycji, o nadwyżce finansowej, o zobowiązaniach bieżących, także jak najbardziej realna ocena gospodarki finansowej w danym samorządzie, przedstawienie także kondycji naszego samorządu. Bardzo z tego miejsca się cieszę, bo to pokazuje, że nasza praca daje efekty i możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o kondycję naszego samorządu i myśleć o kolejnych inwestycjach i przedsięwzięciach społecznych.
0: W kategorii powiatów ziemskich w naszym województwie na kolejnych miejscach znalazły się bydgoski, grudziądzki i toruński. W piątek we wrocławskim Teatrze Imprezaryjnym odbędzie się premiera spektaklu Wielebni. Jest to propozycja dla widzów ceniących teatr z charakterem i pytaniami, na które nie ma prostych odpowiedzi.
2: Wielebni to najnowsza premiera Teatru Imprezaryjnego i wrocławskiego Teatru Ludzi Upartych. Jest to spektakl, mówiąc w formule zaciekawienia publiczności, o władzy religii i miłości. Bo sytuacja sceniczna zaczyna się od tego, że w miejscowości gdzieś w Nowej Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w małej protestanckiej parafii pojawia się nie jeden, a dwóch nowych proboszczów. Przy okazji okazuje się, że jeden z tych nowych kandydatów na proboszcza jest kobietą i wokół tego zaczynają snuć się intrygi, relacje, wątki fabularne stworzone przez Sławomira Mrożka w dramacie, który powstał w 1996 roku.
3: A z jakimi wyzwaniami mierzy się pan jako reżyser?
2: Największym wyzwaniem dla reżysera, dla mnie zwłaszcza ważne, młodego, pomimo wieku, bo dyplom odebrałem w niedzielę 10 maja, jest cały czas mierzenie się ze sobą. To znaczy, chodzi o to, wierzę w to i to praktykuję, że reżyser nie może realizować tylko i wyłącznie swoich partykularnych, egoistycznych interesów, zamierzeń, marzeń. Musi myśleć o zespole, o tym, żeby zespół poprzez pracę, poprzez dobór repertuaru sztuk rozwijał się, ale też musi myśleć o publiczności, żeby publiczność zainteresować tytułem, formą przygotowania realizacji spektaklu, bo umówmy się, powiedzmy sobie otwarcie, teatr to nie tylko realizacja określonych, ważnych oczywiście, celów artystycznych, ale też praca przede wszystkim z ludźmi i dla ludzi.
3: Kiedy odbędzie się premiera?
2: Premiera już jutro, 15 maja o godzinie 18. Bilety schodzą jak ciepłe bułeczki. Drugi spektakl jest w sobotę, 16 maja, czyli pojutrze, również o godzinie 18. Tutaj jeszcze jakieś miejsca zostały. Na pewno kolejny spektakl odbędzie się jesienią i też na pewno widzów telewizji Kujawy, słuchaczy Radia Kujawy o tym poinformujemy.
0: To jednak nie jest jedyne wydarzenie, które tego dnia przyciągnie mieszkańców. Ulica Żabia ponownie wypełni się muzyką, tańcem i świetną atmosferą. W programie znajdą się warsztaty po tańcu w Kasfarajną Bydgoską oraz kino pod gołym niebem.
4: W najbliższy piątek, czyli 15 maja, zapraszamy na święto ulicy Żabiej. To już druga edycja tego naszego wydarzenia. W tym roku zaczynamy o godzinie 16:30. Na całej ulicy Żabiej będzie się naprawdę dużo działo.

0: się to w to wszystkie instytucje, które mieszczą się przy ulicy Żabiej, czyli Interaktywne Centrum Fajansu, Bank KDBS, Klub Stara Remiza, Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. I właśnie od godziny 16.30 do godziny 20.00 będziemy się bawić na całej ulicy Żabiej. Od 16.30 będą warsztaty, występy artystyczne przy Klubie Stara Remiza, a o godzinie 18.00 rozpoczniemy Potańcówkę, którą właśnie przygotowuje Ferajna Bydgoska i ten oto tutaj Mateusz.
1: Tak jest. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na potańcówkę w miejskim przedwojennym stylu. Będzie klawo, będzie rasa, klasa, nogi od zadu do podłogi. Będzie cudownie, będzie się działo, będzie dobre ziarło, będzie dobra muzyka. A potem jeszcze na zakończenie retro niespodzianka filmowa, bo będzie film. I no teraz jeszcze nie wiadomo gdzie dokładnie, ponieważ Kawiarnia Obywatelska Śródmieście Kafe również się w to włącza. Jeżeli będzie pogoda pozwalała, robimy to na dziedzińcu Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Kafe, to jest 3 maja 18, a jeżeli niestety pogoda nie pozwoli, robimy całość w Starej Remizie. O, taka oto komitywa powstała.
2: Piątek we Wrocławku zapowiada się naprawdę różnorodnie. Będzie to dzień pełen emocji, kultury i dobrej energii.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje. Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Trudno tak z marszu wyrazić dobrze emocje i to, co ja w tej chwili czuję i my jako klub, jako organizacja czujemy, ale postaram się.

zanim przejdziemy do szczegółowej pewnie analizy razem z Państwem tego sezonu, powiedzieć kilka słów od siebie, takich kluczowych i myślę, że najważniejszych. To był sezon rozczarowujący. To był sezon rozczarowujący nas jako organizację, bo uważamy, że przygotowywaliśmy się do niego bardzo dobrze, solidnie, pracowaliśmy na to przez lata, żeby być zawsze w czołówce i zawsze walczyć o najwyższe cele. A właściwie od samego początku tego sezonu tych celów nie realizowaliśmy, nie wygraliśmy żadnego kluczowego meczu, więc przekrój całego tego sezonu był dla nas trudny i rozczarowujący i za to chciałbym Państwa serdecznie wszystkich kibiców Anwilu Włocławek w imieniu swoim przede wszystkim, ale też w imieniu całej organizacji, administracji, trenerów i zawodników gorąco przeprosić. Oczywiście nie było to naszym zamiarem i oczywiście myślę, że włożyliśmy całą naszą umiejętność i pracę, żeby ten sezon potoczył się i zakończył zupełnie inaczej. Natomiast efekt był odwrotny do zamierzonego. Jest to nie do przyjęcia dla mnie jako prezesa zarządu, żeby przy tak stworzonych warunkach do osiągania dobrych wyników sportowych czy bardzo dobrych wyników sportowych zakończyć sezon poza fazą play-off, a po drodze nie awansować do Pucharu Polski, nie awansować do drugiej rundy europejskich pucharów. Więc to jest pierwsza rzecz, słowo raz jeszcze należące się kibicom, przepraszam. Po drugie, chcę też Państwu powiedzieć i w sposób jasny od razu tutaj teraz ucinając wszelkie spekulacje, że pełną odpowiedzialność za to, jak ten sezon się rozstrzygnął, ponoszę ja jako szef organizacji i prezes zarządu, w związku z czym oddałem się do dyspozycji prezydenta Włocławka, który jest większościowym właścicielem, i do właścicieli klubu oraz Rady Nadzorczej. Czekam na podjęcie decyzji przez te organy i jestem poinformowany, że w ciągu najbliższych dni ta decyzja zapadnie. Tak jak powiedziałem, nie uchylam się od tej odpowiedzialności. Myślę, że dzisiaj podczas naszej rozmowy będzie mi dane przekazać Państwu moją perspektywę i pokazać, że robiliśmy naprawdę wiele i naprawdę co w naszej mocy, żeby efekt był inny, ale nie było tego efektu i ja przyjmuję na klatę tak to ostateczne rozstrzygnięcie, które nastąpiło i moją odpowiedzialność za to rozstrzygnięcie. Trzecia rzecz, jakie by to rozstrzygnięcie względem mojej osoby nie było, to coś optymistycznego. Nie ma nikogo ważniejszego i większego niż ten klub. Zapamiętajmy to raz na zawsze. Ja to powtarzałem kilku zawodnikom, a niekiedy również trenerom musiałem to uzmysłowić. Nie ma większego prezesa, nie ma większego trenera i nie ma większego zawodnika niż ten klub. Ten klub funkcjonuje, istnieje od 35 lat, od 34 czy 30 kilka sezonów, 34 sezony gra w Ekstraklasie. Ma tak długą tradycję, przechodził chwile lepsze, przechodził chwile gorsze. To jest normalne życie każdego klubu europejskiego. Możemy to w każdej chwili udowodnić, w każdej chwili sprawdzić. Żaden europejski klub nie był zawsze tylko na szczycie albo zawsze tylko nie okupował ostatniego miejsca. Mamy swoje DNA, mamy swój charakter i ten klub przetrwa. Czy to będzie go prowadził prezes Łukasz Pszczółkowski, czy będzie go prowadził jakikolwiek inny prezes. Myślę, że praca, którą ja wykonałem przez 4 lata, oddłużenie klubu, stworzenie takich solidnych podwalin organizacyjnych zaprocentuje w przyszłości. Ja Państwu gwarantuję, że z kimkolwiek na czele, to ten klub dalej będzie walczył o najwyższe laury w polskiej lidze koszykówki i jeśli zdarzy się słabszy sezon, to właśnie wszyscy będziemy rozczarowani tym, że zdarzyło się jakieś niepowodzenie, ale generalnie zawsze celem tego klubu, przynajmniej w najbliższych latach, bo tak mocno został zbudowany, będzie dalej walka o najwyższe laury w polskiej lidze koszykówki. Myślę, że dzisiaj jest w nas dużo rozgoryczenia i dzisiaj jest w nas dużo bólu. We mnie najwięcej. To wszystkie

0: te głosy, które mówią, że moim celem zawsze było tylko finanse klubu. Uwierzcie mi, włóżcie między bajki. Otwieram oczy, myślę o klubie, zamykam oczy, wieczorem myślę o klubie. Niestety taka to jest praca, albo na szczęście taka to jest praca, takie to jest nasze błogosławieństwo, ale i krzyż, że żyjemy tym bardzo. Kochamy ten klub, wszyscy prezesi poprzedni, myślę, że pracownicy, którzy tutaj pracują, to są osoby utożsamiające się z tym klubem. To nie jest tak, że tu przyjdzie ktoś w tej chwili z zewnątrz i całkowicie odmieni DNA tego klubu, bo DNA tego klubu tworzą osoby, które tworzą ten klub od lat. I to są fachowcy, to są najlepsi fachowcy w Polsce, za co chciałbym wszystkim serdecznie podziękować, moim współpracownikom i wszystkim osobom, z którymi miałem okazję przez 4 lata pracować. Być może będę miał okazję nadal, a może jest to ostatnia okazja, żeby tu jeszcze raz podkreślić ich ogromną rolę w budowie tego silnego klubu polskiego. To, że tutaj jesteśmy w tak licznym gronie, to, że rozmawiamy o tym, że 9. miejsce to jest ogromne rozczarowanie, świadczy o tym, że to jest potężny, mocny klub, który będzie dalej liczył się w Polsce i w Europie. Dziękuję, jeśli chodzi o takie słowo wstępu, to tyle ode mnie i oczekuję pytań.
1: Przejdziemy do pytań. Przeznaczyliśmy około godziny, także jest Państwa tutaj dużo. Zaczniemy oczywiście od tych pytań z sali, tak żeby tutaj każdy zdążył zapytać o to, co chcemy. W sobie tych wątków pewnie będzie sporo, wątpliwości jest dużo. Zapraszam.
2: Dobra, Mariuszowski, Wodowolca. Przede wszystkim chciałem podziękować prezesowi za te wszystkie lata. Sukces w Ole, czyli Brzostwo FIBA, no to żaden inny prezes nie dokonał, więc no to za to należy się jak najbardziej szacunek i podziękowanie. Tak na wstępie. A co do pytania, to chciałem zapytać, czy prezes nie żałuje. A trener, co chwilę mówię, trener mi.
0: Nie szkodzi. Przyzwyczaiłem się do tego.
2: Prezes nie żałuje tej deklaracji w mediach klubowych budżetu na 14 milionów złotych. Czy to nie doprowadziło do jakiejś większej presji? I właśnie o tą presję chciałem dalej zapytać, czy nie było tak, że za bardzo prezes uległ presji po zadzwonieniu trenera Korzana? A skoro był taki budżet duży, no to może było lepiej go przeznaczyć na budowę składu trenera Korzanowi albo na zmiany.
0: Dobrze, to tak. Pierwsza część pytania odnośnie, czy nie żałuję tych informacji o 14 milionach. Raz jeszcze, to ja już wyjaśniałem to kilkukrotnie, odsyłam do wywiadów, których udzielałem. Nie żałuję tej informacji. Oczywiście ona mnie wiele nauczyła. Mogę żałować tego, że spotkała się z takim odbiorem. Gdybyśmy mieli wynik inny, to pewnie odbiór tej informacji byłby zupełnie inny. Natomiast nasz wynik sportowy sprawił, że przekaz został wygenerowany taki, nazwijmy, negatywny na podstawie kontrastu pomiędzy tymi 14 milionami a wynikiem naszym sportowym. A nie żałuję jej dlatego, że po pierwsze od lat nasze wyniki finansowe jako spółki są publikowane w KRS, więc to nie jest żadną tajemnicą. To, że ja to powiedziałem w wywiadzie, informację, która wcześniej funkcjonowała, gdyby tylko ktokolwiek chciał sprawdzić, a były osoby, które wcześniej to sprawdzały, to była to informacja publiczna. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że chciałem też w pewien sposób zachęcić pozostałe organizacje do tego, żeby zacząć dyskusję o tym i mówić i chwalić się tym, bo to nie jest wstyd zgromadzić duży budżet. Ja uważam, że to jest zasługa moja i moich współpracowników, że udało nam się zgromadzić tak duży budżet. Drodzy Państwo, nikt do nikogo nie przychodzi z milionami złotych w sporcie i nie mówi: weźcie, a co nam dacie w reklamie, albo co będzie, to będzie i tak dalej. Tylko na każdą złotówkę trzeba bardzo mocno zapracować. W trakcie mojej pracy tutaj w klubie, na moim stanowisku, pozyskałem 37 nowych sponsorów. 37 nowych sponsorów. Corocznie odnawiałem umowę ze sponsorem strategicznym i sponsorem tytularnym. W tej chwili myślę o Anwilu i Orlenie. Po podziale tych, nazwijmy, obowiązków czy świadczeń ze strony tych dwóch wspaniałych sponsorów. Ale to nie są łatwe rozmowy i to nie są łatwe sprawy. To są długie negocjacje. To są spółki Skarbu Państwa, które też muszą spełniać najwyższe standardy. A w dobie rekomendacji wydanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych

które wymaga również, żeby te spółki Skarbu Państwa współpracowały tylko i wyłącznie z podmiotami, które są transparentne, oddłużone, nie wydatkują tych środków na jakieś zobowiązania zaległe, to to była podstawa. Więc po pierwsze oddłużenie, po drugie budowa dużego budżetu, znaczącego budżetu, to jest zasługa, a nie powód do tego, żeby wstydzić się albo żałować. Odnosząc się w drugiej części, do tej drugiej części pytania, czyli do

0: chciałem wyposażyć nas tutaj w ekran i przygotowałem taki raport też dla Rady Nadzorczej z mojej działalności, sprawozdanie z działalności zarządu za te lata, w którym mam przyjemność to robić i zaszczyt, ale prawnicy wypowiedzieli się, że są to informacje niejawne i nie mam prawa ich niestety Państwu tutaj dzisiaj przekazać. W związku z czym proszę mi tylko zaufać. Myślę, że fakty to potwierdzą. Zresztą jak sięgniecie za jakiś czas do kolejnych sprawozdań finansowych klubu, to będzie to bardziej oczywiste. W ciągu tych trzech lat, trzech i czwartego budżetu tegorocznego, który miałem przyjemność ja zbudować, podwoiłem kwotę na zespół. Podwoiłem kwotę na zespół w stosunku do sezonu sprzed mojej kadencji, do sezonu 2021-2022. Uważam, że to jest dużo. W ciągu trzech czy czterech lat podwojenie kwoty na zespół. Wszystkie, można powiedzieć, że środki takie, które dodatkowo udawało nam się pozyskać, wszystkie lokowaliśmy w zespole, co też jest najlepszym dowodem na to, że najwyższym moim celem zawsze był wynik sportowy. Na przestrzeni tych lat oczywiście to było stopniowe zwiększanie budżetu klubu i zwiększanie budżetu sportowego. Nie zdarzyło się to w jednej chwili, no ale to też musi iść w parze właśnie z wpływami i z zagwarantowanymi umowami ze sponsorami. Całość budżetu klubu na przestrzeni mojej kadencji zwiększyła się o 41%. To też myślę jest znacząca różnica i tak jak powiedziałem, z tych 41% globalnie całego budżetu klubu właściwie wszystko przeznaczaliśmy, jeśli chodzi o te dodatkowe środki na sport, co uczyniło podwojenie budżetu w stosunku do sezonu 2021-2022. Choć oczywiście ma pan redaktor prawo mi powiedzieć, no tak, ale nie przyniosło to efektu sportowego. Rzeczywiście tak.
1: Czyli rozumiem, na początku sezonu prezes nie zna podwojonego budżetu, nie był w stanie przeznaczyć pieniędzy na budowę sportu.
0: A dlaczego pan uważa, że na początku sezonu jakoś... Nie. Od samego początku sezonu budżet na zespół był bardzo wysoki. Jeden z najwyższych budżetów na zespół w tej lidze. Mate Vucic. Przez dwa lata najlepszy zbierający polskiej ligi, zawodnik podstawowy, center, mistrza Polski. AJ Slaughter, wiemy, znamy historię tego zawodnika. Elvar, gwiazda reprezentacji Islandii, świetny zawodnik, który ze świetnej strony pokazał się na Eurobaskecie w Polsce. Michał Michalak, reprezentant Polski i cała plejada dalszych zawodników. To są dobrzy zawodnicy, również dobrze opłacani. Także nie zgodzę się z tezą, że gdzieś oszczędzaliśmy na drużynie i jakieś środki tutaj, nie wiem, mroziliśmy albo później dokładaliśmy. Dokładaliśmy oczywiście w momencie, kiedy uznaliśmy, że jest potrzeba transferów, to jeszcze dodatkowo tą drużynę wzmacnialiśmy budżetem na te dodatkowe transfery.
1: Patrząc po tych zmianach, to sądzi, że ten budżet, biorąc pod uwagę, był nawet większy, się okazało.
0: Jeszcze raz proszę.
1: Patrząc na te zmiany, chodzi o trenera Gisburga i jak patrząc na zmiany, jak trener Gisburg wydał kontrakt trzech zawodników kolejnych, no to jednak ten budżet długo się zwiększył. No może...
0: On się zwiększył w trakcie sezonu, ale no zwiększył się proporcjonalnie do tego, co mogliśmy też, na co mogliśmy sobie pozwolić w trakcie sezonu. Wszyscy wiemy, że budżet planujemy w maju, kiedy jeszcze w większości umów sponsorskich nie mamy podpisanych. Możemy sobie zaplanować część umów, które wiemy tradycyjnie, że zostaną odnowione. Mamy już jakieś listy intencyjne, negocjacje rozpoczęte, zapewnienia ze sponsorami itd. itd. I oczywiście, że budżetujemy w maju, czerwcu czy na przełomie maja-czerwca budżet optymistyczny, ale ostrożny. Coś tam można w trakcie sezonu, jeśli dobrze pracujemy, a dobrze pracowaliśmy nad pozyskiwaniem dodatkowych funduszy, dołożyć do tego zespołu. Ale no, pańskie pytanie to sugeruje, że trener Kożan był opcją oszczędnościową, a trener Ginsburg to jest opcja tak luxury, tak? To tak nie działa. Najłatwiej byłoby mi się odnieść rzeczywiście bezpośrednio do sugestii pana redaktora, czyli braku dodatkowego wsparcia pionu sportowego. I nie przystoi mi i nie mogę odmówić racji temu stwierdzeniu. Natomiast

Natomiast chciałbym odrobinę wrócić do genezy tamtego sezonu. Ja myślę, że wszystko co złe dla tego sezonu rozpoczęło się w maju ubiegłego roku wraz z ofertą Trabzon Sporu dla trenera Selçuka Ernaka. Plan był zupełnie inny. Trener miał kontrakt, który wchodził w życie po wejściu do czwórki, a jak wiemy weszliśmy do czwórki, więc mieliśmy prawo oczekiwać tego, że dalej z tym trenerem będziemy budować, tym bardziej, że byliśmy zadowoleni z pracy tego trenera. To, że w półfinale z przyczyn również związanych z kontuzjami nie udało się pokonać Legii Warszawa, a później byliśmy o dwa kosze od zwycięstwa w rywalizacji o brąz. A to nie przekreśla pracy Selçuka Ernaka i tutaj uważam, że razem z tym trenerem, budując przez kolejny sezon, bylibyśmy w stanie osiągnąć dużo lepszy wynik. Więc to jest geneza. Kiedy pojawiła się oferta z tureckiego klubu dla trenera, obie strony, można powiedzieć, rozpoczęły swoją grę. Trener grę na to, że on właściwie jest gotowy zostać, a tam ta oferta nie istnieje, czy trener, czy jego agenci, tak bardziej może. Klub, który też nie chciał dać się wyprowadzić w pole, musiał podjąć tą rywalizację i też nie sprawić, że po sezonie na przykład to z naszej winy i z naszej woli rozwiązujemy ten kontrakt, więc dwa tygodnie, około myślę dwóch tygodni trwało to rozwiązywanie umowy z Selçukiem Ernakiem. Na takich zasadach się to skończyło i myślę, że to jest wielki sukces klubu, o czym przypomnę, że to trener zapłacił klubowi odszkodowanie za rozwiązanie tej umowy. To myślę, że jest niewątpliwy sukces. Natomiast straciliśmy około tam dwóch tygodni, powiedzmy. Było lato, było późno. Oczywiście w międzyczasie, czy generalnie cały czas badamy rynek trenerski i wtedy też badaliśmy. Ja już opowiadałem o tym, więc w jakieś wielkie szczegóły nie chcę się tutaj wdawać. Wytypowaliśmy na koniec trzy nazwiska z trzech, nazwijmy to, różnych światów. Trener doświadczony Emil Rajkowicz, trener europejski z sukcesami, ale nadal głodny i chcący w wyższej lidze Anders Sommer i trener Grzegorz Korzan, znający polską ligę, mogący od razu przystąpić do budowy składu, mający dobre relacje z polskimi zawodnikami w ramach współpracy w kadrze narodowej, który też przedstawił bardzo ciekawą wizję zespołu. Długo mógłbym o tym opowiadać. Postawione na trenera Grzegorza Korzana. Z rozsądku, nie z żadnych innych przyczyn, tylko na tamten czas uznaliśmy, że to jest najlepszy wybór. Trener Korzan współpracował z trenerem Woźniakiem. Obydwaj w przeszłości również budowali składy wspólnie z poprzednikami, więc mieli w tym swoje doświadczenie. Do tego Filip Brylski, który również ma znakomite kontakty z agentami, jest szanowany przez agentów i z racji swojej tutaj profesji w klubie jest w ciągłym kontakcie z nimi, więc też miał dokładną, bieżącą analizę rynku. Do tego zatrudniliśmy skauta w ramach takiej współpracy Mariusza Szafrana i ten zespół czteroosobowy podejmował decyzję na temat budowy składu. Myślę, że dołożenie piątej osoby, takiej nazwijmy niesprawdzonej i niepewnej, to byłoby jeszcze bardziej zaburzyło, czy generalnie zaburzyłoby proces ten decyzyjny. Natomiast na poszukiwanie skauta, na poszukiwanie dyrektora sportowego w Europie i tak dalej, było już za późno. Sprawdzaliśmy też pewne opcje, ja też wykonałem kilka telefonów z kilkoma skautami i potencjalnymi dyrektorami sportowymi rozmawiałem. Z różnych przyczyn nie dogadaliśmy się, to nie były przyczyny finansowe, bardziej inna koncepcja ścieżki kariery tych osób. I zostaliśmy w takim składzie osobowym, decyzyjnym, w jakim zostaliśmy. Natomiast wracając do pańskiego pytania, tak. To jest jedna z ważnych przyczyn słabej sytuacji naszej sportowej, słabego wyniku sportowego. Kwestia doboru zawodników. Może nie samego doboru personalnego, bo uważam, że byliśmy dość silnym zespołem. Natomiast byliśmy zespołem przeładowanym na obwodzie, zbyt dużo gardów. Nikt nie dostał pewności siebie, nikt nie dostał roli lidera, nikt nie wykreował się na tego, który będzie nadawał tą tej drużynie. Nie wygenerowaliśmy w zespole takiego genu zwycięstwa. Wiemy dobrze, ktoś chyba ostatnio zrobił to podsumowanie, w którym wykazał, że z tych meczów w końcówce ośmiu zaciętych przegraliśmy wszystkie mecze, co pokazuje, że rzeczywiście nie mieliśmy takiego lidera, który od samego początku sezonu, który wziąłby na swoje barki
ten wynik

0: kontraktowy w końcówkach, jak chociażby w kilku innych zespołach w naszej lidze. Jeżeli zostanę, to będę robił wszystko, żeby dyrektor sportowy był. Tak, to jest ważna funkcja. Nie da się w tych czasach podzielić mojego czasu na czas związany z organizacją finansów, organizacją klubu i jeszcze budowy drużyny. Rzeczywiście, to już nie te czasy, kiedy kluby mogły być 4-5-osobowe. Absolutnie tak. Nawet mogę powiedzieć, że jeśli się zmieni prezes i nowy szef będzie chciał poznać moje zdanie i jakąś rekomendację, to będę mu rekomendował zdecydowanie, żeby odciążył się w tej materii właśnie zarządzania tym pionem sportowym. Myślę też, jeszcze nadmienię, bo to też jest koncepcja, która przyświeca mi od wielu, wielu miesięcy i myślę, że Państwo o tym też wiecie i zauważyliście to, że świetnym dyrektorem sportowym w przyszłości będzie Filip Brylski. To jest fenomenalny gość. Trener Ronen Ginzburg, wyjeżdżając z Włocławka, powiedział, że jedną rzecz, jedną osobę macie tutaj najlepszą w Europie. To jest Filip Brylski. I to, jak on się wywiązuje ze swoich zobowiązań, ze swoich wszystkich rzeczy, które ma na głowie, plus rzeczy, które nie należą czasem do niego, a i tak jest gotowy się poświęcić i działać dla dobra tej organizacji, ale też dla komfortu życia, zdrowia i funkcjonowania drużyny. Także Filipa myślę, że przygotowujemy i kiedyś w przyszłości przygotujemy, będzie gotowy do tego, żeby być znakomitym dyrektorem sportowym.
1: Panie prezesie, chciałem zapytać o budowę drużyny na przyszły sezon. Wiadomo, że budowa nie rozpoczyna się w lipcu, sierpniu, tylko w maju, czerwcu. Także jak to wygląda, szczególnie w obliczu decyzji o panu przyszłości, która jest obecnie w rękach?
0: No dlatego tutaj zaraz ktoś, kto ogląda nas, powie, że unikam odpowiedzi. No ale nie mogę odpowiedzieć w inny sposób, jak tylko taki, że jesteśmy po pierwsze 4 dni po zakończeniu sezonu, więc trudno na gorąco powiedzieć, jak będzie wyglądała budowa składu. Po drugie, ta moja przyszłość jest niepewna, więc nie wiadomo, czy to ja będę o tym decydował, czy ktoś inny, a ja nie chciałbym kogoś tutaj wrzucać na przysłowiową minę. Ale jedyne, co mogę obiecać i zapewnić, bo to wiemy na podstawie tego, jak funkcjonujemy, jak wiemy, jak nasz budżet wygląda, że nadal będziemy mocnym graczem na rynku, będziemy pozyskiwać najlepszych zawodników polskich i na pewno bardzo ciekawych zawodników europejskich i zagranicznych ze Stanów Zjednoczonych zapewne. Tak? W poniedziałek odbyłem pierwszą rozmowę z trenerem Ronenem Ginzburgiem. We wtorek odbyliśmy pogłębioną analizę przyczyn wyniku sportowego w tym sezonie. I mogę powiedzieć, że tak. Po pierwsze, formalnie trener Ronen Ginzburg ma ważny kontrakt na kolejny sezon. Jeśli zapytacie Państwo, dlaczego taką umowę klub podpisał, to był jeden z warunków tego trenera, żeby taką umowę zawrzeć na etapie negocjacji. Różne rzeczy, z różnych rzeczy klub ustępował, z różnych rzeczy trener ustępował, natomiast ten punkt był od początku niepodważalnym dla trenera. Z naszej perspektywy na tamten czas też uznaliśmy, że to jest nawet dobre zabezpieczenie interesów klubu, bo po pierwsze będzie stanowiło gwarancję mobilizacji trenera do pracy w tym, nazwijmy, półroczu pierwszym, żeby wypracować europejskie puchary, żeby wypracować dobry wynik sportowy, żeby budować na kolejny sezon podstawę. Więc stąd taka umowa. Teraz na pierwszej szali należy położyć to, co ja też zawsze mówiłem, że trenerów rozlicza się z wyników sportowych, a wynik sportowy w tym sezonie jest nie do przyjęcia. Wynik sportowy w tym sezonie jest nie do przyjęcia. Więc na tej szali kładziemy, powiedzmy, że decyzję na nie. Natomiast na drugiej szali, w tej rozmowie, tak jak powiedziałem, i poniedziałkowej, i wtorkowej, trener jasno dał do zrozumienia, że jest gotowy, pełen energii i wiary w to, że on jest w stanie zbudować dużo lepszy skład. Taki skład, który będzie dla niego odpowiedni, będzie spełniał jego preferencje. I on wierzy, że jest w stanie osiągać znaczące wyniki również w polskiej lidze koszykówki. Więc mamy te dwie szale i albo ja, albo mój następca za chwilę usiądzie do tej wagi i będzie ważył. Trener Frasunkiewicz, jeśli dobrze pamiętam, pracował około 4 sezonów tutaj. To nie jest chaos. Rozstanie się z kimś po zakończeniu umowy

w normalnych, dżentelmeńskich warunkach, po dobrym spotkaniu, po dobrej rozmowie, to nie jest chaos. To nie jest decyzja podjęta w emocjach. W żadnym wypadku. Później poszliśmy drogą taką, jaką ten klub powinien podążać jako klub, solidny klub europejski, czyli zatrudnienie solidnego trenera europejskiego, Selçuka Ernaka. To jest znakomity trener. Ja nadal uważam, że to jest znakomity trener i mogę Państwu powiedzieć, że też w osobistych kontaktach jesteśmy nadal, śledzi to, co się dzieje w naszym klubie, w naszej drużynie, trzyma za nas kciuki. To, że z jego agentami mieliśmy trudne przeprawy, to jest po prostu biznes. Natomiast po ludzku bardzo go szanuję, uważam za znakomitego trenera i uważam, że tu też byłaby ciągłość, gdyby nie ta oferta dla niego z Ligi Tureckiej. Wielokrotnie lepsza, korzystniejsza finansowo od tego, co mogliśmy my jako klub mu zaoferować. Zarówno trenera, może jak już idziemy tak tą genezą, małym odstępstwem od tej koncepcji była koncepcja powierzenia drużyny trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Ale już Państwu powiedziałem, z jakich przyczyn się na to zdecydowałem. Nie wspomniałem chyba o tym też, że jak zawsze bywa, ja też nie pracuję w próżni. No przecież konsultuję, rozmawiam, dyskutuję z osobami, które uważam, że powinny wiedzieć na etapie decyzyjnym i z których zdaniem się liczę, które mają doświadczenie w tym temacie. I widziałem we wszystkich ogromną energię i ogromną wiarę, również w naszym klubie, w to, że projekt z Grzegorzem Korzanem się powiedzie, że to się uda, że to jest szalone, że to jest trudne, że to jest nowatorskie, ale powierzenie tej drużyny włocławskiemu trenerowi, który odda serce, plus my wszyscy pracownicy, którzy też będziemy oddawać serce za to, żeby to się powiodło, że to wypali. Okej, później kolejne miesiące, kolejne tygodnie pokazały, że coś nie gra, coś nie funkcjonuje. Oczywiście największe zastrzeżenia miałem do tej sfery, do której można było mieć obawy, czyli właśnie zarządzania zespołem ludzkim i odbudowy czy budowy tej strony defensywnej zespołu, bo przecież do tego mieliśmy najwięcej cały czas uwag. Na przestrzeni kolejnych tygodni ta sytuacja się nie poprawiała i uznałem jako też surowy szef, że nie można tutaj żadnych zasad koleżeńskości czy tutaj sentymentów wykazywać, tylko trzeba naprawiać i postawiłem na trenera znów powrót do koncepcji europejskiego, poważnego, w sensie takim większego doświadczenia, utytułowanego, który osiągał wiele sukcesów i jest w stanie, jest głodny po dobrych wideo rozmowach, po zasięgnięciu opinii wielu osób ze środowiska zawodniczego, trenerskiego, działaczy izraelskich, czeskich. Wszyscy wydawali nam bardzo dobre opinie. Notabene ja nadal mam dobrą opinię o pracy tego trenera. Mam złą opinię o wynikach. Więc nie uważam, że tutaj był jakiś chaos. Jest ciągłość myślenia o tym, jak należy ten klub budować. I myślę, że ta ciągłość będzie trwać nadal. No i tutaj wchodzimy znów w takie gdybanie, bo raz słyszę głosy, że to niedobrze, że tu się ktoś zasiedział, drugi raz pan redaktor mówi, że DNA zostało zachwiane, bo ktoś podjął inną decyzję co do swojej ścieżki kariery. Chyba wszystkie osoby, które pan redaktor wymienił, to są osoby, które one podjęły decyzję o tym, że chcą poszukać innej ścieżki rozwoju kariery. Ja nie jestem w stanie nikogo, jak każdy inny pracodawca, zatrzymać na siłę. Każdy pracodawca to rozumie i myślę, że wszyscy się z tym borykamy. Mamy swoje ograniczenia, na pewno mamy swoje przywary i nie zawsze możemy z każdą osobowością też idealnie współpracować. Ale myślę, że tutaj w tych przypadkach akurat nie to zagrało. Te osoby też, ja tak odczuwam, że potrzebowały odświeżenia i spróbowania czegoś nowego. O Kamilu Łączyńskim rozmawialiśmy już przed rokiem i Państwo wiecie, jaka, że to też była jego decyzja, że dostał znakomitą, najlepszą w swoim życiu ofertę.

pracy dalszej w naszym klubie i kierowania tym zespołem właśnie na parkiecie i oddawania tego charakteru i serca, które on oddawał Anwilowi Włocławek. Natomiast Kamil z przyczyn osobistych, powtórzę raz jeszcze, podjął inną decyzję o przeprowadzce, o czym państwo ze świata koszykówki wiecie doskonale najlepiej. Być może miał trochę żalu, a być może to, ja już też mówiłem, to też jest dobry rozgrywający, tak? Albo wybitny, na pewno wybitny. Ja rozmawiałem z Kamilem też miesiąc temu o tym, żeby właśnie w tym roku nie było zarzutu, że za późno ktoś podjął rozmowy. I miesiąc temu Kamil powtórzył mi to samo, co powtórzył mi rok temu, że on jednak wybiera ścieżkę pójścia za rodziną i to jest jego priorytet w tej chwili. Z dużym szacunkiem, my naprawdę mamy świetną relację z Kamilem i bardzo dobrze myślę, że się rozumiemy. Czego dowodem jest ta rozmowa sprzed miesiąca. Nie poruszaliśmy tematu numer 9 i zastrzeżenia go bądź niezastrzeżenia. Myślę, że Kamil nie ma z tym żadnego problemu. To jest świetny człowiek, który ma swoje priorytety i bardzo dobrze. Trochę za wcześnie, żebyśmy 4 dni po sezonie, ja mógł sprecyzować, jaka jest dzisiaj wizja. Ja się spodziewałem, że trener i robiłem wszystko i my wszyscy robiliśmy wszystko, żeby trener Ronen Ginzburg dzisiaj grał w ćwierćfinale, za 2 tygodnie w półfinale, a za miesiąc, żebyśmy zdobywali Mistrzostwo Polski. Do niedzieli tak widzieliśmy ten sezon i robiliśmy wszystko i skupialiśmy całą swoją energię na tym, żeby pomóc tej drużynie wygrywać. Dokonałem zmiany trenera. Dokonaliśmy 4 transferów. Organizowałem śniadania takie motywacyjne, śniadania, żeby chłopaki się integrowali. Organizowaliśmy spotkania wielkanocne, żeby budować atmosferę wewnątrz drużyny. W trudnych chwilach się wspieraliśmy, byliśmy razem, jak przyszła seria zwycięstw, również celebrowaliśmy to i budowaliśmy na tym. Wrócę odrobinę jeszcze do przyczyn też negatywnego zakończenia stricte tego sezonu ligowego dla nas. Kiedy udało się nam wreszcie wypracować w pewien sposób to zwycięskie DNA, kiedy osiągnęliśmy 5 zwycięstw z rzędu, mieliśmy mecz o 6 i właściwie z Dzikami mogliśmy sobie niemalże zapewnić bezpośredni awans do playoff, okazało się, że ze składu wypadł Michał Michalak. Ale Michał nie wypadł ze składu dlatego, że nie chciał, że zabrakło mu charakteru, tylko wręcz przeciwnie. On w meczu ze Śląskiem Wrocław doznał kręcenia kostki i grał dalej do końca tego meczu. Poświęcając swoją kostkę dalej, niestety nie pozostało to bez efektu na dalsze mecze. Spodziewaliśmy się i robiliśmy wszystko, żeby tą kostkę doprowadzić do stanu używalności szybciej. To się nie udało. Michał to jest nasz lider punktowy i w momencie, kiedy my złapaliśmy swoje DNA, swoją charakterystykę, swój styl gry, najlepszą defensywę w ostatnich meczach w całej lidze, kiedy odwróciliśmy tą kartę, wypada nam z gry nasz najważniejszy lider, jeśli chodzi o atak. Trener próbujący zastąpić Michała innym ofensywnym zawodnikiem, Isaią Muciusem. Dzisiaj wiemy, że to nie było dobre posunięcie, tak? Ale wydawało się na tamten moment i trener po dyskusji ze swoimi asystentami podjął taką decyzję, że skoro wypadł nam ze składu człowiek ofensywny, to trzeba uzupełnić innym zawodnikiem ofensywnym. Jak duży wpływ ma wypadnięcie jednego zawodnika, kluczowego zawodnika z drużyny, to świadczą wyniki pozostałych dużych firm w tej lidze. Co się stało w Śląsku Wrocław, kiedy wypadł Kirkut? 4 porażki z rzędu. Co się stało w Treflu Sopot, kiedy wypadł Szenk? 4 porażki z rzędu. Co się stało w Legii Warszawa, kiedy wypadł Andrzej Pluta, później TAS i chyba, no nieważne, w każdym bądź razie kolejni zawodnicy? 4 porażki z rzędu. Jesteśmy bardzo wyrównaną ligą. Tutaj wypadnięcie jednego ogniwa, zwłaszcza ważnego ogniwa, robi ogromną różnicę. I w naszym przypadku na finiszu sezonu też zrobiło ogromną różnicę. Więc trudno było inaczej patrzeć na ten sezon do samego końca niż tylko z nadzieją. Ja wiem, że niektórzy nas skreślali, że niektórzy uważali, że już dawno powinniśmy poddać ten sezon, nie wiem, dokończyć juniorami i tak dalej. Ale my wierzyliśmy do końca.
również głosy o tym, że

0: ja w trakcie sezonu powinienem podać się do dymisji, to jest nonsens. Kapitan nie zostawia swojego statku w trakcie misji, w trakcie rejsu, tylko płynie z tym statkiem do końca i robi wszystko, żeby doprowadzić ten statek do portu, a tym portem było Mistrzostwo Polski. I ja robiłem do samego końca wszystko, żeby doprowadzić ten zespół do finału, do Mistrzostwa Polski. I ja się nie zastanawiałem, jak będziemy budować zespół, jeśli Ronen Ginzburg nie zrealizuje celu w sposób tak całkowity, jak to się stało w tym sezonie. Niestety, może to był błąd, ale rzeczywiście rzuciliśmy wszystkie siły na szale, żeby w ten sezon uratować, żeby w tym sezonie osiągnąć wynik sportowy. Wszystkie siły, to też zapewnię Państwa, wszystkie siły w granicach rozsądku, każdy transfer w tym sezonie był zabezpieczony finansowo. Mimo braku awansu do play-off, ten sezon zamkniemy na pewno rozliczając się z każdym zawodnikiem co do ostatniej złotówki w terminie, tak jak robiliśmy to przez cały sezon. Stąd mi dzisiaj trudno odpowiedzieć Panu na pytanie, jak technicznie krok po kroku będzie wyglądała budowa tej drużyny. Może za 3 dni już tak, może za 3 dni będzie czas do tego, żeby usiąść i o tym porozmawiać. Ale dzisiaj jesteśmy 4 dni po zakończeniu sezonu. Podsumowujemy to, co było, a nie stety. Jeszcze aż tak bardzo stricte technicznie nie patrzymy na to, co przed nami.
1: Eurocup jeszcze.
0: A jeszcze było pytanie o Eurocup. Tak, jesteśmy gotowi organizacyjnie na to, żeby wystartować w Eurocup. Tak, otrzymałem korespondencję od władz tych rozgrywek odnośnie akcesu do tych rozgrywek. Jestem na tak, żeby zgłosić nasz klub i nasz zespół do Eurocupu, pójść drogą Śląska Wrocław ubiegłoroczną i dać asumpt trenerowi, dyrektorowi sportowemu do tego, żeby pozyskiwał najlepszych europejskich zawodników, najbardziej ciekawych i perspektywicznych, którzy będą chcieli się wykazać w dobrym europejskim pucharze. Oczywiście nie mam gwarancji dzisiaj, że my tam się znajdziemy mimo akcesu, bo pewnie chętnych będzie więcej. Natomiast to świadczy o tym, jak silną strukturę zbudowaliśmy. Nas Eurocup zaprasza do gry. Ja rozmawiałem dzisiaj z trenerem Koszarkiem, z prezesem Koszarkiem, z prezesem Lipką. Rozmawialiśmy o europejskich pucharach. Ewentualnie oczywiście też rozważymy, jeśli nie damy rady, czy nasz akces nie zostanie rozpatrzony pozytywnie w Eurocupie, no to będziemy starali się co najmniej w ENBL wystartować, no bo nie dał się ukryć, że przy naszym wyniku sportowym ligowym to Champions League i FIBA Europe Cup niestety nie dla nas w przyszłym sezonie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś. We'll be right back.

Anwil Włocławek od początku sezonu radził sobie w kratkę. W rundzie zasadniczej zwycięstwa przeplatały się z porażkami. Trener Grzegorz Korzan został pozbawiony stanowiska, a jego miejsce zajął Ronen Ginzburg. W marcu przyszła seria 5 wygranych z rzędu i rottweilery zakwalifikowały się

0: do rundy play-in. Przed własną publicznością rottweilery przegrały najpierw za Stalem, a w meczu ostatniej szansy na play-off z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Po spotkaniu część kibiców domagała się dymisji prezesa Łukasza Pszczółkowskiego. Dziś odbyła się konferencja prasowa podsumowująca sezon.
1: Trudno tak z marszu wyrazić dobrze emocje i to co ja w tej chwili czuję i my jako klub, jako organizacja czujemy, ale postaram się, zanim przejdziemy do szczegółowej pewnie analizy razem z Państwem tego sezonu, powiedzieć kilka słów od siebie, takich kluczowych i myślę, że najważniejszych. To był sezon rozczarowujący. To był sezon rozczarowujący nas jako organizację, bo uważamy, że przygotowywaliśmy się do niego bardzo dobrze, solidnie, pracowaliśmy na to przez lata, żeby być zawsze w czołówce i zawsze walczyć o najwyższe cele. A właściwie od samego początku tego sezonu tych celów nie realizowaliśmy, nie wygraliśmy żadnego kluczowego meczu, więc przekrój całego tego sezonu był dla nas trudny i rozczarowujący i za to chciałbym Państwa serdecznie wszystkich kibiców Anwilu Włocławek w imieniu swoim przede wszystkim, ale też w imieniu całej organizacji, administracji, trenerów i zawodników gorąco przeprosić. Oczywiście nie było to naszym zamiarem i oczywiście myślę, że włożyliśmy całą naszą umiejętność i pracę, żeby ten sezon potoczył się i zakończył zupełnie inaczej. Natomiast efekt był odwrotny do zamierzonego. Jest to nie do przyjęcia dla mnie jako prezesa zarządu, żeby przy tak stworzonych warunkach do osiągania dobrych wyników sportowych czy bardzo dobrych wyników sportowych zakończyć sezon poza fazą play-off.
0: Prezes zakomunikował, że nie podaje się do dymisji. O jego przyszłości na stanowisku zdecyduje Rada Nadzorcza klubu.
1: Chcę też Państwu powiedzieć i w sposób jasny od razu tutaj teraz ucinając wszelkie spekulacje, że pełną odpowiedzialność za to, jak ten sezon się rozstrzygnął, ponoszę ja jako szef organizacji i prezes zarządu, w związku z czym oddałem się do dyspozycji prezydenta Włocławka, który jest większościowym właścicielem i do właścicieli klubu oraz Rady Nadzorczej. Czekam na podjęcie decyzji przez te organy i jestem poinformowany, że w ciągu najbliższych dni ta decyzja zapadnie. Tak jak powiedziałem, nie uchylam się od tej odpowiedzialności. Myślę, że dzisiaj podczas naszej rozmowy będzie mi dane przekazać Państwu moją perspektywę i pokazać, że robiliśmy naprawdę wiele i naprawdę co w naszej mocy, żeby efekt był inny, ale nie było tego efektu i ja przyjmuję na klatę tak to ostateczne rozstrzygnięcie, które nastąpiło i moją odpowiedzialność za to rozstrzygnięcie.
0: Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Włocławianin Damian Piwoński, znany szerzej jako Kabano, wraca z nowym muzycznym projektem. Artysta, którego do tej pory mogliśmy kojarzyć głównie z rapowymi brzmieniami, tym razem postawił na całkowicie inny kierunek. Jego najnowszy utwór, Niebezpieczna, utrzymany jest w klimacie disco polo. Muzyk przyznaje, że chciał spróbować czegoś nowego i wyjść poza schemat, z którym był dotychczas kojarzony.
2: Głównie dlatego, że w tym rapie jest o tyle ciężko, że jest bardzo dużo osób, które to robi i stwierdziłem, że spróbuję czegoś nowego, a zawsze po głowie, gdzieś tam z tyłu chodziło mi disco polo. Mam nawet jednego ziomeczkę, który właśnie zawsze mi mówił, żebym poszedł po prostu w disco polo, nawet się nie zastanawiał. I co? I któregoś razu byłem sobie na wzorcowni i nagle wpadł mi do głowy pomysł na refren. No i z tego pomysłu powstała piosenka.
3: To powiedz o twojej najbliższej piosence, kiedy ona się ukaże i o czym ona opowiada?
2: Piosenka wychodzi 14 maja. Będzie nosiła tytuł Niebezpieczna i jest o, wiadomo jak to disco polo, o dziewczynie, o zauroszeniu, o miłości. No i co? No i będzie na pewno do tańca dobra.
3: Okej, czy możemy zdradzić trochę prywaty? Czy to jest piosenka o jakiejś konkretnej dziewczynie?
2: Tak jest, to jest piosenka o mojej pięknej dziewczynie Alicji. Pozdrawiam cię serdecznie. No jest tak jakby moją muzą, można powiedzieć. Każdy artysta ma jakąś tam swoją muzę i u mnie to jest właśnie ona.
3: A czy ty na co dzień słuchasz disco polo?
2: Ostatnio zacząłem, o dziwo, ostatnio zacząłem, żeby się trochę inspirować różnymi artystami, bo no jednak każdy ma tak jakby swój styl i można wyłapać te takie smaczki, które w połączeniu ze sobą robią jedną wielką całość. Słucham, ale ja słucham ogólnie wszystkich gatunków, nie zamykam się nigdy na jeden.
3: Czy do tej piosenki zobaczymy również teledysk?
2: Oczywiście, że tak, teledysk będzie.

0: Wyjdzie też 14 maja, właśnie razem z piosenką. W teledysku jest moja dziewczyna, wiadomo, jako główna bohaterka jestem ja. Jest traktor Lamborghini na przykład, mamy też konia, także będzie się działo.
1: Okej, okay. A czy masz jeszcze jakieś plany na przyszłość?
0: Jak najbardziej. Chciałbym iść w kierunku właśnie takiej muzyki bardziej tanecznej. Nie mówię, że to będzie disco polo, bo zobaczymy, jaki będzie odbiór tej piosenki, ale będzie to na pewno jakieś połączenie właśnie i disco, i muzyki jakiejś tanecznej, klubowej. Może nawet troszeczkę rapu gdzieś tam na zwrotkę, coś wejdzie, także będzie.
2: Nasza ekipa miała również okazję zobaczyć, jak od kulis wygląda tworzenie tego typu muzyki. Damian Piwoński pokazał cały proces powstawania utworu. Od pracy przy komputerze i tworzenia podkładu, aż po nagrania i końcową produkcję.
0: Dobra, no to ogólnie robiąc tą piosenkę, pierwsze co mi przyszło do głowy, tak jak już mówiłem, to byłem na wzorcowni i nagle przyszedł mi do głowy pomysł. Na początku on był w skali takiej bardziej smutnej, ona nazywa się minor, a potem jakoś tak przyszło mi do głowy, żeby to zrobić w skali major i tak brzmi wokal.
3: Ty jesteś taka piękna.
0: Taki sprasowany
3: dobrze
0: już.
3: Dobrze wyglądamy na zdjęciach.
0: Miałem lekki kater.
3: Przyspieszasz bicie mego serca. Taka niebezpieczna. Niebezpieczna.
0: No, to są wokale. I teraz mogę wam pokazać melodię. Tutaj na przykład mamy pianino, które w disco polo jest w sumie bazą. Tak mi się wydaje przynajmniej. Pierwszy raz robię disco polo. Bazą piosenek. Takie też pozytywne, trochę reverba, żeby się rozmywało. Potem do tego dodałem pada, to jest takie trochę cisze, i drugiego. Mamy po lewej i po prawej, więc tak się prezentuje cała melodia, w sensie ze sobą. Głównie chodzi o to, żeby tak jakby dźwięki ze sobą współgrały. Częstotliwości muszą być na odpowiednim poziomie, żeby na siebie nie wchodziły, żeby po prostu były dobrze rozłożone. Ja cały czas też się tego uczę. Potem mamy bas. Bas zazwyczaj jest taki, no taki skoczny, nawet bym powiedział. Ten całkiem śmiesznie brzmi. I w połączeniu z melodią. Tak to wygląda. I mamy też perkusję. No i perkusja nie jest taka stricte disco polowa, tylko moim zdaniem jest trochę taka bardziej house'owa, taka klubowa. Ale to trochę nadaje w sumie nowoczesności tej piosence. I mamy wszystko oddzielnie, czyli na przykład kick, sama stopa, mamy chaty, mamy tutaj klapy. Takie malutkie. I teraz mogę pokazać, jak to brzmi w całości. Taki pozytywny traczek. I tak to brzmi razem z wokalem.

0: W niedzielę przy ulicy Świętego Antoniego 31 od strony podwórka runął balkon. Spadające elementy uszkodziły samochód zaparkowany tuż pod budynkiem. Na miejsce wezwano straż pożarną, która zabezpieczała teren.
1: Na miejscu zastaliśmy sytuację, że faktycznie oberwał się balkon, który uderzył w tył samochodu osobowego. Nasze działania tak naprawdę ograniczyły się do zabezpieczenia tego terenu zdarzenia. Natomiast nie było tam większego zagrożenia. Nie było zagrożenia wtórnego, że może dalej się jakaś ta konstrukcja, co z nią wydarzyć, czy posypać. W związku z tym na miejscu tak naprawdę policja pozostała i poszukiwała właściciela tej kamienicy.
0: Choć tym razem nikomu nic się nie stało, mieszkańcy nie ukrywają obaw. Zwracają uwagę, że podobna sytuacja może wydarzyć się również od strony ulicy Świętego Antoniego, gdzie ruch pieszych i samochodów jest znacznie większy. Jak podkreślają, w Śródmieściu nie brakuje starych kamienic, wymagających pilnych remontów i konserwacji. Mieszkańcy zarzucają także, że budynki nie są odpowiednio wcześniej kontrolowane.

0: zablokowane. O sprawę zapytaliśmy wrocławski ratusz. Urzędnicy podkreślają jednak, że kamienica przy ulicy Świętego Antoniego 31 nie należy do miasta i znajduje się w rękach prywatnych. Jak zaznaczają, samorząd odpowiada jedynie za miejskie nieruchomości. I to właśnie tam prowadzone są regularne kontrole stanu technicznego.
1: Kamienica przy Świętego Antoniego 31 nie jest nieruchomością, która należy do zasobów miasta. Tutaj własnością tej nieruchomości są osoby prywatne i to właśnie do nich, do właścicieli lub do zarządcy tej nieruchomości, no spada odpowiedzialność za utrzymanie tej nieruchomości, ale również no zabezpieczenie w taki sposób, żeby ona nie zagrażała nikomu. Miasto oczywiście kontroluje te nieruchomości, które wchodzą w zasób administracji zasobów komunalnych i tutaj między innymi inspektor nadzoru budowlanego tworzy protokoły, w których są zalecenia, które my realizujemy. Najczęściej są to oględziny budynku, jest to usuwanie luźnego tynku czy elementów gzymsu. Również montujemy siatki ochronne czy właśnie siatki zabezpieczające pod balkonami. Wiemy oczywiście, że tutaj część tych zasobów wymaga remontu czy nawet większej przebudowy i tutaj w każdym budżecie miasta są przewidziane na to środki. Natomiast zważając na skalę oraz ich koszt, no jest te inwestycje są rozkładane w czasie i tak samo jest również w tym momencie. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, przechodniów, ale również osób, które się znajdują w okolicy, w pobliżu takich miejsc. Dlatego właśnie tego typu bezpośrednie działanie zabezpieczające.
0: Na razie mieszkańcom pozostaje przede wszystkim ostrożność, bo dla wielu osób nie ma znaczenia, czy kamienica należy do miasta, wspólnoty czy prywatnego właściciela. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. A przechodząc obok starych budynków w centrum Wrocławka, warto dziś patrzeć nie tylko pod nogi, ale i nad głowę, by nie doszło do tragedii. Czy kebab jest królem polskich podniebień? Niekoniecznie. Jednak można powiedzieć, że jest w naszym kraju najpopularniejszym daniem typu fast food. W Zespole Szkół Chemicznych odbył się Dzień Kebaba. W ramach wydarzenia przeprowadzono warsztaty gastronomiczne stworzenia kebaba. Prowadził je absolwent szkoły Filip Trzciński.
2: Dzień kebaba, dzień kebsa. Skąd pomysł? No, chyba wszyscy lubimy kebaby, a szczególnie kebaby lubią młode osoby, szczególnie uczniowie. Wiem, że temat się bardzo szybko rozniósł gdzieś tam po mieście, że w Chemiku. Dzisiaj w czwartek kebaby. Tak, kebaby dlatego, że jest to no, istotny element naszej diety fast food, chociaż okazuje się, że ten fast food może być również slow food, czyli no, z języka angielskiego. Kebab to nie tylko to szybkie jedzenie takie gdzieś na kolanie, ale kebab może być zdrowy, kebab może być pyszny, kebab może być również z fantazją i również nawiązując do chociażby naszych polskich tradycji, do tego, co rośnie u nas tutaj w tych grządkach, u nas w Kołonadrze, tak powiem. Więc dzisiaj kebab w Chemiku. Chcemy pokazać uczniom na kierunkach gastronomicznych, o co chodzi z tym kebabem, na czym to polega, że to nie jest takie nie wiadomo co, tylko to jest naprawdę pewnego rodzaju sztuka, a przykładów tego, że kebab może być lepszy i jeszcze lepszy mamy chociażby z internetu, bo przecież mamy wielu youtuberów, wiele osób gdzieś tam ze świata social mediów, którzy zrobili na tym karierę, na kebabach. Bardzo się cieszymy, że w tych działaniach, które prowadzimy tutaj w szkole, wspierają nas nasi absolwenci i to jest naprawdę warte zauważenia. Dzisiaj gościmy pana Filipa Trzcińskiego, który prowadzi we Wrocławku od wielu lat na ulicy, na alejach Jana Pawła II 8E Slow Food Kebab, czyli punkt z kebabami i przyszedł do nas, żeby podzielić się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, swoją historią, jak to było, że z ucznia Zespołu Szkół Chemicznych rozpoczął biznes akurat w tej branży kebabowej, z tego co wiem bardzo dobrze mu idzie, ale również prosimy zawsze firmy, przedsiębiorstwa, które z nami współpracują jako szkołą w organizacji takich wydarzeń, więc firma Rundchłonia również nas tu bardzo fajnie wspiera w produktach spożywczych, czyli w tym, czym się zajmują, żebyśmy mogli młodzieży przekazać coś więcej niż tylko co przewidziane jest w programie nauczania.
0: Młodzież sama przygotowała kebaby od podstaw. Zaczęli od krojenia warzyw. Warto dodać, że uczniowie sami wykonali sosy.
3: Młodzież ma okazję nauczyć się przede wszystkim zrobienia przygotowania jak najwyższej jakości kebaba. Począwszy od surowców, ponieważ sami przygotowywali surowce, wszystkie kroili, dokonywali

0: dali obróbek wstępnych, wiedzieli, widzą, jakie surowce są wkładane do środka i o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby oni wiedzieli, że to też może być dobre, może być wysokiej jakości i może być zdrowe. Młodzież podeszła bardzo smacznie, bym tak powiedziała, ponieważ jak to młodzi ludzie generalnie lubią takie potrawy. Kebab dla nich jest taką potrawą dość, bym powiedziała, oczywistą wręcz. Gdzieś tam sięgają po te kebaby na mieście, prawda? Więc znają te potrawy, ale tutaj mogli sobie go przygotować sami. Przede wszystkim zrobili sami sosy z jogurtów, z wysokiej jakości surowców, takie, które no tak naprawdę my nie wiemy, co my kupujemy na mieście. Tutaj mieli okazję zrobić potrawę naprawdę dobrą. A przede wszystkim mogli to zrobić dzięki swojemu starszemu koledze, ponieważ dzisiaj tutaj te warsztaty prowadzi dla nich uczeń nasz, muszę powiedzieć, jest to mój wychowanek z lat 2012-2016, Filip Czciński.
1: Czego dowiedzieli się uczniowie podczas dzisiejszych zajęć?
2: Na pewno trzeba zadbać o dobre ciasto, w tym przypadku mamy lawasza, o dobre mięso po prostu, dobrej jakości. No i o dobrej jakości składniki typu sałata, ogórek i pomidor. Następnie wszystko dajemy do lawasza i zwijamy, zaczynając od boków, od siebie po prostu zwijamy w rulonik.
3: Czy w Szkole Szkół Chemicznych często odbywają się takie nietypowe, praktyczne zajęcia z osobami, które są fachowcami w swoich dziedzinach?
4: Tak, ostatnio bardzo często się odbywają.
2: Tak, chemik bardzo, bardzo dba o właśnie przygotowanie nas do różnych zawodów, nie tylko z gastronomii, ale również z innych dziedzin. Jeśli chodzi o właśnie takie zajęcia, to chemik bardzo, bardzo często robi takie kursy, nie tylko w czasie lekcji, ale pozaszkolne.
1: Tajemnica dobrego kebaba? Świeże produkty. Nawet fast food, jeżeli oczywiście jest wykonany z odpowiednich produktów, może być zdrowym i pożywnym posiłkiem. Dziś przekonali się o tym uczniowie zespołu szkół chemicznych, a kebaby wykonane przez młodych kucharzy? Znakomite. Na uroczystej gali w Warszawie został zaprezentowany ranking finansowy samorządu terytorialnego za rok 2025. Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, głównego organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce to jedyne w kraju tak kompleksowe, apolityczne i w pełni obiektywne opracowanie, które swoim zasięgiem obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Od 2017 roku jest on cyklicznie przygotowywany w celu szczegółowej analizy kondycji finansowej samorządów. Powiat wrocławski zajął bardzo wysoką pozycję w kategorii powiatów ziemskich.
5: Ranking finansowy samorządu terytorialnego przez organizatorów Forum Ekonomicznego, także największego takiego wydarzenia, które co roku odbywa się w naszym kraju. Z satysfakcją chcę poinformować, że powiat wrocławski w tym niezależnym rankingu, bardzo obiektywnym, zajął 8 miejsce w kraju, oczywiście pierwsze w województwie. Kilka bardzo obiektywnych wskaźników mówią o poziomie zadłużenia, o udziale inwestycji, o nadwyżce finansowej, o zobowiązaniach bieżących, także jak najbardziej realna ocena gospodarki finansowej w danym samorządzie, przedstawienie także kondycji naszego samorządu. Bardzo z tego miejsca się cieszę, bo to pokazuje, że nasza praca daje efekty i możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o kondycję naszego samorządu i myśleć o kolejnych inwestycjach i przedsięwzięciach społecznych.
1: W kategorii powiatów ziemskich w naszym województwie na kolejnych miejscach znalazły się bydgoski, grudziądzki i toruński. W piątek we wrocławskim Teatrze Impresaryjnym odbędzie się premiera spektaklu Wielebni. Jest to propozycja dla widzów ceniących teatr z charakterem i pytaniami, na które nie ma prostych odpowiedzi.
6: Wielebni to najnowsza premiera Teatru Impresaryjnego i wrocławskiego Teatru Ludzi Upartych. Jest to spektakl, mówiąc w formule zaciekawienia publiczności, o władzy religii i miłości. Bo sytuacja sceniczna zaczyna się od tego, że w miejscowości gdzieś w Nowej Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w małej protestanckiej parafii pojawia się nie jeden, a dwóch nowych proboszczów. Przy okazji okazuje się, że jeden z tych nowych kandydatów na proboszcza jest kobietą i wokół tego zaczynają snuć się intrygi, relacje, wątki fabularne stworzone przez Sławomira Mrożka.

0: w dramacie, który powstał w 1996 roku.
1: A z jakimi wyzwaniami mierzy się pan jako reżyser?
0: Największym wyzwaniem dla reżysera, dla mnie zwłaszcza ważne, młodego, pomimo wieku, bo dyplom odebrałem w niedzielę 10 maja, jest cały czas mierzenie się ze sobą. To znaczy, chodzi o to, wierzę w to i to praktykuję, że reżyser nie może realizować tylko i wyłącznie swoich partykularnych, egoistycznych interesów, zamierzeń, marzeń. Musi myśleć o zespole, o tym, żeby zespół poprzez pracę, poprzez dobór repertuaru sztuk rozwijał się, ale też musi myśleć o publiczności, żeby publiczność zainteresować tytułem, formą przygotowania realizacji spektaklu, bo umówmy się, powiedzmy sobie otwarcie, teatr to nie tylko realizacja określonych, ważnych oczywiście, celów artystycznych, ale też praca przede wszystkim z ludźmi i dla ludzi.
1: Kiedy odbędzie się premiera?
0: Premiera już jutro, 15 maja o godzinie 18. Bilety schodzą jak ciepłe bułeczki. Drugi spektakl jest w sobotę, 16 maja, czyli pojutrze, również o godzinie 18. Tutaj jeszcze jakieś miejsca zostały. Na pewno kolejny spektakl odbędzie się jesienią i też na pewno widzów Telewizji Kujawy, słuchaczy Radia Kujawy o tym poinformujemy.
2: To jednak nie jest jedyne wydarzenie, które tego dnia przyciągnie mieszkańców. Ulica Żabia ponownie wypełni się muzyką, tańcem i świetną atmosferą. W programie znajdą się warsztaty, potańcówka z Farajną Bydgoską oraz kino pod gołym niebem.
3: W najbliższy piątek, czyli 15 maja, zapraszamy na Święto Ulicy Żabiej. To już druga edycja tego naszego wydarzenia. W tym roku zaczynamy o godzinie 16.30. Na całej ulicy Żabiej będzie się naprawdę dużo działo. Włączyły się w to wszystkie instytucje, które mieszczą się przy ulicy Żabiej, czyli Interaktywne Centrum Fajansu, Bank KDBS, Klub Stara Remiza, Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. I właśnie od godziny 16.30 do godziny 20.00 będziemy się bawić na całej ulicy Żabiej. Od 16.30 będą warsztaty, występy artystyczne przy klubie Stara Remiza, a o godzinie 18.00 rozpoczniemy potańcówkę, którą właśnie przygotowuje Ferajna Bydgoska i ten oto tutaj Mateusz.
4: Tak jest. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na potańcówkę w miejskim przedwojennym stylu. Będzie klawo, będzie rasa, klasa, nogi od zadu do podłogi. Będzie cudownie, będzie się działo, będzie dobre ziarło, będzie dobra muzyka, a potem jeszcze na zakończenie retro niespodzianka filmowa, bo będzie film. I no teraz jeszcze nie wiadomo gdzie dokładnie, ponieważ Kawiarnia Obywatelska Śródmieście Cafe również się w to włącza. Jeżeli będzie pogoda pozwalała, robimy to na dziedzińcu Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe, to jest 3 maja 18, a jeżeli niestety pogoda nie pozwoli, robimy całość w Starej Remizie. O, taka oto komitywa powstała.
2: Piątek we Wrocławku zapowiada się naprawdę różnorodnie. Będzie to dzień pełen emocji, kultury i dobrej energii.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje

0: social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
7: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Damian Piwoński, Kabano. Cześć.
1: Witam Ciebie, witam wszystkich. Cześć.
0: Ostatni raz w tym studiu spotkaliśmy się około rok temu.
1: Rok temu.
0: I wtedy nazwałem Ciebie producentem muzycznym i pewnie to jest dalej aktualne, ale nazwałem Ciebie też raperem. Czy to jest dalej aktualne?
1: Powiedziałbym, że wtedy faktycznie robiłem ten rap, to prawda. Cały czas w sumie gdzieś tam robię, jakieś tam bity i tak dalej, ale teraz chciałbym iść trochę w inną stronę, zobaczyć, gdzie mnie poniesie.
0: No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe. Wypuszczasz swój nowy numer już za chwilę, w zupełnie innym klimacie. Dlaczego?
1: Po pierwsze powiem, że to jest klimat disco polo dla wszystkich tutaj słuchaczy, oglądających. Disco polo, bo... Nie wiem, jakoś zawsze ogólnie lubiłem ten gatunek muzyczny w jakichś tam, wiesz, imprezach, osiemnastkach, weselach, to jest wszędzie to leci. I bardzo dużo w ogóle osób mi mówi, że disco polo jest tak ogólnie hejtowane, można powiedzieć,
0: przez ludzi. No tak, niby nikt nie słucha, ale każdy zna, prawda?
1: Tak, tak. I właśnie ostatnio, szczerze ci powiem, że mało się z tym spotkałem, że faktycznie ludzie tak jakby gadają na te disco polo złe rzeczy, bo no, każdy się do tego bawi. No i też chcę spróbować swoich sił, tak jakby w nowym gatunku.
0: To powiedz coś więcej o tym. Jak on będzie się nazywał, co będzie zawierał?
1: Jak utwór nazywa się Niebezpieczna. Jest to mojej pięknej dziewczynie. Alicja, pozdrawiam cię. I co? Na refren w ogóle wpadłem tak kompletnie losowo, idąc sobie wzorcownią. Nagle sobie zacząłem coś tam podśpiewywać, nucić. Jakoś wyszedł mi ten refren. I w ogóle pierwszy raz w życiu zrobiłem piosenkę na podstawie, w sensie mając refren, a nie sam beat. Mhm. Czyli pod refren robiłem całą produkcję. Refren jest, w sensie refren, piosenka cała jest o dziewczynie, o miłości, o tym, że dam jej wszystko. No i o tym, że jest niebezpieczne, bo przyspiesza bicie mojego serca.
0: Okej. Okay. To będzie disco polo w takim nowoczesnym już stylu, czy z tych starszych?
1: Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo jest tam trochę takich dźwięków, trochę takich, wydaje się, starszych, ale jeśli chodzi o perkusję na przykład, to jest taka trochę szybsza, taka house'owa, EDM-owa, więc trochę takie połączenie, no ale teraz w disco polo jest coś takiego, że faktycznie to się miesza z taką muzyką klubową też nawet trochę, nie? A odnośnie tekstu na przykład, no to chciałem po prostu, żeby po prostu

0: po prostu, żeby był jak najprostszy. A to też jest czasami ciężkie do osiągnięcia. Mhm.
1: A to był taki spontan, czy to w tobie już się działo, że chcesz zrobić disco polo?
0: Wiesz co, mój ziomeczek bardzo często mi mówił, że powinienem iść po prostu w disco polo się nie zastanawiać, bo w rapie ciężko jest cokolwiek, a disco polo jest bardziej przystępne dla każdego. I miałem to z tyłu głowy i w końcu jakoś to samo do mnie przyszło.
1: Nawet. Ale pamiętasz ten moment, kiedy stwierdziłeś sobie,

0: No i czy ja ogólnie dużo piosenek robię tak po prostu. Wiele producentów, artystów ma tak, że to, co widzicie, to co jest wypuszczane, to jest tak naprawdę 1% tego, co oni robią za kulisami, nie w studio. I te najlepsze piosenki wychodzą. Tak po prostu stwierdziłem, że fajnie w sumie brzmi, pokazałem znajomym, też się im podobało. Disco Polo jeszcze nie wypuszczałem, ale lubię nowości, lubię nowe rzeczy sprawdzać, więc stwierdziłem, że robię to.
1: No właśnie o to też chciałem zapytać, bo zmiana takiego gatunku z rapu do disco polo zawsze były jakieś tam kontrowersje.
0: Tak. Hip-hopolo.
1: Na przykład. Spotkałeś się już z opinią swoich na przykład znajomych? Mhm. Jakie one są?
0: Ogólnie w większości pozytywne. Wiadomo, niektórzy mówią, że kurde szkoda, bo na przykład nie miałem jakąś tam fajną nawikę, fajne flow i tak dalej. Ale ja szczerze, tak jak wydaje mi się, że wcześniej tak też mówiłem, jak tutaj byłem u ciebie, że nie chcę się zamykać na jeden gatunek. Ja po prostu robię to, co akurat czuję w tym momencie. No jak to jest fajne, no to wypuszczam. Nie ma co się zamykać. Mhm.
1: Trzeba być opartym. A to jest taki jednorazowy eksperyment, czy to jest coś, co myślisz, że może być z tobą na dłużej?
0: Wiesz co, zobaczymy, bo jak na razie całkiem przyjemnie robi mi się te produkcje disco polowe, bo są po prostu pozytywne, fajne, skoczne i to mi się na ten moment podoba. Możliwe, że zostanę, ale jeszcze zobaczymy, jak ludzie odbiorą ten kawałek, który właśnie będzie wychodził.
1: Ciężko było zmienić klimat z rapu na disco polo?
0: Nie, kompletnie. Ja słucham wszystkiego, całe dnie dosłownie sobie podśpiewuję różne piosenki. Usłyszę coś jednym uchem i nagle to nucę przez, nie wiem, kolejne 2 godziny. Więc nie było to problematyczne w ogóle.
1: Jesteś producentem muzycznym. Jak tworzyć właśnie takie kawałki?
0: Kurde, ogólnie jak tworzyć, to jest naprawdę nieskończona ilość pomysłów. No przede wszystkim trzeba mieć jakiś tam komputer i program do robienia tego. No i nauczyć się podstaw. Podstawy zawsze są najtrudniejsze, bo trzeba jednak ogarniać ten program. Ale co, jak dokładnie, jak to wygląda, to bardzo chętnie Ci to pokażę. Jak przejedziemy się do nas do studia, to pokażę Ci, jak to wygląda od kuchni.
1: Ale jest Cię ciężko zrobić taką muzę?
0: Zależy, bo niektórzy mają jakiś tam, powiedzmy, talent i tak jakby od razu czują tą muzykę, potrafią ją sobie, na przykład słuchając muzyki, bardzo dużo osób nie rozkłada ich tak jakby na czynniki pierwsze, tylko słyszy tak jakby całość. To jest bardzo częste, no ale jeżeli jest się w miarę takim otwartym na to, to da się to jakoś to sobie posegregować. Ogólnie to jest prostsze niż ci się wydaje. Mogę ci pokazać to w studio, co ja.
1: Chęcił. A powiedz mi, czym różni się właśnie tworzenie na przykład rapu od takiego disco polo? No bo mówią, że no disco polo no to jednak muzyka łatwa, lekka, przyjemna, bardzo prosto się ją robi. Czy to jest też prawda?
0: Zależy, jak do tego podchodzić. No to będzie moje takie pierwsze disco polo, więc też nie mam aż takiego porównania, ale na przykład w rapie no to głównie perkusja robi tam robotę, nie? I, no i do tego ta nawijka jeszcze zależy, bo może być właśnie nawijka taka zwykła, może być melodyczna. To akurat są dwie różne rzeczy trochę. A w disco polo wydaje mi się, że proste jest, jeżeli faktycznie czujesz trochę tą muzykę, bo tam jednak grają te akordy, takie skoczne, które nadają rytm tej piosence. Ogólnie jeśli chodzi o produkcję, to produkcja wszystkich gatunków jest mniej więcej taka sama, no ale podejście troszeczkę trzeba zmienić, tak jakby trzeba mieć ucho do tego, jakie dźwięki dobierać i co ze sobą gra.
1: A jeżeli chodzi o tekst?
0: Tekstowo wydaje mi się, że jest prostsze, bo jednak rap kojarzymy z tego, że są tam jakieś takie przekminy, wiesz, jakieś takie drugie dna, a disco polo ma być właśnie łatwe, przystępne, prosty tekst, taki
1: żebyśmy
0: do zapamiętania.
1: Się bawili wszędzie.
0: Tak, przez każdego człowieka. No i tak naprawdę refren. Refren robi największą robotę, bo musi być na tyle prosty, żeby powiedzmy, wyobrażasz sobie, że jesteś na 18 i widzisz, jak ludzie tańczą do twojej piosenki i co wtedy śpiewają. Czy ten tekst jest wystarczająco prosty i chwytliwy, żeby ludzie to śpiewali? To akurat często trzeba się trochę pozastanawiać, pogłówkować.
1: No to w takim razie powiedz, kiedy jest ta premiera, gdzie będziemy mogli ją odsłuchać?
0: Premiera jest już 14 maja na wszystkich platformach, będzie na Spotify'u, iTunes, Apple Music. No i oczywiście klip będzie na YouTubie też dostępny.
1: Czyli jeżeli się przyjmie, no to możemy mieć taką nadzieję, że tych piosenek disco polo od Ciebie wyjdzie trochę więcej.
0: Mam taką nadzieję.
1: A powiedz, jakie masz plany właśnie na przyszłość, na ten rok powiedzmy do przodu?
0: Szczerze, chciałbym właśnie wejść w ten gatunek disco polo, zobaczyć jak to się przyjmie, jak ludzie na to zareagują. Bo jak tak sobie patrzyłem po prostu po swoich wcześniejszych wydaniach, premierach,

0: No to nie ma jakiejś takiej za dużej trakcji, no bo tego jest dużo. Jest dużo i to są takie, no trzeba mieć jednak ten swoją taką jakby bazę słuchaczy, a właśnie to disco polo jest o tyle prostsze, a zarazem trudniejsze też, że każdy może tak naprawdę tego posłuchać i to może polecieć tak naprawdę wszędzie, nie?
1: Ale jest ktoś, z kim się inspirujesz w tej branży?
0: Kurde, ogólnie dużo zespołów. Miły Pan jest świetny, mój serdeczny przyjaciel Roni Ferrari też jest fenomenalny. Jest, nie wiem, zespół MIG też robi bardzo fajne piosenki. Boys, no ogólnie wszyscy ci topowi naprawdę mają świetne produkcje i dobrze się tego słucha. Przyjemne dla ucha.
1: Koncerty? Jak z koncertami będą? Są?
0: Na razie nie przewiduję, ale jeżeli ktoś się odezwie, to jak najbardziej jestem chętny. Aczkolwiek teraz, jako że jestem też właśnie DJ-em i hypemanem Roniego Ferrari, no to ten kalendarz jest całkiem mocno zapchany. Ale jak coś się znajdzie, to jak najbardziej.
1: Taka, chyba taka muzyka disco polo to się prosi, żeby wyjść sobie na scenę, nie? I pośpiewać z tą publicznością.
0: Oczywiście, jeszcze jak publiczność zna, to jest w ogóle fenomenalne. Nawet lepsze niż rap, szczerze.
1: To w takim razie dziękuję ci za rozmowę.
0: Dzięki wielkie, dziękuję również.
1: Moim i państwa gościem był dzisiaj Damian Piwoński, Cabano. A my zapraszamy na premierę.
0: Do usłyszenia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Anwil Włosławek od początku sezonu radził sobie w kratkę. W rundzie zasadniczej zwycięstwa przeplatały się z porażkami. Trener Grzegorz Korzan został pozbawiony stanowiska, a jego miejsce zajął Ronen Ginzburg. W marcu przyszła seria 5 wygranych z rzędu i Rottweilery zakwalifikowały się do rundy play-in. Przed własną publicznością Rottweilery przegrały najpierw za Stalem, a w meczu ostatniej szansy na play-off z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Po spotkaniu część kibiców domagała się dymisji prezesa Łukasza Pszczółkowskiego. Dziś odbyła się konferencja prasowa podsumowująca sezon.
1: Trudno tak z marszu wyrazić dobrze emocje i to co ja w tej chwili czuję i my jako klub, jako organizacja czujemy, ale postaram się, zanim przejdziemy do szczegółowej pewnie analizy razem z Państwem tego sezonu, powiedzieć kilka słów od siebie takich kluczowych i myślę, że najważniejszych. To był sezon rozczarowujący. To był sezon rozczarowujący nas jako organizację, bo uważamy, że przygotowywaliśmy się do niego bardzo dobrze, solidnie. Pracowaliśmy na to przez lata, żeby być zawsze w czołówce i zawsze walczyć o najwyższe cele. A właściwie od samego początku tego sezonu tych celów nie realizowaliśmy.

0: przegraliśmy, nie wygraliśmy żadnego kluczowego meczu, więc przekrój całego tego sezonu był dla nas trudny i rozczarowujący i za to chciałbym Państwa serdecznie wszystkich kibiców Anwilu Włocławek w imieniu swoim przede wszystkim, ale też w imieniu całej organizacji, administracji, trenerów i zawodników gorąco przeprosić. Oczywiście nie było to naszym zamiarem i oczywiście myślę, że włożyliśmy całą naszą umiejętność i pracę, żeby ten sezon potoczył się i zakończył zupełnie inaczej. Natomiast efekt był odwrotny do zamierzonego. Jest to nie do przyjęcia dla mnie jako prezesa zarządu, żeby przy tak stworzonych warunkach do osiągania dobrych wyników sportowych czy bardzo dobrych wyników sportowych zakończyć sezon poza fazą play-off.
1: Prezes zakomunikował, że nie podaje się do dymisji. O jego przyszłości na stanowisku zdecyduje Rada Nadzorcza klubu.
0: Chcę też Państwu powiedzieć i w sposób jasny od razu tutaj teraz ucinając wszelkie spekulacje, że pełną odpowiedzialność za to, jak ten sezon się rozstrzygnął, ponoszę ja jako szef organizacji i prezes zarządu, w związku z czym oddałem się do dyspozycji prezydenta Włocławka, który jest większościowym właścicielem i do właścicieli klubu oraz Rady Nadzorczej. Czekam na podjęcie decyzji przez te organy i jestem poinformowany, że w ciągu najbliższych dni ta decyzja zapadnie. Tak jak powiedziałem, nie uchylam się od tej odpowiedzialności. Myślę, że dzisiaj podczas naszej rozmowy będzie mi dane przekazać Państwu moją perspektywę i pokazać, że robiliśmy naprawdę wiele i naprawdę co w naszej mocy, żeby efekt był inny, ale nie było tego efektu i ja przyjmuję na klatę tak to ostateczne rozstrzygnięcie, które nastąpiło i moją odpowiedzialność za to rozstrzygnięcie.
1: Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Włocławianin Damian Piwoński, znany szerzej jako Kabano, wraca z nowym muzycznym projektem. Artysta, którego do tej pory mogliśmy kojarzyć głównie z rapowymi brzmieniami, tym razem postawił na całkowicie inny kierunek. Jego najnowszy utwór, Niebezpieczna, utrzymany jest w klimacie disco polo. Muzyk przyznaje, że chciał spróbować czegoś nowego i wyjść poza schemat, z którym był dotychczas kojarzony.
2: Głównie dlatego, że w tym rapie jest o tyle ciężko, że jest bardzo dużo osób, które to robi i stwierdziłem, że spróbuję czegoś nowego, a zawsze po głowie, gdzieś tam z tyłu chodziło mi disco polo. Mam nawet jednego ziomeczka, który właśnie zawsze mi mówił, żebym poszedł po prostu w disco polo, nawet się nie zastanawiał. I co? I któregoś razu byłem sobie na wzorcowni i nagle wpadł mi do głowy pomysł na refren. No i z tego pomysłu powstała piosenka.
3: To powiedz o twojej najbliższej piosence, kiedy ona się ukaże i o czym ona opowiada.
2: Piosenka wychodzi 14 maja. Będzie nosiła tytuł Niebezpieczna i jest o, wiadomo jak to disco polo, o dziewczynie, o zauroczeniu, o miłości. No i co? No i będzie na pewno do tańca dobra.
3: Okej, czy możemy zdradzić trochę prywaty? Czy to jest piosenka o jakiejś konkretnej dziewczynie?
2: Tak jest, to jest piosenka mojej pięknej dziewczyni Alicji. Pozdrawiam cię serdecznie. No jest tak jakby moją muzą, można powiedzieć. Każdy artysta ma jakąś tam swoją muzę i u mnie to jest właśnie ona.
3: A czy ty na co dzień słuchasz disco polo?
2: Ostatnio zacząłem, o dziwo, żeby się trochę inspirować różnymi artystami, bo no jednak każdy ma tak jakby swój styl i można wyłapać te takie smaczki, które w połączeniu ze sobą robią jedną wielką całość. Słucham, ale ja słucham ogólnie wszystkich gatunków, nie zamykam się nigdy na jeden.
3: Czy do tej piosenki zobaczymy również teledysk?
2: Oczywiście, że tak, teledysk będzie, wyjdzie też 14 maja właśnie razem z piosenką. W teledysku jest moja dziewczyna, wiadomo, jako główna bohaterka jestem ja. Jest traktor Lamborghini na przykład, mamy też konia, także będzie się działo.
3: Okej, a czy masz jeszcze jakieś plany na przyszłość?
2: Jak najbardziej, chciałbym iść w kierunku właśnie takiej muzyki bardziej tanecznej. Nie mówię, że to będzie disco polo, bo zobaczymy jaki będzie odbiór tej piosenki, ale będzie to na pewno jakieś połączenie właśnie i disco, i muzyki jakiejś tanecznej, klubowej, może nawet troszeczkę rapu gdzieś tam na zwrotkę, coś wejdzie, także będzie.
1: Nasza ekipa miała również okazję zobaczyć, jak od kulis wygląda tworzenie tego typu muzyki. Damian Piwoński pokazał cały proces powstawania utworu. Od pracy przy komputerze i tworzenia podkładu, aż po nagrania i końcową produkcję.
2: Dobra, no to ogólnie robiąc tą piosenkę, pierwsze co mi przyszło do głowy, tak jak już mówiłem, to byłem na wzorcowni i nagle przyszedł mi do głowy pomysł. Na początku on był w skali takiej bardziej smutnej, ona nazywa się minor, a potem jakoś tak przyszło mi do głowy, żeby to zrobić w skali major. I tak brzmi wokal.
4: Ty jesteś taka pi-

0: wyprasowany.
1: Dobrze
0: już.
1: Dobrze wyglądamy na zdjęciach.
0: Miałem lekki katar.
1: Przyspieszasz bicie mego serca. Taka niebezpieczna. Niebezpieczna.
0: No, to to są wokale. I teraz mogę wam pokazać melodię. Tutaj na przykład mamy pianino, które w disco polo jest w sumie bazą, tak mi się wydaje przynajmniej, pierwszy raz robię disco polo, bazą piosenek. Takie też pozytywne. Trochę reverba, żeby się rozmywało. Potem do tego dodałem pada. To jest takie trochę cisze. I drugiego. Mamy po lewej i po prawej. Więc tak się prezentuje cała melodia, w sensie ze sobą. Głównie chodzi o to, żeby tak jakby dźwięki ze sobą współgrały. Częstotliwości muszą być na odpowiednim poziomie, żeby na siebie nie wchodziły, żeby po prostu były dobrze rozłożone. Ja cały czas też się tego uczę. Potem mamy bas. Bas zazwyczaj jest taki, no taki skoczny, nawet bym powiedział. Ten całkiem śmiesznie brzmi. I w połączeniu z melodią. Tak to wygląda. I mamy też perkusję. No i perkusja już nie jest taka, perkusja nie jest taka stricte disco polowa, tylko moim zdaniem jest trochę taka bardziej house'owa, taka klubowa. Ale to trochę nadaje w sumie nowoczesności tej piosence. I mamy wszystko oddzielnie, czyli na przykład kick, sama stopa, mamy chaty, mamy tutaj klapy. Takie malutkie. I teraz mogę pokazać, jak to brzmi w całości. Taki pozytywny traczek. I tak to brzmi razem z wokalem

0: W niedzielę przy ulicy Świętego Antoniego 31 od strony podwórka runął balkon. Spadające elementy uszkodziły samochód zaparkowany tuż pod budynkiem. Na miejsce wezwano straż pożarną, która zabezpieczała teren.
1: Na miejscu zastaliśmy sytuację, że faktycznie oberwał się balkon, który uderzył w tył samochodu osobowego. Nasze działania tak naprawdę ograniczyły się do zabezpieczenia tego terenu zdarzenia. Natomiast nie było tam większego zagrożenia. Nie było zagrożenia wtórnego, że może dalej się jakaś ta konstrukcja, co z nią wydarzyć, czy posypać. W związku z tym na miejscu tak naprawdę policja pozostała i poszukiwała właściciela tej kamienicy.
0: Choć tym razem nikomu nic się nie stało, mieszkańcy nie ukrywają obaw. Zwracają uwagę, że podobna sytuacja może wydarzyć się również od strony ulicy Świętego Antoniego, gdzie ruch pieszych i samochodów jest znacznie większy. Jak podkreślają, w Śródmieściu nie brakuje starych kamienic, wymagających pilnych remontów i konserwacji. Mieszkańcy zarzucają także, że budynki nie są odpowiednio wcześniej kontrolowane. O sprawę zapytaliśmy wrocławski ratusz. Urzędnicy podkreślają jednak, że kamienica przy ulicy Świętego Antoniego 31 nie należy do miasta i znajduje się w rękach prywatnych. Jak zaznaczają, samorząd odpowiada jedynie za miejskie nieruchomości. I to właśnie tam prowadzone są regularne kontrole stanu technicznego.
2: Kamienica przy Świętego Antoniego 31 nie jest nieruchomością, która należy do zasobów miasta. Tutaj własnością tej nieruchomości są osoby prywatne i to właśnie do nich, do właścicieli lub do zarządcy tej nieruchomości, no spada odpowiedzialność za utrzymanie tej nieruchomości, ale również no zabezpieczenie w taki sposób, żeby ona nie zagrażała nikomu. Miasto oczywiście kontroluje te nieruchomości, które wchodzą w zasób administracji zasobów komunalnych i tutaj między innymi inspektor nadzoru budowlanego tworzy protokoły, w których są zalecenia, które my realizujemy. Najczęściej są to oględziny budynku, jest to usuwanie luźnego

0: tynku czy elementów gzymsu. Również montujemy siatki ochronne czy właśnie siatki zabezpieczające pod balkonami. Wiemy oczywiście, że tutaj część tych zasobów wymaga remontu czy nawet większej przebudowy. I tutaj w każdym budżecie miasta są przewidziane na to środki. Natomiast zważając na skalę oraz ich koszt, no jest te inwestycje są rozkładane w czasie i tak samo jest również w tym momencie. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, przechodniów, ale również osób, które się znajdują w okolicy, w pobliżu takich miejsc. Dlatego właśnie tego typu bezpośrednie działanie zabezpieczające.
1: Na razie mieszkańcom pozostaje przede wszystkim ostrożność, bo dla wielu osób nie ma znaczenia, czy kamienica należy do miasta, wspólnoty czy prywatnego właściciela. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. A przechodząc obok starych budynków w centrum Wrocławka, warto dziś patrzeć nie tylko pod nogi, ale i nad głowę, by nie doszło do tragedii. Czy kebab jest królem polskich podniebień? Niekoniecznie. Jednak można powiedzieć, że jest w naszym kraju najpopularniejszym daniem typu fast food. W Zespole Szkół Chemicznych odbył się Dzień Kebaba. W ramach wydarzenia przeprowadzono warsztaty gastronomiczne stworzenia kebaba. Prowadził je absolwent szkoły Filip Trzciński.
2: Dzień kebaba, dzień kepsa. Skąd pomysł? No, chyba wszyscy lubimy kebaby, a szczególnie kebaby lubią młode osoby, szczególnie uczniowie. Wiem, że temat się bardzo szybko rozniósł gdzieś tam po mieście, że w chemiku. Dzisiaj w czwartek kebaby. Tak, kebaby dlatego, że jest to no, istotny element naszej diety fast food, chociaż okazuje się, że ten fast food może być również slow food, czyli no, z języka angielskiego. Kebab to nie tylko to szybkie jedzenie takie gdzieś na kolanie, ale kebab może być zdrowy, kebab może być pyszny, kebab może być również z fantazją i również nawiązując do chociażby naszych polskich tradycji, do tego, co rośnie u nas tutaj w tych grządkach, u nas w Kołonadrze, tak powiem. Więc dzisiaj kebab w chemiku. Chcemy pokazać uczniom na kierunkach gastronomicznych, o co chodzi z tym kebabem, na czym to polega, że to nie jest takie nie wiadomo co, tylko to jest naprawdę pewnego rodzaju sztuka, a przykładów tego, że kebab może być lepszy i jeszcze lepszy mamy chociażby z internetu, bo przecież mamy wielu youtuberów, wiele osób gdzieś tam ze świata social mediów, którzy zrobili na tym karierę, na kebabach. Bardzo się cieszymy, że w tych działaniach, które prowadzimy tutaj w szkole, wspierają nas nasi absolwenci i to jest naprawdę warte zauważenia. Dzisiaj gościmy pana Filipa Trzcińskiego, który prowadzi we Włocławku od wielu lat na ulicy, na Alejach Jana Pawła II 8E Slow Food Kebab, czyli punkt z kebabami i przyszedł do nas, żeby podzielić się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, swoją historią, jak to było, że z ucznia Zespołu Szkół Chemicznych rozpoczął biznes akurat tej branży kebabowej, z tego co wiem bardzo dobrze mu idzie, ale również prosimy zawsze firmy, przedsiębiorstwa, które z nami współpracują jako szkołą, w organizacji takich wydarzeń, więc firma Runchłonia również nas tu bardzo fajnie wspiera w produktach spożywczych, czyli w tym, czym się zajmują, żebyśmy mogli młodzieży przekazać coś więcej niż tylko co przewidziane jest w programie nauczania.
1: Młodzież sama przygotowała kebaby od podstaw. Zaczęli od krojenia warzyw. Warto dodać, że uczniowie sami wykonali sosy.
3: Młodzież ma okazję nauczyć się przede wszystkim zrobienia, przygotowania jak najwyższej jakości kebaba. Począwszy od surowców, ponieważ sami przygotowywali surowce, wszystkie kroili, dokonywali obróbek wstępnych, widzą jakie surowce są wkładane do środka i o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby oni wiedzieli, że to też może być dobre, może być wysokiej jakości i może być zdrowe. Młodzież podeszła bardzo smacznie, bym tak powiedziała, ponieważ jak to młodzi ludzie generalnie lubią takie potrawy. Kebab dla nich jest taką potrawą dość, bym powiedziała, oczywistą wręcz. Gdzieś tam sięgają po te kebaby na mieście, prawda? Więc znają te potrawy, ale tutaj mogli sobie go przygotować sami. Przede wszystkim zrobili sami sosy z jogurtów, z wysokiej jakości surowców, takie, które no tak naprawdę my nie wiemy, co my kupujemy na mieście. Tutaj mieli okazję zrobić potrawę naprawdę dobrą. A przede wszystkim mogli to zrobić dzięki swojemu starszemu koledze, ponieważ dzisiaj tutaj te warsztaty prowadzi dla nich uczeń nasz, muszę powiedzieć, jest to mój wychowanek z lat 2012-2016, Filip Trzciński.
1: Czego dowiedzieli się uczniowie podczas dzisiejszych zajęć?
4: Na pewno trzeba zadbać o dobre ciasto, w tym przypadku mamy lawasza, o dobre mięso po prostu.

0: dobrej jakości. No i o dobrej jakości składniki typu sałata, ogórek i pomidor. Następnie wszystko dajemy do lawasza i zwijamy, zaczynając od boków, od siebie po prostu zwijamy w rulonik.
1: Czy w Szkole Szkół Chemicznych często odbywają się takie nietypowe, praktyczne zajęcia z osobami, które są fachowcami w swoich dziedzinach?
0: Tak, ostatnio bardzo często się odbywają. Tak, chemik bardzo, bardzo dba o właśnie przygotowanie nas do różnych zawodów, nie tylko z gastronomii, ale również z innych dziedzin. Jeśli chodzi o właśnie takie zajęcia, to chemik bardzo, bardzo często robi takie kursy, nie tylko w czasie lekcji, ale pozaszkolne.
2: Tajemnica dobrego kebaba? Świeże produkty. Nawet fast food, jeżeli oczywiście jest wykonany z odpowiednich produktów, może być zdrowym i pożywnym posiłkiem. Dziś przekonali się o tym uczniowie zespołu szkół chemicznych, a kebaby wykonane przez młodych kucharzy? Znakomite. Na uroczystej gali w Warszawie został zaprezentowany ranking finansowy samorządu terytorialnego za rok 2025. Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, głównego organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce to jedyne w kraju tak kompleksowe, apolityczne i w pełni obiektywne opracowanie, które swoim zasięgiem obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Od 2017 roku jest on cyklicznie przygotowywany w celu szczegółowej analizy kondycji finansowej samorządów. Powiat wrocławski zajął bardzo wysoką pozycję w kategorii powiatów ziemskich.
3: Ranking finansowy samorządu terytorialnego przez organizatorów forum ekonomicznego, także największego takiego wydarzenia, które co roku odbywa się w naszym kraju. Z satysfakcją chcę poinformować, że powiat wrocławski w tym niezależnym rankingu, bardzo obiektywnym, zajął 8. miejsce w kraju, oczywiście pierwsze w województwie. Kilka bardzo obiektywnych wskaźników mówiąc o poziomie zadłużenia, o udziale inwestycji, o nadwyżce finansowej, o zobowiązaniach bieżących, także jak najbardziej realna ocena gospodarki finansowej w danym samorządzie, przedstawienie także kondycji naszego samorządu. Bardzo z tego miejsca się cieszę, bo to pokazuje, że nasza praca daje efekty i możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o kondycję naszego samorządu i myśleć o kolejnych inwestycjach i przedsięwzięciach społecznych.
2: W kategorii powiatów ziemskich w naszym województwie na kolejnych miejscach znalazły się bydgoski, grudziądzki i toruński. W piątek we Wrocławskim Teatrze Impresaryjnym odbędzie się premiera spektaklu Wielebni. Jest to propozycja dla widzów ceniących teatr z charakterem i pytaniami, na które nie ma prostych odpowiedzi.
4: Wielebni to najnowsza premiera Teatru Impresaryjnego i Wrocławskiego Teatru Ludzi Upartych. Jest to spektakl, mówiąc w formule zaciekawienia publiczności, o władzy, religii i miłości. Bo sytuacja sceniczna zaczyna się od tego, że w miejscowości gdzieś w Nowej Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w małej protestanckiej parafii pojawia się nie jeden, a dwóch nowych proboszczów. Przy okazji okazuje się, że jeden z tych nowych kandydatów na proboszcza jest kobietą i wokół tego zaczynają snuć się intrygi, relacje, wątki fabularne stworzone przez Sławomira Mrożka w dramacie, który powstał w 1996 roku.
5: A z jakimi wyzwaniami mierzy się pan jako reżyser?
4: Największym wyzwaniem dla reżysera, dla mnie zwłaszcza ważne, młodego, pomimo wieku, bo dyplom odebrałem w niedzielę 10 maja, jest cały czas mierzenie się ze sobą. To znaczy, chodzi o to, wierzę w to i to praktykuję, że reżyser nie może realizować tylko i wyłącznie swoich partykularnych, egoistycznych interesów, zamierzeń, marzeń. Musi myśleć o zespole, o tym, żeby zespół poprzez pracę, poprzez dobór repertuaru sztuk rozwijał się, ale też musi myśleć o publiczności, żeby publiczność zainteresować tytułem, formą przygotowania realizacji spektaklu, bo umówmy się, powiedzmy sobie otwarcie, teatr

0: to nie tylko realizacja określonych, ważnych oczywiście, celów artystycznych, ale też praca przede wszystkim z ludźmi i dla ludzi.
1: Kiedy odbędzie się premiera?
0: Premiera już jutro, 15 maja o godzinie 18. Bilety schodzą jak ciepłe bułeczki. Drugi spektakl jest w sobotę, 16 maja, czyli pojutrze, również o godzinie 18. Tutaj jeszcze jakieś miejsca zostały. Na pewno kolejny spektakl odbędzie się jesienią i też na pewno widzów telewizji Kujawy, słuchaczy Radia Kujawy o tym poinformujemy.
2: To jednak nie jest jedyne wydarzenie, które tego dnia przyciągnie mieszkańców. Ulica Żabia ponownie wypełni się muzyką, tańcem i świetną atmosferą. W programie znajdą się warsztaty, potańcówka z Farajną Bydgoską oraz kino pod gołym niebem.
3: W najbliższy piątek, czyli 15 maja, zapraszamy na Święto Ulicy Żabiej. To już druga edycja tego naszego wydarzenia. W tym roku zaczynamy o godzinie 16.30. Na całej ulicy Żabiej będzie się naprawdę dużo działo. Włączyły się w to wszystkie instytucje, które mieszczą się przy ulicy Żabiej, czyli Interaktywne Centrum Fajansu, Bank KDBS, Klub Stara Remiza, Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. I właśnie od godziny 16.30 do godziny 20.00 będziemy się bawić na całej ulicy Żabiej. Od 16.30 będą warsztaty, występy artystyczne przy klubie Stara Remiza, a o godzinie 18.00 rozpoczniemy potańcówkę, którą właśnie przygotowuje Ferajna Bydgoska i ten oto tutaj Mateusz.
4: Tak jest. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na potańcówkę w miejskim, przedwojennym stylu. Będzie klawo, będzie rasa, klasa, nogi od zadu do podłogi. Będzie cudownie, będzie się działo, będzie dobre ziarło, będzie dobra muzyka, a potem jeszcze na zakończenie retro niespodzianka filmowa, bo będzie film. I no teraz jeszcze nie wiadomo gdzie dokładnie, ponieważ kawiarnia obywatelska Śródmieście Cafe również się w to włącza. Jeżeli będzie pogoda pozwalała, robimy to na dziedzińcu kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe, to jest 3 maja 18, a jeżeli niestety pogoda nie pozwoli, robimy całość w Starej Remizie. O, taka oto komitywa powstała.
2: Piątek we Wrocławku zapowiada się naprawdę różnorodnie. Będzie to dzień pełen emocji, kultury i dobrej energii.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyczny.

automatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Trudno tak z marszu wyrazić dobrze emocje i to, co ja w tej chwili czuję i my jako klub, jako organizacja czujemy, ale postaram się, zanim przejdziemy do szczegółowej pewnie analizy razem z Państwem tego sezonu, powiedzieć kilka słów od siebie, takich kluczowych i myślę, że najważniejszych. To był sezon rozczarowujący. To był sezon rozczarowujący nas jako organizację, bo uważamy, że przygotowywaliśmy się do niego bardzo dobrze, solidnie, pracowaliśmy na to przez lata, żeby być zawsze w czołówce i zawsze walczyć o najwyższe cele, a właściwie od samego początku tego sezonu tych celów nie realizowaliśmy, nie wygraliśmy żadnego kluczowego meczu. Więc przekrój całego tego sezonu był dla nas trudny i rozczarowujący, i za to chciałbym Państwa serdecznie, wszystkich kibiców Anwilu Włocławek, w imieniu swoim przede wszystkim, ale też w imieniu całej organizacji, administracji, trenerów i zawodników gorąco przeprosić. Oczywiście nie było to naszym zamiarem, i oczywiście myślę, że włożyliśmy całą naszą umiejętność i pracę, żeby ten sezon potoczył się i zakończył zupełnie inaczej. Natomiast efekt był odwrotny do zamierzonego. Jest to nie do przyjęcia dla mnie jako prezesa zarządu, żeby przy tak stworzonych warunkach do osiągania dobrych wyników sportowych, czy bardzo dobrych wyników sportowych, zakończyć sezon poza fazą playoff, a po drodze nie awansować do Pucharu Polski, nie awansować do drugiej rundy europejskich pucharów. Więc to jest pierwsza rzecz, słowo raz jeszcze należące się kibicom, przepraszam. Po drugie, chcę też Państwu powiedzieć i w sposób jasny, od razu tutaj, teraz ucinając wszelkie spekulacje, że pełną odpowiedzialność za to, jak ten sezon się rozstrzygnął, ponoszę ja jako szef organizacji i prezes zarządu, w związku z czym oddałem się do dyspozycji prezydenta Włocławka, który jest większościowym właścicielem, i do właścicieli klubu oraz rady nadzorczej. Czekam na podjęcie decyzji przez te organy i jestem poinformowany, że w ciągu najbliższych dni ta decyzja zapadnie. Tak jak powiedziałem, nie uchylam się od tej odpowiedzialności. Myślę, że dzisiaj podczas naszej rozmowy będzie mi dane przekazać Państwu moją perspektywę i pokazać, że robiliśmy naprawdę wiele i naprawdę co w naszej mocy, żeby efekt był inny, ale nie było tego efektu i ja przyjmuję na klatę tak to ostateczne rozstrzygnięcie, które nastąpiło, i moją odpowiedzialność za to rozstrzygnięcie. Trzecia rzecz, jakie by to rozstrzygnięcie względem mojej osoby nie było, to coś optymistycznego. Nie ma nikogo ważniejszego i większego niż ten klub. Zapamiętajmy to raz na zawsze. Ja to powtarzałem kilku zawodnikom, a niekiedy również trenerom musiałem to uzmysłowić. Nie ma większego prezesa, nie ma większego trenera i nie ma większego zawodnika niż ten klub. Ten klub funkcjonuje, istnieje od 35 lat, od 34 czy 30 kilka sezonów, 34 sezony gra w Ekstraklasie. Ma tak długą tradycję, przechodził chwile lepsze, przechodził chwile gorsze. To jest normalne życie każdego klubu europejskiego. Możemy to w każdej chwili udowodnić, w każdej chwili sprawdzić. Żaden europejski klub.

0: nie był zawsze tylko na szczycie albo zawsze tylko nie okupował ostatniego miejsca. Mamy swoje DNA, mamy swój charakter i ten klub przetrwa, czy to będzie go prowadził prezes Łukasz Pszczółkowski, czy będzie go prowadził jakikolwiek inny prezes. Myślę, że praca, którą ja wykonałem przez 4 lata, oddłużenie klubu, stworzenie takich solidnych podwalin organizacyjnych, zaprocentuje w przyszłości. Ja Państwu gwarantuję, że z kimkolwiek na czele, to ten klub dalej będzie walczył o najwyższe laury w polskiej lidze koszykówki i jeśli zdarzy się słabszy sezon, to właśnie wszyscy będziemy rozczarowani tym, że zdarzyło się jakieś niepowodzenie, ale generalnie zawsze celem tego klubu, przynajmniej w najbliższych latach, bo tak mocno został zbudowany, będzie dalej walka o najwyższe laury w polskiej lidze koszykówki. Myślę, że dzisiaj jest w nas dużo rozgoryczenia i dzisiaj jest w nas dużo bólu, we mnie najwięcej. To wszystkie te głosy, które mówią, że moim celem zawsze było tylko finanse klubu, uwierzcie mi, włóżcie między bajki. Otwieram oczy, myślę o klubie, zamykam oczy, wieczorem myślę o klubie. Niestety taka to jest praca, albo na szczęście taka to jest praca, takie to jest nasze błogosławieństwo, ale i krzyż, że żyjemy tym bardzo, kochamy ten klub, wszyscy prezesi poprzedni, myślę, że pracownicy, którzy tutaj pracują, to są osoby utożsamiające się z tym klubem. To nie jest tak, że tu przyjdzie ktoś w tej chwili z zewnątrz i całkowicie odmieni DNA tego klubu, bo DNA tego klubu tworzą osoby, które tworzą ten klub od lat. I to są fachowcy, to są najlepsi fachowcy w Polsce, za co chciałbym wszystkim serdecznie podziękować, moim współpracownikom i wszystkim osobom, z którymi miałem okazję przez 4 lata pracować. Być może będę miał okazję nadal, a może jest to ostatnia okazja, żeby tu jeszcze raz podkreślić ich ogromną rolę w budowie tego silnego klubu polskiego. To, że tutaj jesteśmy w tak licznym gronie, to, że rozmawiamy o tym, że 9. miejsce to jest ogromne rozczarowanie, świadczy o tym, że to jest potężny, mocny klub, który będzie dalej liczył się w Polsce i w Europie. Dziękuję, jeśli chodzi o takie słowo wstępu, to tyle ode mnie i oczekuję pytań.
1: Przejdziemy do pytań, przeznaczyliśmy około godziny, także jest Państwa tutaj dużo. Zaczniemy oczywiście od tych pytań z sali, tak żeby tutaj każdy zdążył zapytać o to, co chcemy, z tych wątków pewnie będzie sporo, wątpliwości jest dużo. Zapraszam.
2: Dobra, Maja Szulski, Wodowolca. Przede wszystkim chciałem podziękować profesorowi za te wszystkie lata. Sukces w szkole, czyli mistrzostwo FIBA, no to żaden inny prezes nie dokonał, więc no to na to należy się jak najbardziej szacunek i podziękowanie. Tak na wstępie. A co do pytania, to chciałem zapytać, czy prezes nie żałuje, a trener, co chwilę mówię trener.
0: Nie szkodzi, przyzwyczaiłem się do tego.
2: Prezes nie żałuje deklaracji w mediach klubowych budżetu na 14 milionów złotych. Czy to nie doprowadziło do jakiejś większej presji? I właśnie o tą presję chciałem dalej zapytać, czy nie było tak, że za bardzo prezes uległ presji po zadzwonieniu trenera Korzana? A skoro był taki budżet duży, no to może było lepiej go przeznaczyć na budowę składu trenerowi Korzanowi albo na zmiany.
0: Dobrze, to tak. Pierwsza część pytania odnośnie, czy nie żałuję tych informacji o 14 milionach. Raz jeszcze, to ja już wyjaśniałem to kilkukrotnie, odsyłam do wywiadów, których udzielałem. Nie żałuję tej informacji. Oczywiście ona mnie wiele nauczyła. Mogę żałować tego, że spotkała się z takim odbiorem. Gdybyśmy mieli wynik inny, to pewnie odbiór tej informacji byłby zupełnie inny. Natomiast nasz wynik sportowy sprawił, że przekaz został wygenerowany taki, nazwijmy, negatywny na podstawie kontrastu pomiędzy tymi 14 milionami a wynikiem naszym sportowym. A nie żałuję jej dlatego, że po pierwsze od lat nasze wyniki finansowe jako spółki są publikowane w KRS, więc to nie jest żadną tajemnicą. To, że ja to powiedziałem w wywiadzie, informację, która wcześniej funkcjonowała, gdyby tylko ktokolwiek chciał sprawdzić, a były osoby, które wcześniej to sprawdzały, to była to informacja publiczna. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że chciałem też w pewien sposób zachęcić pozostałe organizacje do tego, żeby zacząć dyskusję o tym i mówić i chwalić się tym, bo to nie jest wstyd

0: zgromadzić duży budżet. Ja uważam, że to jest zasługa moja i moich współpracowników, że udało nam się zgromadzić tak duży budżet. Drodzy Państwo, nikt do nikogo nie przychodzi z milionami złotych w sporcie i nie mówi: weźcie, a co nam dacie w reklamie, albo co będzie, to będzie i tak dalej. Tylko na każdą złotówkę trzeba bardzo mocno zapracować. W trakcie mojej pracy tutaj w klubie, na moim stanowisku, pozyskałem 37 nowych sponsorów. 37 nowych sponsorów. Corocznie odnawiałem umowę ze sponsorem strategicznym i sponsorem tytularnym. W tej chwili myślę o Anwilu i Orlenie. Po podziale tych, nazwijmy, obowiązków czy świadczeń ze strony tych dwóch wspaniałych sponsorów. Ale to nie są łatwe rozmowy i to nie są łatwe sprawy. To są długie negocjacje. To są spółki Skarbu Państwa, które też muszą spełniać najwyższe standardy. A w dobie rekomendacji wydanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, które wymaga również, żeby te spółki Skarbu Państwa współpracowały tylko i wyłącznie z podmiotami, które są transparentne, oddłużone, nie wydatkują tych środków na jakieś zobowiązania zaległe, to była podstawa. Więc po pierwsze oddłużenie, po drugie budowa dużego budżetu, znaczącego budżetu, to jest zasługa, a nie powód do tego, żeby wstydzić się albo żałować. Odnosząc się do tej drugiej części pytania, czyli do tego, czy nie należało przeznaczyć tego budżetu w większej mierze na zespół dla trenera Korzana, tak?
1: Albo na początku, albo na drugi.
0: To informuję pana. Chciałem wyposażyć nas tutaj w ekran i przygotowałem taki raport też dla Rady Nadzorczej z mojej działalności, sprawozdanie z działalności zarządu za te lata, w których mam przyjemność to robić i zaszczyt, ale prawnicy wypowiedzieli się, że są to informacje niejawne i nie mam prawa ich niestety państwu tutaj dzisiaj przekazać. W związku z czym proszę mi tylko zaufać. Myślę, że fakty to potwierdzą. Zresztą jak sięgniecie za jakiś czas do kolejnych sprawozdań finansowych klubu, to będzie to bardziej oczywiste. W ciągu tych trzech lat, trzech i czwartego budżetu tegorocznego, który miałem przyjemność ja zbudować, podwoiłem kwotę na zespół w stosunku do sezonu sprzed mojej kadencji, do sezonu 2021-2022. Uważam, że to jest dużo. W ciągu trzech czy czterech lat podwojenie kwoty na zespół, wszystkie, można powiedzieć, że środki takie, które dodatkowo udawało nam się pozyskać, wszystkie lokowaliśmy w zespole, co też jest najlepszym dowodem na to, że najwyższym moim celem zawsze był wynik sportowy. Na przestrzeni tych lat oczywiście to było stopniowe zwiększanie budżetu klubu i zwiększanie budżetu sportowego. Nie zdarzyło się to w jednej chwili, no ale to też musi iść w parze właśnie z wpływami i z zagwarantowanymi umowami ze sponsorami. Całość budżetu klubu na przestrzeni mojej kadencji zwiększyła się o 41%. To też, myślę, jest znacząca różnica. I tak jak powiedziałem, z tych 41% globalnie całego budżetu klubu właściwie wszystko przeznaczaliśmy, jeśli chodzi o te dodatkowe środki na sport, co uczyniło podwojenie budżetu w stosunku do sezonu 2021-2022. Choć oczywiście ma pan redaktor prawo mi powiedzieć: no tak, ale nie przyniosło to efektu sportowego. Rzeczywiście tak.
1: Czyli rozumiem, na początku sezonu prezes nie znał pewnego budżetu, nie był w stanie przeznaczyć pieniędzy na budowę sportu.
0: A dlaczego pan uważa, że na początku sezonu jakoś... Nie. Od samego początku sezonu budżet na zespół był bardzo wysoki. Jeden z najwyższych budżetów na zespół w tej lidze. Mate Vucic. Przez dwa lata najlepszy zbierający polskiej ligi, zawodnik podstawowy, center, mistrza Polski. AJ Slaughter, wiemy, znamy historię tego zawodnika. Elvar, gwiazda reprezentacji Islandii, świetny zawodnik, który ze świetnej strony pokazał się na Eurobaskecie w Polsce. Michał Michalak, reprezentant Polski. I cała plejada dalszych zawodników. To są dobrzy zawodnicy, również dobrze opłacani. Także nie zgodzę się z tezą, że gdzieś oszczędzaliśmy na drużynie i jakieś środki tutaj, nie wiem, mroziliśmy albo później dokładaliśmy oczywiście.

0: oczywiście w momencie, kiedy uznaliśmy, że jest potrzeba transferów, to jeszcze dodatkowo tą drużynę wzmacnialiśmy budżetem na te dodatkowe transfery.
1: Patrząc po tych zmianach, to sądzi, że ten budżet, no, biorąc pod uwagę, byłby większy, się okazało.
0: Jeszcze raz proszę.
1: No, patrząc na te zmiany, chodzi o trenera Hisburga i jak patrząc na zmiany, jak trener Hisburg wydał kontrakt trzech zawodników kolejnych, no to jednak ten budżet długo się zwiększył. No, może...
0: On się zwiększył w trakcie sezonu. Ale no, no zwiększył się proporcjonalnie do tego, co mogliśmy też, na co mogliśmy sobie pozwolić w trakcie sezonu. Wszyscy wiemy, że budżet planujemy w maju, kiedy jeszcze w większości umów sponsorskich nie mamy podpisanych. Możemy sobie zaplanować część umów, które wiemy tradycyjnie, że zostaną odnowione. Mamy już jakieś listy intencyjne, negocjacje rozpoczęte, zapewnienia ze sponsorami itd., itd. I oczywiście, że budżetujemy w maju, czerwcu czy na przełomie maja-czerwca budżet optymistyczny, ale ostrożny. Coś tam można w trakcie sezonu, jeśli dobrze pracujemy, a dobrze pracowaliśmy nad pozyskiwaniem dodatkowych funduszy, dołożyć do tego zespołu. Ale no, pańskie pytanie to sugeruje, że trener Kożan był opcją oszczędnościową, a trener Ginsburg to jest opcja tak luxury, tak? To tak nie działa. Najłatwiej byłoby mi się odnieść rzeczywiście bezpośrednio do sugestii pana redaktora, czyli braku dodatkowego wsparcia pionu sportowego. I nie przystoi mi i nie mogę odmówić racji temu stwierdzeniu. Natomiast chciałbym odrobinę wrócić do genezy tamtego sezonu. Ja myślę, że wszystko co złe dla tego sezonu rozpoczęło się w maju ubiegłego roku wraz z ofertą Trabzonsporu dla trenera Selçuka Ernaka. Plan był zupełnie inny, trener miał kontrakt, który wchodził w życie po wejściu do czwórki, a jak wiemy weszliśmy do czwórki, więc mieliśmy prawo oczekiwać tego, że dalej z tym trenerem będziemy budować, tym bardziej, że byliśmy zadowoleni z pracy tego trenera. To, że w półfinale z przyczyn również związanych z kontuzjami nie udało się pokonać Legii Warszawa, a później byliśmy o dwa kosze od zwycięstwa w rywalizacji o brąz. A to nie przekreśla pracy Selçuka Ernaka i tutaj uważam, że razem z tym trenerem, budując przez kolejny sezon, bylibyśmy w stanie osiągnąć dużo lepszy wynik. Więc to jest geneza. Kiedy pojawiła się oferta z tureckiego klubu dla trenera, obie strony, można powiedzieć, rozpoczęły swoją grę. Trener grę na to, że on właściwie jest gotowy zostać, a tam ta oferta nie istnieje. Czy trener, czy jego agenci, tak bardziej może. Klub, który też nie chciał dać się wyprowadzić w pole, musiał podjąć tą rywalizację i też nie sprawić, że po sezonie na przykład to z naszej winy i z naszej woli rozwiązujemy ten kontrakt, więc dwa tygodnie, około myślę dwóch tygodni trwało to rozwiązywanie umowy z Selçukiem Ernakiem. Na takich zasadach się to skończyło i myślę, że to jest wielki sukces klubu, o czym przypomnę, że to trener zapłacił klubowi odszkodowanie za rozwiązanie tej umowy. To myślę, że jest niewątpliwy sukces. Natomiast straciliśmy około tam dwóch tygodni, powiedzmy. Było lato, było późno. Oczywiście w międzyczasie, czy generalnie cały czas badamy rynek trenerski i wtedy też badaliśmy. Ja już opowiadałem o tym, więc w jakieś wielkie szczegóły nie chcę się tutaj wdawać. Wytypowaliśmy na koniec trzy nazwiska z trzech, nazwijmy to, różnych światów. Trener doświadczony Emil Rajkowicz, trener europejski z sukcesami, ale nadal głodny i chcący w wyższej lidze Anders Sommer i trener Grzegorz Kożan, znający polską ligę, mogący od razu przystąpić do budowy składu, mający dobre relacje z polskimi zawodnikami w ramach współpracy w kadrze narodowej, który też przedstawił bardzo ciekawą wizję zespołu. Długo mógłbym o tym opowiadać. Postawione na trenera Grzegorza Kożana. Z rozsądku, nie z żadnych innych przyczyn, tylko na tamten czas uznaliśmy, że to jest najlepszy wybór. Trener Kożan współpracował z trenerem Woźniakiem. Obydwaj w przeszłości również budowali składy wspólnie z poprzednikami, więc mieli w tym swoje doświadczenie. Do tego Filip Brylski, który również ma znakomite kontakty z agentami, jest szanowany przez agentów i z racji swojej tutaj profesji w klubie jest w ciągłym kontakcie z nimi, więc też miał dokładną, bieżącą analizę rynku. Do tego zatrudniliśmy

0: skauta w ramach takiej współpracy Mariusza Szafrana. I ten zespół czteroosobowy podejmował decyzję na temat budowy składu. Myślę, że dołożenie piątej osoby, takiej nazwijmy niesprawdzonej i niepewnej, to byłoby jeszcze bardziej zaburzyło, czy generalnie zaburzyłoby proces ten decyzyjny. Natomiast na poszukiwanie skauta, na poszukiwanie dyrektora sportowego w Europie i tak dalej, było już za późno. Sprawdzaliśmy też pewne opcje, ja też wykonałem kilka telefonów z kilkoma skautami i potencjalnymi dyrektorami sportowymi rozmawiałem. Z różnych przyczyn nie dogadaliśmy się, to nie były przyczyny finansowe, bardziej inna koncepcja ścieżki kariery tych osób. I zostaliśmy w takim składzie osobowym decyzyjnym, w jakim zostaliśmy. Natomiast wracając do pańskiego pytania, tak. To jest jedna z ważnych przyczyn słabej sytuacji naszej sportowej, słabego wyniku sportowego. Kwestia doboru zawodników. Może nie samego doboru personalnego, bo uważam, że byliśmy dość silnym zespołem. Natomiast byliśmy zespołem przeładowanym na obwodzie, zbyt dużo gardów. Nikt nie dostał pewności siebie, nikt nie dostał roli lidera, nikt nie wykreował się na tego, który będzie nadawał tą tej drużynie. Nie wygenerowaliśmy w zespole takiego genu zwycięstwa. Wiemy dobrze, ktoś chyba ostatnio zrobił to podsumowanie, w którym wykazał, że z tych meczów w końcówce 8 zaciętych przegraliśmy wszystkie mecze, co pokazuje, że rzeczywiście nie mieliśmy takiego lidera, który od samego początku sezonu, który wziąłby na swoje barki ten wynik sportowy w końcówkach, jak chociażby w kilku innych zespołach w naszej lidze. Jeżeli zostanę, to będę robił wszystko, żeby dyrektor sportowy był. Tak, to jest ważna funkcja. Nie da się w tych czasach podzielić mojego czasu na czas związany z organizacją finansów, organizacją klubu i jeszcze budowy drużyny. Rzeczywiście to już nie te czasy, kiedy kluby mogły być 4-5-osobowe. Absolutnie tak. Nawet mogę powiedzieć, że jeśli się zmieni prezes i nowy szef będzie chciał poznać moje zdanie i jakąś rekomendację, to będę mu rekomendował zdecydowanie, żeby odciążył się w tej materii właśnie zarządzania tym pionem sportowym. Myślę też, jeszcze nadmienię, bo to też jest koncepcja, która przyświeca mi od wielu, wielu miesięcy i myślę, że państwo o tym też wiecie i zauważyliście to, że świetnym dyrektorem sportowym w przyszłości będzie Filip Brylski. To jest fenomenalny gość. Trener Ronen Ginzburg, wyjeżdżając z Włocławka, powiedział, że jedną osobę macie tutaj najlepszą w Europie. To jest Filip Brylski. I to, jak on się wywiązuje ze swoich zobowiązań i ze swoich wszystkich rzeczy, które ma na głowie, plus rzeczy, które nie należą czasem do niego, a i tak jest gotowy się poświęcić i działać dla dobra tej organizacji, ale też dla komfortu życia, zdrowia i funkcjonowania drużyny. Także Filipa myślę, że przygotowujemy i kiedyś w przyszłości przygotujemy, będzie gotowy do tego, żeby być znakomitym dyrektorem sportowym.
1: Prezesie, jeśli chciałem zapytać o budowę drużyny na przyszły sezon. Wiadomo, że budowa nie rozpoczyna się w lipcu, sierpniu, tylko w maju, czerwcu. Także jak to wygląda, szczególnie w obliczu decyzji o panu przyszłości, która jest obecnie w rękach?
0: No dlatego tutaj zaraz ktoś, kto ogląda nas, powie, że unikam odpowiedzi. No ale nie mogę odpowiedzieć w inny sposób, jak tylko taki, że jesteśmy po pierwsze 4 dni po zakończeniu sezonu, więc trudno na gorąco powiedzieć, jak będzie wyglądała budowa składu. Po drugie, ta moja przyszłość jest niepewna, więc nie wiadomo, czy to ja będę o tym decydował, czy ktoś inny, a ja nie chciałbym kogoś tutaj wrzucać na przysłowiową minę. Ale jedyne, co mogę obiecać i zapewnić, bo to wiemy na podstawie tego, jak funkcjonujemy, jak wiemy, jak nasz budżet wygląda, że nadal będziemy mocnym graczem na rynku, będziemy pozyskiwać najlepszych zawodników polskich i na pewno bardzo ciekawych zawodników europejskich i zagranicznych ze Stanów Zjednoczonych zapewne. Tak? W poniedziałek odbyłem pierwszą rozmowę z trenerem Ronenem Ginzburgiem. We wtorek odbyliśmy pogłębioną analizę przyczyn wyniku sportowego w tym sezonie. I mogę powiedzieć, że tak. Po pierwsze, formalnie trener Ronen Ginzburg ma ważny kontrakt na kolejny sezon. Jeśli zapytacie państwo, dlaczego taką umowę klub podpisał, to był jeden z warunków tego trenera, żeby taką umowę zawrzeć.

wypracować europejskie puchary, żeby wypracować dobry wynik sportowy, żeby budować na kolejny sezon podstawę. Więc stąd taka umowa. Teraz na pierwszej szali należy położyć to, co ja też zawsze mówiłem, że trenerów rozlicza się z wyników sportowych, a wynik sportowy w tym sezonie jest nie do przyjęcia. Wynik sportowy w tym sezonie jest nie do przyjęcia. Więc na tej szali kładziemy, powiedzmy, że decyzję na nie. Natomiast na drugiej szali, w tej rozmowie, tak jak powiedziałem, i poniedziałkowej, i wtorkowej, trener jasno dał do zrozumienia, że jest gotowy, pełen energii i wiary w to, że on jest w stanie zbudować dużo lepszy skład. Taki skład, który będzie dla niego odpowiedni, będzie spełniał jego preferencje. I on wierzy, że jest w stanie osiągać znaczące wyniki również w polskiej lidze koszykówki. Więc mamy te dwie szale i albo ja, albo mój następca za chwilę usiądzie do tej wagi i będzie ważył. Trener Frasunkiewicz, jeśli dobrze pamiętam, pracował około 4 sezonów tutaj. To nie jest chaos. Rozstanie się z kimś po zakończeniu umowy w normalnych, dżentelmeńskich warunkach, po dobrym spotkaniu, po dobrej rozmowie. To nie jest chaos. To nie jest decyzja podjęta w emocjach. W żadnym wypadku. Później poszliśmy drogą taką, jaką ten klub powinien podążać jako klub, solidny klub europejski, czyli zatrudnienie solidnego trenera europejskiego, Selçuka Ernaka. To jest znakomity trener. Ja nadal uważam, że to jest znakomity trener i mogę Państwu powiedzieć, że też w osobistych kontaktach jesteśmy nadal, śledzi to, co się dzieje w naszym klubie, w naszej drużynie, trzyma za nas kciuki. To, że z jego agentami mieliśmy trudne przeprawy, to jest po prostu biznes. Natomiast po ludzku bardzo go szanuję, uważam za znakomitego trenera i uważam, że tu też byłaby ciągłość, gdyby nie ta oferta dla niego z Ligi Tureckiej. Wielokrotnie lepsza, korzystniejsza finansowo od tego, co mogliśmy my jako klub mu zaoferować. Zarówno trenera, może jak już idziemy tak tą genezą, małym odstępstwem od tej koncepcji była koncepcja powierzenia drużyny trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Ale już Państwu powiedziałem, z jakich przyczyn się na to zdecydowałem. Nie wspomniałem chyba o tym też, że jak zawsze bywa, ja też nie pracuję w próżni. No, przecież konsultuję, rozmawiam, dyskutuję z osobami, które uważam, że powinny wiedzieć na etapie decyzyjnym i z których zdaniem się liczę, którzy mają doświadczenie w tym temacie. I widziałem we wszystkich ogromną energię i ogromną wiarę, również w naszym klubie, w to, że projekt z Grzegorzem Korzanem się powiedzie, że to się uda, że to jest szalone, że to jest trudne, że to jest nowatorskie, ale powierzenie tej drużyny włocławskiemu trenerowi, który odda serce, plus my wszyscy pracownicy, którzy też będziemy oddawać serce za to, żeby to się powiodło, że to wypali. Okej, później kolejne miesiące, kolejne tygodnie pokazały, że coś nie gra, coś nie funkcjonuje. Oczywiście największe zastrzeżenia miałem do tej sfery, do której można było mieć obawy, czyli właśnie zarządzania zespołem ludzkim i odbudowy czy budowy tej strony defensywnej zespołu, bo przecież do tego mieliśmy najwięcej cały czas uwag. Na przestrzeni kolejnych tygodni ta sytuacja się nie poprawiała i uznałem jako też surowy szef, że nie można tutaj żadnych zasad koleżeńskości czy tutaj sentymentów wykazywać, tylko trzeba naprawiać i postawiłem na trenera znów powrót do koncepcji europejskiego, poważnego, w sensie takim większego doświadczenia, utytułowanego, który osiągał wiele sukcesów i jest w stanie, jest głodny po dobrych wideo rozmowach, po zasięgnięciu opinii wielu osób ze środowiska zawodniczego, trenerskiego, działaczy izraelskich, czeskich. Wszyscy wydawali nam bardzo dobre opinie. Notabene ja nadal mam dobrą opinię o pracy tego trenera. Mam złą opinię o wynikach.
Więc nie uważam, że

tutaj był jakiś chaos. Jest ciągłość myślenia o tym, jak należy ten klub budować. I myślę, że ta ciągłość będzie trwać nadal. No i tutaj wchodzimy znów w takie gdybanie, bo raz słyszę głosy, że to niedobrze, że tu się ktoś zasiedział. Drugi raz pan redaktor mówi, że DNA zostało zachwiane, bo ktoś podjął inną decyzję co do swojej ścieżki kariery. Chyba wszystkie osoby, które pan redaktor wymienił, to są osoby, które one podjęły decyzję o tym, że chcą poszukać innej ścieżki rozwoju kariery. Ja nie jestem w stanie nikogo, jak każdy inny pracodawca, zatrzymać na siłę. Każdy pracodawca to rozumie i myślę, że wszyscy się z tym borykamy. Mamy swoje ograniczenia, na pewno mamy swoje przywary i nie zawsze możemy z każdą osobowością też idealnie współpracować. Ale myślę, że tutaj w tych przypadkach akurat nie to zagrało. Te osoby też, ja tak odczuwam, że potrzebowały odświeżenia i spróbowania czegoś nowego. O Kamilu Łączyńskim rozmawialiśmy już przed rokiem i państwo wiecie, że to też była jego decyzja, że dostał znakomitą, najlepszą w swoim życiu ofertę pracy dalszej w naszym klubie i kierowania tym zespołem właśnie na parkiecie i oddawania tego charakteru i serca, które on oddawał Anwilowi Włocławek. Natomiast Kamil z przyczyn osobistych, powtórzę raz jeszcze, podjął inną decyzję o przeprowadzce, o czym państwo ze świata koszykówki wiecie doskonale najlepiej. Być może miał trochę żalu, a być może to, ja już też mówiłem, to też jest dobry rozgrywający, tak? Albo wybitny, na pewno wybitny. Ja rozmawiałem z Kamilem też miesiąc temu o tym, żeby właśnie w tym roku nie było zarzutu, że za późno ktoś podjął rozmowy. I miesiąc temu Kamil powtórzył mi to samo, co powtórzył mi rok temu, że on jednak wybiera ścieżkę pójścia za rodziną i to jest jego priorytet w tej chwili. Z dużym szacunkiem, my naprawdę mamy świetną relację z Kamilem i bardzo dobrze myślę, że się rozumiemy. Czego dowodem jest ta rozmowa sprzed miesiąca. Nie poruszaliśmy tematu numer 9 i zastrzeżenia go bądź niezastrzeżenia. Myślę, że Kamil nie ma z tym żadnego problemu. To jest świetny człowiek, który ma swoje priorytety i bardzo dobrze. Trochę za wcześnie, żebyśmy 4 dni po sezonie, ja mógł sprecyzować, jaka jest dzisiaj wizja. Ja się spodziewałem, że trener i robiłem wszystko i my wszyscy robiliśmy wszystko, żeby trener Ronen Ginzburg dzisiaj grał w ćwierćfinale, za 2 tygodnie w półfinale, a za miesiąc, żebyśmy zdobywali Mistrzostwo Polski. Do niedzieli tak widzieliśmy ten sezon i robiliśmy wszystko i skupialiśmy całą swoją energię na tym, żeby pomóc tej drużynie wygrywać. Dokonałem zmiany trenera. Dokonaliśmy 4 transferów. Organizowałem śniadania takie motywacyjne, śniadania, żeby chłopaki się integrowali. Organizowaliśmy spotkania wielkanocne, żeby budować atmosferę wewnątrz drużyny. W trudnych chwilach się wspieraliśmy, byliśmy razem, jak przyszła seria zwycięstw, również celebrowaliśmy to i budowaliśmy na tym. Wrócę odrobinę jeszcze do przyczyn też negatywnego zakończenia stricte tego sezonu ligowego dla nas. Kiedy udało się nam wreszcie wypracować w pewien sposób to zwycięskie DNA, kiedy osiągnęliśmy 5 zwycięstw z rzędu, mieliśmy mecz o 6 i właściwie z Dzikami mogliśmy sobie niemalże zapewnić bezpośredni awans do play-off, okazało się, że ze składu wypadł Michał Michalak. Ale Michał nie wypadł ze składu dlatego, że nie chciał, że zabrakło mu charakteru, tylko wręcz przeciwnie. On w meczu ze Śląskiem Wrocław doznał kręcenia kostki i grał dalej do końca tego meczu. Poświęcając swoją kostkę dalej, niestety nie pozostało to bez efektu na dalsze mecze. Spodziewaliśmy się i robiliśmy wszystko, żeby tą kostkę doprowadzić do stanu używalności szybciej. To się nie udało. Michał to jest nasz lider punktowy i w momencie, kiedy my złapaliśmy swoje DNA, swoją charakterystykę, swój styl gry, najlepszą defensywę w ostatnich meczach w całej lidze, kiedy odwróciliśmy tą kartę, wypada nam z gry nasz najważniejszy lider, jeśli chodzi o atak. Trener próbujący zastąpić Michała innym ofensywnym zawodnikiem, Isaiah Muciusem. Dzisiaj wiemy, że to nie było dobre posunięcie, tak? Ale wydawało się na tamten moment,

0: i trener po dyskusji ze swoimi asystentami podjął taką decyzję, że skoro wypadł nam ze składu człowiek ofensywny, to trzeba uzupełnić innym zawodnikiem ofensywnym. Jak duży wpływ ma wypadnięcie jednego zawodnika, kluczowego zawodnika z drużyny, to świadczą wyniki pozostałych dużych firm w tej lidze. Co się stało w Śląsku Wrocław, kiedy wypadł Kirkut? 4 porażki z rzędu. Co się stało w Treflu Sopot, kiedy wypadł Szenk? 4 porażki z rzędu. Co się stało w Legii Warszawa, kiedy wypadł Andrzej Pluta, później TAS i chyba, no nieważne, w każdym bądź razie kolejni zawodnicy? 4 porażki z rzędu. Jesteśmy bardzo wyrównaną ligą. Tutaj wypadnięcie jednego ogniwa, zwłaszcza ważnego ogniwa, robi ogromną różnicę. I w naszym przypadku na finiszu sezonu też zrobiło ogromną różnicę. Więc trudno było inaczej patrzeć na ten sezon do samego końca niż tylko z nadzieją. Ja wiem, że niektórzy nas skreślali, że niektórzy uważali, że już dawno powinniśmy poddać ten sezon, nie wiem, dokończyć juniorami i tak dalej. Ale my wierzyliśmy do końca. Również głosy o tym, że ja w trakcie sezonu powinienem podać się do dymisji, to jest nonsens. Kapitan nie zostawia swojego statku w trakcie misji, w trakcie rejsu, tylko płynie z tym statkiem do końca i robi wszystko, żeby doprowadzić ten statek do portu, a tym portem było Mistrzostwo Polski. I ja robiłem do samego końca wszystko, żeby doprowadzić ten zespół do finału, do Mistrzostwa Polski. I ja się nie zastanawiałem, jak będziemy budować zespół, jeśli Ronen Ginzburg nie zrealizuje celu w sposób tak całkowity, jak to się stało w tym sezonie. Niestety, może to był błąd, ale rzeczywiście rzuciliśmy wszystkie siły na szale, żeby w ten sezon uratować, żeby w tym sezonie osiągnąć wynik sportowy. Wszystkie siły, to też zapewnię Państwa, wszystkie siły w granicach rozsądku, każdy transfer w tym sezonie był zabezpieczony finansowo. Mimo braku awansu do play-off, ten sezon zamkniemy na pewno, rozliczając się z każdym zawodnikiem co do ostatniej złotówki w terminie, tak jak robiliśmy to przez cały sezon. Stąd mi dzisiaj trudno odpowiedzieć Panu na pytanie, jak technicznie, krok po kroku będzie wyglądała budowa tej drużyny. Może za 3 dni już tak, może za 3 dni będzie czas do tego, żeby usiąść i o tym porozmawiać. Ale dzisiaj jesteśmy 4 dni po zakończeniu sezonu. Podsumowujemy to, co było, a niestety jeszcze aż tak bardzo stricte technicznie nie patrzymy na to, co przed nami.
1: Eurocup jeszcze.
0: A jeszcze było pytanie o Eurocup. Tak, jesteśmy gotowi organizacyjnie na to, żeby wystartować w Eurocup. Tak, otrzymałem korespondencję od władz tych rozgrywek odnośnie akcesu do tych rozgrywek. Jestem na tak, żeby zgłosić nasz klub i nasz zespół do Eurocupu, pójść drogą Śląska Wrocław ubiegłoroczną i dać asumpt trenerowi, dyrektorowi sportowemu do tego, żeby pozyskiwał najlepszych europejskich zawodników, najbardziej ciekawych i perspektywicznych, którzy będą chcieli się wykazać w dobrym europejskim pucharze. Oczywiście nie mam gwarancji dzisiaj, że my tam się znajdziemy mimo akcesu, bo pewnie chętnych będzie więcej. Natomiast to świadczy o tym, jak silną strukturę zbudowaliśmy. Nas Eurocup zaprasza do gry. Ja rozmawiałem dzisiaj z trenerem Koszarkiem, z prezesem Koszarkiem, z prezesem Lipką. Rozmawialiśmy o europejskich pucharach. Ewentualnie oczywiście też rozważymy, jeśli nie damy rady, czy nasz akces nie zostanie rozpatrzony pozytywnie w Eurocupie, no to będziemy starali się co najmniej w ENBL wystartować, no bo nie dał się ukryć, że przy naszym wyniku sportowym ligowym to Champions League i FIBA Europe Cup niestety nie dla nas w przyszłym sezonie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360.

60 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Anwil Włosławek od początku sezonu radził sobie w kratkę. W rundzie zasadniczej zwycięstwa przeplatały się z porażkami. Trener Grzegorz Kożan został pozbawiony stanowiska, a jego miejsce zajął Ronen Ginzburg. W marcu przyszła seria 5 wygranych z rzędu i Rottweilery zakwalifikowały się do rundy play-in. Przed własną publicznością Rottweilery przegrały najpierw za Stalem, a w meczu ostatniej szansy na play-off z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Po spotkaniu część kibiców domagała się dymisji prezesa Łukasza Pszczółkowskiego. Dziś odbyła się konferencja prasowa podsumowująca sezon.
1: Trudno tak z marszu wyrazić dobrze emocje i to co ja w tej chwili czuję i my jako klub, jako organizacja czujemy, ale postaram się, zanim przejdziemy do szczegółowej pewnie analizy razem z Państwem tego sezonu, powiedzieć kilka słów od siebie takich kluczowych i myślę, że najważniejszych. To był sezon rozczarowujący. To był sezon rozczarowujący nas jako organizację, bo uważamy, że przygotowywaliśmy się do niego bardzo dobrze, solidnie, pracowaliśmy na to przez lata, żeby być zawsze w czołówce i zawsze walczyć o najwyższe cele, a właściwie od samego początku tego sezonu tych celów nie realizowaliśmy, nie wygraliśmy żadnego kluczowego meczu, więc przekrój całego tego sezonu był dla nas trudny i rozczarowujący i za to chciałbym Państwa serdecznie, wszystkich kibiców Anwilu Włocławek, w imieniu swoim przede wszystkim, ale też w imieniu całej organizacji, administracji, trenerów i zawodników gorąco przeprosić. Oczywiście nie było to naszym zamiarem i oczywiście myślę, że włożyliśmy całą naszą umiejętność i pracę, żeby ten sezon potoczył się i zakończył zupełnie inaczej. Natomiast efekt był odwrotny do zamierzonego. Jest to nie do przyjęcia dla mnie jako prezesa zarządu, żeby przy tak stworzonych warunkach do osiągania dobrych wyników sportowych czy bardzo dobrych wyników sportowych zakończyć sezon poza fazą play-off.
0: Prezes zakomunikował, że nie podaje się do dymisji. O jego przyszłości na stanowisku zdecyduje Rada Nadzorcza klubu.
1: Chcę też Państwu powiedzieć i w sposób jasny od razu tutaj teraz ucinając wszelkie spekulacje, że pełną odpowiedzialność za to, jak ten sezon się rozstrzygnął, ponoszę ja jako szef organizacji i prezes zarządu, w związku z czym oddałem się do dyspozycji prezydenta Włocławka, który jest większościowym właścicielem i do właścicieli klubu oraz Rady Nadzorczej. Czekam na podjęcie decyzji przez te organy i jestem poinformowany, że w ciągu najbliższych dni ta decyzja zapadnie. Tak jak powiedziałem, nie uchylam się od tej odpowiedzialności. Myślę, że dzisiaj podczas naszej rozmowy będzie mi dane przekazać Państwu moją perspektywę i pokazać, że robiliśmy naprawdę wiele i naprawdę co w naszej mocy, żeby efekt był inny, ale nie było tego efektu i ja przyjmuję na klatę tak to ostateczne rozstrzygnięcie, które nastąpiło i moją odpowiedzialność za to rozstrzygnięcie.
0: Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Włocławianin Damian Piwoński, znany szerzej jako Kabano, wraca z nowym muzycznym projektem. Artysta, którego do tej pory mogliśmy kojarzyć głównie z rapowymi brzmieniami, tym razem postawił na całkowicie inny kierunek. Jego najnowszy utwór, Niebezpieczna, utrzymany jest w klimacie disco polo. Muzyk przyznaje, że chciał spróbować czegoś nowego i wyjść poza schemat, z którym był dotychczas kojarzony.
2: Głównie dlatego, że w tym rapie jest o tyle ciężko,

0: że jest bardzo dużo osób, które to robi, i stwierdziłem, że spróbuję czegoś nowego, a zawsze po głowie gdzieś tam z tyłu chodziło mi disco polo. Mam nawet jednego ziomeczka, który właśnie zawsze mi mówił, żebym poszedł po prostu w disco polo, nawet się nie zastanawiał. I co? I któregoś razu byłem sobie na wzorcowni i nagle wpadł mi do głowy pomysł na refren, no i z tego pomysłu powstała piosenka.
1: To powiedz o twojej najbliższej piosence, kiedy ona się ukaże i o czym ona opowiada.
0: Piosenka wychodzi 14 maja. Będzie nosiła tytuł Niebezpieczna i jest o, wiadomo jak to disco polo, o dziewczynie, o zauroczeniu, o miłości. No i co? No i będzie na pewno do tańca dobra.
1: Okej, czy możemy zdradzić trochę prywaty? Czy to jest piosenka o jakiejś konkretnej dziewczynie?
0: Tak jest, to jest piosenka o mojej pięknej dziewczynie Alicji. Pozdrawiam cię serdecznie. No jest tak jakby moją muzą, można powiedzieć. Każdy artysta ma jakąś tam swoją muzę i u mnie to jest właśnie ona.
1: A czy ty na co dzień słuchasz disco polo?
0: Ostatnio zacząłem, o dziwo, ostatnio zacząłem, żeby się trochę inspirować różnymi artystami, bo no jednak każdy ma tak jakby swój styl i można wyłapać te takie smaczki, które w połączeniu ze sobą robią jedną wielką całość. Słucham, ale ja słucham ogólnie wszystkich gatunków, nie zamykam się nigdy na jeden.
1: Czy do tej piosenki zobaczymy również teledysk?
0: Oczywiście, że tak, teledysk będzie, wyjdzie też 14 maja właśnie razem z piosenką. W teledysku jest moja dziewczyna, wiadomo, jako główna bohaterka jestem ja. Jest traktor Lamborghini na przykład, mamy też konia, także będzie się działo.
1: Okej, okay. A czy masz jeszcze jakieś plany na przyszłość?
0: Jak najbardziej, chciałbym iść w kierunku właśnie takiej muzyki bardziej tanecznej. Nie mówię, że to będzie disco polo, bo zobaczymy jaki będzie odbiór tej piosenki, ale będzie to na pewno jakieś połączenie właśnie i disco, i muzyki jakiejś tanecznej, klubowej, może nawet troszeczkę rapu gdzieś tam na zwrotkę, coś wejdzie, także będzie.
2: Nasza ekipa miała również okazję zobaczyć, jak od kulis wygląda tworzenie tego typu muzyki. Damian Piwoński pokazał cały proces powstawania utworu. Od pracy przy komputerze i tworzenia podkładu, aż po nagrania i końcową produkcję.
0: Dobra, no to ogólnie robiąc tą piosenkę, pierwsze co mi przyszło do głowy, tak jak już mówiłem, to byłem na wzorcowni i nagle przyszedł mi do głowy pomysł. Na początku on był w skali takiej bardziej smutnej, ona nazywa się minor, a potem jakoś tak przyszło mi do głowy, żeby to zrobić w skali major i tak brzmi wokal.
3: Ty jesteś taka piękna.
0: Taki sprasowany
3: dobrze
0: już.
3: Dobrze wyglądamy na zdjęciach.
0: Miałem lekki kater.
3: Przyspieszasz bicie mego serca. Taka niebezpieczna. Niebezpieczna.
0: No, to są wokale. I teraz mogę wam pokazać melodię. Tutaj na przykład mamy pianino, które w disco polo jest w sumie bazą. Tak mi się wydaje przynajmniej. Pierwszy raz robię disco polo. Bazą piosenek. Takie też pozytywne, trochę reverba, żeby się rozmywało. Potem do tego dodałem pada, to jest takie trochę cisze. I drugiego. Mamy po lewej i po prawej, więc tak się prezentuje cała melodia, w sensie ze sobą. Głównie chodzi o to, żeby tak jakby dźwięki ze sobą współgrały. Częstotliwości muszą być na odpowiednim poziomie, żeby na siebie nie wchodziły, żeby po prostu były dobrze rozłożone. Ja cały czas też się tego uczę. Potem mamy bas. Bas zazwyczaj jest taki, no taki skoczny, nawet bym powiedział. Ten całkiem śmiesznie brzmi. I w połączeniu z melodią. Tak to wygląda. I mamy też perkusję. No i perkusja już nie jest taka, stricte disco polowa, tylko moim zdaniem jest trochę taka bardziej house'owa, taka klubowa. Ale to trochę nadaje w sumie nowoczesności tej piosence. I mamy wszystko oddzielnie, czyli na przykład kick, sama stopa, mamy chaty, mamy tutaj klapy. Takie malutkie. I teraz mogę pokazać, jak to brzmi w całości. Taki pozytywny traczek. I tak to brzmi razem z wokalem

0: W niedzielę przy ulicy Świętego Antoniego 31 od strony podwórka runął balkon. Spadające elementy uszkodziły samochód zaparkowany tuż pod budynkiem. Na miejsce wezwano straż pożarną, która zabezpieczała teren.
1: Na miejscu zastaliśmy sytuację, że faktycznie oberwał się balkon, który uderzył w tył samochodu osobowego. Nasze działania tak naprawdę ograniczyły się do zabezpieczenia tego terenu zdarzenia. Natomiast nie było tam większego zagrożenia, nie było zagrożenia wtórnego, że może dalej się jakaś ta konstrukcja, co z nią wydarzyć czy posypać. W związku z tym na miejscu tak naprawdę policja pozostała i poszukiwała właściciela tej kamienicy.
0: Choć tym razem nikomu nic się nie stało, mieszkańcy nie ukrywają obaw. Zwracają uwagę, że podobna sytuacja może wydarzyć się również od strony ulicy Świętego Antoniego, gdzie ruch pieszych i samochodów jest znacznie większy. Jak podkreślają, w Śródmieściu nie brakuje starych kamienic, wymagających pilnych remontów i konserwacji. Mieszkańcy zarzucają także, że budynki nie są odpowiednio wcześniej kontrolowane. O sprawę zapytaliśmy wrocławski ratusz. Urzędnicy podkreślają jednak, że kamienica przy ulicy Świętego Antoniego 31 nie należy do miasta i znajduje się w rękach prywatnych. Jak zaznaczają, samorząd odpowiada jedynie za miejskie nieruchomości. I to właśnie tam prowadzone są regularne kontrole stanu technicznego.
2: Kamienica przy Świętego Antoniego 31 nie jest nieruchomością, która należy do zasobów miasta. Tutaj własnością tej nieruchomości są osoby prywatne i to właśnie do nich, do właścicieli lub do zarządcy tej nieruchomości, no spada odpowiedzialność za utrzymanie tej nieruchomości, ale również no zabezpieczenie w taki sposób, żeby ona nie zagrażała nikomu. Miasto oczywiście kontroluje te nieruchomości, które wchodzą w zasób administracji zasobów komunalnych i tutaj między innymi inspektor nadzoru budowlanego tworzy protokoły, w których są zalecenia, które my realizujemy. Najczęściej są to oględziny budynku, jest to usuwanie luźnego tynku czy elementów gzymsu. Również montujemy siatki ochronne czy właśnie siatki zabezpieczające pod balkonami. Wiemy oczywiście, że tutaj część tych zasobów wymaga remontu, czy nawet większej przebudowy i tutaj w każdym budżecie miasta są przewidziane na to środki, natomiast zważając na skalę oraz ich koszt, no jest te inwestycje są rozkładane w czasie i tak samo jest również w tym momencie. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, przechodniów, ale również osób, które się znajdują w okolicy, w pobliżu takich miejsc. Dlatego właśnie tego typu bezpośrednie działanie zabezpieczające.
0: Na razie mieszkańcom pozostaje przede wszystkim ostrożność, bo dla wielu osób nie ma znaczenia, czy kamienica należy do miasta, wspólnoty czy prywatnego właściciela. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. A przechodząc obok starych budynków w centrum Wrocławka, warto dziś patrzeć nie tylko pod nogi, ale i nad głowę, by nie doszło do tragedii. Czy kebab jest królem polskich podniebień? Niekoniecznie. Jednak można powiedzieć, że jest w naszym kraju najpopularniejszym daniem typu fast food. W Zespole Szkół Chemicznych odbył się Dzień Kebaba. W ramach wydarzenia przeprowadzono warsztaty gastronomiczne stworzenia kebaba. Prowadził je absolwent szkoły Filip Trzciński.
3: Dzień kebaba, dzień kebsa. Skąd pomysł? No, chyba wszyscy lubimy kebaby, a szczególnie kebaby lubią młode osoby, szczególnie uczniowie. Wiem, że temat się bardzo szybko rozniósł gdzieś tam po mieście, że w Chemiku. Dzisiaj w czwartek kebaby. Tak, kebaby dlatego, że jest to no, istotny element naszej diety fast food, chociaż okazuje się, że ten fast food może być również slow food, czyli no, z języka angielskiego. Kebab to nie tylko to szybkie jedzenie takie gdzieś na kolanie, ale kebab może być zdrowy, kebab może być pyszny, kebab może być również z fantazją i również nawiązując do chociażby naszych polskich tradycji, do tego, co rośnie u nas tutaj w tych grządkach, u nas w Kołonadrze, tak powiem. Więc dzisiaj kebab w Chemiku. Chcemy pokazać uczniom na kierunkach gastronomicznych, o co chodzi z tym kebabem, na czym to polega, że to nie jest takie nie wiadomo co, tylko to jest naprawdę pewnego rodzaju sztuka, a przykładów tego, że kebab może być lepszy i jeszcze lepszy mamy chociażby z internetu, bo przecież mamy wielu youtuberów, wiele osób gdzieś tam ze świata social mediów, którzy zrobili na tym karierę, na kebabach.

0: Bardzo się cieszymy, że w tych działaniach, które prowadzimy tutaj w szkole, wspierają nas nasi absolwenci i to jest naprawdę warte zauważenia. Dzisiaj gościmy pana Filipa Szczyńskiego, który prowadzi we Włocławku od wielu lat na ulicy, na alejach Jana Pawła II 8E Slow Food Kebab, czyli punkt z kebabami i przyszedł do nas, żeby podzielić się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, swoją historią, jak to było, że z ucznia Zespołu Szkół Chemicznych rozpoczął biznes akurat w tej branży kebabowej, z tego co wiem, bardzo dobrze mu idzie, ale również prosimy zawsze firmy, przedsiębiorstwa, które z nami współpracują jako szkołą, w organizacji takich wydarzeń, więc firma Rundchłonia również nas tu bardzo fajnie wspiera w produktach spożywczych, czyli w tym, czym się zajmują, żebyśmy mogli młodzieży przekazać coś więcej niż tylko co przewidziane jest w programie nauczania.
1: Młodzież sama przygotowała kebaby od podstaw. Zaczęli od krojenia warzyw. Warto dodać, że uczniowie sami wykonali sosy.
2: Młodzież ma okazję nauczyć się przede wszystkim zrobienia, przygotowania jak najwyższej jakości kebaba. Począwszy od surowców, ponieważ sami przygotowywali surowce, wszystkie kroili, dokonywali obróbek wstępnych, widzą jakie surowce są wkładane do środka i o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby oni wiedzieli, że to też może być dobre, może być wysokiej jakości i może być zdrowe. Młodzież podeszła bardzo smacznie, bym tak powiedziała, ponieważ jak to młodzi ludzie generalnie lubią takie potrawy. Kebab dla nich jest taką potrawą dość, bym powiedziała, oczywistą wręcz. Gdzieś tam sięgają po te kebaby na mieście, prawda? Więc znają te potrawy, ale tutaj mogli sobie go przygotować sami. Przede wszystkim zrobili sami sosy z jogurtów, z wysokiej jakości surowców, takie, które no tak naprawdę my nie wiemy, co my kupujemy na mieście. Tutaj mieli okazję zrobić potrawę naprawdę dobrą. A przede wszystkim mogli to zrobić dzięki swojemu starszemu koledze, ponieważ dzisiaj tutaj te warsztaty prowadzi dla nich uczeń nasz, muszę powiedzieć, że jest to mój wychowanek z lat 2012-2016, Filip Czciński.
1: Czego dowiedzieli się uczniowie podczas dzisiejszych zajęć?
3: Na pewno trzeba zadbać o dobre ciasto, w tym przypadku mamy lawasza, o dobre mięso po prostu, dobrej jakości. No i o dobrej jakości składniki typu sałata, ogórek i pomidor. Następnie wszystko dajemy do lawasza i zwijamy, zaczynając od boków, od siebie po prostu zwijamy w rulonik.
4: Czy w Zespole Szkół Chemicznych często odbywają się takie nietypowe, praktyczne zajęcia z osobami, które są fachowcami w swoich dziedzinach?
5: Tak, ostatnio bardzo często się odbywają.
3: Tak, chemik bardzo, bardzo dba o właśnie przygotowanie nas do różnych zawodów, nie tylko z gastronomii, ale również z innych dziedzin. Jeśli chodzi o właśnie takie zajęcia, to chemik bardzo, bardzo często robi takie kursy, nie tylko w czasie lekcji, ale pozaszkolne.
1: Tajemnica dobrego kebaba? Świeże produkty. Nawet fast food, jeżeli oczywiście jest wykonany z odpowiednich produktów, może być zdrowym i pożywnym posiłkiem. Dziś przekonali się o tym uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych, a kebaby wykonane przez młodych kucharzy? Znakomite. Na uroczystej gali w Warszawie został zaprezentowany ranking finansowy samorządu terytorialnego za rok 2025. Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, głównego organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce to jedyne w kraju tak kompleksowe, apolityczne i w pełni obiektywne opracowanie, które swoim zasięgiem obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Od 2017 roku jest on cyklicznie przygotowywany w celu szczegółowej analizy kondycji finansowej samorządów. Powiat włocławski zajął bardzo wysoką pozycję w kategorii powiatów ziemskich.
6: Ranking finansowy samorządu terytorialnego przez organizatorów Forum Ekonomicznego, także największego takiego wydarzenia, które co roku odbywa się w naszym kraju. Z satysfakcją chcę poinformować, że powiat włocławski w tym niezależnym rankingu, bardzo obiektywnym, zajął 8 miejsce w kraju, oczywiście pierwsze w województwie. Kilka bardzo obiektywnych wskaźników mówią o poziomie zadłużenia, o udziale inwestycji, o nadwyżce finansowej, o zobowiązaniach bieżących, także jak najbardziej realna ocena gospodarki finansowej w danym samorządzie, przedstawienie także kondycji naszego samorządu. Bardzo z tego miejsca się cieszę, bo to pokazuje, że nasza praca daje efekty i możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o kondycję naszego samorządu i myśleć o kolejnych

0: inwestycjach i przedsięwzięciach społecznych.
1: W kategorii powiatów ziemskich w naszym województwie na kolejnych miejscach znalazły się Bydgoski, Grudziądzki i Toruński. W piątek we Wrocławskim Teatrze Impresaryjnym odbędzie się premiera spektaklu Wielebni. Jest to propozycja dla widzów ceniących teatr z charakterem i pytaniami, na które nie ma prostych odpowiedzi.
2: Wielebni to najnowsza premiera Teatru Impresaryjnego i Wrocławskiego Teatru Ludzi Upartych. Jest to spektakl, mówiąc w formule zaciekawienia publiczności, o władzy religii i miłości. Bo sytuacja sceniczna zaczyna się od tego, że w miejscowości gdzieś w Nowej Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w małej protestanckiej parafii pojawia się nie jeden, a dwóch nowych proboszczów. Przy okazji okazuje się, że jeden z tych nowych kandydatów na proboszcza jest kobietą i wokół tego zaczynają snuć się intrygi, relacje, wątki fabularne stworzone przez Sławomira Mrożka w dramacie, który powstał w 1996 roku.
3: A z jakimi wyzwaniami mierzy się pan jako reżyser?
2: Największym wyzwaniem dla reżysera, dla mnie zwłaszcza ważne, młodego, pomimo wieku, bo dyplom odebrałem w niedzielę 10 maja, jest cały czas mierzenie się ze sobą. To znaczy, chodzi o to, wierzę w to i to praktykuję, że reżyser nie może realizować tylko i wyłącznie swoich partykularnych, egoistycznych interesów, zamierzeń, marzeń. Musi myśleć o zespole, o tym, żeby zespół poprzez pracę, poprzez dobór repertuaru sztuk rozwijał się, ale też musi myśleć o publiczności, żeby publiczność zainteresować tytułem, formą przygotowania realizacji spektaklu, bo umówmy się, powiedzmy sobie otwarcie, teatr to nie tylko realizacja określonych, ważnych oczywiście, celów artystycznych, ale też praca przede wszystkim z ludźmi i dla ludzi.
3: Kiedy odbędzie się premiera?
2: Premiera już jutro, 15 maja o godzinie 18. Bilety schodzą jak ciepłe bułeczki. Drugi spektakl jest w sobotę, 16 maja, czyli pojutrze, również o godzinie 18. Tutaj jeszcze jakieś miejsca zostały. Na pewno kolejny spektakl odbędzie się jesienią i też na pewno widzów telewizji Kujawy, słuchaczy Radia Kujawy o tym poinformujemy.
1: To jednak nie jest jedyne wydarzenie, które tego dnia przyciągnie mieszkańców. Ulica Żabia ponownie wypełni się muzyką, tańcem i świetną atmosferą. W programie znajdą się warsztaty, potańcówka z Farajną Bydgoską oraz kino pod gołym niebem.
4: W najbliższy piątek, czyli 15 maja, zapraszamy na Święto Ulicy Żabiej. To już druga edycja tego naszego wydarzenia. W tym roku zaczynamy o godzinie 16.30. Na całej ulicy Żabiej będzie się naprawdę dużo działo. Włączyły się to w to wszystkie instytucje, które mieszczą się przy ulicy Żabiej, czyli Interaktywne Centrum Fajansu, Bank KDBS, Klub Stara Remiza, Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. I właśnie od godziny 16.30 do godziny 20.00 będziemy się bawić na całej ulicy Żabiej. Od 16.30 będą warsztaty, występy artystyczne przy klubie Stara Remiza, a o godzinie 18.00 rozpoczniemy potańcówkę, którą właśnie przygotowuje Ferajna Bydgoska i ten oto tutaj Mateusz.
5: Tak jest. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na potańcówkę w miejskim, przedwojennym stylu. Będzie klawo, będzie rasa, klasa, nogi od zadu do podłogi. Będzie cudownie, będzie się działo, będzie dobre ziarło, będzie dobra muzyka. A potem jeszcze na zakończenie retro niespodzianka filmowa, bo będzie film. I no teraz jeszcze nie wiadomo gdzie dokładnie, ponieważ Kawiarnia Obywatelska Śródmieście Kafe również się w to włącza. Jeżeli będzie pogoda pozwalała, robimy to na dziedzińcu Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Kafe, to jest 3 maja 18, a jeżeli niestety pogoda nie pozwoli, robimy całość w Starej Remizie. O, taka oto komitywa powstała.
1: Piątek we Wrocławku zapowiada się naprawdę różnorodnie. Będzie to dzień pełen emocji, kultury i dobrej energii.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Damian Piwoński, Kabano. Cześć.
1: Witam Ciebie, witam wszystkich. Cześć.
0: Ostatni raz w tym studiu spotkaliśmy się około rok temu.
1: Rok temu.
0: I wtedy nazwałem Ciebie producentem muzycznym i pewnie to jest dalej aktualne, ale nazwałem Ciebie też raperem. Czy to jest dalej aktualne?
1: Powiedziałbym, że wtedy faktycznie robiłem ten rap, to prawda. Cały czas w sumie gdzieś tam robię, jakieś tam bity i tak dalej, ale teraz chciałbym iść trochę w inną stronę, zobaczyć, gdzie mnie poniesie.
0: No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe. Wypuszczasz swój nowy numer już za chwilę, w zupełnie innym klimacie. Dlaczego?
1: Po pierwsze powiem, że to jest klimat disco polo dla wszystkich tutaj słuchaczy, oglądających. Disco polo, bo... Nie wiem, jakoś zawsze ogólnie lubiłem ten gatunek muzyczny w jakichś tam, wiesz, imprezach, osiemnastkach, weselach, to jest wszędzie to leci. I bardzo dużo w ogóle osób mi mówi, że disco polo jest tak ogólnie hejtowane, można powiedzieć,
0: przez ludzi. No tak, niby nikt nie słucha, ale każdy zna, prawda?
1: Tak, tak. I właśnie ostatnio, szczerze ci powiem, że mało się z tym spotkałem, że faktycznie ludzie tak jakby gadają na te disco polo.

0: rzeczy, bo no, każdy się do tego bawi. No i też chcę spróbować swoich sił, tak jakby w nowym gatunku. Mhm.
1: To powiedz coś więcej o tym. Jak on będzie się nazywał, co będzie zawierał?
0: Utwór nazywa się Niebezpieczna. Jest to o mojej pięknej dziewczynie. Alicja, pozdrawiam cię. I co? Na refren w ogóle wpadłem tak kompletnie losowo, idąc sobie wzorcownią. Nagle sobie zacząłem coś tam podśpiewywać, nucić. Jakoś wyszedł mi ten refren. I w ogóle pierwszy raz w życiu zrobiłem piosenkę na podstawie, w sensie mając refren, a nie sam beat. Mhm. Czyli pod refren robiłem całą produkcję. No co, no refren jest, w sensie refren, piosenka cała jest o dziewczynie, o miłości, o tym, że dam jej wszystko. No i o tym, że jest niebezpieczne, bo przyspiesza bicie mojego serca.
1: Okej. Okay. To będzie disco polo w takim nowoczesnym już stylu, czy z tych starszych?
0: Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo jest tam trochę takich dźwięków, trochę takich, wydaje się, starszych, ale jeśli chodzi o perkusję na przykład, to jest taka trochę szybsza, taka house'owa, EDM-owa. Więc trochę takie połączenie, no ale teraz w disco polo jest coś takiego, że faktycznie to się miesza z taką muzyką klubową też nawet trochę, nie? A odnośnie tekstu na przykład, no to chciałem po prostu, żeby był jak najprostszy. A to też jest czasami ciężkie do osiągnięcia. Mhm.
1: A to był taki spontan, czy to w tobie już się działo, że chcesz zrobić disco polo?
0: Wiesz co, mój ziomeczek bardzo często mi mówił, że powinienem już po prostu w disco polo się nie zastanawiać, bo w rapie ciężko jest cokolwiek, a disco polo jest bardziej przystępne dla każdego. I miałem to z tyłu głowy i w końcu jakoś to samo do mnie przyszło.
1: Nawet. Ale pamiętasz ten moment, kiedy stwierdziłeś sobie, dobra, robię to disco polo?
0: Wiesz co, tą piosenkę, tak jakby jak wpadłem na ten refren, to mówię, kurde, może coś z tym zrobię dalej. No i ja ogólnie dużo piosenek robię tak po prostu. Wiele producentów, artystów ma tak, że to co widzicie, to co jest wypuszczane, to jest tak naprawdę 1% tego, co oni robią za kulisami, nie, w studio. I te najlepsze piosenki wychodzą. Tak po prostu stwierdziłem, że fajnie w sumie brzmi, pokazałem znajomym, też się im podobało. Disco polo jeszcze nie wypuszczałem, ale lubię nowości, lubię nowe rzeczy sprawdzać, więc stwierdziłem, że robię to.
1: No właśnie o to też chciałem zapytać, bo zmiana takiego gatunku z rapu do disco polo zawsze były jakieś tam kontrowersje.
0: Tak. Hip-hop polo.
1: Na przykład. Spotkałeś się już z opinią swoich na przykład znajomych. Mhm. Jakie one są?
0: Ogólnie w większości pozytywne. Wiadomo, niektórzy mówią, że kurde, szkoda, bo na przykład nie miałem jakąś tam fajną nawikę, fajne flow i tak dalej. Ale ja szczerze, tak jak wydaje mi się, że wcześniej tak też mówiłem, jak tutaj byłem u ciebie, że nie chcę się zamykać na jeden gatunek. Ja po prostu robię to, co akurat czuję w tym momencie. No jak to jest fajne, no to wypuszczam. Nie ma co się zamykać.
1: Mm-hmm. A to jest partem. Taki jednorazowy eksperyment, czy to jest coś, co myślisz, że może być z tobą na dłużej?
0: Wiesz co, zobaczymy, bo jak na razie całkiem przyjemnie robi mi się te produkcje disco polowe, bo są po prostu pozytywne, fajne, skoczne i to mi się na ten moment podoba. Możliwe, że zostanę, ale jeszcze zobaczymy, jak ludzie odbiorą ten kawałek, który właśnie będzie wychodził.
1: Ciężko było zmienić klimat z rapu na disco polo?
0: Nie, kompletnie. Ja słucham wszystkiego, całe dnie dosłownie sobie podśpiewuję różne piosenki, usłyszę coś jednym uchem i nagle to nucę przez, nie wiem, kolejne 2 godziny. Więc nie było to problematyczne w ogóle.
1: Jesteś producentem muzycznym. Jak tworzyć właśnie takie kawałki?
0: Kurde, ogólnie jak tworzyć, to jest naprawdę nieskończona ilość pomysłów. No przede wszystkim trzeba mieć jakiś tam komputer i program do robienia tego. No i nauczyć się podstaw. Podstawy zawsze są najtrudniejsze, bo trzeba jednak ogarniać ten program. Ale co, jak dokładnie, jak to wygląda, to bardzo chętnie ci to pokażę, jak przejedziemy się do nas do studia, to pokażę ci, jak to wygląda od kuchni.
1: Ale jest ci ciężko zrobić taką muzę?
0: Zależy, bo niektórzy mają jakiś tam, powiedzmy, talent i tak jakby od razu czują tą muzykę, potrafią ją sobie, na przykład słuchając muzyki, bardzo dużo osób nie rozkłada ich tak jakby na czynniki pierwsze, tylko słyszy tak jakby całość. To jest bardzo częste, no ale jeżeli jest się w miarę takim otwartym na to, to da się to jakoś to sobie posegregować. Ogólnie to jest prostsze niż ci się wydaje. Mogę ci pokazać to w studio, co ja.
1: Z chęcią. A powiedz mi, czym różni się właśnie tworzenie na przykład rapu od takiego disco polo? No bo mówią, że no disco polo no to jednak muzyka łatwa, lekka, przyjemna, bardzo prosto się ją robi. Czy to jest też prawda?
0: Zależy, jak do tego podchodzić.

0: No to będzie moje takie pierwsze disco polo, więc też nie mam aż takiego porównania, ale na przykład w rapie, no to głównie perkusja robi tam robotę, nie? I, no i do tego ta nawijka jeszcze zależy, bo może być właśnie nawijka taka zwykła, może być melodyczna, to akurat są dwie różne rzeczy trochę, a w disco polo wydaje mi się, że proste jest, jeżeli faktycznie czujesz trochę tą muzykę, bo tam jednak grają te akordy, takie skoczne, które nadają rytm tej piosence. Ogólnie jeśli chodzi o produkcję, to produkcja wszystkich gatunków jest mniej więcej taka sama, no ale podejście troszeczkę trzeba zmienić, tak jakby trzeba mieć ucho do tego, jakie dźwięki dobierać i co ze sobą gra.
1: A jeżeli chodzi o tekst?
0: Tekstowo wydaje mi się, że jest prostsze, bo jednak rap kojarzymy z tego, że są tam jakieś takie przekminy, wiesz, jakieś takie drugie dna, a disco polo ma być właśnie łatwe, przystępne, prosty tekst, taki do
1: Żebyśmy się bawili
0: zapamiętania.
1: wszędzie
0: Tak,
1: na
0: przez każdego
1: imprezę.
0: człowieka. No i tak naprawdę refren. Refren robi największą robotę, bo musi być na tyle prosty, żeby powiedzmy, wyobrażasz sobie, że jesteś na 18 i widzisz, jak ludzie tańczą do twojej piosenki. I co wtedy śpiewają? Czy ten tekst jest wystarczająco prosty i chwytliwy, żeby ludzie to śpiewali? To akurat trzeba, często trzeba się trochę pozastanawiać, pogłówkować.
1: No to w takim razie powiedz, kiedy jest ta premiera, gdzie będziemy mogli ją odsłuchać?
0: Premiera jest już 14 maja na wszystkich platformach, będzie na Spotify'u, iTunes, Apple Music. No i oczywiście klip będzie na YouTubie też dostępny.
1: Czyli jeżeli się przyjmie, no to możemy mieć taką nadzieję, że tych piosenek disco polo od ciebie wyjdzie trochę więcej.
0: Mam taką nadzieję.
1: A powiedz, jakie masz plany właśnie na przyszłość, na ten rok powiedzmy do przodu?
0: Szczerze, chciałbym właśnie wejść w ten gatunek disco polo, zobaczyć, jak to się przyjmie, jak ludzie na to zareagują. Bo jak tak sobie patrzyłem po prostu po swoich wcześniejszych wydaniach, premierach, no to nie ma jakiejś takiej za dużej trakcji, no bo tego jest dużo. Jest dużo i to są takie, no trzeba mieć jednak ten swoją taką jakby bazę słuchaczy, a właśnie to disco polo jest o tyle prostsze, a zarazem trudniejsze też, że każdy może tak naprawdę tego posłuchać i to może polecieć tak naprawdę wszędzie, nie?
1: Ale jest ktoś, z kim się inspirujesz w tej branży?
0: Kurde, ogólnie dużo zespołów. Miły Pan jest świetny, mój serdeczny przyjaciel Roni Ferrari też jest fenomenalny. Jest, nie wiem, zespół MIG też robi bardzo fajne piosenki. Boys, no ogólnie wszyscy ci topowi naprawdę mają świetne produkcje i dobrze się tego słucha. Przyjemne dla ucha.
1: Koncerty? Jak z koncertami będą? Są?
0: Na razie nie przewiduję, ale jeżeli ktoś się odezwie, to jak najbardziej jestem chętny. Aczkolwiek teraz jak czy właśnie DJ-em i hype-manem Roniego Ferrari, no to ten kalendarz jest całkiem mocno zapchany. Ale jak coś się znajdzie, to jak
1: A to taka
0: najbardziej.
1: chyba taka muzyka disco polo, to aż się prosi, żeby wyjść sobie na scenę, nie? I pośpiewać
0: Oczywiście.
1: się z tą publicznością.
0: Oczywiście, jeszcze jak publiczność zna, to jest w ogóle fenomenalny. Nawet lepszy niż rap, szczerze.
1: To w takim razie dziękuję Ci za rozmowę.
0: Dzięki wielkie. Dziękuję również.
1: Moim i Państwa gościem był dzisiaj Damian Piwoński, Kabano. A my zapraszamy na premierę.
0: Do usłyszenia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Anwil Włosławek od początku sezonu radził sobie w kratkę. W rundzie zasadniczej zwycięstwa przeplatały się z porażkami. Trener Grzegorz Kożan został pozbawiony stanowiska, a jego miejsce zajął Ronen Ginzburg. W marcu przyszła seria 5 wygranych z rzędu i Rottweilery zakwalifikowały się do rundy play-in. Przed własną publicznością Rottweilery przegrały najpierw za Stalem, a w meczu ostatniej szansy na play-off z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Po spotkaniu część kibiców domagała się dymisji prezesa Łukasza Pszczółkowskiego. Dziś odbyła się konferencja prasowa podsumowująca sezon.
1: Trudno tak z marszu wyrazić dobrze emocje i to co ja w tej chwili czuję i my jako klub, jako organizacja czujemy, ale postaram się, zanim przejdziemy do szczegółowej pewnie analizy razem z Państwem tego sezonu, powiedzieć kilka słów od siebie takich kluczowych i myślę, że najważniejszych. To był sezon rozczarowujący. To był sezon rozczarowujący nas jako organizację, bo uważamy, że przygotowywaliśmy się do niego bardzo dobrze, solidnie, pracowaliśmy na to przez lata, żeby być zawsze w czołówce i zawsze walczyć o najwyższe cele. A właściwie od samego początku tego sezonu tych celów nie realizowaliśmy, nie wygraliśmy żadnego kluczowego meczu, więc przekrój całego tego sezonu był dla nas trudny i rozczarowujący i za to chciałbym Państwa serdecznie, wszystkich kibiców Anwilu Włocławek, w imieniu swoim przede wszystkim, ale też w imieniu całej organizacji, administracji, trenerów i zawodników gorąco przeprosić. Oczywiście nie było to naszym zamiarem i oczywiście myślę, że włożyliśmy całą naszą umiejętność i pracę, żeby ten sezon potoczył się i zakończył zupełnie inaczej. Natomiast efekt był odwrotny do zamierzonego. Jest to nie do przyjęcia dla mnie jako prezesa zarządu, żeby przy tak stworzonych warunkach do osiągania dobrych wyników sportowych czy bardzo dobrych wyników sportowych zakończyć sezon poza fazą play-off.
0: Prezes zakomunikował, że nie podaje się do dymisji. O jego przyszłości na stanowisku zdecyduje Rada Nadzorcza klubu.
1: Chcę też Państwu powiedzieć i w sposób jasny od razu tutaj teraz ucinając wszelkie spekulacje, że pełną odpowiedzialność za to, jak ten sezon się rozstrzygnął, ponoszę ja jako szef organizacji i prezes zarządu, w związku z czym oddałem się do dyspozycji prezydenta Włocławka, który jest większościowym właścicielem i do właścicieli klubu oraz Rady Nadzorczej. Czekam na podjęcie decyzji przez te organy i jestem poinformowany, że w ciągu najbliższych dni ta decyzja zapadnie. Tak jak powiedziałem, nie uchylam się od tej odpowiedzialności. Myślę, że dzisiaj podczas naszej rozmowy będzie mi dane przekazać Państwu moją perspektywę i pokazać, że robiliśmy naprawdę wiele i naprawdę co w naszej mocy, żeby efekt był inny, ale nie było tego efektu i ja przyjmuję na klatę tak to ostateczne rozstrzygnięcie, które nastąpiło i moją odpowiedzialność za to rozstrzygnięcie.
0: Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Włocławianin Damian Piwoński, znany szerzej jako Kabano, wraca z nowym muzycznym projektem. Artysta, którego do tej pory mogliśmy kojarzyć głównie z rapowymi brzmieniami, tym razem postawił na całkowicie inny kierunek. Jego najnowszy utwór, Niebezpieczna, utrzymany jest w klimacie disco polo. Muzyk przyznaje, że chciał spróbować czegoś nowego i wyjść poza schemat, z którym był dotychczas kojarzony.
2: Głównie dlatego, że w tym rapie jest o tyle ciężko, że jest bardzo dużo osób, które to robi. I stwierdziłem, że spróbuję czegoś nowego, a zawsze po głowie, gdzieś tam z tyłu chodziło mi disco polo. Mam nawet jednego ziomeczka, który właśnie zawsze mi mówił, żebym poszedł po prostu w disco polo, nawet się nie zastanawiał. I co? I któregoś razu byłem sobie na wzorcowni i na

0: Nagle wpadł mi do głowy pomysł na refren, no i z tego pomysłu powstała piosenka.
1: To powiedz o twojej najbliższej piosence, kiedy ona się ukaże i o czym ona opowiada.
0: Piosenka wychodzi 14 maja, będzie nosiła tytuł Niebezpieczna i jest o, wiadomo jak to disco polo, o dziewczynie, o zauroczeniu, o miłości.

0: Powiem ci serdecznie. No jest tak jakby moją muzą, można powiedzieć. Każdy artysta ma jakąś tam swoją muzę i u mnie to jest właśnie ona.
1: A czy ty na co dzień słuchasz disco polo?
0: Ostatnio zacząłem, o dziwo, ostatnio zacząłem, żeby się trochę inspirować różnymi artystami, bo no jednak każdy ma tak jakby swój styl i można wyłapać te takie smaczki, które w połączeniu ze sobą robią jedną wielką całość. Słucham, ale ja słucham ogólnie wszystkich gatunków, nie zamykam się nigdy na jeden.
1: Czy do tej piosenki zobaczymy również teledysk?
0: Oczywiście, że tak, teledysk będzie, wyjdzie też 14 maja właśnie razem z piosenką. W teledysku jest moja dziewczyna, wiadomo, jako główna bohaterka jestem ja. Jest traktor Lamborghini na przykład, mamy też konia, także będzie się działo.
1: Okej, okay. A czy masz jeszcze jakieś plany na przyszłość?
0: Jak najbardziej, chciałbym iść w kierunku właśnie takiej muzyki bardziej tanecznej. Nie mówię, że to będzie disco polo, bo zobaczymy, jaki będzie odbiór tej piosenki, ale będzie to na pewno jakieś połączenie właśnie i disco, i muzyki jakiejś tanecznej, klubowej, może nawet troszeczkę rapu gdzieś tam na zwrotkę, coś wejdzie, także będzie.
2: Nasza ekipa miała również okazję zobaczyć, jak od kulis wygląda tworzenie tego typu muzyki. Damian Piwoński pokazał cały proces powstawania utworu. Od pracy przy komputerze i tworzenia podkładu, aż po nagrania i końcową produkcję.
0: Dobra, no to ogólnie robiąc tą piosenkę, pierwsze co mi przyszło do głowy, tak jak już mówiłem, to byłem na wzorcowni i nagle przyszedł mi do głowy pomysł. Na początku on był w skali takiej bardziej smutnej, ona nazywa się minor, a potem jakoś tak przyszło mi do głowy, żeby to zrobić w skali major i tak brzmi wokal.
3: Ty jesteś taka piękna.
0: Taki sprasowany
3: dobrze
0: już.
3: Dobrze wyglądamy na zdjęciach.
0: Miałem lekki kata.
3: Przyspieszasz bicie mego serca. Taka niebezpieczna. Niebezpieczna.
0: No, to są wokale. I teraz mogę wam pokazać melodię. Tutaj na przykład mamy pianino, które w disco polo jest w sumie bazą. Tak mi się wydaje przynajmniej. Pierwszy raz robię disco polo. Bazą piosenek. Takie też pozytywne, trochę reverba, żeby się rozmywało. Potem do tego dodałem pada, to jest takie trochę cisze, i drugiego. Mamy po lewej i po prawej, więc tak się prezentuje cała melodia, w sensie ze sobą. Głównie chodzi o to, żeby tak jakby dźwięki ze sobą współgrały. Częstotliwości muszą być na odpowiednim poziomie, żeby na siebie nie wchodziły, żeby po prostu były dobrze rozłożone. Ja cały czas też się tego uczę. Potem mamy bas. Bas zazwyczaj jest taki, no taki skoczny, nawet bym powiedział. Ten całkiem śmiesznie brzmi. I w połączeniu z melodią. Tak to wygląda. I mamy też perkusję. No i perkusja już nie jest taka, stricte disco polowa, tylko moim zdaniem jest trochę taka bardziej house'owa, taka klubowa. Ale to trochę nadaje w sumie nowoczesności tej piosence. I mamy wszystko oddzielnie, czyli na przykład kick, sama stopa, mamy chaty, mamy tutaj klapy. Takie malutkie. I teraz mogę pokazać, jak to brzmi w całości. Taki pozytywny traczek. I tak to brzmi razem z wokalem

0: W niedzielę przy ulicy Świętego Antoniego 31 od strony podwórka runął balkon. Spadające elementy uszkodziły samochód zaparkowany tuż pod budynkiem. Na miejsce wezwano straż pożarną, która zabezpieczała teren.
1: Na miejscu zastaliśmy sytuację, że faktycznie oberwał się balkon, który uderzył w tył samochodu osobowego. Nasze działania tak naprawdę ograniczyły się do zabezpieczenia tego terenu zdarzenia. Natomiast nie było tam większego zagrożenia.

0: zagrożenia, nie było zagrożenia wtórnego, że może dalej się jakaś ta konstrukcja, co z nią wydarzyć, czy posypać. W związku z tym na miejscu tak naprawdę policja pozostała i poszukiwała właściciela tej kamienicy.
1: Choć tym razem nikomu nic się nie stało, mieszkańcy nie ukrywają obaw. Zwracają uwagę, że podobna sytuacja może wydarzyć się również od strony ulicy Świętego Antoniego, gdzie ruch pieszych i samochodów jest znacznie większy. Jak podkreślają, w Śródmieściu nie brakuje starych kamienic, wymagających pilnych remontów i konserwacji. Mieszkańcy zarzucają także, że budynki nie są odpowiednio wcześniej kontrolowane. O sprawę zapytaliśmy wrocławski ratusz. Urzędnicy podkreślają jednak, że kamienica przy ulicy Świętego Antoniego 31 nie należy do miasta i znajduje się w rękach prywatnych. Jak zaznaczają, samorząd odpowiada jedynie za miejskie nieruchomości. I to właśnie tam prowadzone są regularne kontrole stanu technicznego.
2: Kamienica przy Świętego Antoniego 31 nie jest nieruchomością, która należy do zasobów miasta. Tutaj własnością tej nieruchomości są osoby prywatne i to właśnie do nich, do właścicieli lub do zarządcy tej nieruchomości, no spada odpowiedzialność za utrzymanie tej nieruchomości, ale również no zabezpieczenie w taki sposób, żeby ona nie zagrażała nikomu. Miasto oczywiście kontroluje te nieruchomości, które wchodzą w zasób administracji zasobów komunalnych i tutaj między innymi inspektor nadzoru budowlanego tworzy protokoły, w których są zalecenia, które my realizujemy. Najczęściej są to oględziny budynku, jest to usuwanie luźnego tynku czy elementów gzymsu. Również montujemy siatki ochronne czy właśnie siatki zabezpieczające pod balkonami. Wiemy oczywiście, że tutaj część tych zasobów wymaga remontu, czy nawet większej przebudowy i tutaj w każdym budżecie miasta są przewidziane na to środki. Natomiast zważając na skalę oraz ich koszt, no jest te inwestycje są rozkładane w czasie i tak samo jest również w tym momencie. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, przechodniów, ale również osób, które się znajdują w okolicy, w pobliżu takich miejsc. Dlatego właśnie tego typu bezpośrednie działanie zabezpieczające.
1: Na razie mieszkańcom pozostaje przede wszystkim ostrożność, bo dla wielu osób nie ma znaczenia, czy kamienica należy do miasta, wspólnoty czy prywatnego właściciela. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. A przechodząc obok starych budynków w centrum Wrocławka, warto dziś patrzeć nie tylko pod nogi, ale i nad głowę, by nie doszło do tragedii. Czy kebab jest królem polskich podniebień? Niekoniecznie. Jednak można powiedzieć, że jest w naszym kraju najpopularniejszym daniem typu fast food. W Zespole Szkół Chemicznych odbył się Dzień Kebaba. W ramach wydarzenia przeprowadzono warsztaty gastronomiczne stworzenia kebaba. Prowadził je absolwent szkoły Filip Trzciński.
3: Dzień kebaba, dzień kebsa. Skąd pomysł? No, chyba wszyscy lubimy kebaby, a szczególnie kebaby lubią młode osoby, szczególnie uczniowie. Wiem, że temat się bardzo szybko rozniósł gdzieś tam po mieście, że w Chemiku. Dzisiaj w czwartek kebaby. Tak, kebaby dlatego, że jest to no, istotny element naszej diety fast food, chociaż okazuje się, że ten fast food może być również slow food, czyli no, z języka angielskiego. Kebab to nie tylko to szybkie jedzenie takie gdzieś na kolanie, ale kebab może być zdrowy, kebab może być pyszny, kebab może być również z fantazją i również nawiązując do chociażby naszych polskich tradycji, do tego, co rośnie u nas tutaj, w tych grządkach u nas, w koło nas, że tak powiem. Więc dzisiaj kebab w Chemiku. Chcemy pokazać uczniom na kierunkach gastronomicznych, o co chodzi z tym kebabem, na czym to polega, że to nie jest takie nie wiadomo co, tylko to jest naprawdę pewnego rodzaju sztuka, a przykładów tego, że kebab może być lepszy i jeszcze lepszy mamy chociażby z internetu, bo przecież mamy wielu youtuberów, wiele osób gdzieś tam ze świata social mediów, którzy zrobili na tym karierę, na kebabach. Bardzo się cieszymy, że w tych działaniach, które prowadzimy tutaj w szkole, wspierają nas nasi absolwenci i to jest naprawdę warte zauważenia. Dzisiaj gościmy pana Filipa Trzcińskiego, który prowadzi we Wrocławku od wielu lat na ulicy, na alejach Jana Pawła II 8E Slow Food Kebab, czyli punkt z kebabami i przyszedł do nas, żeby podzielić się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, swoją historią, jak to było, że z ucznia Zespołu Szkół Chemicznych rozpoczął biznes akurat tej branży kebabowej, z tego co wiem bardzo dobrze mu idzie, ale również prosimy zawsze firmy, przedsiębiorstwa, które z nami współpracują jako szkołą,

0: w organizacji takich wydarzeń, więc firma Runchonia również nas tu bardzo fajnie wspiera w produktach spożywczych, czyli w tym, czym się zajmują, żebyśmy mogli młodzieży przekazać coś więcej niż tylko co przewidziane jest w programie nauczania.
1: Młodzież sama przygotowała kebaby od podstaw. Zaczęli od klejenia warzyw. Warto dodać, że uczniowie sami wykonali sosy.
2: Młodzież ma okazję nauczyć się przede wszystkim zrobienia, przygotowania jak najwyższej jakości kebaba. Począwszy od surowców, ponieważ sami przygotowywali surowce, wszystkie kroili, dokonywali obróbek wstępnych, widzą, jakie surowce są wkładane do środka i o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby oni wiedzieli, że to też może być dobre, może być wysokiej jakości i może być zdrowe. Młodzież podeszła bardzo smacznie, bym tak powiedziała, ponieważ jak to młodzi ludzie generalnie lubią takie potrawy. Kebab dla nich jest taką potrawą dość, bym powiedziała, oczywistą wręcz. Gdzieś tam sięgają po te kebaby na mieście, prawda? Więc znają te potrawy, ale tutaj mogli sobie go przygotować sami. Przede wszystkim zrobili sami sosy z jogurtów, z wysokiej jakości surowców, takie, które no tak naprawdę my nie wiemy, co my kupujemy na mieście. Tutaj mieli okazję zrobić potrawę naprawdę dobrą. A przede wszystkim mogli to zrobić dzięki swojemu starszemu koledze, ponieważ dzisiaj tutaj te warsztaty prowadzi dla nich uczeń nasz, muszę powiedzieć, jest to mój wychowanek z lat 2012-2016, Filip Czciński.
1: Czego dowiedzieli się uczniowie podczas dzisiejszych zajęć?
3: Na pewno trzeba zadbać o dobre ciasto, w tym przypadku mamy lawasza, o dobre mięso po prostu, dobrej jakości, no i o dobrej jakości składniki typu sałata, ogórek i pomidor. Następnie wszystko dajemy do lawasza i zwijamy, zaczynając od boków, od siebie po prostu zwijamy w rulonik.
4: Czy w Szkole Szkół Chemicznych często odbywają się takie nietypowe, praktyczne zajęcia z osobami, które są fachowcami w swoich dziedzinach?
5: Tak, ostatnio bardzo często się odbywają.
3: Tak, chemik bardzo, bardzo dba o właśnie przygotowanie nas do różnych zawodów, nie tylko z gastronomii, ale również z innych dziedzin. Jeśli chodzi o właśnie takie zajęcia, to chemik bardzo, bardzo często robi takie kursy, nie tylko w czasie lekcji, ale pozaszkolne.
1: Tajemnica dobrego kebaba? Świeże produkty. Nawet fast food, jeżeli oczywiście jest wykonany z odpowiednich produktów, może być zdrowym i pożywnym posiłkiem. Dziś przekonali się o tym uczniowie zespołu szkół chemicznych, a kebaby wykonane przez młodych kucharzy? Znakomite. Na uroczystej gali w Warszawie został zaprezentowany ranking finansowy samorządu terytorialnego za rok 2025. Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, głównego organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce to jedyne w kraju tak kompleksowe, apolityczne i w pełni obiektywne opracowanie, które swoim zasięgiem obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Od 2017 roku jest on cyklicznie przygotowywany w celu szczegółowej analizy kondycji finansowej samorządów. Powiat wrocławski zajął bardzo wysoką pozycję w kategorii powiatów ziemskich.
6: Ranking finansowy samorządu terytorialnego przez organizatorów Forum Ekonomicznego, także największego takiego wydarzenia, które co roku odbywa się w naszym kraju. Z satysfakcją chcę poinformować, że powiat wrocławski w tym niezależnym rankingu, bardzo obiektywnym, zajął 8 miejsce w kraju, oczywiście pierwsze w województwie. Kilka bardzo obiektywnych wskaźników mówiąc o poziomie zadłużenia, o udziale inwestycji, o nadwyżce finansowej, o zobowiązaniach bieżących, także jak najbardziej realna ocena gospodarki finansowej w danym samorządzie, przedstawienie także kondycji naszego samorządu. Bardzo z tego miejsca się cieszę, bo to pokazuje, że nasza praca daje efekty i możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o kondycję naszego samorządu i myśleć o kolejnych inwestycjach i przedsięwzięciach społecznych.
1: W kategorii powiatów ziemskich w naszym województwie na kolejnych miejscach znalazły się bydgoski, grudziądzki i toruński. W piątek we wrocławskim Teatrze Impresaryjnym odbędzie się premiera spektaklu Wielebni. Jest to propozycja dla widzów ceniących teatr z charakterem i pytaniami, na które nie ma prostych odpowiedzi.
7: Wielebni to najnowsza premiera Teatru Impresaryjnego i wrocławskiego Teatru Ludzi Upartych. Jest to spektakl, mówiąc w formule zaciekawienia publiczności, o władzy, religii i miłości. bo sytuacja sceniczna zaczyna się od

0: że w miejscowości gdzieś w Nowej Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w małej protestanckiej parafii pojawia się nie jeden, a dwóch nowych proboszczów. Przy okazji okazuje się, że jeden z tych nowych kandydatów na proboszcza jest kobietą i wokół tego zaczynają snuć się intrygi, relacje, wątki fabularne stworzone przez Sławomira Mrożka w dramacie, który powstał w 1996 roku.
1: A z jakimi wyzwaniami mierzy się pan jako reżyser?
0: Największym wyzwaniem dla reżysera, dla mnie zwłaszcza ważne, młodego, pomimo wieku, bo dyplom odebrałem w niedzielę 10 maja, jest cały czas mierzenie się ze sobą. To znaczy, chodzi o to, wierzę w to i to praktykuję, że reżyser nie może realizować tylko i wyłącznie swoich partykularnych, egoistycznych interesów, zamierzeń, marzeń. Musi myśleć o zespole, o tym, żeby zespół poprzez pracę, poprzez dobór repertuaru sztuk rozwijał się, ale też musi myśleć o publiczności, żeby publiczność zainteresować tytułem, formą przygotowania realizacji spektaklu, bo umówmy się, powiedzmy sobie otwarcie, teatr to nie tylko realizacja określonych, ważnych oczywiście, celów artystycznych, ale też praca przede wszystkim z ludźmi i dla ludzi.
1: Kiedy odbędzie się premiera?
0: Premiera już jutro, 15 maja o godzinie 18. Bilety schodzą jak ciepłe bułeczki. Drugi spektakl jest w sobotę, 16 maja, czyli pojutrze, również o godzinie 18. Tutaj jeszcze jakieś miejsca zostały. Na pewno kolejny spektakl odbędzie się jesienią i też na pewno widzów Telewizji Kujawy, słuchaczy Radia Kujawy o tym poinformujemy.
2: To jednak nie jest jedyne wydarzenie, które tego dnia przyciągnie mieszkańców. Ulica Żabia ponownie wypełni się muzyką, tańcem i świetną atmosferą. W programie znajdą się warsztaty, potańcówka z Farajną Bydgoską oraz kino pod gołym niebem.
3: W najbliższy piątek, czyli 15 maja, zapraszamy na Święto Ulicy Żabiej. To już druga edycja tego naszego wydarzenia. W tym roku zaczynamy o godzinie 16.30. Na całej ulicy Żabiej będzie się naprawdę dużo działo. Włączyły się w to wszystkie instytucje, które mieszczą się przy ulicy Żabiej, czyli Interaktywne Centrum Fajansu, Bank KDBS, Klub Stara Remiza, Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. I właśnie od godziny 16.30 do godziny 20.00 będziemy się bawić na całej ulicy Żabiej. Od 16.30 będą warsztaty, występy artystyczne przy klubie Stara Remiza, a o godzinie 18.00 rozpoczniemy potańcówkę, którą właśnie przygotowuje Ferajna Bydgoska i ten oto tutaj Mateusz.
4: Tak jest. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na potańcówkę w miejskim, przedwojennym stylu. Będzie klawo, będzie rasa, klasa, nogi od zadu do podłogi. Będzie cudownie, będzie się działo, będzie dobre ziarło, będzie dobra muzyka, a potem jeszcze na zakończenie retro niespodzianka filmowa, bo będzie film. I no teraz jeszcze nie wiadomo gdzie dokładnie, ponieważ Kawiarnia Obywatelska Śródmieście Kafe również się w to włącza. Jeżeli będzie pogoda pozwalała, robimy to na dziedzińcu Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Kafe, to jest 3 maja 18, a jeżeli niestety pogoda nie pozwoli, robimy całość w Starej Remizie. O, taka oto komitywa powstała.
2: Piątek we Wrocławku zapowiada się naprawdę różnorodnie. Będzie to dzień pełen emocji, kultury i dobrej energii.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do

0: indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Trudno tak z marszu wyrazić dobrze emocje i to, co ja w tej chwili czuję i my jako klub, jako organizacja czujemy, ale postaram się, zanim przejdziemy do szczegółowej pewnie analizy razem z Państwem tego sezonu, powiedzieć kilka słów od siebie, takich kluczowych i myślę, że najważniejszych. To był sezon rozczarowujący. To był sezon rozczarowujący nas jako organizację, bo uważamy, że przygotowywaliśmy się do niego bardzo dobrze, solidnie, pracowaliśmy na to przez lata, żeby być zawsze w czołówce i zawsze walczyć o najwyższe cele, a właściwie od samego początku tego sezonu tych celów nie realizowaliśmy, nie wygraliśmy żadnego kluczowego meczu. Więc przekrój całego tego sezonu był dla nas trudny i rozczarowujący, i za to chciałbym Państwa serdecznie, wszystkich kibiców Anwilu Włocławek, w imieniu swoim przede wszystkim, ale też w imieniu całej organizacji, administracji, trenerów i zawodników gorąco przeprosić. Oczywiście nie było to naszym zamiarem, i oczywiście myślę, że włożyliśmy całą naszą umiejętność i pracę, żeby ten sezon potoczył się i zakończył zupełnie inaczej. Natomiast efekt był odwrotny do zamierzonego. Jest to nie do przyjęcia dla mnie jako prezesa zarządu, żeby przy tak stworzonych warunkach do osiągania dobrych wyników sportowych, czy bardzo dobrych wyników sportowych, zakończyć sezon poza fazą playoff, a po drodze nie awansować do Pucharu Polski, nie awansować do drugiej rundy europejskich pucharów. Więc to jest pierwsza rzecz, słowo raz jeszcze należące się kibicom, przepraszam. Po drugie, chcę też Państwu powiedzieć i w sposób jasny, od razu tutaj, teraz ucinając wszelkie spekulacje, że pełną odpowiedzialność za to, jak ten sezon się rozstrzygnął, ponoszę ja jako szef organizacji i prezes zarządu, w związku z czym oddałem się do dyspozycji prezydenta Włocławka, który jest większościowym właścicielem, i do właścicieli klubu,

0: oraz Rady Nadzorczej. Czekam na podjęcie decyzji przez te organy i jestem poinformowany, że w ciągu najbliższych dni ta decyzja zapadnie. Tak jak powiedziałem, nie uchylam się od tej odpowiedzialności. Myślę, że dzisiaj podczas naszej rozmowy będzie mi dane przekazać Państwu moją perspektywę i pokazać, że robiliśmy naprawdę wiele i naprawdę co w naszej mocy, żeby efekt był inny, ale nie było tego efektu i ja przyjmuję na klatę tak to ostateczne rozstrzygnięcie, które nastąpiło i moją odpowiedzialność za to rozstrzygnięcie. Trzecia rzecz, jakie by to rozstrzygnięcie względem mojej osoby nie było, to coś optymistycznego. Nie ma nikogo ważniejszego i większego niż ten klub. Zapamiętajmy to raz na zawsze. Ja to powtarzałem kilku zawodnikom, a niekiedy również trenerom musiałem to uzmysłowić. Nie ma większego prezesa, nie ma większego trenera i nie ma większego zawodnika niż ten klub. Ten klub funkcjonuje, istnieje od 35 lat, od 34 czy 30 kilka sezonów, 34 sezony gra w ekstraklasie. Ma tak długą tradycję, przechodził chwile lepsze, przechodził chwile gorsze. To jest normalne życie każdego klubu europejskiego. Możemy to w każdej chwili udowodnić, w każdej chwili sprawdzić. Żaden europejski klub nie był zawsze tylko na szczycie albo zawsze tylko nie okupował ostatniego miejsca. Mamy swoje DNA, mamy swój charakter i ten klub przetrwa. Czy to będzie go prowadził prezes Łukasz Pszczółkowski, czy będzie go prowadził jakikolwiek inny prezes. Myślę, że praca, którą ja wykonałem przez 4 lata, oddłużenie klubu, stworzenie takich solidnych podwalin organizacyjnych zaprocentuje w przyszłości. Ja Państwu gwarantuję, że z kimkolwiek na czele, to ten klub dalej będzie walczył o najwyższe laury w polskiej lidze koszykówki i jeśli zdarzy się słabszy sezon, to właśnie wszyscy będziemy rozczarowani tym, że zdarzyło się jakieś niepowodzenie, ale generalnie zawsze celem tego klubu, przynajmniej w najbliższych latach, bo tak mocno został zbudowany, będzie dalej walka o najwyższe laury w polskiej lidze koszykówki. Myślę, że dzisiaj jest w nas dużo rozgoryczenia i dzisiaj jest w nas dużo bólu. We mnie najwięcej. To wszystkie te głosy, które mówią, że moim celem zawsze było tylko finanse klubu. Uwierzcie mi, włóżcie między bajki. Otwieram oczy, myślę o klubie, zamykam oczy, wieczorem myślę o klubie. Niestety taka to jest praca, albo na szczęście taka to jest praca, takie to jest nasze błogosławieństwo, ale i krzyż, że żyjemy tym bardzo. Kochamy ten klub, wszyscy prezesi poprzedni. Myślę, że pracownicy, którzy tutaj pracują, to są osoby utożsamiające się z tym klubem. To nie jest tak, że tu przyjdzie ktoś w tej chwili z zewnątrz i całkowicie odmieni DNA tego klubu, bo DNA tego klubu tworzą osoby, które tworzą ten klub od lat. I to są fachowcy, to są najlepsi fachowcy w Polsce, za co chciałbym wszystkim serdecznie podziękować, moim współpracownikom i wszystkim osobom, z którymi miałem okazję przez 4 lata pracować. Być może będę miał okazję nadal, a może jest to ostatnia okazja, żeby tu jeszcze raz podkreślić ich ogromną rolę w budowie tego silnego klubu polskiego. To, że tutaj jesteśmy w tak licznym gronie, to, że rozmawiamy o tym, że 9. miejsce to jest ogromne rozczarowanie, świadczy o tym, że to jest potężny, mocny klub, który będzie dalej liczył się w Polsce i w Europie. Dziękuję, jeśli chodzi o takie słowo wstępu, to tyle ode mnie i oczekuję pytań.
1: Przejdziemy do pytań. Przeznaczyliśmy około godziny, także jest Państwa tutaj dużo. Zaczniemy oczywiście od tych pytań z sali, tak żeby tutaj każdy zdążył zapytać o to, co chcemy. Z tych wątków pewnie będzie sporo, wątpliwości jest dużo. Zapraszam.
2: Dobra, Mariuszowski, Wodowolca. Przede wszystkim chciałem podziękować profesorowi za te wszystkie lata. Sukces w szkole, czyli mistrzostwo FIBA, no to żaden inny prezes nie dokonał, więc no to za to należy się jak najbardziej szacunek i podziękowanie. Tak na wstępie. A co do pytania, to chciałem zapytać, czy prezes nie żałuje. A trener, co chwilę mówię trener i.
0: Nie szkodzi. Przyzwyczaiłem się do tego.
2: Prezes nie żałuje deklaracji.

0: w mediach klubowych budżetu na 14 milionów złotych. Czy to nie doprowadziło do jakiejś większej presji? I właśnie o tą presję chciałem dalej zapytać, czy nie było tak, że za bardzo PDŚ uległ presji po zadzwonieniu trenera Korzana? A skoro był taki budżet duży, no to może było lepiej go przeznaczyć na budowę składu trenera Korzanowi albo na zmiany.
1: Dobrze, to tak. Pierwsza część pytania odnośnie, czy nie żałuję tych informacji o 14 milionach. Raz jeszcze, to ja już wyjaśniałem to kilkukrotnie. Odsyłam do wywiadów, których udzielałem. Nie żałuję tej informacji. Oczywiście ona mnie wiele nauczyła. Mogę żałować tego, że spotkała się z takim odbiorem. Gdybyśmy mieli wynik inny, to pewnie odbiór tej informacji byłby zupełnie inny. Natomiast nasz wynik sportowy sprawił, że przekaz został wygenerowany taki, nazwijmy, negatywny na podstawie kontrastu pomiędzy tymi 14 milionami a wynikiem naszym sportowym. A nie żałuję jej dlatego, że po pierwsze od lat nasze wyniki finansowe jako spółki są publikowane w KRS, więc to nie jest żadną tajemnicą. To, że ja to powiedziałem w wywiadzie, informację, która wcześniej funkcjonowała, gdyby tylko ktokolwiek chciał sprawdzić, a były osoby, które wcześniej to sprawdzały, to była to informacja publiczna. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że chciałem też w pewien sposób zachęcić pozostałe organizacje do tego, żeby zacząć dyskusję o tym i mówić i chwalić się tym, bo to nie jest wstyd zgromadzić duży budżet. Ja uważam, że to jest zasługa moja i moich współpracowników, że udało nam się zgromadzić tak duży budżet. Drodzy Państwo, nikt do nikogo nie przychodzi z milionami złotych w sporcie i nie mówi: weźcie, a co nam dacie w reklamie, albo co będzie, to będzie i tak dalej. Tylko na każdą złotówkę trzeba bardzo mocno zapracować. W trakcie mojej pracy tutaj w klubie, na moim stanowisku, pozyskałem 37 nowych sponsorów. 37 nowych sponsorów. Corocznie odnawiałem umowę ze sponsorem strategicznym i sponsorem tytularnym. W tej chwili myślę o Anwilu i Orlenie. Po podziale tych, nazwijmy, obowiązków czy oświadczeń ze strony tych dwóch wspaniałych sponsorów. Ale to nie są łatwe rozmowy i to nie są łatwe sprawy. To są długie negocjacje. To są spółki Skarbu Państwa, które też muszą spełniać najwyższe standardy. A w dobie rekomendacji wydanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, które wymaga również, żeby te spółki Skarbu Państwa współpracowały tylko i wyłącznie z podmiotami, które są transparentne, oddłużone, nie wydatkują tych środków na jakieś zobowiązania zaległe, to była podstawa. Więc po pierwsze oddłużenie, po drugie budowa dużego budżetu, znaczącego budżetu, to jest zasługa, a nie powód do tego, żeby wstydzić się albo żałować. Odnosząc się do tej drugiej części pytania, czyli do tego, czy nie należało przeznaczyć tego budżetu w większej mierze na zespół dla trenera Korzana, tak?
0: Albo na początku, albo do dnia.
1: To informuję pana. Chciałem wyposażyć nas tutaj w ekran i przygotowałem taki raport też dla Rady Nadzorczej z mojej działalności, sprawozdanie z działalności zarządu za te lata, w którym mam przyjemność to robić i zaszczyt, ale prawnicy wypowiedzieli się, że są to informacje niejawne i nie mam prawa ich niestety Państwu tutaj dzisiaj przekazać. W związku z czym proszę mi tylko zaufać. Myślę, że fakty to potwierdzą. Zresztą jak sięgniecie za jakiś czas do kolejnych sprawozdań finansowych klubu, to będzie to bardziej oczywiste. W ciągu tych trzech lat, trzech i czwartego budżetu tegorocznego, który miałem przyjemność ja zbudować, podwoiłem kwotę na zespół w stosunku do sezonu sprzed mojej kadencji, do sezonu 2021-2022. Uważam, że to jest dużo. W ciągu trzech czy czterech lat podwojenie kwoty na zespół, wszystkie, można powiedzieć, że środki takie, które dodatkowo udawało nam się pozyskać, wszystkie lokowaliśmy w zespole, co też jest najlepszym dowodem na to, że najwyższym moim celem zawsze był wynik sportowy. Na przestrzeni tych lat oczywiście to było stopniowe zwiększanie budżetu klubu i zwiększanie budżetu sportowego. Nie zdarzyło się to w jednej chwili, no ale to też musi iść w parze właśnie z wpływami i z zagwarantowanymi umowami ze sponsorami.

0: całość budżetu klubu na przestrzeni mojej kadencji zwiększyła się o 41%. To też myślę jest znacząca różnica. I tak jak powiedziałem, z tych 41% globalnie całego budżetu klubu właściwie wszystko przeznaczaliśmy, jeśli chodzi o te dodatkowe środki na sport, co uczyniło podwojenie budżetu w stosunku do sezonu 2021-2022. Choć oczywiście ma pan redaktor prawo mi powiedzieć, no tak, ale nie przyniosło to efektu sportowego. Rzeczywiście tak.
1: Czyli rozumiem, na początku sezonu prezes nie znał dokładnego budżetu, nie był w stanie przeznaczyć tych pieniędzy na budowę sportu.
0: A dlaczego pan uważa, że na początku sezonu jakoś... Nie. Od samego początku sezonu budżet na zespół był bardzo wysoki. Jeden z najwyższych budżetów na zespół w tej lidze. Mate Vucic. Przez dwa lata najlepszy zbierający polskiej ligi, zawodnik podstawowy, center, mistrza Polski. AJ Slaughter, wiemy, znamy historię tego zawodnika. Elvar, gwiazda reprezentacji Islandii, świetny zawodnik, który ze świetnej strony pokazał się na Eurobaskecie w Polsce. Michał Michalak, reprezentant Polski i cała plejada dalszych zawodników. To są dobrzy zawodnicy, również dobrze opłacani. Także nie zgodzę się z tezą, że gdzieś oszczędzaliśmy na drużynie i jakieś środki tutaj, nie wiem, mroziliśmy albo później dokładaliśmy. Dokładaliśmy oczywiście w momencie, kiedy uznaliśmy, że jest potrzeba transferów, to jeszcze dodatkowo tą drużynę wzmacnialiśmy budżetem na te dodatkowe transfery.
1: Patrząc po tych zmianach, to teraz sądzisz, że ten budżet, biorąc uwagę, by miał większy, się okazało.
0: Jeszcze raz proszę.
1: No, patrząc na te zmiany, chodzi o trenera Gisburga i jak patrząc na zmiany, jak trener Gisburg, nowy kontrakt, trzech zawodników kolejnych, no to jednak ten budżet długo się zwiększył. No może...
0: On się zwiększył w trakcie sezonu, ale no, no zwiększył się proporcjonalnie do tego, co mogliśmy też, na co mogliśmy sobie pozwolić w trakcie sezonu. Wszyscy wiemy, że budżet planujemy w maju, kiedy jeszcze w większości umów sponsorskich nie mamy podpisanych. Możemy sobie zaplanować część umów, które wiemy tradycyjnie, że zostaną odnowione. Mamy już jakieś listy intencyjne, negocjacje rozpoczęte, zapewnienia ze sponsorami itd., itd. I oczywiście, że budżetujemy w maju, czerwcu czy na przełomie maja, czerwca budżet optymistyczny, ale ostrożny. Coś tam można w trakcie sezonu, jeśli dobrze pracujemy, a dobrze pracowaliśmy nad pozyskiwaniem dodatkowych funduszy, dołożyć do tego zespołu. Ale no, pańskie pytanie to sugeruje, że trener Kożan był opcją oszczędnościową, a trener Ginsburg to jest opcja tak luxury, tak? To tak nie działa. Najłatwiej byłoby mi się odnieść rzeczywiście bezpośrednio do sugestii pana redaktora, czyli braku dodatkowego wsparcia pionu sportowego. I nie przystoi mi i nie mogę odmówić racji temu stwierdzeniu. Natomiast chciałbym odrobinę wrócić do genezy tamtego sezonu. Ja myślę, że wszystko co złe dla tego sezonu rozpoczęło się w maju ubiegłego roku wraz z ofertą Trabzon Sporu dla trenera Selczuka Ernaka. Plan był zupełnie inny, trener miał kontrakt, który wchodził w życie po wejściu do czwórki, a jak wiemy weszliśmy do czwórki, więc mieliśmy prawo oczekiwać tego, że dalej z tym trenerem będziemy budować, tym bardziej, że byliśmy zadowoleni z pracy tego trenera. To, że w półfinale z przyczyn również związanych z kontuzjami nie udało się pokonać Legii Warszawa, a później byliśmy o dwa kosze od zwycięstwa w rywalizacji o brąz. A to nie przekreśla pracy Selczuka Ernaka i tutaj uważam, że razem z tym trenerem, budując przez kolejny sezon, bylibyśmy w stanie osiągnąć dużo lepszy wynik. Więc to jest geneza. Kiedy pojawiła się oferta z tureckiego klubu dla trenera, obie strony, można powiedzieć, rozpoczęły swoją grę. Trener grę na to, że on właściwie jest gotowy zostać, a tam ta oferta nie istnieje, czy trener, czy jego agenci, tak bardziej może. Klub, który też nie chciał dać się wyprowadzić w pole, musiał podjąć tą rywalizację i też nie sprawić, że po sezonie na przykład to z naszej winy i z naszej woli rozwiązujemy ten kontrakt, więc dwa tygodnie, około myślę 2 tygodni trwało to rozwiązywanie umowy z Selczukiem Ernakiem.

na takich zasadach się to skończyło i myślę, że to jest wielki sukces klubu, o czym przypomnę, że to trener zapłacił klubowi odszkodowanie za rozwiązanie tej umowy. To myślę, że jest niewątpliwy sukces. Natomiast straciliśmy około tam 2 tygodni, powiedzmy. Było lato, było późno. Oczywiście w międzyczasie, czy generalnie cały czas badamy rynek trenerski i wtedy też badaliśmy. Ja już opowiadałem o tym, więc w jakieś wielkie szczegóły nie chcę się tutaj wdawać. Wytypowaliśmy na koniec 3 nazwiska z 3, nazwijmy to, różnych światów. Trener doświadczony Emil Rajkowicz, trener europejski z sukcesami, ale nadal głodny i chcący w wyższej lidze Anders Sommer i trener Grzegorz Korzan, znający polską ligę, mogący od razu przystąpić do budowy składu, mający dobre relacje z polskimi zawodnikami w ramach współpracy w kadrze narodowej, który też przedstawił bardzo ciekawą wizję zespołu. Długo mógłbym o tym opowiadać. Postawione na trenera Grzegorza Korzana. Z rozsądku, nie z żadnych innych przyczyn, tylko na tamten czas uznaliśmy, że to jest najlepszy wybór. Trener Korzan współpracował z trenerem Woźniakiem. Obydwaj w przeszłości również budowali składy wspólnie z poprzednikami, więc mieli w tym swoje doświadczenie. Do tego Filip Brylski, który również ma znakomite kontakty z agentami, jest szanowany przez agentów i z racji swojej tutaj profesji w klubie jest w ciągłym kontakcie z nimi, więc też miał dokładną, bieżącą analizę rynku. Do tego zatrudniliśmy skauta w ramach takiej współpracy Mariusza Szafrana i ten zespół 4-osobowy podejmował decyzję na temat budowy składu. Myślę, że dołożenie 5 osoby, takiej nazwijmy niesprawdzonej i niepewnej, to byłoby jeszcze bardziej zaburzyło, czy generalnie zaburzyłoby proces ten decyzyjny. Natomiast na poszukiwanie skauta, na poszukiwanie dyrektora sportowego w Europie i tak dalej, było już za późno. Sprawdzaliśmy też pewne opcje, ja też wykonałem kilka telefonów z kilkoma skautami i potencjalnymi dyrektorami sportowymi rozmawiałem. Z różnych przyczyn nie dogadaliśmy się, to nie były przyczyny finansowe, bardziej inna koncepcja ścieżki kariery tych osób. I zostaliśmy w takim składzie osobowym, decyzyjnym, w jakim zostaliśmy. Natomiast wracając do pańskiego pytania, tak. To jest jedna z ważnych przyczyn słabej sytuacji naszej sportowej, słabego wyniku sportowego. Kwestia doboru zawodników. Może nie samego doboru personalnego, bo uważam, że byliśmy dość silnym zespołem. Natomiast byliśmy zespołem przeładowanym na obwodzie, zbyt dużo gardów. Nikt nie dostał pewności siebie, nikt nie dostał roli lidera, nikt nie wykreował się na tego, który będzie nadawał tą tej drużynie. Nie wygenerowaliśmy w zespole takiego genu zwycięstwa. Wiemy dobrze, ktoś chyba ostatnio zrobił to podsumowanie, w którym wykazał, że z tych meczów w końcówce 8 zaciętych przegraliśmy wszystkie mecze, co pokazuje, że rzeczywiście nie mieliśmy takiego lidera, który od samego początku sezonu, który wziąłby na swoje barki ten wynik sportowy w końcówkach, jak chociażby w kilku innych zespołach w naszej lidze. Jeżeli zostanę, to będę robił wszystko, żeby dyrektor sportowy był. Tak, to jest ważna funkcja. Nie da się w tych czasach podzielić mojego czasu na czas związany z organizacją finansów, organizacją klubu i jeszcze budowy drużyny. Rzeczywiście to już nie te czasy, kiedy kluby mogły być 4-5-osobowe. Absolutnie tak. Nawet mogę powiedzieć, że jeśli się zmieni prezes i nowy szef będzie chciał poznać moje zdanie i jakąś rekomendację, to będę mu rekomendował zdecydowanie, żeby odciążył się w tej materii właśnie zarządzania tym pionem sportowym. Myślę też, jeszcze nadmienię, bo to też jest koncepcja, która przyświeca mi od wielu, wielu miesięcy i myślę, że państwo o tym też wiecie i zauważyliście to, że świetnym dyrektorem sportowym w przyszłości będzie Filip Brylski. To jest fenomenalny gość. Trener Ronen Ginzburg, wyjeżdżając z Włocławka, powiedział, że jedną osobę macie tutaj najlepszą w Europie. To jest Filip Brylski. I to, jak on się wywiązuje ze swoich zobowiązań i ze swoich wszystkich rzeczy, które ma na głowie, plus rzeczy, które nie należą czasem do niego, a i tak jest gotowy się poświęcić i działać dla dobra tej organizacji, ale też dla komfortu życia, zdrowia i funkcjonowania drużyny. Także Filipa

0: myślę, że przygotowujemy i kiedyś w przyszłości przygotujemy, będzie gotowy do tego, żeby być znakomitym dyrektorem sportowym.
1: Panie prezesie, chciałem zapytać o to, o budowę drużyny na przyszły sezon. Wiadomo, że budowa nie rozpoczyna się w lipcu, sierpniu, tylko w maju, czerwcu. Także jak to wygląda, szczególnie w obliczu decyzji o panu przyszłości, która jest obecnie w rękach?
0: No dlatego tutaj zaraz ktoś, kto ogląda nas, powie, że unikam odpowiedzi. No ale nie mogę odpowiedzieć w inny sposób, jak tylko taki, że jesteśmy po pierwsze 4 dni po zakończeniu sezonu, więc trudno na gorąco powiedzieć, jak będzie wyglądała budowa składu. Po drugie, ta moja przyszłość jest niepewna, więc nie wiadomo, czy to ja będę o tym decydował, czy ktoś inny, a ja nie chciałbym kogoś tutaj wrzucać na przysłowiową minę. Ale jedyne, co mogę obiecać i zapewnić, bo to wiemy na podstawie tego, jak funkcjonujemy, jak wiemy, jak nasz budżet wygląda, że nadal będziemy mocnym graczem na rynku, będziemy pozyskiwać najlepszych zawodników polskich i na pewno bardzo ciekawych zawodników europejskich i zagranicznych ze Stanów Zjednoczonych zapewne. Tak? W poniedziałek odbyłem pierwszą rozmowę z trenerem Ronenem Ginzburgiem. We wtorek odbyliśmy pogłębioną analizę przyczyn wyniku sportowego w tym sezonie. I mogę powiedzieć, że tak. Po pierwsze, formalnie trener Ronen Ginzburg ma ważny kontrakt na kolejny sezon. Jeśli zapytacie państwo, dlaczego taką umowę klub podpisał, to był jeden z warunków tego trenera, żeby taką umowę zawrzeć na etapie negocjacji. Różne rzeczy, z różnych rzeczy klub ustępował, z różnych rzeczy trener ustępował, natomiast ten punkt był od początku niepodważalnym dla trenera. Z naszej perspektywy na tamten czas też uznaliśmy, że to jest nawet dobre zabezpieczenie interesów klubu, bo po pierwsze będzie stanowiło gwarancję mobilizacji trenera do pracy w tym, nazwijmy, półroczu pierwszym, żeby wypracować europejskie puchary, żeby wypracować dobry wynik sportowy, żeby budować na kolejny sezon podstawę. Więc stąd taka umowa. Teraz na pierwszej szali należy położyć to, co ja też zawsze mówiłem, że trenerów rozlicza się z wyników sportowych, a wynik sportowy w tym sezonie jest nie do przyjęcia. Wynik sportowy w tym sezonie jest nie do przyjęcia. Więc na tej szali kładziemy, powiedzmy, że decyzję na nie. Natomiast na drugiej szali, w tej rozmowie, tak jak powiedziałem, i poniedziałkowej, i wtorkowej, trener jasno dał do zrozumienia, że jest gotowy, pełen energii i wiary w to, że on jest w stanie zbudować dużo lepszy skład. Taki skład, który będzie dla niego odpowiedni, będzie spełniał jego preferencje. I on wierzy, że jest w stanie osiągać znaczące wyniki również w polskiej lidze koszykówki. Więc mamy te dwie szale i albo ja, albo mój następca za chwilę usiądzie do tej wagi i będzie ważył. Trener Frasunkiewicz, jeśli dobrze pamiętam, pracował około 4 sezonów tutaj. To nie jest chaos. Rozstanie się z kimś po zakończeniu umowy w normalnych, dżentelmeńskich warunkach, po dobrym spotkaniu, po dobrej rozmowie. To nie jest chaos. To nie jest decyzja podjęta w emocjach. W żadnym wypadku. Później poszliśmy drogą taką, jaką ten klub powinien podążać jako klub, solidny klub europejski, czyli zatrudnienie solidnego trenera europejskiego, Selçuka Ernaka. To jest znakomity trener. Ja nadal uważam, że to jest znakomity trener i mogę państwu powiedzieć, że też w osobistych kontaktach jesteśmy nadal, śledzi to, co się dzieje w naszym klubie, w naszej drużynie, trzyma za nas kciuki. To, że z jego agentami mieliśmy trudne przeprawy, to jest po prostu biznes. Natomiast po ludzku bardzo go szanuję, uważam za znakomitego trenera i uważam, że tu też byłaby ciągłość, gdyby nie ta oferta dla niego z Ligi Tureckiej. Wielokrotnie lepsza, korzystniejsza finansowo od tego, co mogliśmy my jako klub mu zaoferować. Zarówno trenera, może jak już idziemy tak tą genezą, małym odstępstwem od tej koncepcji była koncepcja powierzenia drużyny trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Ale już państwu powiedziałem, z jakich przyczyn się na to zdecydowałem. Nie wspomniałem chyba o tym też, że jak zawsze bywa, ja też nie pracuję w próżni. No przecież konsultuję, rozmawiam, dyskutuję z osobami, które uważam, że powinny wiedzieć na etapie

na etapie decyzyjnym i których zdaniem się liczę, którzy mają doświadczenie w tym temacie. I widziałem we wszystkich ogromną energię i ogromną wiarę, również w naszym klubie, w to, że projekt z Grzegorzem Kożanem się powiedzie, że to się uda, że to jest szalone, że to jest trudne, że to jest nowatorskie, ale powierzenie tej drużyny włocławskiemu trenerowi, który odda serce, plus my wszyscy pracownicy, którzy też będziemy oddawać serce za to, żeby to się powiodło, że to wypali. Okej, później kolejne miesiące, kolejne tygodnie pokazały, że coś nie gra, coś nie funkcjonuje. Oczywiście największe zastrzeżenia miałem do tej sfery, do której można było mieć obawy, czyli właśnie zarządzania zespołem ludzkim i odbudowy czy budowy tej strony defensywnej zespołu, bo przecież do tego mieliśmy najwięcej cały czas uwag. Na przestrzeni kolejnych tygodni ta sytuacja się nie poprawiała i uznałem jako też surowy szef, że nie można tutaj żadnych zasad koleżeńskości czy tutaj sentymentów wykazywać, tylko trzeba naprawiać i postawiłem na trenera znów powrót do koncepcji europejskiego, poważnego, w sensie takim większego doświadczenia, utytułowanego, który osiągał wiele sukcesów i jest w stanie, jest głodny po dobrych wideo rozmowach, po zasięgnięciu opinii wielu osób ze środowiska zawodniczego, trenerskiego, działaczy izraelskich, czeskich. Wszyscy wydawali nam bardzo dobre opinie. Notabene ja nadal mam dobrą opinię o pracy tego trenera. Mam złą opinię o wynikach. Więc nie uważam, że tutaj był jakiś chaos. Jest ciągłość myślenia o tym, jak należy ten klub budować. I myślę, że ta ciągłość będzie trwać nadal. No i tutaj wchodzimy znów w takie gdybanie, bo raz słyszę głosy, że to niedobrze, że tu się ktoś zasiedział, drugi raz pan redaktor mówi, że DNA zostało zachwiane, bo ktoś podjął inną decyzję co do swojej ścieżki kariery. Chyba wszystkie osoby, które pan redaktor wymienił, to są osoby, które one podjęły decyzję o tym, że chcą poszukać innej ścieżki rozwoju kariery. Ja nie jestem w stanie nikogo, jak każdy inny pracodawca, zatrzymać na siłę. Każdy pracodawca to rozumie i myślę, że wszyscy się z tym borykamy. Mamy swoje ograniczenia, na pewno mamy swoje przywary i nie zawsze możemy z każdą osobowością też idealnie współpracować. Ale myślę, że tutaj w tych przypadkach akurat nie to zagrało. Te osoby też, ja tak odczuwam, że potrzebowały odświeżenia i spróbowania czegoś nowego. O Kamilu Łączyńskim rozmawialiśmy już przed rokiem i państwo wiecie, że to też była jego decyzja, że dostał znakomitą, najlepszą w swoim życiu ofertę pracy dalszej w naszym klubie i kierowania tym zespołem właśnie na parkiecie i oddawania tego charakteru i serca, które on oddawał Anwilowi Włocławek. Natomiast Kamil z przyczyn osobistych, powtórzę raz jeszcze, podjął inną decyzję o przeprowadzce, o czym państwo ze świata koszykówki wiecie doskonale najlepiej. Być może miał trochę żalu, a być może to, ja już też mówiłem, to też jest dobry rozgrywający, tak? Albo wybitny, na pewno wybitny. Ja rozmawiałem z Kamilem też miesiąc temu o tym, żeby właśnie w tym roku nie było zarzutu, że za późno ktoś podjął rozmowy. I miesiąc temu Kamil powtórzył mi to samo, co powtórzył mi rok temu, że on jednak wybiera ścieżkę pójścia za rodziną i to jest jego priorytet w tej chwili. Z dużym szacunkiem. My naprawdę mamy świetną relację z Kamilem i bardzo dobrze myślę, że się rozumiemy. Czego dowodem jest ta rozmowa sprzed miesiąca. Nie poruszaliśmy tematu numer 9 i zastrzeżenia go bądź niezastrzeżenia. Myślę, że Kamil nie ma z tym żadnego problemu. To jest świetny człowiek, który ma swoje priorytety i bardzo dobrze. Trochę za wcześnie, żebyśmy 4 dni po sezonie, ja mógł sprecyzować, jaka jest dzisiaj wizja. Ja się spodziewałem, że trener i robiłem wszystko i my wszyscy robiliśmy wszystko, żeby trener Ronen Ginzburg dzisiaj grał w ćwierćfinale, za 2 tygodnie w półfinale, a za miesiąc, żebyśmy zdobywali Mistrzostwo Polski. Do niedzieli.

0: tak widzieliśmy ten sezon i robiliśmy wszystko i skupialiśmy całą swoją energię na tym, żeby pomóc tej drużynie wygrywać. Dokonałem zmiany trenera. Dokonaliśmy 4 transferów. Organizowałem śniadania, takie motywacyjne śniadania, żeby chłopaki się integrowali. Organizowaliśmy spotkania wielkanocne, żeby budować atmosferę wewnątrz drużyny. W trudnych chwilach się wspieraliśmy, byliśmy razem, jak przyszła seria zwycięstw, również celebrowaliśmy to i budowaliśmy na tym. Wrócę odrobinę jeszcze do przyczyn też negatywnego zakończenia stricte tego sezonu ligowego dla nas. Kiedy udało się nam wreszcie wypracować w pewien sposób to zwycięskie DNA, kiedy osiągnęliśmy 5 zwycięstw z rzędu, mieliśmy mecz o 6 i właściwie z Dzikami mogliśmy sobie niemalże zapewnić bezpośredni awans do playoff, okazało się, że ze składu wypadł Michał Michalak. Ale Michał nie wypadł ze składu dlatego, że nie chciał, że zabrakło mu charakteru, tylko wręcz przeciwnie. On w meczu ze Śląskiem Wrocław doznał skręcenia kostki i grał dalej do końca tego meczu. Poświęcając swoją kostkę dalej, niestety nie pozostało to bez efektu na dalsze mecze. Spodziewaliśmy się i robiliśmy wszystko, żeby tą kostkę doprowadzić do stanu używalności szybciej. To się nie udało. Michał to jest nasz lider punktowy i w momencie, kiedy my złapaliśmy swoje DNA, swoją charakterystykę, swój styl gry, najlepszą defensywę w ostatnich meczach w całej lidze, kiedy odwróciliśmy tą kartę, wypada nam z gry nasz najważniejszy lider, jeśli chodzi o atak. Trener próbujący zastąpić Michała innym ofensywnym zawodnikiem, Isaiah Muciusem. Dzisiaj wiemy, że to nie było dobre posunięcie, tak? Ale wydawało się na tamten moment i trener po dyskusji ze swoimi asystentami podjął taką decyzję, że skoro wypadł nam ze składu człowiek ofensywny, to trzeba uzupełnić innym zawodnikiem ofensywnym. Jak duży wpływ ma wypadnięcie jednego zawodnika, kluczowego zawodnika z drużyny, to świadczą wyniki pozostałych dużych firm w tej lidze. Co się stało w Śląsku Wrocław, kiedy wypadł Kirkut? 4 porażki z rzędu. Co się stało w Treflu Sopot, kiedy wypadł Szenk? 4 porażki z rzędu. Co się stało w Legii Warszawa, kiedy wypadł Andrzej Pluta, później TAS i chyba, no nieważne, w każdym bądź razie kolejni zawodnicy? 4 porażki z rzędu. Jesteśmy bardzo wyrównaną ligą. Tutaj wypadnięcie jednego ogniwa, zwłaszcza ważnego ogniwa, robi ogromną różnicę. I w naszym przypadku na finiszu sezonu też zrobiło ogromną różnicę. Więc trudno było inaczej patrzeć na ten sezon do samego końca niż tylko z nadzieją. Ja wiem, że niektórzy nas skreślali, że niektórzy uważali, że już dawno powinniśmy poddać ten sezon, nie wiem, dokończyć juniorami i tak dalej. Ale my wierzyliśmy do końca. Również głosy o tym, że ja w trakcie sezonu powinienem podać się do dymisji, to jest nonsens. Kapitan nie zostawia swojego statku w trakcie misji, w trakcie rejsu, tylko płynie z tym statkiem do końca i robi wszystko, żeby doprowadzić ten statek do portu, a tym portem było Mistrzostwo Polski. I ja robiłem do samego końca wszystko, żeby doprowadzić ten zespół do finału, do Mistrzostwa Polski. I ja się nie zastanawiałem, jak będziemy budować zespół, jeśli Ronen Ginzburg nie zrealizuje celu w sposób tak całkowity, jak to się stało w tym sezonie. Niestety, może to był błąd, ale rzeczywiście rzuciliśmy wszystkie siły na szale, żeby w ten sezon uratować, żeby w tym sezonie osiągnąć wynik sportowy. Wszystkie siły, to też zapewnię Państwa, wszystkie siły w granicach rozsądku, każdy transfer w tym sezonie był zabezpieczony finansowo. Mimo braku awansu do play-off, ten sezon zamkniemy na pewno, rozliczając się z każdym zawodnikiem co do ostatniej złotówki w terminie, tak jak robiliśmy to przez cały sezon. Stąd mi dzisiaj trudno odpowiedzieć Panu na pytanie, jak technicznie krok po kroku będzie wyglądała budowa tej drużyny. Może za 3 dni już tak, może za 3 dni będzie czas do tego, żeby usiąść i o tym porozmawiać. Ale dzisiaj jesteśmy 4 dni po zakończeniu sezonu. Podsumowujemy to, co było, a nie stety. Jeszcze aż tak bardzo stricte technicznie nie patrzymy na to, co przed nami.
1: Eurocup jeszcze.
0: A jeszcze było pytanie o Eurocup. Tak, jesteśmy gotowi organizacyjnie na to, żeby wystartować w Eurocup. Tak,

otrzymałem korespondencję od władz tych rozgrywek odnośnie akcesu do tych rozgrywek. Jestem na tak, żeby zgłosić nasz klub i nasz zespół do Eurocupu, pójść drogą Śląska Wrocław ubiegłoroczną i dać asumpt trenerowi, dyrektorowi sportowemu do tego, żeby pozyskiwał najlepszych europejskich zawodników, najbardziej ciekawych i perspektywicznych, którzy będą chcieli się wykazać w dobrym europejskim

jak silną strukturę zbudowaliśmy. Nas EuroCup zaprasza do gry. Ja rozmawiałem dzisiaj z trenerem koszarki, z prezesem koszarkiem, z prezesem Lipką. Rozmawialiśmy o europejskich pucharach. Ewentualnie oczywiście też rozważymy, jeśli nie damy rady, czy nasz akces nie zostanie rozpatrzony pozytywnie w EuroCupie, no to będziemy starali się co najmniej w ENBL wystartować, no bo nie dał się ukryć, że przy naszym wyniku sportowym ligowym to Champions League i FIBA Europe Cup niestety nie dla nas w przyszłym sezonie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Anvil Wosławek od początku sezonu radził sobie w kratkę. W rundzie zasadniczej zwycięstwa przeplatały się z porażkami. Trener Grzegorz Korzan został pozbawiony stanowiska, a jego miejsce zajął Ronen Ginzburg. W marcu przyszła seria 5 wygranych z rzędu i Rottweilery zakwalifikowały się do rundy play-in. Przed własną publicznością Rottweilery przegrały najpierw za Stalem, a w meczu ostatniej szansy na play-off z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Po spotkaniu część kibiców domagała się dymisji prezesa Łukasza Pszczółkowskiego. Dziś odbyła się konferencja prasowa podsumowująca sezon.
1: Trudno tak z marszu wyrazić dobrze emocje i to co ja w tej chwili czuję i my jako klub, jako organizacja czujemy, ale postaram się, zanim przejdziemy do szczegółowej pewnie analizy razem z Państwem tego sezonu, powiedzieć kilka słów od siebie takich kluczowych i myślę, że najważniejszych. To był sezon rozczarowujący. To był sezon rozczarowujący nas jako organizację, bo uważamy, że przygotowywaliśmy się do niego bardzo dobrze, solidnie. Pracowaliśmy na to przez lata, żeby być zawsze w czołówce i zawsze walczyć o najwyższe cele. A właściwie od samego początku tego sezonu tych celów nie realizowaliśmy, nie wygraliśmy żadnego kluczowego meczu, więc przekrój całego tego sezonu był dla nas trudny i rozczarowujący i za to chciałbym Państwa serdecznie, wszystkich kibiców Anwilu Włocławek, w imieniu swoim przede wszystkim, ale też w imieniu całej organizacji, administracji, trenerów i zawodników gorąco przeprosić. Oczywiście nie było to naszym zamiarem i oczywiście myślę, że włożyliśmy całą naszą umiejętność i pracę, żeby ten sezon potoczył się i zakończył zupełnie inaczej. Natomiast efekt był odwrotny do zamierzonego. Jest to nie do przyjęcia dla mnie jako prezesa zarządu, żeby przy tak stworzonych warunkach do osiągania dobrych wyników sportowych czy bardzo dobrych wyników sportowych zakończyć sezon poza fazą play-off.
0: Prezes zakomunikował, że nie podaje się do dymisji. O jego przyszłości na stanowisku zdecyduje Rada Nadzorcza klubu.
1: Chcę też Państwu powiedzieć i w sposób jasny od razu tutaj teraz ucinając wszelkie spekulacje.

0: że pełną odpowiedzialność za to, jak ten sezon się rozstrzygnął, ponoszę ja jako szef organizacji i prezes zarządu, w związku z czym oddałem się do dyspozycji prezydenta Włocławka, który jest większościowym właścicielem, i do właścicieli klubu oraz Rady Nadzorczej. Czekam na podjęcie decyzji przez te organy i jestem poinformowany, że w ciągu najbliższych dni ta decyzja zapadnie. Tak jak powiedziałem, nie uchylam się od tej odpowiedzialności. Myślę, że dzisiaj podczas naszej rozmowy będzie mi dane przekazać Państwu moją perspektywę i pokazać, że robiliśmy naprawdę wiele i naprawdę co w naszej mocy, żeby efekt był inny, ale nie było tego efektu i ja przyjmuję na klatę tak to ostateczne rozstrzygnięcie, które nastąpiło, i moją odpowiedzialność za to rozstrzygnięcie.
1: Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Włocławianin Damian Piwoński, znany szerzej jako Kabano, wraca z nowym muzycznym projektem. Artysta, którego do tej pory mogliśmy kojarzyć głównie z rapowymi brzmieniami, tym razem postawił na całkowicie inny kierunek. Jego najnowszy utwór, Niebezpieczna, utrzymany jest w klimacie disco polo. Muzyk przyznaje, że chciał spróbować czegoś nowego i wyjść poza schemat, z którym był dotychczas kojarzony.
2: Głównie dlatego, że w tym rapie jest o tyle ciężko, że jest bardzo dużo osób, które to robi, i stwierdziłem, że spróbuję czegoś nowego, a zawsze po głowie gdzieś tam z tyłu chodziło mi disco polo. Mam nawet jednego ziomeczka, który właśnie zawsze mi mówił, żebym poszedł po prostu w disco polo, nawet się nie zastanawiał. I co? I któregoś razu byłem sobie na wzorcowni i nagle wpadł mi do głowy pomysł na refren. No i z tego pomysłu powstała piosenka.
3: To powiedz o twojej najbliższej piosence, kiedy ona się ukaże i o czym ona opowiada.
2: Piosenka wychodzi 14 maja. Będzie nosiła tytuł Niebezpieczna i jest o, wiadomo jak to disco polo, o dziewczynie, o zauroczeniu, o miłości. No i co? No i będzie na pewno do tańca dobra.
3: Okej, czy możemy zdradzić trochę prywaty? Czy to jest piosenka o jakiejś konkretnej dziewczynie?
2: Tak jest, to jest piosenka o mojej pięknej dziewczynie Alicji. Pozdrawiam cię serdecznie. No jest tak jakby moją muzą, można powiedzieć. Każdy artysta ma jakąś tam swoją muzę i u mnie to jest właśnie ona.
3: A czy ty na co dzień słuchasz disco polo?
2: Ostatnio zacząłem, o dziwo, ostatnio zacząłem, żeby się trochę inspirować różnymi artystami, bo no jednak każdy ma tak jakby swój styl i można wyłapać te takie smaczki, które w połączeniu ze sobą robią jedną wielką całość. Słucham, ale ja słucham ogólnie wszystkich gatunków, nie zamykam się nigdy na jeden.
3: Czy do tej piosenki zobaczymy również teledysk?
2: Oczywiście, że tak, teledysk będzie, wyjdzie też 14 maja właśnie razem z piosenką. W teledysku jest moja dziewczyna, wiadomo, jako główna bohaterka jestem ja. Jest traktor Lamborghini na przykład, mamy też konia, także będzie się działo.
3: Okej, okay. A czy masz jeszcze jakieś plany na przyszłość?
2: Jak najbardziej, chciałbym iść w kierunku właśnie takiej muzyki bardziej tanecznej. Nie mówię, że to będzie disco polo, bo zobaczymy jaki będzie odbiór tej piosenki, ale będzie to na pewno jakieś połączenie właśnie i disco, i muzyki jakiejś tanecznej, klubowej, może nawet troszeczkę rapu gdzieś tam na zwrotkę, coś wejdzie, także będzie.
1: Nasza ekipa miała również okazję zobaczyć, jak od kulis wygląda tworzenie tego typu muzyki. Damian Piwoński pokazał cały proces powstawania utworu. Od pracy przy komputerze i tworzenia podkładu, aż po nagrania i końcową produkcję.
2: Dobra, no to ogólnie robiąc tą piosenkę, pierwsze co mi przyszło do głowy, tak jak już mówiłem, to byłem na wzorcowni i nagle przyszedł mi do głowy pomysł. Na początku on był w skali takiej bardziej smutnej, ona nazywa się minor, a potem jakoś tak przyszło mi do głowy, żeby to zrobić w skali major. I tak brzmi wokal.
4: Ty jesteś taka piękna.
2: Taki sprasowany
4: dobrze
2: już.
4: Dobrze wyglądamy na zdjęciach.
2: Miałem lekki kater.
4: Przyspieszasz bicie mego serca. Taka niebezpieczna. Niebezpieczna.
2: No, to są wokale. I teraz mogę wam pokazać melodię. Tutaj na przykład mamy pianino, które w disco polo jest w sumie bazą. Tak mi się wydaje przynajmniej. Pierwszy raz robię disco polo. Bazą piosenek. Takie też pozytywne, trochę reverba, żeby się rozmywało. Potem do tego dodałem pada, jest takie trochę cisze, i drugiego. Mamy po lewej i po prawej, więc tak się prezentuje cała melodia, w sensie ze sobą. Głównie chodzi o to, żeby tak jakby dźwięki ze sobą współgrały. Częstotliwości muszą być na odpowiednim poziomie, żeby na siebie nie wchodziły, żeby po prostu były dobrze rozłożone. Ja cały czas też się tego uczę. Potem mamy bas. Bas zazwyczaj jest taki, no, taki skoczny.

nawet bym powiedział. Ten całkiem śmiesznie brzmi. I w połączeniu z melodią. Tak to wygląda. I mamy też perkusję. No i perkusja już nie jest taka, perkusja nie jest taka stricte disco polowa, tylko moim zdaniem jest trochę taka bardziej house'owa, taka klubowa. Ale tu trochę nadaje w sumie nowoczesności tej piosence. I mamy wszystko oddzielnie, czyli na przykład kick, sama stopa, mamy chaty, mamy tutaj klapy, takie malutkie. I teraz mogę pokazać, jak to brzmi w całości. Taki pozytywny traczek. I tak to brzmi razem z wokalem.

0: W niedzielę przy ulicy Świętego Antoniego 31 od strony podwórka runął balkon. Spadające elementy uszkodziły samochód zaparkowany tuż pod budynkiem. Na miejsce wezwano straż pożarną, która zabezpieczała teren.
1: Na miejscu zastaliśmy sytuację, że faktycznie oberwał się balkon, który uderzył w tył samochodu osobowego. Nasze działania tak naprawdę ograniczyły się do zabezpieczenia tego terenu zdarzenia. Natomiast nie było tam większego zagrożenia. Nie było zagrożenia wtórnego, że może dalej się jakaś ta konstrukcja, co z nią wydarzyć, czy posypać. W związku z tym na miejscu tak naprawdę policja pozostała i poszukiwała właściciela tej kamienicy.
0: Choć tym razem nikomu nic się nie stało, mieszkańcy nie ukrywają obaw. Zwracają uwagę, że podobna sytuacja może wydarzyć się również od strony ulicy Świętego Antoniego, gdzie ruch pieszych i samochodów jest znacznie większy. Jak podkreślają, w Śródmieściu nie brakuje starych kamienic, wymagających pilnych remontów i konserwacji. Mieszkańcy zarzucają także, że budynki nie są odpowiednio wcześniej kontrolowane. O sprawę zapytaliśmy wrocławski ratusz. Urzędnicy podkreślają jednak, że kamienica przy ulicy Świętego Antoniego 31 nie należy do miasta i znajduje się w rękach prywatnych. Jak zaznaczają, samorząd odpowiada jedynie za miejskie nieruchomości. I to właśnie tam prowadzone są regularne kontrole stanu technicznego.
2: Kamienica przy Świętego Antoniego 31 nie jest nieruchomością, która należy do zasobów miasta. Tutaj własnością tej nieruchomości są osoby prywatne i to właśnie do nich, do właścicieli lub do zarządcy tej nieruchomości, no spada odpowiedzialność za utrzymanie tej nieruchomości, ale również no zabezpieczenie w taki sposób, żeby ona nie zagrażała nikomu. Miasto oczywiście kontroluje te nieruchomości, które wchodzą w zasób administracji zasobów komunalnych i tutaj między innymi inspektor nadzoru budowlanego tworzy protokoły, w których są zalecenia, które my realizujemy. Najczęściej są to oględziny budynku, jest to usuwanie luźnego tynku czy elementów gzymsu. Również montujemy siatki ochronne czy właśnie siatki zabezpieczające pod balkonami. Wiemy oczywiście, że tutaj część tych zasobów wymaga remontu czy nawet większej przebudowy i tutaj w każdym budżecie miasta są przewidziane na to środki. Natomiast zważając na skalę oraz ich koszt, no jest te inwestycje są rozkładane w czasie i tak samo jest również w tym momencie. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, przechodniów, ale również osób, które się znajdują w okolicy, w pobliżu takich miejsc. Dlatego właśnie tego typu bezpośrednie działanie zabezpieczające.
0: Na razie mieszkańcom pozostaje przede wszystkim ostrożność, bo dla wielu osób nie ma znaczenia, czy kamienica należy do miasta, wspólnoty, czy prywatnego właściciela. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. A przechodząc obok starych budynków w centrum Wrocławka, warto dziś patrzeć nie tylko pod nogi, ale i nad głowę, by nie doszło do tragedii.

0: Kebab jest królem polskich podniebień. Niekoniecznie. Jednak można powiedzieć, że jest w naszym kraju najpopularniejszym daniem typu fast food. W Zespole Szkół Chemicznych odbył się Dzień Kebaba. W ramach wydarzenia przeprowadzono warsztaty gastronomiczne stworzenia kebaba. Prowadził je absolwent szkoły Filip Trzciński.
1: Dzień kebaba, dzień kebsa. Skąd pomysł? No, chyba wszyscy lubimy kebaby, a szczególnie kebaby lubią młode osoby, szczególnie uczniowie. Wiem, że temat się bardzo szybko rozniósł gdzieś tam po mieście, że w Chemiku. Dzisiaj w czwartek kebaby. Tak, kebaby dlatego, że jest to no, istotny element naszej diety fast food, chociaż okazuje się, że ten fast food może być również slow food, czyli no, z języka angielskiego. Kebab to nie tylko to szybkie jedzenie takie gdzieś na kolanie, ale kebab może być zdrowy, kebab może być pyszny, kebab może być również z fantazją i również nawiązując do chociażby naszych polskich tradycji, do tego, co rośnie u nas tutaj w tych grządkach u nas w Kołonadrze, tak powiem. Więc dzisiaj kebab w Chemiku. Chcemy pokazać uczniom na kierunkach gastronomicznych, o co chodzi z tym kebabem, na czym to polega, że to nie jest takie nie wiadomo co, tylko to jest naprawdę pewnego rodzaju sztuka, a przykładów tego, że kebab może być lepszy i jeszcze lepszy mamy chociażby z internetu, bo przecież mamy wielu youtuberów, wiele osób gdzieś tam ze świata social mediów, którzy zrobili na tym karierę, na kebabach. Bardzo się cieszymy, że w tych działaniach, które prowadzimy tutaj w szkole, wspierają nas nasi absolwenci i to jest naprawdę warte zauważenia. Dzisiaj gościmy pana Filipa Trzcińskiego, który prowadzi we Włocławku od wielu lat na ulicy, na alejach Jana Pawła II, 8E, Slow Food Kebab, czyli punkt z kebabami i przyszedł do nas, żeby podzielić się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, swoją historią, jak to było, że z ucznia Zespołu Szkół Chemicznych rozpoczął biznes akurat tej branży kebabowej, z tego co wiem bardzo dobrze mu idzie, ale również prosimy zawsze firmy, przedsiębiorstwa, które z nami współpracują jako szkołą, w organizacji takich wydarzeń, więc firma Runchłonia również nas tu bardzo fajnie wspiera w produktach spożywczych, czyli w tym, czym się zajmują, żebyśmy mogli młodzieży przekazać coś więcej niż tylko to, co przewidziane jest w programie nauczania.
0: Młodzież sama przygotowała kebaby od podstaw. Zaczęli od krojenia warzyw. Warto dodać, że uczniowie sami wykonali sosy.
2: Młodzież ma okazję nauczyć się przede wszystkim zrobienia, przygotowania jak najwyższej jakości kebaba. Począwszy od surowców, ponieważ sami przygotowywali surowce, wszystkie kroili, dokonywali obróbek wstępnych, widzą jakie surowce są wkładane do środka i o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby oni wiedzieli, że to też może być dobre, może być wysokiej jakości i może być zdrowe. Młodzież podeszła bardzo smacznie, bym tak powiedziała, ponieważ jak to młodzi ludzie generalnie lubią takie potrawy. Kebab dla nich jest taką potrawą dość, bym powiedziała, oczywistą wręcz. Gdzieś tam sięgają po te kebaby na mieście, prawda? Więc znają te potrawy, ale tutaj mogli sobie go przygotować sami. Przede wszystkim zrobili sami sosy z jogurtów, z wysokiej jakości surowców, takie, które no tak naprawdę my nie wiemy, co my kupujemy na mieście. Tutaj mieli okazję zrobić potrawę naprawdę dobrą. A przede wszystkim mogli to zrobić dzięki swojemu starszemu koledze, ponieważ dzisiaj tutaj te warsztaty prowadzi dla nich uczeń nasz, muszę powiedzieć, jest to mój wychowanek z lat 2012-2016, Filip Trzciński.
0: Czego dowiedzieli się uczniowie podczas dzisiejszych zajęć?
3: Na pewno trzeba zadbać o dobre ciasto, w tym przypadku mamy lawasza, o dobre mięso po prostu, dobrej jakości. No i o dobrej jakości składniki typu sałata, ogórek i pomidor. Następnie wszystko dajemy do lawasza i zwijamy, zaczynając od boków, od siebie po prostu zwijamy w rulonik.
4: Czy w Zespole Szkół Chemicznych często odbywają się takie nietypowe, praktyczne zajęcia z osobami, które są fachowcami w swoich dziedzinach?
5: Tak, ostatnio bardzo często się odbywają.
3: Tak, chemik bardzo, bardzo dba o właśnie przygotowanie nas do różnych zawodów, nie tylko z gastronomii, ale również z innych dziedzin. Jeśli chodzi o właśnie takie zajęcia, to chemik bardzo, bardzo często robi takie kursy, nie tylko w czasie lekcji, ale pozaszkolne.
0: Tajemnica dobrego kebaba? Świeże produkty. Nawet fast food, jeżeli oczywiście jest wykonany z odpowiednich produktów, może być zdrowym i pożywnym posiłkiem. Dziś przekonali się o tym uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych, a kebaby wykonane przez młodych kucharzy? Znakomite. Na uroczystej gali w Warszawie został zaprezentowany ranking finansowy samorządu terytorialnego za rok 2025.

0: Studenty. Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, głównego organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce to jedyne w kraju tak kompleksowe, apolityczne i w pełni obiektywne opracowanie, które swoim zasięgiem obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Od 2017 roku jest on cyklicznie przygotowywany w celu szczegółowej analizy kondycji finansowej samorządów. Powiat wrocławski zajął bardzo wysoką pozycję w kategorii powiatów ziemskich.
1: Ranking finansowy samorządu terytorialnego przez organizatorów Forum Ekonomicznego, także największego takiego wydarzenia, które co roku odbywa się w naszym kraju. Z satysfakcją chcę poinformować, że powiat wrocławski w tym niezależnym rankingu, bardzo obiektywnym, zajął 8 miejsce w kraju, oczywiście pierwsze w województwie. Kilka bardzo obiektywnych wskaźników mówiących o poziomie zadłużenia, o udziale inwestycji, o nadwyżce finansowej, o zobowiązaniach bieżących, także jak najbardziej realna ocena gospodarki finansowej w danym samorządzie, przedstawienie także kondycji naszego samorządu. Bardzo z tego miejsca się cieszę, bo to pokazuje, że nasza praca daje efekty i możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o kondycję naszego samorządu i myśleć o kolejnych inwestycjach i przedsięwzięciach społecznych.
0: W kategorii powiatów ziemskich w naszym województwie na kolejnych miejscach znalazły się bydgoski, grudziądzki i toruński. W piątek we wrocławskim Teatrze Impresaryjnym odbędzie się premiera spektaklu Wielebni. Jest to propozycja dla widzów ceniących teatr z charakterem i pytaniami, na które nie ma prostych odpowiedzi.
2: Wielebni to najnowsza premiera Teatru Impresaryjnego i wrocławskiego Teatru Ludzi Upartych. Jest to spektakl, mówiąc w formule zaciekawienia publiczności, o władzy religii i miłości. Bo sytuacja sceniczna zaczyna się od tego, że w miejscowości gdzieś w Nowej Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w małej protestanckiej parafii pojawia się nie jeden, a dwóch nowych proboszczów. Przy okazji okazuje się, że jeden z tych nowych kandydatów na proboszcza jest kobietą i wokół tego zaczynają snuć się intrygi, relacje, wątki fabularne stworzone przez Sławomira Mrożka w dramacie, który powstał w 1996 roku.
3: A z jakimi wyzwaniami mierzy się pan jako reżyser?
2: Największym wyzwaniem dla reżysera, dla mnie zwłaszcza ważne, młodego, pomimo wieku, bo dyplom odebrałem w niedzielę 10 maja, jest cały czas mierzenie się ze sobą. To znaczy, chodzi o to, wierzę w to i to praktykuję, że reżyser nie może realizować tylko i wyłącznie swoich partykularnych, egoistycznych interesów, zamierzeń, marzeń. Musi myśleć o zespole, o tym, żeby zespół poprzez pracę, poprzez dobór repertuaru sztuk rozwijał się, ale też musi myśleć o publiczności, żeby publiczność zainteresować tytułem, formą przygotowania realizacji spektaklu, bo umówmy się, powiedzmy sobie otwarcie, teatr to nie tylko realizacja określonych, ważnych oczywiście, celów artystycznych, ale też praca przede wszystkim z ludźmi i dla ludzi.
3: Kiedy odbędzie się premiera?
2: Premiera już jutro, 15 maja o godzinie 18. Bilety schodzą jak ciepłe bułeczki. Drugi spektakl jest w sobotę, 16 maja, czyli pojutrze, również o godzinie 18. Tutaj jeszcze jakieś miejsca zostały. Na pewno kolejny spektakl odbędzie się jesienią i też na pewno widzów telewizji Kujawy, słuchaczy Radia Kujawy o tym poinformujemy.
0: To jednak nie jest jedyne wydarzenie, które tego dnia przyciągnie mieszkańców. Ulica Żabia ponownie wypełni się muzyką, tańcem i świetną atmosferą. W programie znajdą się warsztaty, potańcówka z farajną bydgoską oraz kino pod gołym niebem.
4: W najbliższy piątek, czyli 15 maja, zapraszamy na święto ulicy Żabiej. To już druga edycja tego naszego wydarzenia. W tym roku zaczynamy o godzinie 16:30. Na całej ulicy Żabiej będzie się naprawdę dużo działo. Włączyły się to w to wszystkie instytucje, które mieszczą się

0: przy ulicy Żabiej, czyli Interaktywne Centrum Fajansu, Bank KDBS, Klub Stara Remiza, Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. I właśnie od godziny 16.30 do godziny 20.00 będziemy się bawić na całej ulicy Żabiej. Od 16.30 będą warsztaty, występy artystyczne przy Klubie Stara Remiza, a o godzinie 18.00 rozpoczniemy Potańcówkę, którą właśnie przygotowuje Ferajna Bydgoska i ten oto tutaj Mateusz.
1: Tak jest. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na potańcówkę w miejskim, przedwojennym stylu. Będzie klawo, będzie rasa, klasa, nogi od zadu do podłogi. Będzie cudownie, będzie się działo, będzie dobre ziarło, będzie dobra muzyka. A potem jeszcze na zakończenie retro niespodzianka filmowa, bo będzie film. I no teraz jeszcze nie wiadomo gdzie dokładnie, ponieważ Kawiarnia Obywatelska Śródmieście Kafe również się w to włącza. Jeżeli będzie pogoda pozwalała, robimy to na dziedzińcu Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Kafe, to jest 3 maja 18, a jeżeli niestety pogoda nie pozwoli, robimy całość w Starej Remizie. O, taka oto komitywa powstała.
2: Piątek we Wrocławku zapowiada się naprawdę różnorodnie. Będzie to dzień pełen emocji, kultury i dobrej energii.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Damian Piwoński, Kabano. Cześć.
1: Witam Ciebie, witam wszystkich. Cześć.
0: Ostatni raz w tym studiu spotkaliśmy się około rok temu. I wtedy nazwałem Ciebie producentem muzycznym i pewnie to jest dalej aktualne, ale nazwałem Ciebie też raperem. Czy to jest dalej aktualne?
1: Powiedziałbym, że wtedy faktycznie robiłem ten rap, to prawda. Cały czas w sumie gdzieś tam robię, jakieś tam bity i tak dalej, ale teraz chciałbym iść trochę w inną stronę, zobaczyć, gdzie mnie poniesie.
0: No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe. Wypuszczasz swój nowy numer już za chwilę, w zupełnie innym klimacie. Dlaczego?
1: Po pierwsze powiem, że to jest klimat disco polo dla wszystkich tutaj słuchaczy, oglądających. Disco polo, bo... Nie wiem, jakoś zawsze ogólnie lubiłem ten gatunek muzyczny w jakichś tam, wiesz, imprezach, osiemnastkach, weselach, to jest wszędzie to leci. I bardzo dużo w ogóle osób mi mówi, że disco polo jest tak ogólnie hejtowane, można powiedzieć,
0: no
1: przez
0: ludzi. No tak, niby nikt
1: ludzi.
0: Nie słucha, ale każdy zna, prawda?
1: Tak, tak. I właśnie ostatnio, szczerze ci powiem, że mało się z tym spotkałem, że faktycznie ludzie tak jakby gadają na te disco polo złe rzeczy, bo no, każdy się do tego bawi. No i też chcę spróbować swoich sił, tak jakby w nowym gatunku.
0: To powiedz coś więcej o tym. Jak on będzie się nazywał, co będzie zawierał?
1: Jak utwór będzie nazywa się Niebezpieczna. Jest to o mojej pięknej dziewczynie. Alicja, pozdrawiam Cię. I co? Na refren w ogóle wpadłem tak kompletnie losowo, idąc sobie wzorcownią. Nagle sobie zacząłem coś tam podśpiewywać, nucić, jakoś wyszedł mi ten refren. I w ogóle pierwszy raz w życiu zrobiłem piosenkę na podstawie, w sensie mając refren, a nie sam beat. Czyli pod refren robiłem całą produkcję. Refren jest, w sensie refren, piosenka cała jest o dziewczynie, o miłości, o tym, że dam jej wszystko. No i o tym, że jest niebezpieczne, bo przyspiesza bicie mojego serca.
0: Okej. To będzie disco polo w takim nowoczesnym już stylu, czy z tych starszych?
1: Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo jest tam trochę takich dźwięków, trochę takich, wydaje się, starszych, ale jeśli chodzi o perkusję na przykład, to jest taka trochę szybsza, taka house'owa, EDM-owa, więc trochę takie połączenie, no ale teraz w disco polo jest coś takiego, że faktycznie to się miesza z taką muzyką klubową też nawet trochę, nie? A odnośnie tekstu na przykład, no to chciałem po prostu, żeby był jak najprostszy. A to też jest czasami ciężkie do osiągnięcia.
0: A to był taki spontan, czy to w tobie już się działo, że chcesz zrobić disco polo?
1: Wiesz co, mój ziomeczek bardzo często mi mówił, że powinienem iść po prostu w disco polo się nie zastanawiać, bo w rapie ciężko jest cokolwiek, a disco polo jest bardziej przystępne dla każdego. I miałem to z tyłu głowy i w końcu jakoś to samo do mnie przyszło.
0: Nawet. Ale pamiętasz ten moment, kiedy stwierdziłeś sobie, dobra, robię to disco polo?
1: Wiesz co, tą piosenkę, tak jakby jak wpadłem na ten refren, to mówię, kurde, może coś z tym zrobię dalej. Ja ogólnie dużo piosenek robię tak po prostu. Wiele producentów, artystów ma tak, że to, co widzicie, co jest wypuszczane, to jest tak naprawdę 1% tego, co oni robią za kulisami, nie, w studio. I te najlepsze piosenki wychodzą. Tak po prostu stwierdziłem, że fajnie w sumie brzmi, pokazałem znajomym, też się im podobało. Disco polo jeszcze nie wypuszczałem, ale lubię nowości, lubię nowe rzeczy sprawdzać, więc stwierdziłem, że robię to.
0: No właśnie o to też chciałem zapytać, bo zmiana takiego gatunku z rapu do disco polo zawsze były jakieś tam kontrowersje.
1: Tak. Hip-hop polo.
0: Na przykład. Spotkałeś się już z opinią swoich na przykład znajomych? Jakie one są?
1: Ogólnie w większości pozytywne. Wiadomo, niektórzy mówią, że kurde, szkoda, bo na przykład nie miałem jakąś tam fajną nawikę, fajne flow i tak dalej. Ale ja szczerze, tak jak wydaje mi się, że wcześniej tak też mówiłem, jak tutaj byłem u Ciebie, że nie chcę się zamykać na jeden gatunek. Ja po prostu robię to, co akurat czuję w tym momencie. No jak to jest fajne, no to wypuszczam. Nie ma co się zamykać.
0: Trzeba być otwartym. Taki jednorazowy eksperyment, czy to jest coś, co myślisz, że może być z tobą na dłużej?
1: Wiesz co, zobaczymy, bo jak na razie całkiem przyjemnie robi mi się te produkcje disco polowe, bo są po prostu pozytywne, fajne, skoczne i to mi się na ten moment podoba. Możliwe, że zostanę, ale jeszcze zobaczymy, jak ludzie odbiorą ten kawałek, który właśnie będzie wychodził.
0: Ciężko było zmienić klimat z rapu na disco polo?
1: Nie, kompletnie. Ja słucham wszystkiego, całe dnie dosłownie sobie

0: podśpiewuję różne piosenki, usłyszę coś jednym uchem i nagle to nucę przez, nie wiem, kolejne 2 godziny. Więc nie, nie było to problematyczne w ogóle.
1: Jesteś producentem muzycznym. Jak tworzyć właśnie takie kawałki?
0: Kurde, ogólnie jak tworzyć, to jest naprawdę nieskończona ilość pomysłów. No przede wszystkim trzeba mieć jakiś tam komputer i program do robienia tego. No i nauczyć się podstaw. Podstawy zawsze są najtrudniejsze, bo trzeba jednak ogarniać ten program. Ale co, jak dokładnie, jak to wygląda, to bardzo chętnie Ci to pokażę. Jak przejedziemy się do nas do studia, to pokażę Ci, jak to wygląda od kuchni.
1: Ale jest Ci ciężko zrobić taką muzę?
0: Zależy, bo niektórzy mają jakiś tam, powiedzmy, talent i tak jakby od razu czują tą muzykę, potrafią ją sobie, na przykład słuchając muzyki, bardzo dużo osób nie rozkłada ich tak jakby na czynniki pierwsze, tylko słyszy tak jakby całość. To jest bardzo częste, no ale jeżeli jest się w miarę takim otwartym na to, to da się to jakoś to sobie posegregować. Ogólnie to jest prostsze niż Ci się wydaje. Mogę Ci pokazać to w studio, co ja.
1: Z chęcią. A powiedz mi, czym różni się właśnie tworzenie na przykład rapu od takiego disco polo? No bo mówią, że no disco polo, no to jednak muzyka łatwa, lekka, przyjemna, bardzo prosto się ją robi. Czy to jest też prawda?
0: Zależy, jak do tego podchodzić. No to będzie moje takie pierwsze disco polo, więc też nie mam aż takiego porównania, ale na przykład w rapie no to głównie perkusja robi tam robotę, nie? I, no i do tego ta nawijka jeszcze zależy, bo może być właśnie nawijka taka zwykła, może być melodyczna. To akurat są dwie różne rzeczy trochę. A w disco polo wydaje mi się, że proste jest, jeżeli faktycznie czujesz trochę tą muzykę, bo tam jednak grają te akordy, takie skoczne, które nadają rytm tej piosence. Ogólnie jeśli chodzi o produkcję, to produkcja wszystkich gatunków jest mniej więcej taka sama, no ale podejście troszeczkę trzeba zmienić, tak jakby trzeba mieć ucho do tego, jakie dźwięki dobierać i co ze sobą gra.
1: A jeżeli chodzi o tekst?
0: Tekstowo wydaje mi się, że jest prostsze, bo jednak rap kojarzymy z tego, że są tam jakieś takie przekminy, wiesz, jakieś takie drugie dna, a disco polo ma być właśnie łatwe, przystępne, prosty tekst, taki
1: żebyśmy
0: do zapamiętania.
1: Się bawili wszędzie.
0: Tak, przez każdego człowieka. No i tak naprawdę refren. Refren robi największą robotę, bo musi być na tyle prosty, żeby powiedzmy, wyobrażasz sobie, że jesteś na 18 i widzisz, jak ludzie tańczą do twojej piosenki i co wtedy śpiewają. Czy ten tekst jest wystarczająco prosty i chwytliwy, żeby ludzie to śpiewali. To akurat trzeba, często trzeba się trochę pozastanawiać, pogłówkować.
1: No to w takim razie powiedz, kiedy jest ta premiera, gdzie będziemy mogli ją odsłuchać?
0: Premiera jest już 14 maja na wszystkich platformach, będzie na Spotify'u, iTunes, Apple Music. No i oczywiście klip będzie na YouTubie też dostępny.
1: Czyli jeżeli się przyjmie, no to możemy mieć taką nadzieję, że tych piosenek disco polo od Ciebie wyjdzie trochę więcej.
0: Mam taką nadzieję.
1: A powiedz, jakie masz plany właśnie na przyszłość, na ten rok powiedzmy do przodu?
0: Szczerze, chciałbym właśnie wejść w ten gatunek disco polo, zobaczyć jak to się przyjmie, jak ludzie na to zareagują. Bo jak tak sobie patrzyłem po prostu po swoich wcześniejszych wydaniach, premierach, no to nie ma jakiejś takiej za dużej trakcji, no bo tego jest dużo. Jest dużo i to są takie, no trzeba mieć jednak ten swoją taką jakby bazę słuchaczy, a właśnie to disco polo jest o tyle prostsze, a zarazem trudniejsze też, że każdy może tak naprawdę tego posłuchać i to może polecieć tak naprawdę wszędzie, nie?
1: Ale jest ktoś, z kim się inspirujesz w tej branży?
0: Kurde, ogólnie dużo zespołów. Miły Pan jest świetny, mój serdeczny przyjaciel Roni Ferrari też jest fenomenalny. Jest, nie wiem, zespół MIG też robi bardzo fajne piosenki. Boys, no ogólnie wszyscy ci topowi naprawdę mają świetne produkcje i dobrze się tego słucha. Przyjemne dla ucha.
1: Koncerty? Jak z koncertami będą? Są?
0: Na razie nie przewiduję, ale jeżeli ktoś się odezwie, to jak najbardziej jestem chętny. Aczkolwiek teraz, jako że jestem też właśnie DJ-em i hypemanem Roniego Ferrari, no to ten kalendarz jest całkiem mocno zapchany. Ale jak coś się znajdzie, to jak najbardziej.
1: Taka, chyba taka muzyka disco polo to się prosi, żeby wyjść sobie na scenę, nie? I pośpiewać z tą publicznością.
0: Oczywiście, jeszcze jak publiczność zna, to jest w ogóle fenomenalne. Nawet lepszy niż rap, szczerze.
1: To w takim razie dziękuję Ci za rozmowę.
0: Dzięki wielkie, dziękuję również.
1: Moim i Państwa gościem był dzisiaj Damian Piwoński, Kabano. A my zapraszamy na premierę.
0: Do usłyszenia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Anvil Wosławek od początku sezonu radził sobie w kratkę. W rundzie zasadniczej zwycięstwa przeplatały się z porażkami. Trener Grzegorz Kożan został pozbawiony stanowiska, a jego miejsce zajął Ronen Ginzburg. W marcu przyszła seria 5 wygranych z rzędu i Rottweilery zakwalifikowały się do rundy play-in. Przed własną publicznością Rottweilery przegrały najpierw z Astalem, a w meczu ostatniej szansy na play-off z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Po spotkaniu część kibiców domagała się dymisji prezesa Łukasza Pszczółkowskiego. Dziś odbyła się konferencja prasowa podsumowująca sezon.
1: Trudno tak z marszu wyrazić dobrze emocje i to co ja w tej chwili czuję i my jako klub, jako organizacja czujemy, ale postaram się, zanim przejdziemy do szczegółowej pewnie analizy razem z Państwem tego sezonu, powiedzieć kilka słów od siebie takich kluczowych i myślę, że najważniejszych. To był sezon rozczarowujący. To był sezon rozczarowujący nas jako organizację, bo uważamy, że przygotowywaliśmy się do niego bardzo dobrze, solidnie, pracowaliśmy na to przez lata, żeby być zawsze w czołówce i zawsze walczyć o najwyższe cele, a właściwie od samego początku tego sezonu tych celów nie realizowaliśmy, nie wygraliśmy żadnego kluczowego meczu, więc przekrój całego tego sezonu był dla nas trudny i rozczarowujący i za to chciałbym Państwa serdecznie, wszystkich kibiców Anwilu Włocławek, w imieniu swoim przede wszystkim, ale też w imieniu całej organizacji, administracji, trenerów i zawodników gorąco przeprosić. Oczywiście nie było to naszym zamiarem i oczywiście myślę, że włożyliśmy całą naszą umiejętność i pracę, żeby ten sezon potoczył się i zakończył zupełnie inaczej. Natomiast efekt był odwrotny do zamierzonego. Jest to nie do przyjęcia dla mnie jako prezesa zarządu, żeby przy tak stworzonych warunkach do osiągania dobrych wyników sportowych czy bardzo dobrych wyników sportowych zakończyć sezon poza fazą play-off.
0: Prezes zakomunikował, że nie podaje się do dymisji. O jego przyszłości na stanowisku zdecyduje Rada Nadzorcza klubu.
1: Chcę też Państwu powiedzieć i w sposób jasny, od razu tutaj teraz ucinając wszelkie spekulacje, że pełną odpowiedzialność za to, jak ten sezon się rozstrzygnął, ponoszę ja jako szef organizacji i prezes zarządu, w związku z czym oddałem się do dyspozycji prezydenta Włocławka, który jest większościowym właścicielem i do

0: właścicieli klubu oraz Rady Nadzorczej. Czekam na podjęcie decyzji przez te organy i jestem poinformowany, że w ciągu najbliższych dni ta decyzja zapadnie. Tak jak powiedziałem, nie uchylam się od tej odpowiedzialności. Myślę, że dzisiaj podczas naszej rozmowy będzie mi dane przekazać Państwu moją perspektywę i pokazać, że robiliśmy naprawdę wiele i naprawdę co w naszej mocy, żeby efekt był inny, ale nie było tego efektu i ja przyjmuję na klatę tak to ostateczne rozstrzygnięcie, które nastąpiło i moją odpowiedzialność za to rozstrzygnięcie.
1: Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Włocławianin Damian Piwoński, znany szerzej jako Kabano, wraca z nowym muzycznym projektem. Artysta, którego do tej pory mogliśmy kojarzyć głównie z rapowymi brzmieniami, tym razem postawił na całkowicie inny kierunek. Jego najnowszy utwór, Niebezpieczna, utrzymany jest w klimacie disco polo. Muzyk przyznaje, że chciał spróbować czegoś nowego i wyjść poza schemat, z którym był dotychczas kojarzony.
2: Głównie dlatego, że w tym rapie jest o tyle ciężko, że jest bardzo dużo osób, które to robi. I stwierdziłem, że spróbuję czegoś nowego, a zawsze po głowie, gdzieś tam z tyłu, chodziło mi disco polo. Mam nawet jednego ziomeczkę, który właśnie zawsze mi mówił, żebym poszedł po prostu w disco polo, nawet się nie zastanawiał. I co? I któregoś razu byłem sobie na wzorcowni i nagle wpadł mi do głowy pomysł na refren. No i z tego pomysłu powstała piosenka.
3: To powiedz o twojej najbliższej piosence, kiedy ona się ukaże i o czym ona opowiada?
2: Piosenka wychodzi 14 maja. Będzie nosiła tytuł Niebezpieczna i jest o, wiadomo jak to disco polo, o dziewczynie, o zauroczeniu, o miłości. No i co? No i będzie na pewno do tańca dobra.
3: Okej, czy możemy zdradzić trochę prywaty? Czy to jest piosenka o jakiejś konkretnej dziewczynie?
2: Tak jest, to jest piosenka o mojej pięknej dziewczynie Alicji. Pozdrawiam cię serdecznie. No jest tak jakby moją muzą, można powiedzieć. Każdy artysta ma jakąś tam swoją muzę i u mnie to jest właśnie ona.
3: A czy ty na co dzień słuchasz disco polo?
2: Ostatnio zacząłem, o dziwo, ostatnio zacząłem, żeby się trochę inspirować różnymi artystami, bo no jednak każdy ma tak jakby swój styl i można wyłapać te takie smaczki, które w połączeniu ze sobą robią jedną wielką całość. Słucham, ale ja słucham ogólnie wszystkich gatunków, nie zamykam się nigdy na jeden.
3: Czy do tej piosenki zobaczymy również teledysk?
2: Oczywiście, że tak, teledysk będzie, wyjdzie też 14 maja właśnie razem z piosenką. W teledysku jest moja dziewczyna, wiadomo, jako główna bohaterka jestem ja. Jest traktor Lamborghini na przykład, mamy też konia, także będzie się działo.
3: Okej, okay. A czy masz jeszcze jakieś plany na przyszłość?
2: Jak najbardziej, chciałbym iść w kierunku właśnie takiej muzyki bardziej tanecznej. Nie mówię, że to będzie disco polo, bo zobaczymy jaki będzie odbiór tej piosenki, ale będzie to na pewno jakieś połączenie właśnie i disco, i muzyki jakiejś tanecznej, klubowej, może nawet troszeczkę rapu gdzieś tam na zwrotkę, coś wejdzie, także będzie.
1: Nasza ekipa miała również okazję zobaczyć, jak od kulis wygląda tworzenie tego typu muzyki. Damian Piwoński pokazał cały proces powstawania utworu. Od pracy przy komputerze i tworzenia podkładu, aż po nagrania i końcową produkcję.
2: Dobra, no to ogólnie robiąc tą piosenkę, pierwsze co mi przyszło do głowy, tak jak już mówiłem, to byłem na wzorcowni i nagle przyszedł mi do głowy pomysł. Na początku on był w skali takiej bardziej smutnej, ona nazywa się minor, a potem jakoś tak przyszło mi do głowy, żeby to zrobić w skali major i tak brzmi wokal.
4: Ty jesteś taka piękna.
2: Taki sprasowany
4: dobrze
2: już.
4: Dobrze wyglądamy na zdjęciach.
2: Miałem lekki kater.
4: Przyspieszasz bicie mego serca. Taka niebezpieczna. Niebezpieczna.
2: No, to są wokale. I teraz mogę wam pokazać melodię. Tutaj na przykład mamy pianino, które w disco polo jest w sumie bazą, tak mi się wydaje przynajmniej, pierwszy raz robię disco polo, bazą piosenek. Takie też pozytywne, trochę reverba, żeby się rozmywało. Potem do tego dodałem pada, to jest takie trochę cisze, i drugiego. Mamy po lewej i po prawej, więc tak się prezentuje cała melodia, w sensie ze sobą. Głównie chodzi o to, żeby tak jakby dźwięki ze sobą współgrały. Częstotliwości muszą być na odpowiednim poziomie, żeby na siebie nie wchodziły, żeby po prostu były dobrze rozłożone. Ja cały czas też się tego uczę. Potem mamy bas. Bas zazwyczaj jest taki, no taki skoczny, nawet bym powiedział. Ten całkiem śmiesznie brzmi. I w połączeniu z melodią

Jak to wygląda. I mamy też perkusję. No i perkusja już nie jest taka, perkusja nie jest taka stricte disco polowa, tylko moim zdaniem jest trochę taka bardziej house'owa, taka klubowa. Ale to trochę nadaje w sumie nowoczesności tej piosence. I mamy wszystko oddzielnie, czyli na przykład kick, sama stopa, mamy chaty, mamy tutaj klapy, takie malutkie. I teraz mogę pokazać, jak to brzmi w całości. Taki pozytywny traczek. I tak to brzmi razem z wokalem.

0: niedzielę przy ulicy Świętego Antoniego 31 od strony podwórka runął balkon. Spadające elementy uszkodziły samochód zaparkowany tuż pod budynkiem. Na miejsce wezwano straż pożarną, która zabezpieczała teren.
1: Na miejscu zastaliśmy sytuację, że faktycznie oberwał się balkon, który uderzył w tył samochodu osobowego. Nasze działania tak naprawdę ograniczyły się do zabezpieczenia tego terenu zdarzenia. Natomiast nie było tam większego zagrożenia, nie było zagrożenia wtórnego, że może dalej się jakaś ta konstrukcja, co z nią wydarzyć, czy posypać. W związku z tym na miejscu tak naprawdę policja pozostała i poszukiwała właściciela tej kamienicy.
0: Choć tym razem nikomu nic się nie stało, mieszkańcy nie ukrywają obaw. Zwracają uwagę, że podobna sytuacja może wydarzyć się również od strony ulicy Świętego Antoniego, gdzie ruch pieszych i samochodów jest znacznie większy. Jak podkreślają, w Śródmieściu nie brakuje starych kamienic, wymagających pilnych remontów i konserwacji. Mieszkańcy zarzucają także, że budynki nie są odpowiednio wcześniej kontrolowane. O sprawę zapytaliśmy wrocławski ratusz. Urzędnicy podkreślają jednak, że kamienica przy ulicy Świętego Antoniego 31 nie należy do miasta i znajduje się w rękach prywatnych. Jak zaznaczają, samorząd odpowiada jedynie za miejskie nieruchomości. I to właśnie tam prowadzone są regularne kontrole stanu technicznego.
2: Kamienica przy Świętego Antoniego 31 nie jest nieruchomością, która należy do zasobów miasta. Tutaj własnością tej nieruchomości są osoby prywatne i to właśnie do nich, do właścicieli lub do zarządcy tej nieruchomości, spada odpowiedzialność za utrzymanie tej nieruchomości, ale również zabezpieczenie w taki sposób, żeby ona nie zagrażała nikomu. Miasto oczywiście kontroluje te nieruchomości, które wchodzą w zasób administracji zasobów komunalnych i tutaj między innymi inspektor nadzoru budowlanego tworzy protokoły, w których są zalecenia, które my realizujemy. Najczęściej są to oględziny budynku, jest to usuwanie luźnego tynku czy elementów gzymsu. Również montujemy siatki ochronne czy właśnie siatki zabezpieczające pod balkonami. Wiemy oczywiście, że tutaj część tych zasobów wymaga remontu, czy nawet większej przebudowy i tutaj w każdym budżecie miasta są przewidziane na to środki, natomiast zważając na skalę oraz ich koszt, te inwestycje są rozkładane w czasie i tak samo jest również w tym momencie. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, przechodniów, ale również osób, które się znajdują w okolicy, w pobliżu takich miejsc. Dlatego właśnie tego typu bezpośrednie działanie zabezpieczające.
0: Na razie mieszkańcom pozostaje przede wszystkim ostrożność, bo dla wielu osób nie ma znaczenia, czy kamienica należy do miasta, wspólnoty czy prywatnego właściciela. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. A przechodząc obok starych budynków w centrum Wrocławka, warto dziś patrzeć nie tylko pod nogi, ale i nad głowę, by nie doszło do tragedii. Czy kebab jest królem polskich podniebień? Niekoniecznie. Jednak można powiedzieć, że jest w naszym kraju najpopularniejszym daniem typu fast food. W Zespole Szkół Chemicznych odbył się Dzień Kebaba. W ramach wydarzenia przeprowadzono warsztaty gastronomiczne stworzenia kebaba. Prowadził je absolwent szkoły Filip Trzciński.
3: Dzień kebaba.

0: Kebsa, skąd pomysł? No, chyba wszyscy lubimy kebaby, a szczególnie kebaby lubią młode osoby, szczególnie uczniowie. Wiem, że temat się bardzo szybko rozniósł gdzieś tam po mieście, że w Chemiku dzisiaj w czwartek kebaby. Tak, kebaby dlatego, że jest to no, istotny element naszej diety fast food, chociaż okazuje się, że ten fast food może być również slow food, czyli no, z języka angielskiego. Kebab to nie tylko to szybkie jedzenie takie gdzieś na kolanie, ale kebab może być zdrowy, kebab może być pyszny, kebab może być również z fantazją i również nawiązując do chociażby naszych polskich tradycji, do tego, co rośnie u nas tutaj w tych grządkach, u nas w koło nas, że tak powiem. Więc dzisiaj kebab w Chemiku. Chcemy pokazać uczniom na kierunkach gastronomicznych, o co chodzi z tym kebabem, na czym to polega, że to nie jest takie nie wiadomo co, tylko to jest naprawdę pewnego rodzaju sztuka, a przykładów tego, że kebab może być lepszy i jeszcze lepszy mamy chociażby z internetu, bo przecież mamy wielu youtuberów, wiele osób gdzieś tam ze świata social mediów, którzy zrobili na tym karierę, na kebabach. Bardzo się cieszymy, że w tych działaniach, które prowadzimy tutaj w szkole, wspierają nas nasi absolwenci i to jest naprawdę warte zauważenia. Dzisiaj gościmy pana Filipa Trzcińskiego, który prowadzi we Włocławku od wielu lat na ulicy, na Alejach Jana Pawła II 8E Slow Food Kebab, czyli punkt z kebabami i przyszedł do nas, żeby podzielić się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, swoją historią, jak to było, że z ucznia zespołu szkół chemicznych rozpoczął biznes akurat w tej branży kebabowej, z tego co wiem, bardzo dobrze mu idzie, ale również prosimy zawsze firmy, przedsiębiorstwa, które z nami współpracują jako szkołą, w organizacji takich wydarzeń, więc firma Runchłonia również nas tu bardzo fajnie wspiera w produktach spożywczych, czyli w tym, czym się zajmują, żebyśmy mogli młodzieży przekazać coś więcej niż tylko co przewidziane jest w programie nauczania.
1: Młodzież sama przygotowała kebaby od podstaw. Zaczęli od krojenia warzyw. Warto dodać, że uczniowie sami wykonali sosy.
2: Młodzież ma okazję nauczyć się przede wszystkim zrobienia, przygotowania jak najwyższej jakości kebaba. Począwszy od surowców, ponieważ sami przygotowywali surowce, wszystkie kroili, dokonywali obróbek wstępnych, widzą, jakie surowce są wkładane do środka i o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby oni wiedzieli, że to też może być dobre, może być wysokiej jakości i może być zdrowe. Młodzież podeszła bardzo smacznie, bym tak powiedziała, ponieważ jak to młodzi ludzie generalnie lubią takie potrawy. Kebab dla nich jest taką potrawą dość, bym powiedziała, oczywistą wręcz. Gdzieś tam sięgają po te kebaby na mieście, prawda? Więc znają te potrawy, ale tutaj mogli sobie go przygotować sami. Przede wszystkim zrobili sami sosy z jogurtów, z wysokiej jakości surowców, takie, które no tak naprawdę my nie wiemy, co my kupujemy na mieście. Tutaj mieli okazję zrobić potrawę naprawdę dobrą. A przede wszystkim mogli to zrobić dzięki swojemu starszemu koledze, ponieważ dzisiaj tutaj te warsztaty prowadzi dla nich uczeń nasz, muszę powiedzieć, jest to mój wychowanek z lat 2012-2016, Filip Trzciński.
1: Czego dowiedzieli się uczniowie podczas dzisiejszych zajęć?
3: Na pewno trzeba zadbać o dobre ciasto, w tym przypadku mamy lawasza, o dobre mięso po prostu, dobrej jakości. No i o dobrej jakości składniki typu sałata, ogórek i pomidor. Następnie wszystko dajemy do lawasza i zwijamy, zaczynając od boków, od siebie po prostu zwijamy w rulonik.
4: Czy w Zespole Szkół Chemicznych często odbywają się takie nietypowe, praktyczne zajęcia z osobami, które są fachowcami w swoich dziedzinach?
5: Tak, ostatnio bardzo często się odbywają.
3: Tak, chemik bardzo, bardzo dba o właśnie przygotowanie nas do różnych zawodów, nie tylko z gastronomii, ale również z innych dziedzin. Jeśli chodzi o właśnie takie zajęcia, to chemik bardzo, bardzo często robi takie kursy, nie tylko w czasie lekcji, ale pozaszkolne.
1: Tajemnica dobrego kebaba? Świeże produkty. Nawet fast food, jeżeli oczywiście jest wykonany z odpowiednich produktów, może być zdrowym i pożywnym posiłkiem. Dziś przekonali się o tym uczniowie zespołu szkół chemicznych, a kebaby wykonane przez młodych kucharzy? Znakomite. Na uroczystej gali w Warszawie został zaprezentowany ranking finansowy samorządu terytorialnego za rok 2025. Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, głównego organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce to jedyne w kraju tak kompleksowe, apolityczne i w pełni obiektywne opracowanie, które swoim zasięgiem obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

0: terytorialnego. Od 2017 roku jest on cyklicznie przygotowywany w celu szczegółowej analizy kondycji finansowej samorządów. Powiat wrocławski zajął bardzo wysoką pozycję w kategorii powiatów ziemskich.
1: Ranking finansowy samorządu terytorialnego przez organizatorów Forum Ekonomicznego, także największego takiego wydarzenia, które co roku odbywa się w naszym kraju. Z satysfakcją chcę poinformować, że powiat wrocławski w tym niezależnym rankingu, bardzo obiektywnym,

0: poziomie zadłużenia, o udziale inwestycji, o nadwyżce finansowej, o zobowiązaniach bieżących, także jak najbardziej realna ocena gospodarki finansowej w danym samorządzie, przedstawienie także kondycji naszego samorządu. Bardzo z tego miejsca się cieszę, bo to pokazuje, że nasza praca daje efekty i możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o kondycję naszego samorządu i myśleć o kolejnych inwestycjach i przedsięwzięciach społecznych.
1: W kategorii powiatów ziemskich w naszym województwie na kolejnych miejscach znalazły się Bydgoski, Grudziądzki i Toruński. W piątek we Wrocławskim Teatrze Impresaryjnym odbędzie się premiera spektaklu Wielebni. Jest to propozycja dla widzów ceniących teatr z charakterem i pytaniami, na które nie ma prostych odpowiedzi.
2: Wielebni to najnowsza premiera Teatru Impresaryjnego i Wrocławskiego Teatru Ludzi Upartych. Jest to spektakl, mówiąc w formule zaciekawienia publiczności, o władzy religii i miłości. Bo sytuacja sceniczna zaczyna się od tego, że w miejscowości gdzieś w Nowej Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w małej protestanckiej parafii pojawia się nie jeden, a dwóch nowych proboszczów. Przy okazji okazuje się, że jeden z tych nowych kandydatów na proboszcza jest kobietą i wokół tego zaczynają snuć się intrygi, relacje, wątki fabularne stworzone przez Sławomira Mrożka w dramacie, który powstał w 1996 roku.
3: A z jakimi wyzwaniami mierzy się pan jako reżyser?
2: Największym wyzwaniem dla reżysera, dla mnie zwłaszcza ważne, młodego, pomimo wieku, bo dyplom odebrałem w niedzielę 10 maja, jest cały czas mierzenie się ze sobą. To znaczy, chodzi o to, wierzę w to i to praktykuję, że reżyser nie może realizować tylko i wyłącznie swoich partykularnych, egoistycznych interesów, zamierzeń, marzeń. Musi myśleć o zespole, o tym, żeby zespół poprzez pracę, poprzez dobór repertuaru sztuk rozwijał się, ale też musi myśleć o publiczności, żeby publiczność zainteresować tytułem, formą przygotowania realizacji spektaklu, bo umówmy się, powiedzmy sobie otwarcie, teatr to nie tylko realizacja określonych, ważnych oczywiście, celów artystycznych, ale też praca przede wszystkim z ludźmi i dla ludzi.
3: Kiedy odbędzie się premiera?
2: Premiera już jutro, 15 maja o godzinie 18. Bilety schodzą jak ciepłe bułeczki. Drugi spektakl jest w sobotę, 16 maja, czyli pojutrze, również o godzinie 18. Tutaj jeszcze jakieś miejsca zostały. Na pewno kolejny spektakl odbędzie się jesienią i też na pewno widzów telewizji Kujawy, słuchaczy Radia Kujawy o tym poinformujemy.
1: To jednak nie jest jedyne wydarzenie, które tego dnia przyciągnie mieszkańców. Ulica Żabia ponownie wypełni się muzyką, tańcem i świetną atmosferą. W programie znajdą się warsztaty po tańcówka z Farajną Bydgoską oraz kino pod gołym niebem.
4: W najbliższy piątek, czyli 15 maja, zapraszamy na święto ulicy Żabiej. To już druga edycja tego naszego wydarzenia. W tym roku zaczynamy o godzinie 16:30. Na całej ulicy Żabiej będzie się naprawdę dużo działo. Włączyły się w to wszystkie instytucje, które mieszczą się przy ulicy Żabiej, czyli Interaktywne Centrum Fajansu, Bank KDBS, Klub Stara Remiza, Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. I właśnie od godziny 16:30 do godziny 20:00 będziemy się bawić na całej ulicy Żabiej. Od 16:30 będą warsztaty, występy artystyczne przy klubie Stara Remiza, a o godzinie 18:00 rozpoczniemy potańcówkę, którą właśnie przygotowuje Ferajna Bydgoska i ten oto tutaj Mateusz.
5: Tak jest. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na potańcówkę w miejskim przedwojennym stylu. Będzie klawo, będzie rasa, klasa, nogi od zadu do podłogi. Będzie cudownie, będzie się działo, będzie dobre ziarło, będzie dobra muzyka, a potem jeszcze na zakończenie retro niespodzianka filmowa, bo będzie film. I no teraz jeszcze nie wiadomo gdzie dokładnie, ponieważ kawiarnia obywatelska Śródmieście Kafe również się w to włącza. Jeżeli będzie pogoda pozwala,

0: Lała. Robimy to na dziedzińcu Kawiarni Obywatelskiej w Śródmieście. Kafe to jest 3 maja 18, a jeżeli niestety pogoda nie pozwoli, robimy całość w starej remizie. O, taka oto komitywa powstała.
1: Piątek we Wrocławku zapowiada się naprawdę różnorodnie. Będzie to dzień pełen emocji, kultury i dobrej energii.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Trudno tak z marszu wyrazić dobrze emocje i to, co ja w tej chwili czuję i my jako klub, jako organizacja czujemy, ale postaram się, zanim przejdziemy do szczegółowej pewnie analizy razem z Państwem tego sezonu, powiedzieć kilka słów od siebie, takich kluczowych i myślę, że najważniejszych. To był sezon rozczarowujący. To był sezon rozczarowujący nas jako organizację, bo uważamy, że przygotowywaliśmy się do niego bardzo dobrze, solidnie, pracowaliśmy na to przez lata, żeby być zawsze w czołówce i zawsze walczyć o najwyższe cele. A właściwie od samego początku tego sezonu tych celów nie realizowaliśmy, nie wygraliśmy żadnego kluczowego meczu, więc przekrój całego tego sezonu był dla nas trudny i rozczarowujący. I za to chciałbym Państwa serdecznie, wszystkich kibiców Anwilu Włocławek, w imieniu swoim przede wszystkim, ale też w imieniu całej organizacji, administracji, trenerów i zawodników gorąco przeprosić. Oczywiście nie było to naszym zamiarem.

zamiarem i oczywiście myślę, że włożyliśmy całą naszą umiejętność i pracę, żeby ten sezon potoczył się i zakończył zupełnie inaczej. Natomiast efekt był odwrotny do zamierzonego. Jest to nie do przyjęcia dla mnie jako prezesa zarządu, żeby przy tak stworzonych warunkach do osiągania dobrych wyników sportowych, czy bardzo dobrych wyników sportowych, zakończyć sezon poza fazą playoff, a po drodze nie awansować do Pucharu Polski, nie awansować do drugiej rundy europejskich pucharów. Więc to jest pierwsza rzecz, słowo raz jeszcze należące się kibicom, przepraszam. Po drugie, chcę też Państwu powiedzieć i w sposób jasny od razu tutaj teraz ucinając wszelkie spekulacje, że pełną odpowiedzialność za to, jak ten sezon się rozstrzygnął, ponoszę ja jako szef organizacji i prezes zarządu, w związku z czym oddałem się do dyspozycji prezydenta Włocławka, który jest większościowym właścicielem, i do właścicieli klubu oraz rady nadzorczej. Czekam na podjęcie decyzji przez te organy i jestem poinformowany, że w ciągu najbliższych dni ta decyzja zapadnie. Tak jak powiedziałem, nie uchylam się od tej odpowiedzialności. Myślę, że dzisiaj podczas naszej rozmowy będzie mi dane przekazać Państwu moją perspektywę i pokazać, że robiliśmy naprawdę wiele i naprawdę co w naszej mocy, żeby efekt był inny, ale nie było tego efektu i ja przyjmuję na klatę tak to ostateczne rozstrzygnięcie, które nastąpiło, i moją odpowiedzialność za to rozstrzygnięcie. Trzecia rzecz, jakie by to rozstrzygnięcie względem mojej osoby nie było, to coś optymistycznego. Nie ma nikogo ważniejszego i większego niż ten klub. Zapamiętajmy to raz na zawsze. Ja to powtarzałem kilku zawodnikom, a niekiedy również trenerom musiałem to uzmysłowić. Nie ma większego prezesa, nie ma większego trenera i nie ma większego zawodnika niż ten klub. Ten klub funkcjonuje, istnieje od 35 lat, od 34 czy 30 kilka sezonów, 34 sezony gra w ekstraklasie. Ma tak długą tradycję, przechodził chwile lepsze, przechodził chwile gorsze. To jest normalne życie każdego klubu europejskiego. Możemy to w każdej chwili udowodnić, w każdej chwili sprawdzić. Żaden europejski klub nie był zawsze tylko na szczycie albo zawsze tylko nie okupował ostatniego miejsca. Mamy swoje DNA, mamy swój charakter i ten klub przetrwa. Czy to będzie go prowadził prezes Łukasz Pszczółkowski, czy będzie go prowadził jakikolwiek inny prezes. Myślę, że praca, którą ja wykonałem przez 4 lata, oddłużenie klubu, stworzenie takich solidnych podwalin organizacyjnych, zaprocentuje w przyszłości. Ja Państwu gwarantuję, że z kimkolwiek na czele, to ten klub dalej będzie walczył o najwyższe laury w polskiej lidze koszykówki. I jeśli zdarzy się słabszy sezon, to właśnie wszyscy będziemy rozczarowani tym, że zdarzyło się jakieś niepowodzenie, ale generalnie zawsze celem tego klubu, przynajmniej w najbliższych latach, bo tak mocno został zbudowany, będzie dalej walka o najwyższe laury w polskiej lidze koszykówki. Myślę, że dzisiaj jest w nas dużo rozgoryczenia i dzisiaj jest w nas dużo bólu. We mnie najwięcej. To wszystkie te głosy, które mówią, że moim celem zawsze było tylko finanse klubu. Uwierzcie mi, włóżcie między bajki. Otwieram oczy, myślę o klubie, zamykam oczy, wieczorem myślę o klubie. Niestety taka to jest praca, albo na szczęście taka to jest praca, takie to jest nasze błogosławieństwo, ale i krzyż, że żyjemy tym bardzo. Kochamy ten klub, wszyscy prezesi poprzedni. Myślę, że pracownicy, którzy tutaj pracują, to są osoby utożsamiające się z tym klubem. To nie jest tak, że tu przyjdzie ktoś w tej chwili z zewnątrz i całkowicie odmieni DNA tego klubu, bo DNA tego klubu tworzą osoby, które tworzą ten klub od lat. I to są fachowcy, to są najlepsi fachowcy w Polsce, za co chciałbym wszystkim serdecznie podziękować, moim współpracownikom i wszystkim osobom, z którymi miałem okazję przez 4 lata pracować. Być może będę miał okazję nadal, a może jest to ostatnia okazja, żeby tu jeszcze raz podkreślić ich ogromną rolę w budowie tego silnego klubu polskiego.
to, że

0: tutaj jesteśmy w tak licznym gronie, to że rozmawiamy o tym, że dziewiąte miejsce to jest ogromne rozczarowanie, świadczy o tym, że to jest potężny, mocny klub, który będzie dalej liczył się w Polsce i w Europie. Dziękuję, jeśli chodzi o takie słowo wstępu, to tyle ode mnie i oczekuję pytań.
1: Przejdziemy do pytań. Przeznaczyliśmy około godziny, także jest Państwa tutaj dużo. Zaczniemy oczywiście od tych pytań z sali, tak żeby tutaj każdy zdążył zapytać o to, co chcemy. Wtedy tych wątków pewnie będzie sporo, tych wątpliwości jest dużo. Zapraszam.
2: Dobra, Mareszowski, Wodowolca. Przede wszystkim chciałem podziękować profesorowi za te wszystkie lata. Sukces w szkole, czyli przez FIBA, no to żaden inny prezes nie dokonał, więc no to za to należy się jak najbardziej szacunek i podziękowanie. Tak na wstępie. A co do pytania, to chciałem zapytać, czy prezes nie żałuje. A, trener, co chwilę mówię, trener mi.
0: Nie szkodzi. Przyzwyczaiłem się do tego.
2: Prezes nie żałuje tej deklaracji w mediach klubowych budżetu na 14 milionów złotych. Czy to nie doprowadziło do jakiejś większej presji? I właśnie o tą presję to chciałem dalej zapytać, czy nie było tak, że za bardzo prezes uległ presji po zadzwonieniu trenera Korzana? A skoro był taki budżet duży, no to może było lepiej go przeznaczyć na budowę składu trenera Korzanowi albo na zmiany.
0: Dobrze, to tak. Pierwsza część pytania odnośnie, czy nie żałuję tych informacji o 14 milionach. Raz jeszcze, to ja już wyjaśniałem to kilkukrotnie. Odsyłam do wywiadów, których udzielałem. Nie żałuję tej informacji. Oczywiście ona mnie wiele nauczyła. Mogę żałować tego, że spotkała się z takim odbiorem. Gdybyśmy mieli wynik inny, to pewnie odbiór tej informacji byłby zupełnie inny. Natomiast nasz wynik sportowy sprawił, że przekaz został wygenerowany taki, nazwijmy, negatywny na podstawie kontrastu pomiędzy tymi 14 milionami a wynikiem naszym sportowym. A nie żałuję jej dlatego, że po pierwsze od lat nasze wyniki finansowe jako spółki są publikowane w KRS, więc to nie jest żadną tajemnicą. To, że ja to powiedziałem w wywiadzie, informację, która wcześniej funkcjonowała, gdyby tylko ktokolwiek chciał sprawdzić, a były osoby, które wcześniej to sprawdzały, to była to informacja publiczna. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że chciałem też w pewien sposób zachęcić pozostałe organizacje do tego, żeby zacząć dyskusję o tym i mówić i chwalić się tym, bo to nie jest wstyd zgromadzić duży budżet. Ja uważam, że to jest zasługa moja i moich współpracowników, że udało nam się zgromadzić tak duży budżet. Drodzy Państwo, nikt do nikogo nie przychodzi z milionami złotych w sporcie i nie mówi: weźcie, a co nam dacie w reklamie, albo co będzie, to będzie i tak dalej. Tylko na każdą złotówkę trzeba bardzo mocno zapracować. W trakcie mojej pracy tutaj w klubie, na moim stanowisku, pozyskałem 37 nowych sponsorów. 37 nowych sponsorów. Corocznie odnawiałem umowę ze sponsorem strategicznym i sponsorem tytularnym. W tej chwili myślę o Anwilu i Orlenie. Po podziale tych, nazwijmy, obowiązków czy oświadczeń ze strony tych dwóch wspaniałych sponsorów. Ale to nie są łatwe rozmowy i to nie są łatwe sprawy. To są długie negocjacje. To są spółki Skarbu Państwa, które też muszą spełniać najwyższe standardy. A w dobie rekomendacji wydanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, które wymaga również, żeby te spółki Skarbu Państwa współpracowały tylko i wyłącznie z podmiotami, które są transparentne, oddłużone, nie wydatkują tych środków na jakieś zobowiązania zaległe, to była podstawa. Więc po pierwsze oddłużenie, po drugie budowa dużego budżetu, znaczącego budżetu, to jest zasługa, a nie powód do tego, żeby wstydzić się albo żałować. Odnosząc się do tej drugiej części pytania, czyli do tego, czy nie należało przeznaczyć tego budżetu w większej mierze na zespół dla trenera Korzana, tak?
2: Albo na początku, albo do dnia.
0: To informuję pana. Chciałem wyposażyć nas tutaj w ekran i przygotowałem taki raport też dla Rady Nadzorczej z mojej działalności, sprawozdanie z działalności zarządu za te lata, w których mam przyjemność to robić i zaszczyt, ale prawnicy wypowiedzieli się, że są to informacje niejawne i nie mam prawa ich niestety państwu tutaj dzisiaj przekazać. W związku z czym

0: proszę mi tylko zaufać. Myślę, że fakty to potwierdzą. Zresztą jak sięgniecie za jakiś czas do kolejnych sprawozdań finansowych klubu, to będzie to bardziej oczywiste. W ciągu tych trzech lat, trzech i czwartego budżetu tegorocznego, który miałem przyjemność ja zbudować, podwoiłem kwotę na zespół. Podwoiłem kwotę na zespół w stosunku do sezonu sprzed mojej kadencji do sezonu 2021-2022. Uważam, że to jest dużo. W ciągu trzech czy czterech lat podwojenie kwoty na zespół. Wszystkie, można powiedzieć, że środki takie, które dodatkowo udawało nam się pozyskać, wszystkie lokowaliśmy w zespole, co też jest najlepszym dowodem na to, że najwyższym moim celem zawsze był wynik sportowy. Na przestrzeni tych lat oczywiście to było stopniowe zwiększanie budżetu klubu i zwiększanie budżetu sportowego. Nie zdarzyło się to w jednej chwili, no ale to też musi iść w parze właśnie z wpływami i z zagwarantowanymi umowami ze sponsorami. Całość budżetu klubu na przestrzeni mojej kadencji zwiększyła się o 41%. To też myślę jest znacząca różnica i tak jak powiedziałem, z tych 41% globalnie całego budżetu klubu właściwie wszystko, jeśli chodzi o te dodatkowe środki na sport, co uczyniło podwojenie budżetu w stosunku do sezonu 2021-2022, choć oczywiście ma pan redaktor prawo mi powiedzieć, no tak, ale nie przyniosło to efektu sportowego. Rzeczywiście tak.
1: Czyli rozumiem, na początku sezonu prezes nie znał dokładnego budżetu, nie był w stanie przeznaczyć pieniędzy na budowę sportu.
0: A dlaczego pan uważa, że na początku sezonu jakoś... Nie. Od samego początku sezonu budżet na zespół był bardzo wysoki. Jeden z najwyższych budżetów na zespół w tej lidze. Mate Vucic. Przez dwa lata najlepszy zbierający polskiej ligi, zawodnik podstawowy, center, mistrza Polski. AJ Slaughter, wiemy, znamy historię tego zawodnika. Elvar, gwiazda reprezentacji Islandii, świetny zawodnik, który ze świetnej strony pokazał się na Eurobaskecie w Polsce. Michał Michalak, reprezentant Polski i cała plejada dalszych zawodników. To są dobrzy zawodnicy, również dobrze opłacani. Także nie zgodzę się z tezą, że gdzieś oszczędzaliśmy na drużynie i jakieś środki tutaj, nie wiem, mroziliśmy albo później dokładaliśmy. Dokładaliśmy oczywiście w momencie, kiedy uznaliśmy, że jest potrzeba transferów, to jeszcze dodatkowo tą drużynę wzmacnialiśmy budżetem na te dodatkowe transfery.
1: Patrząc po tych zmianach, to teraz sądzisz, że ten budżet, no, biorąc władzę, miałby większy, się okazało.
0: Jeszcze raz proszę.
1: No, patrząc na te zmiany, chodzi o trenera Gisburga i jak patrząc na zmiany, jak trener Gisburg, nowy kontrakt, trzech zawodników kolejnych, no to jednak ten budżet długo się zwiększył. No, może...
0: On się zwiększył w trakcie sezonu, ale no, zwiększył się proporcjonalnie do tego, co mogliśmy też, na co mogliśmy sobie pozwolić w trakcie sezonu. Wszyscy wiemy, że budżet planujemy w maju, kiedy jeszcze w większości umów sponsorskich nie mamy podpisanych. Możemy sobie zaplanować część umów, które wiemy tradycyjnie, że zostaną odnowione. Mamy już jakieś listy intencyjne, negocjacje rozpoczęte, zapewnienia ze sponsorami itd., itd. I oczywiście, że budżetujemy w maju, czerwcu czy na przełomie maja, czerwca budżet optymistyczny, ale ostrożny. Coś tam można w trakcie sezonu, jeśli dobrze pracujemy, a dobrze pracowaliśmy nad pozyskiwaniem dodatkowych funduszy, dołożyć do tego zespołu. Ale no, pańskie pytanie to sugeruje, że trener Kożan był opcją oszczędnościową, a trener Ginsburg to jest opcja tak luxury, tak? To tak nie działa. Najłatwiej byłoby mi się odnieść rzeczywiście bezpośrednio do sugestii pana redaktora, czyli braku dodatkowego wsparcia pionu sportowego. I nie przystoi mi i nie mogę odmówić racji temu stwierdzeniu. Natomiast chciałbym odrobinę wrócić do genezy tamtego sezonu. Ja myślę, że wszystko co złe dla tego sezonu rozpoczęło się w maju ubiegłego roku wraz z ofertą Trabzon sporu dla trenera Selczuka Ernaka. Plan był zupełnie inny, trener miał kontrakt, który wchodził w życie po wejściu do czwórki, a jak wiemy, weszliśmy do czwórki, więc mieliśmy prawo oczekiwać tego, że dalej z tym trenerem będziemy budować.

Tym bardziej, że byliśmy zadowoleni z pracy tego trenera. To, że w półfinale z przyczyn również związanych z kontuzjami nie udało się pokonać Legii Warszawa, a później byliśmy o dwa kosze od zwycięstwa w rywalizacji o brąz. A to nie przekreśla pracy Szczelczuka Ernaka i tutaj uważam, że razem z tym trenerem, budując przez kolejny sezon, bylibyśmy w stanie osiągnąć dużo lepszy wynik. Więc to jest geneza. Kiedy pojawiła się oferta z tureckiego klubu dla trenera, obie strony, można powiedzieć, rozpoczęły swoją grę. Trener grę na to, że on właściwie jest gotowy zostać, a tam ta oferta nie istnieje. Czy trener, czy jego agenci, tak bardziej może. Klub, który też nie chciał dać się wyprowadzić w pole, musiał podjąć tą rywalizację i też nie sprawić, że po sezonie na przykład to z naszej winy i z naszej woli rozwiązujemy ten kontrakt, więc dwa tygodnie, około myślę dwóch tygodni trwało to rozwiązywanie umowy z Szczelczukiem Ernakiem. Na takich zasadach się to skończyło i myślę, że to jest wielki sukces klubu, o czym przypomnę, że to trener zapłacił klubowi odszkodowanie za rozwiązanie tej umowy. To myślę, że jest niewątpliwy sukces. Natomiast straciliśmy około tam dwóch tygodni, powiedzmy. Było lato, było późno. Oczywiście w międzyczasie, czy generalnie cały czas badamy rynek trenerski i wtedy też badaliśmy. Ja już opowiadałem o tym, więc w jakieś wielkie szczegóły nie chcę się tutaj wdawać. Wytypowaliśmy na koniec trzy nazwiska z trzech, nazwijmy to, różnych światów. Trener doświadczony Emil Rajkowicz, trener europejski z sukcesami, ale nadal głodny i chcący w wyższej lidze Anders Sommer i trener Grzegorz Korzan, znający polską ligę, mogący od razu przystąpić do budowy składu, mający dobre relacje z polskimi zawodnikami w ramach współpracy w kadrze narodowej, który też przedstawił bardzo ciekawą wizję zespołu. Długo mógłbym o tym opowiadać. Postawione na trenera Grzegorza Korzana. Z rozsądku, nie z żadnych innych przyczyn, tylko na tamten czas uznaliśmy, że to jest najlepszy wybór. Trener Korzan współpracował z trenerem Woźniakiem. Obydwaj w przeszłości również budowali składy wspólnie z poprzednikami, więc mieli w tym swoje doświadczenie. Do tego Filip Brylski, który również ma znakomite kontakty z agentami, jest szanowany przez agentów i z racji swojej tutaj profesji w klubie jest w ciągłym kontakcie z nimi, więc też miał dokładną, bieżącą analizę rynku. Do tego zatrudniliśmy skauta w ramach takiej współpracy Mariusza Szafrana i ten zespół czteroosobowy podejmował decyzję na temat budowy składu. Myślę, że dołożenie piątej osoby, takiej nazwijmy niesprawdzonej i niepewnej, to byłoby jeszcze bardziej zaburzyło, czy generalnie zaburzyłoby proces ten decyzyjny. Natomiast na poszukiwanie skauta, na poszukiwanie dyrektora sportowego w Europie i tak dalej, było już za późno. Sprawdzaliśmy też pewne opcje, ja też wykonałem kilka telefonów z kilkoma skautami i potencjalnymi dyrektorami sportowymi rozmawiałem. Z różnych przyczyn nie dogadaliśmy się, to nie były przyczyny finansowe, bardziej inna koncepcja ścieżki kariery tych osób. I zostaliśmy w takim składzie osobowym, decyzyjnym, w jakim zostaliśmy. Natomiast wracając do pańskiego pytania, tak. To jest jedna z ważnych przyczyn słabej sytuacji naszej sportowej, słabego wyniku sportowego. Kwestia doboru zawodników. Może nie samego doboru personalnego, bo uważam, że byliśmy dość silnym zespołem. Natomiast byliśmy zespołem przeładowanym na obwodzie, zbyt dużo gardów. Nikt nie dostał pewności siebie, nikt nie dostał roli lidera, nikt nie wykreował się na tego, który będzie nadawał tą tej drużynie. Nie wygenerowaliśmy w zespole takiego genu zwycięstwa. Wiemy dobrze, ktoś chyba ostatnio zrobił to podsumowanie, w którym wykazał, że z tych meczów w końcówce 8 zaciętych przegraliśmy wszystkie mecze, co pokazuje, że rzeczywiście nie mieliśmy takiego lidera, który od samego początku sezonu, który wziąłby na swoje barki ten wynik sportowy w końcówkach, jak chociażby w kilku innych zespołach w naszej lidze. Jeżeli zostanę, to będę robił wszystko, żeby dyrektor sportowy był. Tak, to jest ważna funkcja. Nie da się w tych czasach podzielić mojego czasu na czas związany z organizacją finansów, organizacją klubu i jeszcze budowy drużyny. Rzeczywiście to już nie te czasy, kiedy kluby mogły być 4-5 osobowe. Absolutnie tak.
nawet